0: imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Gdy dzień odzyskał światło słońca, śpiewajmy Bogu pieśń radosną, a hołd składając Najwyższemu, wyznajmy łaskę Chrystusową. Przez Niego bowiem Stwórca świata uczynił dzień i porę nocy, a one wciąż na Jego rozkaz zmieniają czas swojego trwania. Tyś sam jest, Panie, światłem wiernych i nie podlegasz wiecznym prawom. Gdy mrok ogarnia całą ziemię, jaśniejesz blaskiem nieśmiertelnym. Wysłuchaj, Ojcze, nasze prośby i daj nam przeżyć dzień ten w łasce, a Chrystus wtedy nas napełni ożywczym darem swego Ducha. Amen.
1: Panie, w tej chwili ciszy u progu wschodzącego dnia przychodzę Cię błagać o pokój, o mądrość, o siłę. Chcę patrzeć dziś na świat oczami pełnymi miłości. Chcę być cierpliwym, wyrozumiałym, cichym i mądrym. Patrzeć ponad to, co jest tylko pozorem. Widzieć Twoje dzieci tak, jak Ty je widzisz i dostrzegać w nich to, co dobre. Daj mi taką życzliwość i radość, aby wszyscy, z którymi się dzisiaj spotkam, odczuli Twoją obecność. I niech będę dla innych chlebem, jak Ty jesteś nim dla mnie każdego dnia. Oczyść serce i wargi moje, a ręce moje i umysł obdasz siłą i wszelkimi umiejętnościami, abym zdołał wypełnić każde zadanie, jakie dzisiaj przede mną postawisz. Pobłogosław mnie na ten nadchodzący dzień.

0: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
1: Zdrowaś Mario, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.

0: Radio Warszawa na 106,2 FM, minęła 6.
1: Wiadomości z życia kościoła. Wojciech Dąbrowski. Ojciec Święty mianował księdza Pawła Pytlowanego, dotychczasowego proboszcza parafii katedralnej w stolicy Kazachstanu Astanie, biskupem kazachskiej diecezji Karaganda.
2: Nowy biskup nominat ma 57 lat. Pochodzi z Brzozowa w archidiecezji przemyskiej. Święcenia kapłańskie przyjął w 1994 roku, a rok później rozpoczął posługę duszpasterską w Kazachstanie. Był proboszczem stołecznej katedry Najświętszej Maryi Panny Nieustającej Pomocy. Kierował też wyższym seminarium w Karagandzie. Od 2018 roku był rzecznikiem prasowym konferencji biskupów Azji Środkowej, obejmującej m.in. Kazachstan i Mongolię. Piotr Kowalczuk, Vatican News.
3: To są wiadomości z życia Kościoła.
1: Każdy krok pielgrzyma jest wyznaniem wiary. Każdy odcisk na stopie mówi więcej niż wiele słów. Każda kropla potu staje się modlitwą, mówił do pątników 315 warszawskiej pielgrzymki pieszej ojciec Beniamin Bąkowski, przełożony generalny zakonu Paulinów. Tradycyjnie w 5 dniu pielgrzymki generał zakonu udał się z Jasnej Góry do Paradyża. Msza święta celebrowana w Paradyżu była także znakiem jedności ze wszystkimi, którzy pielgrzymują do Częstochowy. W homilii generał Paulinów mówił o tym, że pielgrzymka jest najpiękniejszą manifestacją chrześcijaństwa.
4: Ale jest to manifestacja bardzo szczególna. Nie przeciwko komuś, nie przeciwko światu, nie przeciwko ludziom. Jest manifestacją za Chrystusem, za Ewangelią, za Kościołem, za Maryją, za życiem, za dobrem.
1: 315. Warszawska pielgrzymka piesza przekroczyła już półmetek, podąża na Jasną Górę. Piąty dzień. Jej wejście zaplanowane jest w piątek, 14 sierpnia. Kościół Świętej Anny w Warszawie jest bezpieczny i nie grozi mu katastrofa budowlana, zapewnia mazowiecki wojewódzki konserwator zabytków. Marcin Dawidowicz uspokaja, że widoczne na świątyni pęknięcia nie są nowym zjawiskiem, a stan zabytku i skarby warszawskie jest stale monitorowany.
5: Nic się dramatycznego w kościele nie dzieje. Jak wiadomo, skarpa warszawska jest żywym tworem geologicznym, stale monitorowanym i pod kątem geologicznym, jak również sam Kościół Świętej Anny jest też wyposażony w specjalistyczne czujniki, które na bieżąco informują nas o wszelkich pęknięciach i przemieszczeniach. Te uszkodzenia architektury, które widzimy na przestrzeni ostatnich dziesięcioleci, nie są na tyle dramatyczne, żeby zagrozić świątyni.
1: Czujniki są w stanie wychwycić nawet bardzo niewielkie przemieszczenia konstrukcji. Konserwator podkreśla, że obserwowane obecnie ruchy wynikają przede wszystkim z geologii tego miejsca. Kościół stoi na krawędzi skarpy warszawskiej, w miejscu dodatkowo przekształconym podczas budowy trasy WZ. Skarpę monitoruje także specjalistyczny zespół Politechniki Warszawskiej. W najbliższym czasie rozpoczną się kolejne prace przy zabytku. Najpierw wzmocniona zostanie konstrukcja sklepienia i naprawione istniejące szczeliny. Później konserwatorzy zajmą się zabytkowymi malowidłami.
5: Sklepienia zostaną wzmocnione, żeby zapobiec w przyszłości uszkodzeniom lub pęknięciom. Już powstałe szczeliny zostaną wypełnione, uzupełnione i w tym roku zostanie wykonane oczyszczenie polichromii występujących na sklepieniu, a w roku przyszłym również już pełna konserwacja i te prace również są dofinansowane z budżetu, którym dysponuje Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Warszawie.
1: Tegoroczne dofinansowanie prac z budżetu Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków wynosi około 600 tysięcy złotych. Remont jest częścią wieloletnich prac przy kościele. W poprzednich latach odnawiano m.in. dach i więźbę dachową. Prace mają być prowadzone etapami i, jak zapewnia konserwator, nie powinny oznaczać zamknięcia całej świątyni. Kościół Świętej Anny nadal będzie dostępny dla wiernych i dla turystów.
0: Dziś zmiana pogody, zdecydowanie chłodniej, gdzieś mniej więcej średnio 10 stopni niższe temperatury niż wczoraj, ale o poranku podobne wskazania do tych z poniedziałku, 17 stopni w Warszawie, w Legionowie 16, tak samo jest w Nowym Dworze Mazowieckim, Pruszkowie i Grodzisku. W ciągu dnia maksymalna temperatura to 21 stopni, może też jeszcze po południu popadać, wówczas też mocniej powieje wiatr, do nawet 50 km na godzinę.
6: Ogłoszenie nadawcy.
7: Blask wschodzącego słońca odbija się od wieżowców i okien.
8: Ach.
7: Delikatna mgła unosi się nad pokrytą rosą trawą. Miasto cichutko budzi się do życia.
8: Jarek, jesteś prawdziwym poetą.
7: Warszawa ma.
8: Warszawo ma.
7: A, Warszawo ma, obudź się ze mną.
8: Delikatnym muśnięciem letniego poranka z Radiem Warszawa.
7: Od poniedziałku do piątku, od 7 do 10 zapraszają
8: romantyczny Jarek
7: i rozważna Weronika.
6: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
9: W świecie pełnym zgiełku zatrzymaj się na chwilę. 15 sierpnia w Ergo Arena Gdańsk Sopot spotkamy się, aby wspólnie przeżyć coś naprawdę ważnego. Modlitwa, muzyka i wspólnota. Festiwal Prosta Droga do Boga. Dobro za dobro, bo są wartości, które trzeba przekazywać dalej. Wejdź na stronę drogadoboga.com i dołącz do nas.

0: tygodniku sieci Duma i Wstyd prezydent Karol Nawrocki pokazał, jak należy pielęgnować narodową pamięć. Donald Tusk od tej pamięci ucieka. Dlaczego premier polskiego rządu unika polskich rocznic? Polecam sieci Marcin Wikło.
1: Ale masz słodkie skarpetki.
2: A, no w Garfielda.
1: Słodziutkie.
2: A wiesz, co mają nasi słuchacze?
1: Mają swoje radio.
2: Radio, które tak lubią, że zapisali się do grona darczyńców.
1: Ale my mamy słuchaczy.
2: Dziękujemy wam za każdą wpłatę na funkcjonowanie Radia Warszawa.
1: I zachęcamy was wszystkich do regularnego wsparcia finansowego na rzecz Radia Warszawa.
2: Zapraszamy do odwiedzenia naszej strony internetowej radiowarszawa.com.pl i kliknięcia zakładki Wspieraj.
1: Bardzo dziękujemy za każdą wpłatę na rozwój Radia Warszawa.
3: Marzysz o pielgrzymce, która pozostanie w sercu na całe życie? Wyrusz z Katedrą Warszawsko-Praską i biurem Hermes Travel do Argentyny i Brazylii. Od 30 marca do 11 kwietnia 2027 roku odwiedzimy dwa duchowe serca Ameryki Południowej. Luján i Aparecida. Czekają na ciebie maryjne ścieżki i boskie krajobrazy. 13 dni modlitwy i wyjątkowych przeżyć. Szczegóły znajdziesz w zakrystii kancelarii parafialnej oraz na stronie katedra-floriana.waw.pl. Dołącz do nas i przeżyj niezwykłą pielgrzymkę.
4: Po reklamie.
5: Radio Warszawa na 106,2 FM, 7 minut po godzinie 6. To wtorkowy poranek. Rozpoczynamy go z Igo, a za moment również Chris Ria do nas dołączy.

0: kwadrans po godzinie 6 to czas na lekturę Pisma Świętego. Słowo Boże czyta Ewa Ziętek, a rozważanie opracowała karmelitanka siostra Ewa Maria.
1: Czytanie z księgi proroka Ezechiela. To mówi Pan. Ty, synu człowieczy, słuchaj tego, co ci powiem. Nie opieraj się jak ten lud zbuntowany. Otwórz usta swoje i zjedz, co ci podam. Popatrzyłem, a oto wyciągnięta była w moim kierunku ręka, w której był zwój księgi. Rozwinęła go przede mną, był zapisany z jednej i z drugiej strony, a opisane w nim były narzekania, wzdychania i biadania. A on rzekł do mnie: Synu człowieczy, zjedz to, co jest przed tobą postanowione. Zjedz ten zwój. A on rzekł do mnie: Synu człowieczy, zjedz to, co jest przed tobą postawione. Zjedz ten zwój i idź przemawiać do Izraelitów. Otworzyłem więc usta, a on dał mi zjeść ów zwój, mówiąc do mnie: Synu człowieczy, nakarm się i napełnij wnętrzności swoje tym zwojem, który ci podałem. Zjadłem go, a w ustach moich był słodki jak miód. Potem rzekł do mnie: Synu człowieczy, udaj się do domu Izraela i przemawiaj do nich moimi słowami.
2: Wizja spożywanej przez Ezechiela księgi jest nieco szokująca. Niemniej może stać się dla nas pożyteczna. Bóg mówi w niej: Synu człowieczy, słuchaj tego, co ci powiem. To jest pierwsze wezwanie, jakie dziś słyszymy. Dalej Pan wyjaśnia: Nie opieraj się jak ten lud zbuntowany. Prorok znajdował się pośród ludu nieposłusznego Bogu. Wezwanie Stwórcy jakże aktualne jest i dzisiaj. Po której stronie stajemy? Za czym, za kim się opowiadamy? Pośród chaosu ludzkich myśli, wzorów ukazywanych przez sługi tego świata, czy umiemy stanąć wyraźnie po stronie Boga? Czy nasze opowiedzenie się za Panem ogranicza się do samych słów, tradycyjnie podejmowanych praktyk? Bóg z wizji Ezechiela nakazuje mu zrobić rzecz dziwną. Czy jesteśmy gotowi, jak prorok, przeciwstawić się czynem temu, co świat uważa za normalne, właściwe? Prorok widział w podanej mu księdze narzekania, wzdychania i biadania, a więc trud, coś, co nie jest przyjemne. Czy oceniając wymagania Boga jako trudne, wyrywające nas z otoczenia, chcemy mimo wszystko odpowiedzieć Panu tak? Prorok zjadł podaną mu księgę, a w jego ustach stała się słodka jak miód. Wymagania Boga na pozór uciążliwe, przyjęte z całym oddaniem, stają się radością, siłą, umocnieniem. Tak przygotowany Ezechiel miał przemawiać słowami Boga do Izraela. Czy nasza postawa może być głosem Boga pośród naszego pokolenia, naszej codzienności?

0: przed nami fragment Ewangelii, który skomentuje ksiądz Bartosz Jarząbek.
1: Z Ewangelii świętego Mateusza. Uczniowie przystąpili do Jezusa pytając: kto właściwie jest największy w Królestwie Niebieskim? On przywołał dziecko, postawił je przed nimi i rzekł: zaprawdę powiadam wam, jeśli się nie odmienicie i nie staniecie jak dzieci, nie wejdziecie do Królestwa Niebieskiego. Kto się więc uniży jak to dziecko, ten jest największy w Królestwie Niebieskim. A kto by jedno takie dziecko przyjął w imię moje, mnie przyjmuje. Baczcie, żebyście nie gardzili żadnym z tych małych, albowiem powiadam wam, aniołowie ich w niebie wpatrują się zawsze w oblicze Ojca mojego, który jest w niebie. Jak wam się zdaje? Jeśli ktoś posiada 100 owiec i zabłąka się jedna z nich, to czy nie zostawi 99 na górach i nie pójdzie szukać tej, która się zbłąkała? A jeśli mu się uda ją odnaleźć, zaprawdę powiadam wam, cieszy się nią bardziej niż 99 tymi, które się nie zabłąkały. Tak też nie jest wolą Ojca waszego, który jest w niebie, żeby zginęło nawet jedno z tych małych.
2: Dzisiejsza przypowieść o zagubionej owcy jest znanym chyba wszystkim ikonicznym przedstawieniem Chrystusa jako dobrego pasterza, który nieustannie szuka owiec, nieustannie szuka człowieka. Pytanie jednak do nas, czy my chcemy, żeby on nas odnalazł? Czy czasami na siłę nie uciekamy i nie chowamy się przed nim? Dajmy się Bogu ucieszyć naszą obecnością przy Nim.

imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Pan z wami. Obchodzimy dzisiaj w Kościele wspomnienie świętej Klary Dziewicy. Za jej wstawiennictwem w tej mszy świętej będziemy modlili się za świętej pamięci i Janinę Szymaniak w kolejnej mszy świętej gregoriańskiej, prosząc dla niej o łaskę życia wiecznego w Królestwie Niebieskim. Na początku tej świętej Eucharystii wyznajmy przed Bogiem nasze grzechy i zaniedbania. Panie Jezu, który pragniesz naszej nieskazitelności, zmiłuj się nad nami. Chryste, który uzdrawiasz chorych na duchu, zmiłuj się nad nami. Panie Jezu, który uzdalniasz nas do służby biednym i potrzebującym, zmiłuj się nad nami. Dzisiaj zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Módlmy się. Miłosierny Boże, Ty doprowadziłeś świętą Klarę do umiłowania ubóstwa. Spraw przez jej wstawiennictwo, abyśmy żyjąc w ubóstwie ducha, zgodnie z nauką Chrystusa, doszli do oglądania Ciebie w Królestwie Niebieskim. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków.

Czytanie z księgi proroka Ezechiela. Tak mówi Pan. Ty, synu człowieczy, słuchaj tego, co ci powiem. Nie opieraj się jak ten lud zbuntowany. Otwórz usta swoje i zjedz, co ci podam. Popatrzyłem, a oto wyciągnięta była w moim kierunku ręka, której był zwój księgi. Rozwinęła go przede mną, był zapisany z jednej i drugiej strony, a opisane w nim były narzekania, wzdychania i biadania. A on rzekł do mnie:

Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Uczniowie przystąpili do Jezusa, pytając, kto właściwie jest największy w Królestwie Niebieskim. On przywołał dziecko, postawił je przed nimi i rzekł: zaprawdę powiadam wam, jeśli się nie odmienicie i nie staniecie jak dzieci, nie wejdziecie do Królestwa Niebieskiego. Kto się więc uniży jak to dziecko, ten jest największy w Królestwie Niebieskim. A kto by jedno takie dziecko przyjął w imię moje, mnie przyjmuje. Baczcie, żebyście nie gardzili żadnym z tych małych, albowiem powiadam wam, aniołowie ich w niebie wpatrują się zawsze w oblicze Ojca mojego, który jest w niebie. Jak wam się zdaje, jeśli ktoś posiada 100 owiec i zabłąka się jedna z nich, to czy nie zostawi 99 na górach i nie pójdzie szukać tej, która się błąka? A jeśli mu się uda ją odnaleźć, zaprawdę powiadam wam, cieszy się nią bardziej niż 99 tymi, które się nie zabłąkały. Tak też jest wolą Ojca waszego, który jest w niebie. Nie jest wolą Ojca waszego, który jest w niebie, żeby zginęło nawet jedno z tych małych. Oto słowo Pańskie.

W ustawie apostołów zachwyca ich zainteresowanie Królestwem Niebieskim. Od razu oczywiście budzi się pytanie, czy my pośród dzisiejszego świata w ogóle interesujemy się wiecznością. Czy jesteśmy świadkami tego życia, które ma nastąpić, w którym już dzisiaj mamy swój udział. Wiemy przecież, że nasze istnienie rozpoczęte w chwili poczęcia nie skończy się już nigdy i od nas zależy, jaki będzie jego kształt w przyszłym świecie. Uczniowie pytają, kto jest największy. Jezus prostuje ich myślenie, uświadamiając im, że najważniejsze jest to, byśmy w ogóle znaleźli się w tym Królestwie. Pan ukazuje paradoksalną wielkość uniżenia, która otwiera drzwi do niebieskiej Ojczyzny. W domu jedynego Ojca wszyscy będą dziećmi. Jeśli już tu nie nauczymy się takiej postawy, nie będziemy potrafili odnaleźć się tam, gdzie postawą naszego trwania w szczęśliwości przed obliczem Ojca będzie ta dziecięca ufność i poddanie się temu, które naprawdę jest wielki i potężny, którego ręku jest nasze życie, bezpieczeństwo, odpoczynek. Czy nie warto uczyć się tych zasad działania już na tym doczesnym świecie, by w niebieskich mieszkaniach wraz z naszymi aniołami stróżami i wszystkimi mieszkańcami niebios wpatrywać się w oblicze Ojca naszego, który jest w niebie i przygarnia nas jako swoje umiłowane dzieci? Czy nie warto już dziś stać się takim dzieckiem, które w dzisiejszej Ewangelii jest stawiane nam jako wzór ufności wobec Boga? Sercami przepełnionymi głęboką wiarą stańmy przed naszym Ojcem i przedstawmy Mu pokorne prośby. Módlmy się za ochrzczonych, aby wierni przymierzu zawartemu z Bogiem zrozumieli konieczność wyrzeczenia się wszystkiego, co sprzeciwia się woli Bożej. Ciebie prosimy. Módlmy się za siostry zakonne, aby żyjąc duchem ubóstwa, zaparcia się siebie i umartwienia, stały się dla świata wiernymi świadkami Ewangelii. Ciebie prosimy. Módlmy się za rodziny katolickie, aby były miejscem kształtowania się świętych powołań do małżeństwa, kapłaństwa i życia zakonnego. Ciebie prosimy. Módlmy się za dzieci i ludzi młodych, aby dzięki częstemu i godnemu przyjmowaniu Chrystusa Eucharystycznego dobrze przygotowali się do pracy i służby w społeczeństwie. Ciebie prosimy. Módlmy się za naszych zmarłych bliskich, krewnych i przyjaciół w tej mszy świętej w sposób szczególny, za świętej pamięci Janinę Szymaniak, aby Pan Bóg darował im winy i wprowadził ich do wiecznej światłości. Ciebie prosimy. Módlmy się za nas samych, stojących wokół ołtarza Pańskiego, abyśmy życiem według Ewangelii zasłużyli na oglądanie Boga twarzą w twarz. Ciebie prosimy. Najłaskawszy Boże, który uczyniłeś świętą Klarę strażniczką i jasnym zwierciadłem ducha ewangelicznego, spraw, abyśmy coraz bardziej upodobnili się do Chrystusa, a kiedyś dostąpili radości oglądania Go na wieki w niebie. Tobie chwała po wszystkie wieki wieków.

Wszechmogący Boże, sławimy cuda Twojej łaski w świętej Klarze, dziewice, i pokornie Cię prosimy, niech nasza ofiara będzie Tobie miła, tak jak jej święte życie, przez Chrystusa Pana naszego. Pan z Wami. W górę serca. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, dla nas zbawienne, abyśmy Tobie składali dziękczynienie i Ciebie wychwalali. Panie Ojcze Niebieski, Wszechmogący i Miłosierny Boże, świętych, którzy oddali się Chrystusowi ze względu na Królestwo Niebieskie, wychwalamy Twoją cudowną opatrzność. Ty powołujesz wybranych ludzi do pierwotnej świętości i pozwalasz im kosztować darów, których nam udzielić w przyszłym świecie. Dlatego z aniołami i wszystkimi świętymi wysławiamy Ciebie, razem z nimi wołając.

Zaprawdę święty jesteś Boże, źródło wszelkiej świętości. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy. To jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich krwi mojej nowego i wiecznego przymierza, które za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę. Oto wielka tajemnica wiary. Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia i dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich, przyjmujących ciało i krew Chrystusa. Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości razem z naszym papieżem Leonem, naszym biskupem Romualdem oraz całym duchowieństwem. Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zastali z nadzieją zmartwychwstania i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogu Rodzicą, Dziewicą Maryją, ze świętym Józefem, jej oblubieńcem, ze świętymi apostołami i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna Jezusa Chrystusa. Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie, Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieków. Pouczeni przez Zbawiciela i posłuszni Jego słowom, ośmielamy się mówić: Ojcze nasz,

Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei, oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostołom: pokój wam zostawiam, pokój mój wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełnij go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Pokój Pański niech zawsze będzie z wami. Przekażcie sobie znak pokoju.

Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę.

Módlmy się. Panie nasz Boże, pokrzepiłeś nas świętym pokarmem. Spraw, abyśmy za przykładem świętej Klary nosili konanie Jezusa w naszym ciele i starali się żyć tylko dla Ciebie przez Chrystusa, Pana naszego. Pan z Wami. I Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn, i Duch Święty. Idźcie w pokoju Chrystusa.

0: Zakończyliśmy transmisję mszy świętej z parafii pod wezwaniem Matki Bożej Częstochowskiej w Wołominie. Jest 7. Słuchacie Radia Warszawa na 106,2 FM.
1: Zamiast do powodzian ponad 4 miliony złotych miały trafić do partyjnych działaczy. Potężne trzęsienie ziemi w Kolumbii, jest wiele ofiar. Burze przeszły nad Warszawą, kilkadziesiąt interwencji strażaków. Wiadomości Radia Warszawa, Janusz Zalewski, zapraszam. Zawieszenie w prawach członka partii i sąd koleżeński to efekty doniesienia o możliwych nieprawidłowościach przy przyznawaniu pomocy dla przedsiębiorców poszkodowanych podczas powodzi na Dolnym Śląsku w 2024 roku. Sprawa dotyczy wiceszefowej Karkonoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego Anny Konieczyńskiej. O działaniach w stosunku do niej poinformował Michał Jaros, szef dolnośląskich struktur Koalicji Obywatelskiej i wiceminister rozwoju i technologii.
2: Jakiś czas temu została zawieszona w partii po publikacji w jednym z programów telewizyjnych. Czeka ją sprawa w sądzie koleżeńskim. To jest kwestia dni, jak będzie jakiekolwiek rozstrzygnięcie. Po trzecie, jeśli chodzi o Ministerstwo Rozwoju i Technologii, od razu po tym programie wszczęliśmy kontrolę. Ona jest niezależna od kontroli CBA.
1: Mateusz Kurzejewski z Prawa i Sprawiedliwości dodaje, że partia zwróciła się do Centralnego Biura Antykorupcyjnego o zbadanie tej sprawy na styku organizacji rządowych i działaczy Koalicji Obywatelskiej.
3: To jest mental Platformy Obywatelskiej. Równo rok temu mniej więcej wybuchła afera związana z KPO, kiedy przywłaszczyli sobie środki, które miały iść na odbudowę polskiej gospodarki. Minął rok, no i teraz wychodzi, że można sięgnąć po pieniądze, które były przeznaczone dla tych, którzy potracili cały swój dobytek.
1: Chodzi o 4,5 miliona złotych pomocy, które według doniesień Wirtualnej Polski trafiły do trzech podmiotów z Dziwiszowa. Pomoc miały otrzymać firmy męża Anny Konieczyńskiej i jej sąsiada oraz lokalnego przedsiębiorcy współpracującego z samorządem, mimo że nie zostały poszkodowane w powodzi. Portal dodaje, że Piotr Konieczyński o zaświadczenie o szkodzie wystąpił w 2025 roku, 9 miesięcy po powodzi i 5 miesięcy po tym, jak jego żona została wiceszefową Agencji Rozwoju.
4: To są wiadomości Radia Warszawa.
1: Co najmniej 111 osób zginęło, 87 zostało rannych w wyniku trzęsienia ziemi w Kolumbii, poinformował o tym prezydent kraju Abelardo de la Espriella. Zawaliło się prawie 100 budynków, ponad 1500 zostało uszkodzonych. Władze kraju donoszą również o zniszczonych szkołach, drogach i lotniskach. Prezydent zapowiedział podpisanie dekretu o wprowadzeniu w kraju stanu wyjątkowego. Priorytetem jest ratowanie wszystkich uwięzionych pod gruzami. Dziś wszyscy Kolumbijczycy, bez względu na poglądy ideologiczne czy polityczne, muszą zjednoczyć się w jednej sprawie pomocy ofiarom klęski żywiołowej. Siłę wstrząsów oszacowano na 7 na podstawie danych z czujników kolumbijskiej służby geologicznej. To kolejne potężne trzęsienie ziemi w Ameryce Południowej w tym roku. W czerwcu w sąsiedniej Wenezueli na skutek podwójnych silnych wstrząsów sejsmicznych zginęło ponad 6 tysięcy osób.
4: Dzieje się blisko.
1: Ponad 30 interwencji strażaków po burzach, które przeszły w poniedziałek po południu i w nocy nad Warszawą. Żywioł dało sobie znać głównie po wschodniej stronie Wisły, mówi Paweł Rudzik ze Stołecznej Państwowej Straży Pożarnej.
5: Od około godziny 17.21 do stanowiska kierowania zaczęły napływać informacje o skutkach gwałtownego wiatru oraz przejścia burzy. W szczególności miało to miejsce na terenie dzielnicy Pragi Północ, Targówka oraz Brudna. Zdecydowanie większość to były nadłamane konary, przewrócone drzewa. W jednym przypadku mieliśmy interwencję związaną z wiszącą blachą w budynku wielorodziny na ulicy Halera.
1: Nocna burza również dała się we znaki. Strażacy z Bielan prewencyjnie ewakuowali grupę dzieci z obozu młodzieżowego w tej dzielnicy. Nikomu nic się nie stało. 89 lat temu, 11 sierpnia 1937 roku, rozpoczęła się tak zwana operacja Polska NKWD, jedna z największych zbrodni wielkiego terroru w Związku Sowieckim. Represje były wymierzone przede wszystkim w Polaków. W latach 1937-38 zamordowano co najmniej 111 tysięcy osób polskiego pochodzenia, a blisko 30 tysięcy zesłano do łagrów. Kolejne dziesiątki tysięcy deportowano m.in. na Syberię i do Kazachstanu. Łączną liczbę represjonowanych Polaków szacuje się na co najmniej 200 tysięcy. Operację przeprowadzono na rozkaz szefa NKWD Mikołaja Jeżowa za zgodą Józefa Stalina.
6: Po nocnych burzach. Dzisiaj będzie już spokojnie. O poranku widzimy jeszcze kałuże, tak trochę wilgotno, ale później powinno się już rozpogodzić, ale temperatura daleka od upału.
0: Dzisiaj na termometrach maksymalnie 22 stopnie. O tej porze dosyć ciepło. 18 w Warszawie, 17 w Legionowie, w Otwocku, w Wołominie, 16 w Mińsku Mazowieckim i w Pruszkowie. Jutro już cieplej, maksymalnie 25 stopni.
4: Letni poranek z Radiem Warszawa. Budzimy stolice i okolice.
0: A propos budzenia, to budziła cię ta burza? O, widzę, że niewyspany jesteś.
6: Nie, ja jeszcze nie poszedłem spać.
0: A że jak burza sobie była?
6: Tak, trochę poszalała.
0: A to późno poszedłeś spać.
6: Ale to
0: spać.
6: Tak, koło mnie to tak, wiesz, poobserwować mogłem, tak troszeczkę popadało, nic tam wielkiego się nie działo.
0: Ja ci powiem tak, ja też jeszcze nie spałam, była burza, a burza u mnie była po północy jakoś.
6: No jakoś tak.
0: Jakoś tak.
6: Ale wcześniej była jeszcze jakaś burza.
0: Była, ale taka mniejsza.
6: W zasadzie nawet nie zauważyłem. Wszedłem do centrum handlowego, wyszedłem, a tu nagle mokro. Później w internecie widzę, że jakieś połamane drzewa w tej dzielnicy, w której ja jestem, więc ominęła mnie tak zupełnie.
0: Dzisiaj już takich przyjemności nie będzie pogodowych.
6: Przynajmniej powinno być. Przynajmniej... Po południu też miało nie być.
0: A faktycznie, rzeczywiście. Widzisz, też mnie też zaskoczyła burza na zakupach, więc akurat zdążyłam zaparkować rowerem przed sklepem, weszłam do sklepu, wyszłam, rower był cały mokry.
6: O północy nie spałaś, zakupy robiłaś w tym samym momencie, co ja.
0: Robi się dziwnie. Słuchaj, a czy ty jutro o poranku też będziesz w pasiece?
6: Tak, planuję.
0: Nie, to już jest za dużo. To już jest za dużo. Jarek Wydra.
6: Weronika Ostrowska.
0: Dzień dobry, zapraszamy Was serdecznie i przypominamy, że jutro bardzo słodki poranek z Radiem Warszawa w pasiece 4 pory miodu. Zostańcie z nami.

0: Utrudnienia w ruchu pociągów na linii Kutno-Sierpc. Tutaj niektóre pociągi mogą być odwołane, jak na przykład ten z Sierpca do Płocka został odwołany w całej relacji, który miał w okolicach godziny 6 się pojawić. Na torach, a się nie pojawił.
1: Po Warszawie jeździ się jeszcze o tej porze całkiem dobrze, bez większych utrudnień, poza wyjątkiem trasa toruńska. I dzisiaj tutaj spory korek przed mostem Grota Roweckiego już od wysokości ulicy Głębockiej się zaczyna i tam możecie kilka dłuższych chwil postać dzisiaj. Z Młocin także, jeżeli jedziecie w kierunku centrum Warszawy na wysokości Lasu Bielańskiego, kierowcy zgłaszają, że doszło do kolizji. Będziemy sprawdzać tę sytuację. Ciaśniej także zrobiło się w Alejach Jerozolimskich.
0: A jest 8 zakorkowana też w okolicach Trojan, jak już oddalamy się od Warszawy.
1: Na rozmowę zaprasza Krzysztof Flis.
2: Tu i teraz.
3: Warszawiacy przyzwyczaili się już do korków na trasie Łazienkowskiej, ale nadal relatywnie nowym doświadczeniem jest spotykanie dzików. Kto tak naprawdę odpowiada za to, że stolica Polski ma więcej dzików niż niejedna gmina wiejska? I o tym problemie porozmawiam dzisiaj w Radiu Warszawa z Wacławem Matyskiem, pełniącym obowiązki rzecznika prasowego Polskiego Związku Łowieckiego. Dzień dobry.
4: Dzień dobry.
3: Skoro Warszawa nie jest obwodem łownym, jaka jest konkretnie rola Polskiego Związku Łowieckiego w zarządzaniu populacją dzików w mieście?
4: Myśliwi zrzeszeni w Polskim Związku Łowieckim nie gospodarują zwierzyną, nie zajmują się zwierzyną w mieście. Zajmują się te odpowiednie służby na terenie Warszawy, są to Lasy Miejskie Warszawy. Ale wszelkie działania związane z dzikami w Warszawie, czyli wydawane zgody, upoważnienia na redukcję, na uśmiercanie tych dzików, wydawane są w porozumieniu z Polskim Związkiem Łowieckim. Trzeba zaznaczyć, że choć myśliwi w Warszawie nie wykonują swych działań, ale w obwodach łowieckich, które okalają Warszawę, takie działania podejmują, bo bardzo często z włodarzami miast podpisują różne porozumienia, zawierają różne porozumienia polegające na tym, żeby ograniczać tą populację dzików w tych obwodach, żeby te dziki nie wkraczały do miast. Z władzami na przykład Legionowa są porozumienia podpisane na tworzenie pasów zaporowych, czyli specjalnych takich stref w lesie, gdzie wyrzucana jest karma, od czasu do czasu jest wywożona karma, przeorywana, to jest szeroki i długi pas, żeby te dziki tam szukały jedzenia, a nie wchodziły do miasta. I takie porozumienia się zawiera. Poza tym włodarze miast, wójtowie, burmistrzowie proszą nas, żeby właśnie na granicy miasta wykonywać jak najwięcej polowania, żeby ograniczyć tą populację dzika, która wkracza do miasta. Bo mitem jest to, że myśliwi wypędzają te dziki właśnie poprzez polowania i wpędzają do miasta. Sam poluję w pierwszym obwodzie, który jest pod Warszawą. Jeszcze parę lat temu, 4-5 lat temu strzelaliśmy 3-4 dziki rocznie. Teraz strzelamy 10 już dzików rocznie w tym obwodzie. Pewnie zaszokuje część Państwa. Większość tych dzików to są dziki, które wchodzą właśnie z miasta. Ja znam te dziki, bo w okresie zimy, kiedy na polach nie ma upraw, te dziki przebywają w mieście, w okolicach tam, gdzie mieszkam i widuję samice, czyli lochy, czy odyńce, które są charakterystyczne, bo są łaciate, bo kuleje, bo ma kawałek ucha gdzieś przegryzione lub przeciętego, więc są charakterystyczne. I później, gdy ruszą zasiewy na polach, gdy wzejdzie zboże, gdy już są na przykład teraz łany pszenicy, ja te dziki widzę u nas w obwodzie łowieckim, czyli one szukają jedzenia, wychodzą z miasta i idą tutaj do obwodu łowieckiego. Więc tutaj można tą informację, że myśliwi wpędzają dziki do miasta, no włożyć sobie między bajki, bo ponadto jakby tak było, to w tych obwodach łowieckich podwarszawskich, czy wokół w ogóle aglomeracji miejskich nie strzelałoby zwierzyny, a tych dzików co roku się strzela coraz więcej. Więc te obwody są i tych dzików przybywa tam. I przybywa też i w mieście, no bo myśliwi strzelają, ale w mieście populacja się rozrasta.
3: Czy jest jakiś wspólny system do monitorowania populacji dzików w całym kraju, czy nie ma?
4: Myśliwi w obwodach łowieckich co roku przeprowadzają inwentaryzację, ale to się dzieje na terenie obwodów łowieckich. Jako że myśliwi nie działają w ramach aglomeracji miejskich, bo to są tereny wyłączone z obwodów łowieckich, tam takich inwentaryzacji nie wykonują. Wykonują tylko w obwodach łowieckich, a to włodarze miast, tak jak na przykład w Lasach Miejskich tutaj Warszawy, została w zeszłym roku przeprowadzona inwentaryzacja dzików poprzez naloty samolotowe z wykorzystaniem termowizji i w tym roku taka inwentaryzacja również została wykonana i teraz czekamy na informacje od Lasów Miejskich, ile tych dzików przybyło od zeszłego roku. W zeszłym roku populacja była szacowana na 3000, a w tym roku z danych, które już tak wstępnie wiem, że jest między 5 a 7 tysięcy.
3: Czyli dwa razy więcej.
4: Dwa razy więcej, bo szacowany przyrost przy takiej pogodzie, jak mamy, przy tej bazie żarowej, jest w granicach 300%. To jest jeszcze jeden problem, bo kiedyś, żeby zaszła w ciążę i się wyprosiła, miała mniej więcej 3 lata i około 70 kilo. Teraz wystarczy, że ta samica osiągnie wagę 30 kilo, jest gotowa do rozrodu. Więc bywa tak, że młode, które urodziły się na początku początku roku, we wrześniu osiągają tą wagę i za 3 miesiące, 3 tygodnie i 3 dni, bo tyle trwa ciąża u dzika, rzucają już młode, czyli młode prowadzą młode.
3: Dlaczego strzela się do dzików, a nie odławia się ich i przewozi w inne miejsce?
4: Bo zabraniają tego przepisy nie tylko polskie, ale i unijne. Po wejściu, kiedy pojawił się w Polsce afrykański pomór świń, czyli choroba zakaźna, która nie dość, że redukuje populację dzików, ale ma bardzo duży negatywny wpływ na hodowlę świń, trzody chlewnej, zarażają się tą chorobą, tym wirusem i trzeba wtedy całą hodowlę wybić. Takich przypadków mamy co roku kilkadziesiąt, kilkaset, odnotowujemy. Zakazano relokacji, czyli przesiedlania dzików. Nie wolno teraz dzika, tak jak to kiedyś było przed 2018 rokiem, odłowić i wywieźć. Teraz to jest zakaz i te dziki jest jedyna tutaj, wydawane są decyzje na odłów z uśmierceniem lub odstrzał redukcyjny.
3: A jakie konkretnie działania Polski Związek Łowiecki prowadzi, proponuje mieszkańcom w sprawie śmieci, w sprawie dokarmiania tych zwierząt?
4: Polski Związek Łowiecki i myśliwi z nim zrzeszeni bardzo dużo zajmują się edukacją. Uczestniczymy w różnych zajęciach, w przedszkolach, w szkołach, w liceach, na różnych piknikach. I większość tych spotkań edukacyjnych poświęconych jest raz, że rozpoznawaniu gatunków zwierząt, bo obecnie dzieci prędzej rozpoznają żyrafę i słonia niż to, że jest kuropatwa, czy to, że to jest sarna. Większość osób myli sarnę, że sarna to jest żona jelenia. My właśnie takie zajęcia prowadzimy, ale na tych zajęciach też edukujemy, co zrobić, żeby te zwierzęta nie wchodziły do miast, jak się zachować w spotkaniu z dzikim zwierzęciem i przestrzegamy mieszkańców miast, żeby właśnie nie dokarmiali zwierząt i tu też uczulam wszystkich radiosłuchaczy, żeby nie dokarmiać, nie oswajać, bo to jest to, że dzik jest bardzo inteligentnym zwierzęciem. On się szybko nauczy, że dany właściciel posesji na przykład kompostownik robi za płotem. On się tego nauczy i później uczy swoje potomstwo, że tam jest jedzenie. A te potomstwo za jakiś czas przyprowadza swoje potomstwo. No i robi się lawina i mamy duży problem. To samo jest z wyrzucaniem skoszonej trawy za płot, bo wiele osób tak robi. I tam się robi super mikroklimat dla różnych dżownic, pędraków, myszy i innych stworzeń, które są pożywieniem dzików. Tu również wystawianie tych kubów na dzień przed przyjazdem firm, które odbierają odpady. Też uczulamy na to, że wystawmy te śmietniki w tym dniu, rano, przed przyjazdem, ze względu na to, że te dziki, naprawdę weźmy przykład wawra, tam co ktokolwiek wystawi przed, to jest wszystko zniszczone, jest porozciągane. Mówimy o tym, żeby śmieci wyrzucać, segregować te śmieci, wyrzucać do zamykanych pojemników, szczelnie zamykanych, żeby wyrzucać do altan śmietnikowych, które są zamykane na klucz, nie zostawiać, bo ten dzik naprawdę potrafi sobie doskonale poradzić, nawet z takim koszem, który ma tą klapę antywronową, tak? On potrafi tą klapę podnieść i wyciągnąć te śmieci z kosza. Sam widziałem ostatnio z takiego pojemnika betonowego, wysokiego, jak dzik się wspiął na przednie nogi i wyciągnął cały ten metalowy wkład, żeby znaleźć resztki z McDonalda. Uczymy też właśnie młodzież i dzieci, żeby nie podchodzić do tych dzików. Uczulamy osoby wyprowadzające psy, żeby pies był na smyczy, bo idąc na spacer wieczorem, kiedy się ściemni, szczególnie w okresie jesienno-zimowym, idziemy wzdłuż jakiegoś parkanu, czy idziemy wzdłuż jakiegoś żywopłotu, my nie wiemy, że dzik jest po drugiej stronie, on jest gęsty, jest ciemno i wystarczy, że ten pies tam wskoczy, szczeknie, zaatakuje tego dzika, bo to jest naturalne. I ten dzik w obronie potrafi zaatakować nas. W Warszawie, samej Warszawie do połowy roku, do 30 czerwca było ponad 11 tysięcy zgłoszeń obecności dzików w mieście. Lasy miejskie interweniowały ponad 3000 razy. Doszło do 170 kolizji drogowych z dzikiem. Ale to chyba najbardziej przemówi, co teraz powiem. Doszło do 130 ataków dzików na człowieka. Część tych ataków skończyło się hospitalizacją. Na przykład w początku roku, gdzie dzik w miasteczku Wilanów, tutaj w parku wilanowskim, koło pałacu, wybiegł z rezerwatu i zaatakował kobietę. Pokąsał ją, kobieta trafiła na szpitalny oddział ratunkowy. Kilka tygodni później Białołęka, okolice Białołęki i Targówka, dzik wybiegł z pobliskiego lasku, podszedł do kobiety, zaczął ją szturchać, bo tak prosił o jedzenie, tak? Tak był nauczony, że jak kogoś szturchnie, to ktoś mu da te jedzenie. Kobieta się wystraszyła i na skutek poniesionego stresu poroniła. Wielkanoc, lany poniedziałek, Fort Bema, dzik taki dosyć spory, z 70-80 kilo, zaatakował mężczyznę właśnie tam i ciął go w udo, na szczęście od strony zewnętrznej, czyli nie tam, gdzie przebiega tętnica udowa, tylko strony zewnętrznej też mężczyzna trafił na SOR. Kilka dni temu, wawer, mamy przykład, gdzie na własnej posesji, Mężczyzna poszedł wyrzucić śmieci, dzik się dostał na tą posesję i zaatakował tego mężczyznę i mężczyzna też z raną łydki trafił na SOR. W Wołominie kilka tygodni temu to samo pokąsał dotkliwie dzik kobietę. Kobieta ma wyrwany kawałek tutaj mięśnia z ramienia, była na SOR-ze. Takich przypadków mogę mnożyć wiele. Więc tutaj trzeba się zastanowić, czy te dziki powinny występować w mieście.
3: Czy planowana jest nowelizacja prawa łowieckiego?
4: Obecnie jest inicjatywa zmiany prawa łowieckiego. Są zbierane podpisy. Inicjatywa, która właśnie zbiera podpisy, ten projekt stanie się projektem, gdy zostanie złożony do Sejmu z tymi podpisami. Projekt, który w dużej mierze oparty jest na hasłach. Na emocjach, bo nie wyobrażam sobie z zapisów tam, które znamy i przeczytaliśmy w tym projekcie, bo wpłynie on także na bezpieczeństwo mieszkańców, na bezpieczeństwo rolników, chodzi tutaj o szkody, bo są tam przepisy, które na przykład zakazują polowania w obrębie 700 metrów od zabudowań. Teraz jest to 150 metrów, 700 metrów od zabudowań. Gdy nałożymy taką siatkę na mapę Polski, to 3/4 Polski zostanie wyłączona z polowania, z możliwości prowadzenia gospodarki łowieckiej, co wpłynie na rozrost populacji nie tylko dzików, ale i innych gatunków zwierząt, lisów, tych inwazyjnych gatunków obcych, o których tutaj rozmawialiśmy, na przykład o szopie praczu, czy o jenotach, każdego gatunku. Spowoduje to, że te zwierzęta będą szukać nowych miejsc, żeby mieć miejsca, swoje biotopy do życia, swoje środowisko, więc będą wchodzić do miasta. Co spowoduje raz, że zagrożenie dla mieszkańców, bo rozrost populacji dzików, ale także spowoduje większą liczbę kolizji drogowych. Ponadto zwiększy to też liczbę szkód i wielkość szkód wyrządzanych przez zwierzęta w uprawach i płodach rolnych, co zatem spowoduje większą liczbę odszkodowań i większe finanse na to. Teraz to jest w granicach 100 milionów złotych. I wiele osób mówi, a to 100 milionów złotych, czyli w przeliczeniu na mieszkańca to jest 3,34 zł na mieszkańca. Tylko nikt nie patrzy na to, żeby było te 100 milionów złotych, tylko te 100 milionów złotych, to myśliwi z własnych funduszy wkładają to w granicach 1,5 miliarda złotych. To są pieniądze, które idą na zabezpieczanie upraw, na tą pracę myśliwych, tą społeczną pracę, żeby tych szkód było jak najmniej.
3: Gościem Radia Warszawa był Wacław Matysek, pełniący obowiązki rzecznika prasowego Polskiego Związku Łowieckiego. Dziękuję bardzo.
4: Dziękuję bardzo.

0: Reklama.
1: Zapraszamy do folwarku Księżnej Anny. Wyjątkowego miejsca w sercu pięknego Podlasia nad Bugiem. Oferujemy komfortowe noclegi, restauracje z wykwintnymi podlaskimi specjałami premium oraz profesjonalną organizację wesel i imprez okolicznościowych. Odpocznij, zasmakuj regionalnej kuchni i przeżyj wyjątkowe chwile w niepowtarzalnej atmosferze. Folwark Księżnej Anny. Tradycja, smak i gościnność. Więcej na naszych mediach społecznościowych.
0: Po reklamie.
2: Jest 7.30, tu Radio Warszawa na 106.2 FM. Na wiadomości lokalne w skrócie zaprasza Janusz Zalewski.
3: Za nami burzowa noc przyniosła nie tylko lekkie ochłodzenie, ale też szkody. Wieczorem i w nocy stołeczni strażacy interweniowali łącznie ponad 30 razy. W kilku powiatach w północnej części województwa mazowieckiego nie ma prądu. Od jutra utrudnienia na Żoliborzu. Drogowcy będą pracować na skrzyżowaniach z Krasińskiego. Odtworzą nawierzchnię po wymianie wodociągu. Prace będą odbywać się nocami ze środy na czwartek i z czwartku na piątek. Nauka, biznes i nowe technologie. Rusza 18. edycja konkursu Innowator Mazowsza. Mogą się zgłaszać zarówno innowacyjni naukowcy, jak i nowoczesne firmy. Pula nagród to ponad 100 tysięcy złotych. Dziki problem w stolicy. Rok temu było ich 3 tysiące, w tym roku jest ich prawdopodobnie dwa razy więcej, chociaż czekamy na oficjalne statystyki, mówił w poranku z Radiem Warszawa Wacław Matysek z Polskiego Związku Łowieckiego. Zbliżają się obchody rocznicy Bitwy Warszawskiej. O zwycięskim boju będą pamiętać przede wszystkim w powiecie wołomińskim, gdzie przygotowano bogaty program wydarzeń od modlitwy za poległych po spotkania kulturalne. Zapraszamy na wiadomości Radia Warszawa o 8.
4: Więcej wiadomości na radiowarszawa.com.pl.
5: Dzisiaj powinno być sporo słońca, choć na razie to tak nieśmiało ono się pojawia na niebie. Temperatura dzisiaj niezbyt wysoka, ale nie będzie źle. No i ciśnienie rośnie, więc nie powinniśmy już czuć się senni.
2: Chyba, że się ktoś nie wyspał.
5: Ale rośnie, nie urosło już.
2: Dobra.
5: Rośnie.
2: 18 stopni o tej porze w Warszawie, 16 w Grodzisku Mazowieckim, w Nowym Dworze Mazowieckim w Pruszkowie, maksymalnie dzisiaj 22 stopnie.
0: Poranek z Radiem Warszawa.

0: Letni poranek z Radiem Warszawa. Budzimy stolice i okolice.
1: W Warszawie była dość silna burza dzisiaj w nocy, a my przenosimy się na pielgrzymi szlak, szlak warszawsko-praskiej pieszej pielgrzymki razem z nami telefonicznie. Kleryk Maciej Marzoch, Grupa Czerwona. Szczęść Boże, witamy serdecznie.
2: Szczęść Boże, witam serdecznie.
1: Jak tam noc minęła naszym pielgrzymom kochanym?
2: Bardzo spokojnie, wbrew pozorom. Wczoraj jak docieraliśmy na nocleg do parafii, w której mieliśmy spać, byliśmy pełni obaw, że spotka nas bardzo duża burza, bo rzeczywiście szła na nas, ale tak się wszystko ułożyło pięknie, że zobaczyliśmy tylko obok tęczę w pewnym momencie i rozeszły się wszystkie chmury, więc wszystko nas ominęło. Pod wieczór i w nocy spotkał nas jedynie deszcz, ale to bez jakiejś wielkiej nawałnicy, więc pielgrzymi są w bardzo dobrym nastroju, myślę, wyspani, rzeźcy, wypoczęci.
1: O, proszę bardzo, dzisiaj o której pobudka?
2: Dzisiaj o 5.15, więc i tak...
1: To późno.
2: Późno, jak na pielgrzymce.
3: Gdzie dzisiaj dotrzecie?
2: Dzisiaj... Oj,
1: i to jest to, widzisz?
3: Sam najtrudniejsze pytanie, które zadajemy.
1: Gdzie idziecie?
2: Ja już sam nie pamiętam, bo tak już idę.
1: A jeśli chodzi o te duchowe przeżycia, co jak dotąd dla kleryka było najważniejszym przeżyciem?
2: Chyba czas wspólnotowy i czas bycia we wspólnocie, wspólnej modlitwy, wspólnych rozmów o życiu, o Panu Bogu, o codzienności naszej chrześcijańskiej.

0: I to na pewno jest jakby dla mnie takim pięknem tego czasu, że, takim umocnieniem się wspólnie, że idziemy razem, jesteśmy z różnych miejsc, idziemy razem do Matki Bożej i to jest chyba najpiękniejsze, czyli taki wymiar wspólnotowy.
1: A jak kondycja stóp?
0: Myślę, że bardzo różnie, to znaczy ja osobiście, u mnie wszystko w porządku, a u innych myślę, że u części na pewno też bardzo dobrze. Jedni mają jakieś tam różne doświadczenia związane z jakimiś bąblami, otarciami, to jest naturalne na szlaku pielgrzymim, ale wszyscy są bardzo dzielni, wytrwali i idziemy po prostu odważnie, krok za krokiem do Matki Bożej.
2: A dzisiaj etap kończy się w Kluczewsku, to tak informujemy.
0: Tak.
1: A jeśli chodzi o pielgrzymkowy hit Grupy Czerwonej, czy macie taką piosenkę, którą najbardziej lubicie śpiewać?
0: Mamy taką naszą piosenkę, jakby typowej naszej pielgrzymki. To jest jakby pielgrzymkowa piosenka, która powstaje z dnia na dzień. Każdego dnia powstaje jedna zwrotka i ją śpiewamy sobie, więc jest coś takiego. Może już nie będę jej dokładnie przytaczał, ale tak, mamy taki hit pielgrzymkowy. I mamy też taki hit jakby swojej pielgrzymki, w sensie, że jak wchodzimy na przykład do jakiegoś miasta, to wtedy często rozpoczynamy taką piosenkę o, że to idzie, słyszę już Armii Pana głos, idzie Grupa Czerwona, takie powitanie, pozdrowienie mieszkańców. Więc mamy przynajmniej dwa takie hity pielgrzymkowe.
1: Słyszę już Armii Pana głos, to pewnie to.
0: Tak jest.
1: Super, no to pozdrawiamy serdecznie całą Grupę Czerwoną dzisiaj szczególnie. A czy mogę mieć prośbę, żebyście nam nagrali takie wideo z tą zwrotką taką na dany dzień i przesłali nam do Radia Warszawa?
0: Myślę, że tak.
1: Dobra. Kleryk Maciej Marzoch. Grupa Czerwona, warszawsko-praska piesza pielgrzymka. Dobrego pielgrzymowania i my cieszymy się, że możemy w taki duchowy sposób telefoniczny też wam towarzyszyć. Wszystkiego dobrego, do usłyszenia z Panem Bogiem.
0: Do usłyszenia z Panem Bogiem.

0: Co się korkuje? Most Śląsko-Dąbrowski w kierunku Placu Bankowego. Ten korek już przy Jagiellońskiej się rozpoczyna.
1: W Jerozolimskich także ciasno w kierunku centrum Warszawy. Na Prymasa Tysiąclecia również postoicie sporo do zjazdu w Aleje Jerozolimskie.
2: To 106,2 FM. Radio Warszawa na lato.
3: Dobrze słuchać.

0: Dzisiaj wspominamy patronkę. Będziesz zdziwiony chyba. Telewizji.
1: Telewizji?
0: Mhm. A żyła w XIII wieku.
1: Kolegów z telewizji.
0: I tych, którzy pracują w radiu i w telewizji też pozdrawiam.
1: A to też.
0: To wy w ogóle możecie świętować dzisiaj.
1: Podwójnie.
2: Święci z nieba ściągnięci, czyli zagadkowe historie.
3: Papież Pius XII w roku 1958 ogłosił ją patronką telewizji. Ją, która przyszła na świat około roku 1194 w Asyżu i niemal całe swoje życie, to jest 42 lata, spędziła w klauzurze w klasztorze świętego Damiana. Co zatem miałoby ją łączyć z telewizją, która po II wojnie światowej szybko zyskiwała na znaczeniu? Otóż święta Klara z Asyżu została obdarzona tym zadaniem, ponieważ w noc Bożego Narodzenia roku 1252, to jest na kilka miesięcy przed swoją śmiercią, nie mogąc z powodu postępującej choroby uczestniczyć w pasterce w Bazylice świętego Franciszka, cudownie widziała cały jej przebieg, nie opuszczając swojej celi. Gdyby jednak ów dar telewizji, czyli widzenia tego, co odległe, był jedyną jej rekomendacją do patronowania temu medium, to chyba nie byłoby o czym mówić. Jaki zatem jeszcze cel mógł przyświecać papieżowi, gdy świętą Klarę obarczał tym właśnie zadaniem? Być może chodziło mu o to, by stała ona nie tyle na straży owego coraz popularniejszego wynalazku, ile tych, którzy z niego korzystają, a także tych, którzy na nim zarabiają. By jej wstawiennictwo pomogło tak jednym, jak i drugim widzieć dalej i dostrzegać konsekwencje poświęcania swojego życia bardziej wyobrażonym obrazom niż konkretnym ludziom. I to jest naprawdę trudne zadanie, które przypadło w udziale w roku 58 świętej Klarze.
2: Święci z nieba ściągnięci, czyli zagadkowe historie.

0: Beata Bednarz.
1: Tak, życia cud, a my dzisiaj...
0: Jarek, my za dużo wspólnego mamy.
1: Będziemy z pielgrzymami, naprawdę jeszcze wielu pielgrzymek, więc... bo to zobacz, 11, to jeszcze tylko 12, 13, 14 15. I to ten moment.
0: A wiesz, że 16 wychodzi kolejna pielgrzymka?
1: Też będziemy z nimi.
0: Tak, i nawet będziemy z nimi w Górze Kalwarii w poniedziałek.
1: No, jak pięknie.
0: A za chwilę będzie 8.
2: Ogłoszenie nadawcy.
3: Z dziada pradziada był rybakiem. Wychował 7 synów, kupił morski kuter, a potem został rybakiem ludzi i zaczął głosić Ewangelię. Po kaszubsku.
4: Tak zawsze było. Rybacy się spotykają rano na porcie przed wschodem słońca, żeby wypłynąć w morze. To nie witają się ani dzień dobry, ani cześć, ani witaj, tylko niech będzie pochwalony Jezus Chrystus na wieki wieków. Amen. Niech będzie i po ciemku to witanie takie właśnie religijne, tradycyjne, to cały czas jeszcze trwa w jastarni.
3: Dziś po 22 moim gościem będzie jastarnik Edward Murza. Audycje Wywiad z Człowiekiem finansowane są przez słuchaczy w serwisie patronite.pl. Paweł Kęska, dziękuję i zapraszam.
2: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
5: Marzysz o pielgrzymce, która pozostanie w sercu na całe życie? Wyrusz z Katedrą Warszawsko-Praską i biurem Hermes Travel do Argentyny i Brazylii. Od 30 marca do 11 kwietnia 2027 roku odwiedzimy dwa duchowe serca Ameryki Południowej. Luján i Aparecida. Czekają na Ciebie maryjne ścieżki i boskie krajobrazy. 13 dni modlitwy i wyjątkowych przeżyć. Szczegóły znajdziesz w zakrystii kancelarii parafialnej oraz na stronie katedra-floriana.waw.pl. Dołącz do nas i przeżyj niezwykłą pielgrzymkę.
6: Masz biznes. Chcesz być sławny, ale nie taki, co to pies sąsiada macha na niego ogonem, tylko taki, że nawet koty na Mokotowie zaczynają mruczeć? Z Radiem Warszawa Twoja firma trafi do każdego zakątka miasta. Nieważne, co robisz. Piekarnia, warsztat, szkoła tańca dla psów. My sprawimy, że Twoi klienci będą tak blisko, że prawie poczujesz ich oddech na karku. Reklamuj się u nas. Zadzwoń teraz. Radio Warszawa. Tu Twoja reklama zrobi zamieszanie.
5: Zamów Grosik Taxi 22 646 46 46. Przyjedziemy błyskawicznie, bez zbędnego czekania, bezpiecznie. Sprawdzeni i doświadczeni kierowcy, nowoczesne auta i pewność, że dojedziesz na czas za uczciwą cenę. Zadzwoń 22 646 46 46 lub zamów przez aplikację Grosik Taxi. Twój pewny kurs.
2: O reklamie.
1: Minęła godzina 8, czas na wiadomości Radia Warszawa.
7: Spotkanie marszałka Sejmu i przewodniczącego Rady Najwyższej Ukrainy. Węgry, poprawia się sytuacja w elektrowni atomowej Pokrz. W serwisie też Mistrzostwa Europy w lekkiej atletyce. Jest pierwszy medal biało-czerwonych. Wiadomości Radia Warszawa, Janusz Zalewski, zapraszam. O naprawę relacji między Warszawą a Kijowem zaapelowali marszałek polskiego Sejmu i przewodniczący Ukraińskiej Rady Najwyższej Włodzimierz Czarzasty i Rusłan Stefanczuk. Rozmawiali w Szczawnicy. Politycy odwiedzili też ukraińskie dzieci doświadczone przez wojnę, wypoczywające w uzdrowisku.
8: Marszałek Sejmu podkreślał, że jest zwolennikiem wejścia Ukrainy do Unii Europejskiej.
9: Unia Europejska to nie jest sam bankomat. To jest również nazywanie ludobójstwa ludobójstwem.
8: Marszałek Sejmu w czasie rozmowy z przewodniczącym Rady Najwyższej Ukrainy poruszył kwestie historyczne.
9: Rozmowa była raz miła, raz niemiła, ale uczciwa.
10: Polaki, ja dużo dziękuję wam.
8: Przewodniczący Rusłan Stefanczuk dziękował za organizację wypoczynku w Polsce dla ukraińskich dzieci. Dzieci nie muszą myśleć, czy rakieta przyleci, czy nie przyleci, czy muszą uciekać do schronów. W Szczawnicy wypoczywa 45 dzieci, które straciły rodziców na froncie lub w wyniku rosyjskich bombardowań.
7: Materiał przygotował Paweł Pawlica.
11: To są wiadomości Radia Warszawa.
7: Premier Węgier poinformował o poprawie sytuacji w elektrowni atomowej Pokrz. W drugim bloku rozpoczęto ponowne uruchamianie turbiny numer 3, która wieczorem ma wrócić do produkcji energii. To zwiększy możliwości wytwórcze po wcześniejszych ograniczeniach związanych z bardzo niskim poziomem Dunaju. Obecnie rzeka jest o około 19 cm wyżej niż podczas ubiegłotygodniowego minimum. Jednocześnie węgierski system energetyczny pozostaje pod presją. Jedna z elektrowni gazowych Niemczech przełożyła planowaną konserwację bloku o mocy blisko 400 MW. Ma on pozostać dostępny podczas letniego szczytu zapotrzebowania na prąd. Decyzja ma zwiększyć bezpieczeństwo dostaw w czasie upałów i niskiego poziomu Dunaju.
11: To dzieje się w okolicy.
7: W zeszłym roku na terenie Warszawy było ich około 3000. Teraz jest ich prawdopodobnie dwa razy więcej. O populacji dzików w stolicy mówił w poranku z Radiem Warszawa Wacław Matysek z Polskiego Związku Łowieckiego. Zgłoszeń o obecności dzików w mieście do połowy roku było 11 tysięcy, mówił przedstawiciel związku.
12: Lasy miejskie interweniowały ponad 3000 razy. Doszło do 170 kolizji drogowych z dzikiem. Ale to chyba najbardziej przemówi, co teraz powiem. Doszło do 130 ataków dzików na człowieka. Część tych ataków skończyło się hospitalizacją.
7: Myśliwi nie działają w samej Warszawie, ale w okalających ją wodach. Mitem jest to, że naszymi polowaniami wpędzamy dziki do miasta, zapewniał Wacław Matysek.
12: Sam poluję w pierwszym obwodzie, który jest pod Warszawą. Jeszcze parę lat temu, 4-5 lat temu strzelaliśmy 3-4 dziki rocznie. Teraz strzelamy 10 już dzików rocznie w tym obwodzie. Pewnie zaszokuje część państwa. Większość tych dzików to są dziki, które wchodzą właśnie z miasta.
7: Jak podkreślał gość poranka z Radiem Warszawa, Polski Związek Łowiecki prowadzi działania edukacyjne, uczy jak nie ułatwiać dzikom życia w mieście oraz jak zapewniać sobie bezpieczeństwo.
11: Dzieje się w sporcie.
7: Jest pierwszy medal dla Polski w Mistrzostwach Europy w lekkiej atletyce. Zdobyła go w poniedziałek Ewa Swoboda, która na stadionie w Birmingham zajęła drugie miejsce w biegu na 100 metrów. Podopieczna trenerki Iwony Krupy uzyskała czas 11,2 sekundy, przegrywając o 0,2 sekundy z Brytyjką Emmy Hunt.
13: Ja jestem bardzo szczęśliwa, jestem z siebie dumna, jakby przyjechałam tutaj i bronić srebrny medal. Udało mi się to zrobić. Wiadomo, każdy chce wygrywać. Trenerka utwierdziła mnie w tym, że zrobiłam bardzo dobrą robotę i po prostu stać mnie na to, żeby dobrze biegać.
7: Mistrzostwa Europy w Birmingham potrwają do 16 sierpnia.
1: Dzisiaj raczej słonecznie będzie i raczej nie powinno padać. Odpoczywamy od upału, który wczoraj nam towarzyszył, ale one jeszcze w tym tygodniu powrócą.
0: Dzisiaj maksymalnie na termometrach 22 stopnie, jutro maksymalnie 24, w czwartek 25, w piątek 27 i weekend ponownie upalny, nawet 31 stopnia. Po weekendzie też jeszcze trochę ciepło z nami zostanie, o tej porze 18 w Warszawie.
11: Letni poranek z Radiem Warszawa.
0: Czy skoro odrobinę chłodniej dzisiaj, to trzeba rozgrzać naszych słuchaczy o poranku?
1: Myślę, że tak. Myślę, że taki rodzinny... Mógłby się wdać rozgardiasz, ale to wszystko tak, wiesz, jest zaplanowane, każdy wie, co ma robić, ale ten rodzinny taki rozgardiasz poranny budzi najlepiej, a my też rodzinnie chcemy towarzyszyć z rodzinnym zespołem właśnie podczas tego ostatecznego budzenia.
0: The Course na antenie Radia Warszawa dzisiaj będą budzić was wszystkich i także nas. My z Jarkiem też trochę potrzebujemy tego do budzenia, więc myślę, że piosenka Summer Sunshine, która przypomina o tym, że wciąż trwa lato, piękne polskie lato, lato, na które czekaliśmy i lato także, które na szczęście nie jest przez cały czas takie, jak było na początku lipca, takie deszczowe, bardziej listopadowe, chłodniejsze, tylko pokazuje nam to swoje ciepłe, nawet upalne momentami oblicze, a dzisiaj głęboki oddech. No to na ten oddech. Summer Sunshine, zespół The Course, rok 2004 i jeden z hitów zespołu. Jak się okazuje, najchętniej tej piosenki słuchali Węgrzy. Tam dotarła piosenka do drugiego miejsca na liście przebojów.
1: To pozdrawiamy naszych węgierskich braci. Pozdrawiamy także Irlandię, bo właśnie stąd zespół The Course pochodzi. Weronika Ostrowska.
0: I Jarek Wydra. Dzień dobry.
1: Pobudka. Muzyczny budzik.

0: Najbardziej na czerwono teraz trasa S8 się świeci, bo tutaj kierowcy zgłaszają kolizję, do której doszło przed mostem Grota Roweckiego. No i właśnie przed mostem Grota Roweckiego ten korek się utworzył, bo na samym moście już go nie ma. A początek tego korka to ulica Łabiszyńska. Aleje Jerozolimskie zakorkowane od Łopuszańskiej do Prymasa Tysiąclecia, Prymasa Tysiąclecia od ulicy Górczewskiej. Mosty. Most Gdański zakorkowany w kierunku Ronda Radosława i ten korek jeszcze przed Rondem Starzyńskiego się tworzy na ulicy Stefana Starzyńskiego. Korek na Wisłostradzie od mostu właśnie Gdańskiego ciągnie aż do ulicy Karowej. No ale to też związane z remontami. Most zakorkowany także to most Poniatowskiego w kierunku Alei Jerozolimskich.
1: Rozmowa poranka.
2: Jesteśmy. Pod tym hasłem pielgrzymują pielgrzymi z 35. pieszej pielgrzymki osób niepełnosprawnych i rodzin na Jasną Górę. Zmierzają powoli, swoim tempem, zmierzają razem i o tej pielgrzymce będziemy dzisiaj rozmawiać z Łukaszem Owczarkiem, który jest na jej trasie, prezesem Katolickiego Stowarzyszenia Niepełnosprawnych Archidiecezji Warszawskiej, które pielgrzymkę współorganizuje. Szczęść Boże, witam serdecznie Panie Łukaszu.
3: Szczęść Boże, witam serdecznie Panią i słuchaczy.
2: To na początek muszę zapytać o to miejsce, w którym teraz jesteście, no bo wszystkich pielgrzymów dopytujemy, czy już bliżej tronu Jasnogórskiej Pani, czy jeszcze wciąż trochę dalej niż do Warszawy?
3: Bliżej, dlatego że tak my symbolicznie przecięliśmy już tą główną trasę S8, więc dla nas jest to takie przecięcie. Wczoraj przecięliśmy i to już jest ta połówka tak z górki, że tak powiem, tak? Więc jesteśmy już bliżej.
2: Panie Łukaszu, a jaki to jest moment dla pielgrzymów teraz? Już po śniadaniu jesteście, czy może w trakcie?
3: Teraz jest to taki idealny moment, że Państwo się dodzwoniliście. Stoję akurat w miejscowości Kłudzice, stoimy cała pielgrzymka jest na odpoczynku, na śniadaniu w miejscowości Kłudzice pod Włodzimierzowem, tak? Taka bliższa, większa miejscowość, więc jesteśmy na śniadaniu.
2: Panie Łukaszu, ja tak powiem szczerze, że jak wyobrażałam sobie waszą pielgrzymkę, to myślałam sobie o mniejszej grupie, jak przeczytałam na stronie Archidiecezji Warszawskiej, że pielgrzymka w tym momencie, być może jest już więcej pielgrzymów, to około 500 osób, to prawda?
3: Tak. Jest nas 500 osób w czterech grupach. Rzeczywiście sporo osób dojechało w weekend i rzeczywiście pielgrzymka już liczy około 500 osób. Ja jeszcze nie mam danych z kwatery głównej porannych, natomiast można szacować, że to jest 500 osób w czterech grupach.
2: I dodajmy, że około 100 osób są to osoby z niepełnosprawnością, tak, które pielgrzymują dzięki wolontariuszom i innym pielgrzymom. Jak wygląda to wasze pielgrzymowanie? Czym różni się od innych pielgrzymek, a może się nie różni wcale?
3: Taką anegdotę powiem, bo mieliśmy przepiękną wizytę arcybiskupa Adriana Galbasa, ordynariusza warszawskiego, który szedł z nami dwa dni temu i powiedział, że on cały czas zachodzi w głowę, jak my dojdziemy, bo mamy częste przystanki, idziemy wolno. No ale jakoś dochodzimy, bo te 10 dni, które my z Warszawy pielgrzymujemy, od 14 około 17 będziemy już w Częstochowie, więc dochodzimy. Ale to jest to, co arcybiskup Adrian Galbas powiedział, rzeczywiście widać u nas pewne różnice. Tempo, częste odpoczynki, to jest jeden element, tak? Natomiast cała pielgrzymka jest dostosowana do potrzeb osób poruszających się na wózkach. Taka była idea założyciela księdza Stanisława Jurczuka, żeby te osoby mogły spokojnie dojść. Tak więc trasa jest cały czas, idziemy po asfalcie. To jest bardzo istotne dla osób poruszających się na wózkach. Ale to jest kolejny element. Natomiast tak, dwie karetki, 6 medyków, którzy cały czas czuwają nad nami w sytuacjach kryzysowych. które się pojawiają czasami. Oni są bardzo blisko, na początku i na końcu naszej pielgrzymki, ale też cały tabor samochodów przystosowanych do przewozu osób niepełnosprawnych, gdyby była taka sytuacja, że musimy kogoś z trasy zabrać z różnych względów, czy też przewieźć już na nocleg. Więc naprawdę, tak jak osoby, które były na innych pielgrzymkach, to te różnice u nas widać gołym okiem. Nie powiem teraz, jaka jest liczba osób poruszających się na wózku, ale tak jak pani powiedziała, tych osób z niepełnosprawnościami może być już około 100. To są osoby również w spektrum autyzmu, z niepełnosprawnością intelektualną, osoby z zespołem Downa, więc to jest cała rzesza ludzi z specjalnymi potrzebami, dla których organizujemy tą pielgrzymkę.
2: Czy wśród pielgrzymów jest też dużo radości? Bo ja też kojarzę, miałam okazję przez miesiąc mieszkać we wspólnocie L'Arche we Francji, właśnie w domu z osobami z niepełnosprawnościami różnego typu. I ja pamiętam, że to, co wyróżniało ten czas, który tam spędzałam, to właśnie było dużo więcej radości z takich prostych, codziennych czynności. To, czego ja na co dzień nie doceniałam, okazało się, że może dawać tyle radości, no to właśnie, czego zwykle się nie doświadcza. Czy podczas tej pielgrzymki ma pan podobne doświadczenie? Czy jest tak, że uczymy się tego prostego życia i takiej prostej radości?
3: Szkoda, że pani i słuchacze nie mogą słyszeć. Teraz właśnie jest na śniadaniu. Przepięknie śpiewamy urodzinowe 100 lat jednemu z naszych pątników z niepełnosprawnością, Mateuszowi, który przyjechał do nas z Chojnic. On czekał bardzo na to, żeby móc tutaj przyjechać. I kiedy się rozmawia, to on po prostu przyjeżdża, żeby po prostu wyjść z czterech ścian. Dla nas to może jest dziwne, ale on cały rok czeka na to, żeby móc być w wspólnocie. On się realnie cieszy do metra, gdzie może popatrzeć na, znaczy tak, pomoże w tej wspólnocie modlitewnej z nami być, ale również opowiada mi, że nigdy by tylu pięknie nie zobaczył, tak? Bo patrzy na niebo, patrzy na zbierające się bociany. Tego na ogół teraz nie dostrzegamy. Oni naprawdę mówią nam to, że po prostu calutki rok czekają na to i cieszą się z każdej rzeczy, z każdej kanapki, którą gospodarze dadzą. Naprawdę to są takie malutkie rzeczy, które my nie dostrzegamy już na co dzień chyba w tym pędzie, natomiast oni o tym mówią. W ogóle dla nas, i to jest też opowieść o jednym z naszych pątników, też o imieniu Mateusz, który powiedział, że jeżeli istnieje Bóg, to niech jeszcze raz chce on być na tej pielgrzymce, i znalazł wolontariuszy i jest. Oni naprawdę cieszą się tą pielgrzymką, tą obecnością tutaj na szlaku pielgrzymim. Myślę, że każda osoba z niepełnosprawnością, gdyby pani zapytała, to powiedziałaby, jak dla nich jest to ważne, tak? Jak bardzo, bardzo się cieszą. Tak, widać ogromną radość na ich twarzy.
2: A co jeśli chodzi o wolontariuszy? Bo mogłoby nam się wydawać, pielgrzymka, każdy z nas, kto chociaż raz na pielgrzymce był, to jest naprawdę duże wyzwanie. Duże wyzwanie, tak, jeśli chodzi o wysiłek, jeśli chodzi o różnego rodzaju ból, który pojawia się na trasie. A tutaj moglibyśmy powiedzieć jeszcze dodatkowa trudność, bo zamiast zająć się samym sobą, też jesteśmy zobowiązani do tego, żeby służyć innym miłością, swoim czasem, czyli trochę zapomnieć o swoim bólu, no i pomyśleć o tej drugiej osobie. Jak przeżywają tę pielgrzymkę wolontariusze?
3: Tak, to jest, myślę, że osób z niepełnosprawnością, powiem tak, troszeczkę inaczej, byłoby więcej, gdybyśmy mieli więcej wolontariuszy. Ta grupa wolontariuszy, która jest z nami, jestem bardzo szczęśliwy i wdzięczny, to są osoby o najwyższych naprawdę wartościach, bo tak jak pani mówi, oni muszą pokonywać ten trud pielgrzymowania i ten wysiłek, który oni mają, ale oni przecież pchają wózki po wiele kilometrów, oni muszą w tych trudniejszych warunkach na postoju, na noclegu, zaopiekować się osobą niepełnosprawnych. Nie w takich warunkach idealnych, jak to jest w domu czy w innych ośrodkach, tylko w takich warunkach polowych. Więc to jest naprawdę, to są naprawdę osoby o najwyższych wartościach i najwyższej takiej sile, nawet czasami nie fizycznej, ale duchowej. Więc na tych wolontariuszach opieramy tą pielgrzymkę. Bywa tak, że osoba, która porusza się na wózku inwalidzkim, ma dwóch, a nawet trzech wolontariuszy, bo ten trud jest duży. Bardzo ważna jest też grupa, która pojawiła się po dłuższej przerwie, osób osadzonych. W tamtym roku mieliśmy czterech osadzonych z zakładów karnych, którzy tutaj mają takie obowiązki. To są osoby, które same zgłosiły się, że chcą nam pomagać w pielgrzymce. W tym roku mamy sześciu osadzonych, którzy właśnie też pomagają nam w pchaniu wózków, w rozładowaniu bagaży. Ale też w takiej właśnie, jeżeli gdzieś tam wolontariusz już troszeczkę fizycznie nie domaga, no to właśnie wówczas mamy koordynatora, który tych osadzonych prosi o pomoc w tych takich fizycznych, tak jak mówię, jeszcze raz powtarzam, chodzi o wózki. Więc tu jest cała rzesza ludzi, które pomaga osobom niepełnosprawnym.
2: I hasło tej pielgrzymki jest, myślę, że bardzo ważne, bardzo wymowne, takie, które porusza moje serce do głębi. Brzmi: jesteśmy. Ja, panie Łukaszu, chcę obiecać, że w przyszłym roku Radio Warszawa postara się, żeby tych wolontariuszy było więcej. Czy możemy się tak umówić, że będziemy wcześniej mówić o pielgrzymce?
3: Jak najbardziej. Tak myślę sobie, że my jako stowarzyszenie, bo w zapowiedzi pani redaktor mówiła pani, że organizator Katolickie Stowarzyszenie Niepełnosprawnych Archidiecezji Warszawskiej, które na co dzień prowadzi 12 placówek. Jakoś właśnie ostatnio ktoś mi zadał pytanie, czemu tak duża organizacja nie ma bazy wolontariuszy, bo do samego końca my czekamy, aż te osoby, wolontariusze zgłoszą się do pomocy osób niepełnosprawnych i coraz trudniej jest nam odmawiać, to też zabrzmi może źle, ale czasami musimy odmówić obecności osoby niepełnosprawnej właśnie ze względu na brak wolontariuszy i to już druga osoba mówi, że musimy coś zrobić, żeby ta baza wolontariuszy się rozrosła, więc ja pani deklarację biorę jak najbardziej poważnie i dla nas jest to będzie bardzo, bardzo ważne, żeby trochę wcześniej już o naszej pielgrzymce mówić.
2: Drodzy słuchacze, no to już w tym momencie apel na przyszły rok. Możecie planować urlop na przyszły rok w takim niezwykłym miejscu, w takiej niezwykłej drodze, jak drodze na Jasną Górę. Bardzo dziękuję panu za rozmowę. Łukasz Owczarek, prezes Katolickiego Stowarzyszenia Niepełnosprawnych Archidiecezji Warszawskiej, był razem z nami i opowiadał o trasie pieszej pielgrzymki niepełnosprawnych i rodzin na Jasną Górę. Dziękuję bardzo.
3: Bardzo dziękuję i mamy tutaj jeszcze, mamy około 100 km do Jasnej Góry i jesteśmy. Wszystkiego dobrego na ten dzień. Szczęść Boże.

0: Reklama.
1: Jedno spotkanie, które zmieni Twoje życie. 15 sierpnia, Ergo Arena Gdańsk-Sopot. Błogosławieństwo Leona XIV. Msza święta z kardynałem Sarachem. Adoracja Najświętszego Sakramentu. Koncert uwielbieniowy i światowe połączenia na żywo. Prosta droga do Boga. Kup bilet cegiełkę już teraz na stronie drogadoboga.com.

0: Marzysz o pielgrzymce, która pozostanie w sercu na całe życie? Wyrusz z Katedrą Warszawsko-Praską i biurem Hermes Travel do Argentyny i Brazylii. Od 30 marca do 11 kwietnia 2027 roku odwiedzimy dwa duchowe serca Ameryki Południowej. Luján i Aparecida. Czekają na Ciebie maryjne ścieżki i boskie krajobrazy. 13 dni modlitwy i wyjątkowych przeżyć. Szczegóły znajdziesz w zakrystii kancelarii parafialnej oraz na stronie katedra-floriana.waw.pl. Dołącz do nas i przeżyj niezwykłą pielgrzymkę.
1: Po reklamie.
2: Jest 8.30, wiadomości lokalne Radia Warszawa. W skrócie przedstawi Janusz Zalewski.
3: Lekka poprawa sytuacji na Wiśle po wczorajszym kolejnym dniu z rekordowo niskim poziomem rzeki na stacji Warszawa Bulwary. Dziś pomiary podniosą się o kilkanaście centymetrów. To jednak wciąż zbyt mało dla swobodnej żeglugi. Nachodził żonę mimo zakazu, trafił do aresztu 45-latek z Serocka. Podczas zatrzymania miał też na swoim koncie 3 aktywne zakazy prowadzenia pojazdów, ponad promil alkoholu w organizmie oraz schowane w samochodzie narkotyki. Stolica partnerem sobotniej defilady. Poza wydarzeniami przygotowanymi przez wojsko, wszyscy będą mogli skorzystać z wielu atrakcji dostępnych w sobotni wieczór w różnych częściach miasta. Należy spodziewać się drogowych utrudnień. A utrudnienia również na ulicy Odkrytej na Białołęce. Od środy do piątku ulica będzie zamknięta. Drogowcy ułożą tu nowy asfalt. Autobusy 211 i 516 i nocny N13 zmienią trasy. Jutro Światowy Dzień Słonia. Specjalny program przygotowało warszawskie ZOO. To okazja, by bliżej poznać warszawskie słonie, Fryderykę, Bubę i Leona oraz dowiedzieć się więcej o życiu i ochronie gatunku. Zapraszamy na wiadomości Radia Warszawa o 9.
4: Więcej wiadomości na radiowarszawa.com.pl.
2: Dzisiaj taki chłodny wiaterek, ja się bardzo z niego cieszę, że w końcu jakiś chłód można poczuć, ale nie jest to zimny wiaterek i raczej słonecznie, choć zawsze jak o tym mówię, to chmury na niebie są.
5: Trochę chmur, trochę słońca, podobno ma być więcej słońca, zobaczymy. Maksymalnie na termometrach dzisiaj 22 stopnie, dzisiaj taki oddech, a potem znowu coraz cieplej i w weekend ponownie upalnie.
4: Pobudka. Budzimy na 106,2. Poranek z Radiem Warszawa.

0: Letni poranek z Radiem Warszawa.
1: Przenosimy się teraz na trasę warszawskiej akademickiej pielgrzymki metropolitalnej i razem z nami Magda Nestorowicz i Magdalena Krakowiak ze służby medialnej pielgrzymki. Witamy serdecznie.
2: Dzień dobry.
3: Dzień dobry, witamy.
4: Dzień dobry.
2: Jak nastroje na trasie w UAPM?
3: Bardzo dobrze, chociaż dzisiaj mamy dość wymagający dzień, bo idziemy prawie 40 kilometrów, ale dobrze.
1: No i teraz to trudne pytanie, na które mało kto zna odpowiedź. Gdzie jesteście i dokąd dzisiaj zmierzacie?
3: Dzisiaj jesteśmy w Sulejowie. Właśnie zakończyła się tam nasza msza święta. No i zmierzamy dalej w stronę Podlubienia, Lubienia i kolejnych miejscowości na naszej trasie.
2: Zobacz, Jarek, jednak co służba medialna, to służba medialna.
1: Wszystko wiedzą. No właśnie, a dlaczego mówienie o pielgrzymce jest istotne i dlaczego ta wasza właśnie rola jest istotna?
3: Dlatego, że chcemy, żeby jak najwięcej młodych osób, bo jesteśmy pielgrzymką akademicką, wiedziało o nas, wiedziały, że to jest też bardzo atrakcyjna propozycja do spędzenia wakacji, do spędzenia urlopu dla osób, które pracują. No i że można do nas dołączyć jeszcze w każdej chwili, nawet na te ostatnie 2-3 dni, które zostały.
1: No właśnie.
2: To jest bardzo ważna informacja. A słuchajcie, powiedzcie, czy macie jakiś swój ulubiony pielgrzymkowy hit? Bo to są zawsze też te takie tajemnice grup różnych, czy też różnych pielgrzymek. Czy wy macie jakiś taki swój ulubiony pielgrzymkowy hit na ten moment?
3: To znaczy, każda grupa, która pielgrzymuje, oczywiście ma swój hit. Ja mogę powiedzieć ze swojej strony, że dzisiaj szłam dużo z grupą zieloną i oni mają taki hit, który się nazywa Wierzyć jak Piotr. To jest ich pieśń, ich kompozycji, opierająca się na słowach właśnie też z Pisma Świętego.
1: Jak to leci?
2: Ha, trudne pytanie.
3: Wierzyć jak Piotr pod Cezareą, rękę do boku włożyć za Tomaszem.
2: To chyba nie tylko służba medialna, ale też służba muzyczna. Bardzo dziękujemy za tę próbkę.
1: Pięknie.
2: I pozdrawiamy rozśpiewanych pielgrzymów Warszawskiej Akademickiej Pielgrzymki Metropolitalnej. Jeżeli ktoś z was, słuchacze, właśnie teraz usłyszał w sobie ten głos, a może ja bym dołączył, to zapraszamy bardzo serdecznie. Służby medialne i też oczywiście grupy czekają na nowych pielgrzymów.
1: Magda Nestorowicz i Magdalena Krakowiak. Dziękujemy bardzo.
3: Zapraszamy. Dziękujemy. Dziękujemy.

0: Wał Międzyszyński, tutaj kierowcy zgłaszają kolizję i korek. Tworzy się w dwóch kierunkach, tak na wysokości mniej więcej ulicy Bronowskiej. Korki nie są zbyt długie, ale kilka minut może nam zająć dodatkowego czasu przejazdu.
1: Południowa obwodnica Warszawy, jeżeli jedziecie na teren po okolice lotniska Chopina, tutaj zdecydowanie ciaśniej się zrobiło ze względu na roboty drogowe, które trwają. Ciaśniej także wciąż w Jerozolimskiej w kierunku centrum Warszawy, na Łopuszańskiej do zjazdu w Aleję Krakowską, w Alei Prymasa Tysiąclecia do zjazdu w Jerozolimskie.

0: Przegląd dobrych wiadomości.
1: Czy jesteś gotowy na wszystko w kontekście jutrzejszego poranka z Radiem Warszawa, który spędzimy w pasiece 4 pory miodu?
2: Pasieka brzmi słodko, a jak jest słodko, to ja zawsze jestem gotowy.
1: Ale będzie też trochę pszczół na pewno. Ciekawe, ile ich przyleci na poranek z Radiem Warszawa.
2: Ja jestem jak Kubuś Puchatek. Mi te pszczoły nie straszne, jeżeli jest jakiś miodek.
1: No to myślę, że miodku nie zabraknie jutro, a wy słuchajcie nas uważnie, bo na pewno będzie dużo przydatnych, ciekawych informacji o pszczołach, ale o tym też, jak zwolnić w życiu, bo to jest kolejna dobra wiadomość. Można zmienić swoje życie, wyjechać z Warszawy i na przykład założyć pasiekę. Więcej takich historii już jutro od 7 do 10.

0: czego jeszcze nie kupisz za pieniądze?
1: Pięknej atmosfery pasieki.
0: To już jutro od 7 rano, a za chwilę 9.
2: Ogłoszenie nadawcy.
3: Z dziada pradziada był rybakiem. Wychował 7 synów, kupił morski kuter, a potem został rybakiem ludzi i zaczął głosić Ewangelię. Po kaszubsku.
4: 7 lat temu nasza wiara była naprawdę poddana wielkiej próbie, bo na pokładzie kutra zginął nasz syn, najstarszy, pierworodny. Panie Boże, przecież my Ci służymy, jesteśmy na każde zawołanie. Jak Ty mogłeś, Panie Boże, do tego dopuścić?
3: Dziś po 22:00 moim gościem będzie jastarnik Edward Murza. Audycje Wywiad z Człowiekiem finansowane są przez słuchaczy w serwisie patronite.pl. Paweł Kęska, dziękuję i zapraszam.
2: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
5: W świecie pełnym zgiełku zatrzymaj się na chwilę. 15 sierpnia w Ergo Arena Gdańsk Sopot spotkamy się, aby wspólnie przeżyć coś naprawdę ważnego. Modlitwa, muzyka i wspólnota. Festiwal Prosta Droga do Boga. Dobro za dobro, bo są wartości, które trzeba przekazywać dalej. Wejdź na stronę drogadoboga.com i dołącz do nas.

0: Marzysz o pielgrzymce, która pozostanie w sercu na całe życie? Wyrusz z Katedrą Warszawsko-Praską i biurem Hermes Travel do Argentyny i Brazylii. Od 30 marca do 11 kwietnia 2027 roku odwiedzimy dwa duchowe serca Ameryki Południowej. Luján i Aparecida. Czekają na Ciebie maryjne ścieżki i boskie krajobrazy. 13 dni modlitwy i wyjątkowych przeżyć. Szczegóły znajdziesz w zakrystii kancelarii parafialnej oraz na stronie katedra-floriana.waw.pl. Dołącz do nas i przeżyj niezwykłą pielgrzymkę.
1: Zapraszamy do folwarku Księżnej Anny. Wyjątkowego miejsca w sercu pięknego Podlasia nad Bugiem. Oferujemy komfortowe noclegi, restauracje z wykwintnymi podlaskimi specjałami premium oraz profesjonalną organizację wesel i imprez okolicznościowych. Odpocznij, zasmakuj regionalnej kuchni i przeżyj wyjątkowe chwile w niepowtarzalnej atmosferze. Folwark Księżnej Anny. Tradycja, smak i gościnność. Więcej na naszych mediach społecznościowych.
2: Po reklamie.
3: Minęła godzina 9, czas na wiadomości Radia Warszawa.
4: Od września nowe zasady żywienia dzieci. Impas w sprawie cieśniny Ormus. Mazowsze najbardziej poszkodowane w wyniku burz. Wiadomości Radia Warszawa, Jan Ruzalewski, zapraszam. Ma być więcej warzyw, roślin strączkowych, a mniej cukrów i niezdrowych tłuszczów. Od września dzieci w szkołach i przedszkolach będą jeść zdrowiej. Wchodzą w życie nowe wytyczne dotyczące żywienia dzieci i tego, co będą mogły kupić w szkolnych sklepikach.
5: Posiłki mają być lżejsze, a w menu mięso zastąpią warzywa. Dwa razy w tygodniu zupy mają być wegetariańskie, raz w tygodniu na stołówce mają pojawiać się rośliny strączkowe, zapowiada Agnieszka Naglacka z Sanepidu w Szczecinie.
6: Bardzo szeroka gama jest roślin strączkowych, od grochu, fasoli, poprzez soczewice, ciecierzycę.
5: Zmiany sięgną też sklepików szkolnych i automatów z przekąskami. Napojem pierwszego wyboru ma być woda, nadal będzie można kupić na przykład drożdżówki. To jak szkoły, przedszkola i inne miejsca, gdzie żywią się dzieci, wdrażają nowe przepisy, będzie kontrolować Sanepid.
4: O tym, co czeka dzieci w nowym roku szkolnym, mówiła Aneta Łuczkowska.
7: To są wiadomości Radia Warszawa.
4: Cieśnina Ormus została oczyszczona z min, poinformował prezydent Donald Trump. Mimo deklaracji Teheranu o końcowej fazie negocjacji dotyczących żeglugi, Waszyngton nie akceptuje irańskich warunków. Tymczasem u wybrzeży Omanu doszło do wycieku ropy z tankowca wtrafionego wczoraj przez irańską rakietę. Jednostka najprawdopodobniej należała do tzw. rosyjskiej floty cieni. Plama ropy ma powierzchnię około 400 km². Iran twierdzi, że jest bliski porozumienia z Omanem w sprawie alternatywnych tras żeglugi. Stawia jednak warunki Stanom Zjednoczonym, m.in. dotyczące reparacji wojennych. Trump domaga się z kolei od Teheranu odszkodowań dla państw poszkodowanych w wyniku irańskich ostrzałów. Ruch tankowców przez cieśninę wyraźnie spadł. W niedzielę przepłynęło nią zaledwie 6 jednostek.
7: To się dzieje lokalnie.
4: Mazowsze to region najbardziej poszkodowany po nocnych burzach i intensywnych opadach deszczu i gradu. Nad Polską przeszedł chłodny front atmosferyczny, który przyniósł gwałtowne zjawiska pogodowe. Rzecznik Rządowego Centrum Bezpieczeństwa Piotr Błaszczyk powiedział, że to właśnie na Mazowszu odnotowano najwięcej interwencji.
8: Najtrudniejsza sytuacja wystąpiła w nocy w województwie mazowieckim. W skali całego kraju strażacy interweniowali ponad 700 razy, z czego właśnie na Mazowszu ponad 400. Do godziny 6 od północy odnotowano dodatkowo 66 interwencji.
4: Opady gradu i silny wiatr doprowadziły do przerw w dostawie prądu. Nad ranem w całej Polsce nie miało go wiele tysięcy gospodarstw.
8: Dostaw prądu pozbawionych było ponad 18 tysięcy odbiorców na terenie 4 województw, z czego ponownie najwięcej na Mazowszu, bo ponad 14 tysięcy.
4: A z utrudnieniami i przywracaniem zasilania w sieci walczą zarówno strażacy, jak i pracownicy firm energetycznych.
7: Dzieje się w sporcie.
4: Iga Świątek pewnie pokonała Diana Schneider 6-2-6-1 w ćwierćfinale tenisowego turnieju WTA 1000 w Toronto. Spotkanie komentuje trener tenisa Radosław Nijaki.
9: Świątek od początku zaczęła bardzo agresywnie, dominowała wymiany, choć Schneider nie jest łatwą rywalką, bo jest leworęczna i dość ostro podkręca piłki, myśli dużo na korcie, ale nie było wczoraj żadnych szans przeciwko Świątek dla tenisistki z Rosji. Polka nie musiała bronić ani jednego breakpointa, więc naprawdę nieźle serwowała. od początku do końca narzuciła swój styl gry.
4: W półfinale turnieju, do którego Polka awansowała po raz drugi w karierze, zmierzy się z Ukrainką Eliną Świtoliną. Pozostałe polskie tenisistki, Maja Chwalińska, Magdalena Fręch i Magda Linet, odpadły w drugiej rundzie.
3: Od świętej Klary są już ładne dary, no i te dary już możemy też obserwować na polach, jeżdżą te wszystkie kombajny i tak dalej, więc i pogoda dobra im się przyda, rolnikom oczywiście.
10: Na termometrach dzisiaj maksymalnie 22 stopnie, ale padać dzisiaj już nie powinno.
3: Nie powinno, choć niewykluczone, że może coś pokropić, ale mała szansa jest tylko na to.
10: Jutro cieplej, 24 stopnie maksymalnie, w czwartek 25 i weekend upalny.
7: Letni poranek z Radiem Warszawa.
10: To co, monotematycznie, że słodko jutro od rana?
3: będzie słodko, zatem zapraszamy do tego, żeby nas słuchać.
10: Myślisz, że pszczółka Maja nas odwiedzi?
3: Czemu nie?
10: Ta Maja?
3: Czemu nie? Będziemy wypatrywać. Jeżeli gdzieś tam będziemy słyszeć w tle, gdzieś jest, lecz nie wiadomo, to znaczy, że już nadlatuje.
10: Patrz, to jest jej znak rozpoznawczy. Jest gdzieś, lecz nie wiadomo
3: tak
10: gdzie.
3: Tak jest. Ale nie tylko będzie przyjemnie, będzie też dużo wiedzy, edukacji, będziemy poznawać tajniki powstawania miodu, życia pszczół. Także to będzie naprawdę pouczający czas.
10: Bo nie wiem, czy pamiętasz, byłeś chyba w naszym ogródku radiowym, jak Tomek Siembida, czyli właściciel pasieki Cztery Pory Miodu, do której jutro się wybieramy, przywiózł ze sobą taki ul, w którym widać w środku, co się dzieje. Widziałeś to?
3: Widziałem.
10: Jejku.
3: Chociaż musiałem się trochę przez dzieci przepychać, ale nie, było bezpiecznie, bo było dużo zainteresowanych osób właśnie tego, co się w takim ulu dzieje.
10: Uspokajam wszystkich, którzy myślą, że Jarek tutaj się rozpychał między dziećmi. Nie, Jarek spokojnie czekał z tyłu, aż dzieci się nacieszą widokiem ula i potem sam podszedł, ale trzeba powiedzieć, że ten ul też ma taki aspekt uspokajający, więc ja liczę na to, że wrócimy z jutrzejszego poranka. Po pierwsze, najedzeni, zasłodzeni miodem, ale to zdrowy cukier, no i też tacy zrelaksowani.
3: Będzie slow, ale będzie też miło. Weronika Ostrowska.
10: Jarek Wydra, dzień dobry.

0: Letni poranek z Radiem Warszawa. Budzimy stolice i okolice.
1: Co oglądasz, Weronika? Bo co chwilę robisz wow, o!
2: Folwark, poczekaj. Księżnej Anny, chciałam powiedzieć świętej. Może i świętą też jest, ale na pewno była księżną. Folwark księżnej Anny na Podlasiu, ale ja tobie też pokazywałam. Widziałeś, co tam do jedzenia robią?
1: O, fajne rzeczy.
2: Ojejcu, zerknijcie na Facebooka, słuchajcie, nie no, ja zobaczyłam i na przykład mój taki... skusiliby mnie, zdecydowanie. Kurki na maśle. Tak przyrządzone, że po prostu ślinka cieknie, a jeszcze poza tym pierogi z jagodami, a poza tym także jakieś jagodzianki, a poza tym też mięsne, przepyszne dania. Tam ten kucharz to w ogóle cuda robi.
1: W tej kolejności, jagodzianka, a później mięso. Dobra.
2: Jagodzianka zawsze jest first w sezonie jagodziankowym.
1: Miejsce w sercu pięknego Podlasia.
2: I dodatkowo właśnie... blisko do Milejczyc.
1: A no właśnie, czyli idealna też baza wypadowa do różnych miejsc i by ten piękny region zwiedzać. Folwark księżnej Anny. I my Państwa chcemy właśnie na takie dwa noclegi wysłać właśnie do folwarku księżnej Anny. Wystarczy wysłać SMS 7248 i w treści wpisujemy
2: Podlasie, RW. Swoje imię i nazwisko i hasło Podlasie. To jest bardzo ważne.
1: Tak.
2: RW. Imię i nazwisko, hasło Podlasie na 7248. Dwuosobowy pobyt w folwarku księżnej Anny na Podlasiu. Weekend. Oj, i na pewno będzie smacznie. Już wam zazdroszczę. Wysyłajcie SMS-y 7248.
1: Koszt wiadomości to 2 zł 46 groszy z VAT. Rozstrzygnięcie naszej zabawy w piątek po 14.

0: dzisiaj też jest słoneczny, choć trochę korków jest, trasa S7, tam duży remont. Czosnów, Kiełpin i Łomianki, Dziekanów Leśny i ciężko się tam jeździ.
1: Wisłostrada zakorkowana, jerozolimskie prymasa tysiąclecia, trasa S2, okolice lotniska Chopina, jeśli jedziecie na Trespol.
2: Dla Radia Warszawa. Aktualny raport o stanie przejezdności ulic Warszawy przygotowali kierowcy Grosik Taxi. Telefon 646 46 46.
3: Czas to miłość. Rozmowy o ABC społecznej krucjaty miłości prymasa Stefana Wyszyńskiego. Zapraszają ksiądz Michał Dziedzic i Weronika Ostrowska. Punkt 7. Czynnie współczuj w cierpieniu. Chętnie śpiesz z pociechą, radą, pomocą, sercem.
1: Znów widzę, że jakiś człowiek leży na ulicy. A, ale to jest chyba bezdomny. Pewnie nie potrzebuje mojej pomocy. To co? To pójdę dalej.
4: Może być taka postawa, ale mogę też zdecydować, że mogę do niego podejść, prawda? Możemy zobaczyć w sobie dwie takie postawy najbardziej skrajne. Nadopiekuńczość, prawda? Albo w ogóle brak takiego zainteresowania się drugim człowiekiem. Tak jak żeśmy to sobie gdzieś chyba poukładali, że może panować taka w nas znieczulica, w ogóle mnie nic nie obchodzi, albo może być rzeczywiście piękna postawa współczucia, pewnej empatii, ale może być też tak, że ktoś jest nadwrażliwy i chce wszystkim pomóc, i zapominając o na przykład swoich obowiązkach. Też taka postawa może być. Myślę, że taką postawą empatii, wspaniałego odkrycia charyzmatu, pomocy innym była Święta Matka Teresa z Kalkuty, która w ogóle poszła do ubogich i tylko jakby z nimi była, realizując właśnie ten schemat Chrystusa sługi i bycia z drugim człowiekiem. Temu poświęciła charyzmat wspólnoty.
1: I to by było zupełne przeciwieństwo tej postawy znieczulicy, o której bardzo często mówi się ostatnimi czasy, że ona w naszym społeczeństwie jest. To może jakoś tak szczególnie widać w dużych miastach, gdzie mieszkamy wśród ludzi, których nie znamy, których widzimy na klatce raz w ciągu miesiąca, nie wiemy kto to jest i wtedy dużo łatwiej jest przejść obojętnie wobec problemu, który dzieje się na przykład w moim bloku, który mógłbym dostrzec, ale może nie do końca mam na to ochotę?
4: Znaczy ja widzę też, że po prostu tworzy się pewien obraz czasami podejścia do człowieka przedmiotowego. Ktoś jest dla mnie produktem, ktoś jest dla mnie klientem, ktoś świadczy usługi, a nie tego personalistycznego, którego uczył święty Jan Paweł II, którego uczy nas też kardynał Wyszyński, czyli zobaczenia w osobie osoby. Człowieka, który ma swoją historię, który coś przeżywa, ale też jakiegoś daru dla mnie, prawda? I teraz ta znieczulica, czy w dużych miastach, powiedzmy, że pewnie statystycznie tak, ze względu chociażby na to, że statystyki będą większe, bo więcej ludzi mieszka. Natomiast ta znieczulica, mamy zamknięte osiedle, mamy dużo pieniędzy, zamykamy się wśród luksusów i nas to jedyne, co interesuje, a jedynym problemem, cierpieniem i krzywdą jest to, że mi się paznokieć pomalowany wczoraj u manikurzystki po prostu złamał, prawda? I to jest największe nieszczęście.
1: Albo, że mi ktoś lakier na moim nowym samochodzie porysował.
4: No właśnie, gdzieś się coś zarysowało. Ja też widzę, jak czasami taka służba i bycie z drugim człowiekiem, który cierpi, powoduje w człowieku takie, o ludzie, ja myślałem, że moje cierpienia to moje cierpienia. Czasami jak się chodziło po kolędzie, czasami jak się pogadało z ludźmi, którzy przychodzili, prosili o rozmowę i nawet człowiek tak sobie pomyślał, ile jest sytuacji, za które ja mogę w swoim życiu podziękować, a za to nie dziękuję. Mhm. Jak to się mówi, dopiero człowiek jak zachoruje, zobaczył, ile tak naprawdę miał, a i tak mógł w tamtej sytuacji narzekać. A więc może być taka postawa znieczulicy. To się, myślę, właśnie rodzi z tego, że zamykamy się w swoim gronie, w swoich domach, w swoim świecie, wśród swoich rzeczy, które zaczęliśmy adorować i koniec.
1: No i jest jeszcze jeden aspekt tej postawy, bo po prostu tak jest łatwiej, bo to jest taki nasz trochę też sposób na to, żeby nie było w życiu za trudno, bo jak komuś chciałbym albo chciałabym pomóc nagle, no to to rodzi dużo pytań kolejnych i jakieś konsekwencje, no bo wchodzę z tym na przykład z zupełnie nieznajomym czasem człowiekiem w jakąś tam relację.
4: Papież Franciszek mówił o tym w takich prostych słowach, wstań z kanapy, czyli wyjdź ze swojej strefy komfortu, bo nam jest trudno bardzo być empatycznym ze względu, czasami nie dlatego, że tego nie mamy, tylko mamy, tylko trzeba poświęcić swój czas, swoje talenty, może nawet nieraz swoje pieniądze, wysłuchać tego kogoś, poświęcić pewien swój komfort, prawda? I to jest bardzo trudne. Ja myślę, że bez miłości Chrystusa, bez tego doświadczenia jest to niemożliwe. Z drugiej strony, gdy ktoś tego sam nie doświadczył w życiu, bo czasami mogą być takie sytuacje, to jemu też trudno się otworzyć na te potrzeby drugiego człowieka, na to jego cierpienie.
1: A może znieczulica to jest, może to są też trochę takie zamknięte oczy, bo może być tak, że no, poruszamy się na przykład w przestrzeni miejskiej, to jakoś jest mi takie bliższe, dlatego o tym mówię, i odwracamy wzrok, albo przyzwyczajamy się do danych sytuacji, no bo ta osoba bezdomna zawsze tutaj siedzi i zawsze ma tę samą karteczkę, no ale co ja mogę, też niektórzy mówią, że pieniędzy, żeby to nie dawać, ja w sumie nie wiem, jak mam pomóc, więc już, wolę to zostawić, wolę odwrócić wzrok i nic nie zrobię z tą sytuacją, ale ja powiem szczerze, że mnie gdzieś to zawsze potem w tym sercu skręca, że tak poszłam.
4: Tak, ja zawsze się zastanawiam, czy to będzie tutaj brak wrażliwości, znieczulica, czy na przykład nadwrażliwość, bo też tak może być. Wszystkim nie pomożemy, możemy wybrać. Rzeczywiście jest to bardzo trudne rozeznanie i to jest pytanie w ogóle, czy komukolwiek kiedykolwiek pomogłeś? Czy ty się zdecydowałeś w swoim życiu pomagać po prostu? Czy masz taką zasadę, jeżeli możesz materialnie, bo jest dużo bardzo sprawdzonych fundacji, którym można wpłacać na przykład ze swoich zarobków jakąś konkretną cenę raz w miesiącu i to jest jakoś tam przewidziane przez nas i można to zaplanować. To bardzo często od nas zależy, ile pomożemy, ile się otworzymy.
3: Czas to miłość.

0: czekam.
1: Reklama.
2: Nasze media diecezjalne są naprawdę wydatną pomocą dla dzieła ewangelizacyjnego. Zwracam się do Was, siostry i bracia, którzy prowadzicie firmy, przedsiębiorstwa. Pomyślcie, czy możliwy byłby Wasz udział we wspieraniu Radia Warszawa.
3: Serdecznie zapraszamy Państwa na stronę radiowarszawa.com.pl i wejście w zakładkę Wspieraj, by pomóc nam dalej nadawać i dzielić się dobrem. Z całego serca dziękujemy za Państwa obecność, życzliwość i wsparcie.
4: Zamów Grosik Taxi 22 646 46 46. Przyjedziemy błyskawicznie, bez zbędnego czekania. Bezpiecznie, sprawdzeni i doświadczeni kierowcy. Nowoczesne auta i pewność, że dojedziesz na czas za uczciwą cenę. Zadzwoń 22 646 46 46 lub zamów przez aplikację Grosik Taxi. Twój pewny kurs.
1: Reklamie.
5: Jest 9:30.
6: Wiadomości z życia Kościoła. Janusz Zalewski. Każdy krok pielgrzyma jest wyznaniem wiary, mówił do pątników 315 warszawskiej pielgrzymki pierwszy ojciec Beniamin Bąkowski, przełożony generalny zakonu Paulinów. Tradycyjnie w piątym dniu pielgrzymki generał zakonu udał się z Jasnej Góry do Paradyża. Msza święta celebrowana w poniedziałek w Paradyżu była także znakiem jedności ze wszystkimi, którzy pielgrzymują do Częstochowy. W homilii generał mówił o tym, że pielgrzymka jest najpiękniejszą manifestacją chrześcijaństwa.
7: Ale jest to manifestacja bardzo szczególna. Nie przeciwko komuś, nie przeciwko światu, nie przeciwko ludziom, jest manifestacją za Chrystusem, za Ewangelią, za Kościołem, za Maryją, za życiem, za dobrem.
6: Warszawska pielgrzymka piesza przekroczyła już półmetek. Jej wejście na Jasną Górę zaplanowane jest na 14 sierpnia. A wśród pielgrzymek, które z różnych stron Polski zmierzają na Jasną Górę, jest szczególna pielgrzymka osób niepełnosprawnych i ich rodzin. Na swoje pielgrzymi szlak pątnicy wyruszyli 5 sierpnia po mszy świętej w sanktuarium świętego Józefa na Kole. O tym, jak wygląda codzienny pielgrzymi trud, mówił dziś w poranku z Radiem Warszawa Łukasz Owczarek, prezes Katolickiego Stowarzyszenia Niepełnosprawnych Archidiecezji Warszawskiej.
8: To, co arcybiskup Adrian Galbas powiedział, rzeczywiście widać u nas pewne różnice. Tempo, częste odpoczynki to jest jeden element, tak? Natomiast cała pielgrzymka jest dostosowana do potrzeb osób poruszających się na wózkach. Taka była idea założyciela księdza Stanisława Jurczuka, żeby te osoby mogły spokojnie dojść.
6: Łukasz Owczarek mówił także o bardzo ważnej roli wolontariuszy na pielgrzymce.
8: Grupa wolontariuszy, która jest z nami, jestem bardzo szczęśliwy i wdzięczny. To są osoby o najwyższych naprawdę wartościach, bo tak jak pani mówi, oni muszą pokonywać ten trud pielgrzymowania i ten wysiłek, który oni mają, ale oni przecież pchają wózki po wiele kilometrów. Oni muszą w tych trudniejszych warunkach na postoju, na noclegu zaopiekować się osobom niepełnosprawnych. Nie w takich warunkach idealnych, jak to jest w domu czy w innych ośrodkach.
6: Prezes stowarzyszenia zachęcał do podjęcia wolontariatu na pielgrzymce w przyszłości. Czym więcej wolontariuszy będziemy mieli, tym więcej niepełnosprawnych będzie mogło wziąć udział w pielgrzymce.
9: To są wiadomości z życia Kościoła.
6: Katoliccy zakonnicy wyszli na ulicę Seulu, by opowiedzieć mieszkańcom o swojej wierze, powołaniu i działalności. Dwudniowe targi były sprawdzianem przed Światowymi Dniami Młodzieży, które odbędą się w przyszłym roku w stolicy Korei Południowej. Więcej na ten temat wie Karol Darmoros.
10: Przy pałacu Doksugung stanęły stoiska blisko 50 zakonów z zgromadzeń i instytutów życia konsekrowanego. Odwiedzający poznawali historię katolicyzmu w Korei, rozmawiali z siostrami i zakonnikami w kawiarni powołaniowej, a także uczestniczyli w warsztatach, koncertach i grach. Przygotowano również miejsca modlitwy i spowiedzi. Targi przyciągały przypadkowych przechodniów, także tych, którzy niewiele wiedzą o Kościele. Wydarzenie było zarazem sprawdzianem organizacyjnym w warunkach blisko 40-stopniowego upału i wysokiej wilgotności.
6: Światowe Dni Młodzieży w Seulu odbędą się między 3 a 8 sierpnia przyszłego roku.
9: To są wiadomości z życia Kościoła.
6: Kościół Świętej Anny w Warszawie jest bezpieczny i nie grozi mu katastrofa budowlana, zapewnia mazowiecki wojewódzki konserwator zabytków. Marcin Dawidowicz uspokaja, że widoczne na świątyni pęknięcia nie są nowym zjawiskiem, a stan zabytku i skarpy warszawskiej jest stale monitorowany.
11: Nic się dramatycznego w kościele nie dzieje. Jak wiadomo, skarpa warszawska jest żywym tworem geologicznym, stale monitorowanym i Kościół Świętej Anny jest też wyposażony w specjalistyczne czujniki, które na bieżąco informują nas o wszelkich pęknięciach i przemieszczeniach. Te uszkodzenia architektury, które widzimy na przestrzeni ostatnich 10 lat, nie są na tyle dramatyczne, żeby zagrozić świątyni.
6: Konserwator podkreśla, że obserwowane obecnie ruchy wynikają przede wszystkim z geologii tego miejsca. Kościół stoi na krawędzi Skarpy Warszawskiej w miejscu dodatkowo przekształconym podczas budowy trasy WZ. Skarpę monitoruje także specjalistyczny zespół Politechniki Warszawskiej. W najbliższym czasie rozpoczną się kolejne prace przy zabytku. Najpierw wzmocniona zostanie konstrukcja sklepienia i naprawione istniejące szczeliny, później konserwatorzy zajmą się zabytkowymi malowidłami.
0: Już dzisiaj śpiewaliśmy więcej słońca, no i tak nas przekonują meteorolodzy, że będzie go więcej, choć na razie tych chmur więcej.
1: Dzisiaj na termometrach maksymalnie więcej niż 19 stopni o tej porze mamy w Warszawie. Więcej to będzie 22. Dzisiaj maksymalnie tylko tyle, ale spokojnie, to oddech przed ociepleniem. Jutro już 24, w czwartek 25.
9: Budzimy stolice i okolice. Poranek z Radiem Warszawa.

0: Letni poranek z Radiem Warszawa. Budzimy stolice i okolice.
1: Jest, mamy ją.
2: Witaj, Zofia Kozerawska.
1: Na trasie 17. Pielgrzymki, jak to, powiedz nazwę pielgrzymki.
2: Ona trudna jest.
1: Tak, trudna jest. Warszawska Piesza Pielgrzymka Akademickiej Grup 17. O, udało się.
3: Tak, tak.
2: Zofia, dodzwoniliśmy się za 22 razem, ale wytrwałość popłaca.
3: Tak, słuchajcie, przepraszam, ale po prostu był najważniejszy moment dnia i właśnie wychodzę z kościoła, bo mieliśmy teraz mszę świętą. Przedzieram się przez pielgrzymów, którzy głodni idą, czy trochę nasyceni, ale głodni też pewnie zeszli. O, możecie, nie wiem, czy słychać, jak śpiewają? To jest pieśń na wyjście.
1: Nie, nie specjalnie.
3: Słychać, nie?
1: Nie,
3: nie,
1: nie. Ciebie słychać.
3: Nie, dobrze. Dobrze, to dobrze, że mnie słychać. Witam was, bardzo się cieszę, że się nie poddaliście. Widziałam, że ta pora się zbliża, no ale nie miałam możliwości zrobić nic, bo była msza święta i to jednak, wybaczcie, było ważniejsze.
2: A ale gdzie 15 sekund przed wejściem odebrałaś i to najważniejsze.
3: Tak.
2: Gdzie jesteście?
3: W paradyżu.
2: Właśnie.
3: W paradyżu jesteśmy, w sanktuarium. Znowu poproszcie mnie, jeśli się pomyliłam, ale chyba Pana Jezusa Cierpiącego.
2: Jakoś
3: tak się nazywa. Dobrze, paradyż, który my lubimy potocznie nazywać Paryżem. To jest Paryż na naszej trasie. Kiedyś ktoś przekreślił kilka literek na tablicy, jak się wchodziło do paradyża i zrobił się z tego Paryż. Więc śmiejemy się, że na trasie do Częstochowy mamy swój Paryż i to
1: jest
3: dziś.
1: Takie proste odnalezienie nazwy
3: paradyża. Tak.
2: Sanktuarium Chrystusa Cierniem Koronowanego.
1: O, jest. I krwi Zbawiciela.
3: Może być.
2: No właśnie.
3: Może być, tak, to. A my w skrócie jakoś tak Pana Jezusa Cierpiącego, tak o nim tutaj mówimy sobie. Słuchajcie, no jesteśmy, idziemy dzisiaj w takim, powiedziałabym, nawet chłodzie, ale bardzo, bardzo przyjemnym do pielgrzymowania, ponieważ wczoraj mieliśmy błyskawice, później wydawało się, że burza nas złapie wtedy, kiedy każdy chciał się umyć i jeszcze tam naszykować, ale nie, wtedy nas oszczędziła, przyszedł ogromny deszcz w nocy i rzeczywiście burza, ale wszyscy przetrwaliśmy te chwile i mokre namioty dzisiaj pakowaliśmy do worków, ale jesteśmy wszyscy zadowoleni. Idzie się cudownie w taką pogodę. Bez deszczu już, ale jednak w takim chłodzonym, na zdrowie.
1: Jak zdrowie pielgrzymów, jak nastroje wśród pielgrzymów?
3: Pielgrzymi, widzę dzisiaj, że troszkę osób i troszkę dzieci, po dzieciach to widać, taki mają kryzysowy czas, troszeczkę, i popłakują, nie dam rady, dziś jest taki przełom chyba, wczoraj minęliśmy połowę naszej trasy, jest taka ta

0: kliczka na trasie i wczoraj minęliśmy tą połowę, więc myślę, że dziś jest taki dzień przełomu. Ale tak poza tym bardzo dobrze, bardzo dobrze. Ruszyliśmy, idziemy, bąbelki opatrzone, wspieramy się nawzajem. Jak komuś za smutno, za ciężko, to się mu zabiera plecak. Więc dobrze, troszkę niektórzy tutaj pochrypują, jak za dużo śpiewają albo... Mówią.
1: Ale twój głos jak na razie jak dzwon. Warszawska pielgrzymka piesza, akademicki, grup 17 i Zofia Kozerawska. Bardzo dziękujemy za te relacje i do usłyszenia. Pojutrze, bo jutro to my będziemy zajadać się miodem.
0: Dobrze, dobrze.
1: Do usłyszenia.
0: Pozdrawiam wszystkich słuchaczy. Do usłyszenia.
2: Do usłyszenia.

0: Jakieś korki widziałeś? Coś się dzieje?
1: Tak, dzieje się na trasie S8, jak zawsze. Tutaj w okolicach mostu Grota Roweckiego jest utrudnienie drogowe i zablokowany jest prawy pas ruchu ciągu głównego w kierunku Poznania. Tak brzmi oficjalny komunikat Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.
0: W Jerozolimskich, w kierunku centrum Warszawy, postoicie wciąż. Tutaj wciąż spory ruch, mniejszy ruch już na szczęście w Alei Prymasa Tysiąclecia, ale wciąż od wysokości Kasprzaka do zjazdu w Jerozolimskie postoicie. Na Wawelskiej w kierunku pomnika lotnika. Kilka chwil stania i dojazd z Piaseczna w kierunku centrum Warszawy. Tutaj też nieco ciaśniej.
1: Trasa S7 w kierunku Grójca. Kierowcy tutaj zgłaszają wypadek i od Szczerbówki do Głuchowa. Korek jest teraz na 7.

0: Letni poranek z Radiem Warszawa. Budzimy stolice i okolice.
1: A czekaj, czy to jutro będzie zaćmienie Słońca czy Księżyca?
2: Nie wiem.
1: Zaćmienie. Dobra, ja wpisuję, a ty mów, o co chodzi. Że do kosmoparku wysyłamy.
2: No słuchaj, to jest bardzo istotne pytanie.
1: Słońca. Jutro słońca zaćmienie.
2: Jutro zaćmienie, a o której? To ja będę mówił, a ty szukaj.
1: Poczekaj.
2: Kosmopark. I to jest miejsce, w którym to słońce można zobaczyć i nas nie porazi. Można polecieć w kosmos i to prawie naprawdę. Za sprawą okularów VR i wiele innych atrakcji, różne ponad 40 interaktywnych stref od Marsa, przez Księżyc, Pojowisz i wiele, wiele innych atrakcji. Jutro będzie można to wyjście rodzinne do kosmoparku wygrać u nas, więc warto słuchać nas także wśród różnych miodów i pszczół będziemy się mogli wybrać do tego kosmoparku, więc bądźcie jutro z nami od 7 do 10.
1: Czyli i kosmos, i miód, i pszczoły, i jeszcze będzie jutro z 12 na 13 sierpnia. Idealne warunki do obserwacji spadających gwiazd, a zaćmienie słońca będziemy mogli obserwować przy zachodzie słońca. Duża faza tego zaćmienia od 82 do 85%.
2: A wiesz, że w kosmoparku można zobaczyć, jak je się miód w kosmosie?
1: Wow, to jest dopiero połączenie.
2: No właśnie, no to jutro warto nas słuchać bardzo uważnie.
3: Sponsorem nagród jest innowacyjne technologie edukacyjne spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Odkryj z rodziną tajemnice kosmoparku.

0: Bananowy song, zespół Vox. Anna Bobko już jest w naszym studiu. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: A widzę, że taka roztańczona jesteś.
1: Tak, no bananowy song to taki taneczny utwór.
0: Ale nie możesz przestać.
1: No nie mogę. I nawet mam taki kolor bluzki trochę.
0: A rzeczywiście.
2: Taki stary banan.
1: Dojrzały eko banan.
2: Eko?
0: Tak, bo one są takie, trochę mają inny kolor, prawda?
1: No,
0: Ania, my się znamy na tym,
1: tak.
0: Nie? No,
1: tak.
0: Właśnie. Anna Bobko, a my dziękujemy, jutro meldujemy się z Pasieki 4 pory miodu.
2: A banan z miodem?
0: Spróbujemy.
1: Smacznego. Już wam zazdroszczę.
0: Weronika Ostrowska.
2: Jarek Wydra, do usłyszenia.
1: A ja zapraszam.
3: Ogłoszenie nadawcy.
4: Co słychać na Mazowszu?
5: W każdy piątek o godzinie 10.30.
4: Program realizowany we współpracy z Samorządem Województwa Mazowieckiego.
6: Zapraszam was bardzo serdecznie na wakacyjne audycje w Radiu Warszawa Włoskie Skarby. To panorama przepięknej miejscowości, kultury, sztuki, duchowości wspaniałych Włoch. Każdą sobotę i niedzielę o godzinie 16.40 Radio Warszawa. Ksiądz Witold Kalecki.
3: Ogłoszenie nadawcy.
1: Radio Warszawa, jest godzina 10.
7: Jest bezpieczniej, policja podsumowuje pierwsze półrocze. Apel o ponowne rozważenie decyzji w sprawie polskich szkół na Litwie. Dziś nieznaczna poprawa poziomu Wisły w Warszawie. Wiadomości Radia Warszawa, Janusz Zalewski, zapraszam. W pierwszym półroczu było mniej przestępstw kryminalnych, a policja zabezpieczyła rekordową ilość narkotyków. O 12% zmniejszyła się liczba przestępstw tych najbardziej uciążliwych, jak kradzieże, włamania, rozboje czy wymuszenia rozbójnicze.
8: Intensywne działania policji dają efekt. Trzykrotnie więcej przejętych narkotyków.
9: Ponad 90 ton różnego rodzaju substancji zabezpieczonych tylko w pierwszym półroczu tego roku.
8: Mówi inspektor Katarzyna Nowak z Komendy Głównej Policji.
9: To wzrost o ponad 300%.
8: Lepsza jest też statystyka groźnych przestępstw, ale eksperci nie są przekonani.
10: Bym nie ulegał iluzji, że te statystyki są dobre i że jest bezpieczniej, nie jest.
8: Mówi były oficer CBŚP profesor Tomasz Safijański. Podkreśla, że gangi nauczyły się działać dyskretnie.
10: Dawno odeszły od takich spektakularnych akcji typu podłożenie bomby, egzekucja w miejscu publicznym. W tej chwili się to wszystko robi też, ale w inny sposób.
8: Odpowiedzią na zmieniającą się przestępczość ma być powołaniem Narodowego Biura Śledczego.
7: O sytuacji w policji mówił Mariusz Pieśniewski.
4: To są wiadomości Radia Warszawa.
7: Przewodniczący litewskiego Sejmu wezwał władze rejonu Trockiego o rozważenie decyzji dotyczącej reorganizacji dwóch polskich szkół. Juaza Solekas uważa, że rozwiązanie sporu miałoby znaczenie dla relacji Litwy z Polską. Chodzi o placówki, które z powodu zbyt niskiej liczby uczniów z końcem sierpnia utracą niezależność i staną się filiami innych szkół. O szczegółach Kamil Zalewski.
11: Szef litewskiego parlamentu powiedział, że władzom centralnym nie udało się przekonać władz lokalnych do zmiany stanowiska w sprawie gimnazjum imienia Longina Komołowskiego w Połukniu i szkoły imienia Andrzeja Stelmachowskiego w Starych Trokach. Stanowisko mera i tamtejszej większości nie jest do końca właściwe, ocenił polityk cytowany przez agencję BNS. Zdecydowanie zachęcałbym do ponownego przemyślenia tej kwestii, ponieważ pomogłoby to zarówno w naszych stosunkach z sąsiadami, jak i w rozwiązywaniu problemów litewskich szkół w Polsce, dodał Jozas Olekas i podkreślił, że sprawę reorganizacji tych placówek poruszają też przedstawiciele polskich władz. Przewodniczący Sejmu poinformował również, że litewskie Ministerstwo Oświaty przygotowuje propozycje, które mają być elementem szerszych zmian systemowych. Nie podał jednak szczegółów.
7: A decyzja podjęta przez samorządowców w 2022 roku wywołała sprzeciw polskiej społeczności na Litwie. W kraju tym działają 63 szkoły z polskim językiem nauczania.
4: To dzieje się w okolicy.
7: Poziom wody w Wiśle podniesie się nawet o kilkanaście centymetrów. Wczoraj w punkcie pomiarowym Warszawa Bulwary odnotowano rekordowo niski stan rzeki, 102 centymetry. Jak mówi synoptyk i hydrolog Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Dariusz Witkowski, od dziś spodziewana jest krótkotrwała poprawa sytuacji.
12: Prognozowane są nieznaczne kilkunastu centymetrów. Wzrost. Ten wzrost nie będzie długotrwały, bo jak wskazują prognozy, już od czwartku będziemy odnotować powolny spadek stanu wody.
7: Do czwartku poziom wody na warszawskiej stacji może wynieść 115 cm. Dla porównania stan alarmowy na tej stacji wynosi 750 cm. Marynarze przygotowują się do Święta Wojska Polskiego. Dziś po południu w Zatoce Gdańskiej odbędzie się próba generalna parady morskiej. Na czele szyku popłynie fregata rakietowa ORP generał Tadeusz Kościuszko, a łączna długość parady sięgnie 8 km. Piotrów, wiceminister obrony narodowej, podkreśla, że obok polskiej marynarki wojennej na wodzie pojawią się też okręty sojuszników z regionu Bałtyku.
13: Będą to fregaty, będą to korwety, będą to okręty hydrograficzne, niszczyciele min. Będą uczestniczyli nasi sojusznicy z Estonii, Litwy, a także ze Szwecji, oczywiście polska marynarka wojenna. Będą tam też uczestniczyły statki powietrzne, więc to też będzie bardzo fajna parada morska. Można powiedzieć, że taki ciąg to będzie w granicach 8 kilometrów tych wszystkich okrętów, które będą uczestniczyły w tej paradzie.
7: Wezmą w niej udział szwedzki Skafto, estoński Sakala i litewski Skalvis. Nad Zatoką Gdańską pojawią się również samoloty i śmigłowce marynarki wojennej, w tym maszyna wczesnego ostrzegania SAP.
1: Osiemnaście stopni Celsjusza w tym momencie wskazują termometry w Warszawie. Odczuwalna temperatura to 16 stopni Celsjusza. Słońce mocno, mocno za chmurami się chowa, chociaż jest szansa, że troszkę do nas wyjdzie. Trzymamy za to bardzo mocne kciuki. Maksymalnie dzisiaj 22 stopnie Celsjusza i taka też będzie temperatura odczuwalna. Tak jest w tym momencie w Warszawie, w Piasecznie, w Brwinowie i w Pruszkowie. Pięć minut po godzinie 10. Ania Bobko, witam się z Państwem bardzo serdecznie podczas lat na wynos w Radiu Warszawa. Mam nadzieję, że dotarli Państwo bezpiecznie do swojego dzisiejszego celu podróży, czy to była praca, czy to może jakieś plany urlopowe, wakacyjne. Może ktoś pielgrzymuje i jesteście w trakcie tej trasy, jesteśmy z Wami cały czas myślami i modlimy się o Was, więc powodzenia. A razem z nami James Blunt na naszej antenie, ale będzie też Alice, będzie też Los Bambos i wiele, wiele więcej, więc warto zostać na 106.2 FM.

0: Late na wynos z Radiem Warszawa.
1: Zaglądam sobie na stronę radiowarszawa.com.pl i też gorąco zachęcam Państwa do tego, żeby na tą stronę właśnie zajrzeć, bo tam same bardzo ciekawe materiały i treści. Na przykład wczorajsza rozmowa z popołudnia na temat Fundacji Dom w Łodzi odnośnie Fast Off. Co druga z badanych kobiet piła alkohol w ciąży. Jest to bardzo ważny temat. Warto o nim mówić. Mamy też sierpień, czyli miesiąc trzeźwości. Ponad 50% badanych kobiet spożywało alkohol, na którym się tobie ciąży, a u 10% stwierdzono nadmierne spożycie. Wynika z badań z udziałem naukowców Instytutu Matki i Dziecka opublikowanego w European Addiction Research. O tym, dlaczego mimo kolejnych kampanii problem w ciąży istnieje, mówiła w Radiu Warszawa Marta Libaszowska z Fundacji Dom w Łodzi. Fundacja po raz ósmy prowadzi kampanię Fast Off, nie pij w ciąży. Bardzo ważny temat. Myślę, że zdecydowanie warto tej rozmowy posłuchać. Też oczywiście, jak zawsze, jest możliwość przeczytania artykułu na ten temat. radiowarszawa.com.pl. Tam Państwa odsyłam. Myślę, że w miesiącu sierpniu to już ze zdwojoną siłą, tym bardziej warto na tym problemie się skupić, zauważyć i starać się jemu przeciwdziałać, bo jest to niezwykle, niezwykle ważne. radiowarszawa.com.pl. Fundacja Dom w Łodzi mówi Fast Off. Ten artykuł gorąco Państwu polecam i zachęcam, żeby się z nim zapoznać. A na 106,2 FM Jeremi Sikorski i Artur Sikorski. Młodość. 15 minut po godzinie 10.

0: Los Bambos, La Bamba. Troszkę potańczyliśmy sobie w tym porankowym już, no porankowym można powiedzieć, latę na wynos, ale godziny jednak porankowe. 10:20 dokładnie. Dobre słowo świętego Jana Pawła II. Już teraz na 106,2 FM.
1: Dobre słowo świętego Jana Pawła II.
2: Kraków, 9 czerwca 1997 roku. Przemówienie wygłoszone w kolegiacie Kościoła Świętej Anny z okazji 600-lecia Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego.
3: Zdeformowana lub niepełna wizja człowieka sprawia, iż nauka przemienia się łatwo z dobrodziejstwa poważne dla człowieka zagrożenie. Rozwój współczesnych badań naukowych w pełni potwierdza te obawy. Człowiek z podmiotu i celu staje się dzisiaj nierzadko przedmiotem lub wręcz surowcem. Wystarczy wspomnieć o eksperymentach inżynierii genetycznej, które budzą wielkie nadzieje, ale równocześnie także i niemałe obawy o przyszłość rodzaju ludzkiego.

0: Late na wynos z Radiem Warszawa.
1: Ależ to jest przebój. Whitney Houston, I Have Nothing, na antenie Radia Warszawa. Ballada z 1993 roku, trzeci singiel z legendarnego filmu Bodyguard. Myślę, że wszyscy Państwo świetnie go znają, choć została nieco w cieniu gigantycznego sukcesu I Will Always Love You. Stała się jednym z najtrudniejszych wokalnie, a jednocześnie najpopularniejszych utworów w historii muzyki pop. To wielka radość móc właśnie grać takie utwory dla Państwa podczas laty na wynos na 106,2 FM. Ja zaglądam sobie nadal na stronę radiowarszawa.com.pl, bo tutaj jest tak dużo treści, że naprawdę jednorazowe wejście nie wystarcza. 106. rocznica Bitwy Warszawskiej. Osób znów stanie się miejscem pamięci, patriotyzmu i wspólnego świętowania. To też fantastyczna rozmowa, do której gorąco zachęcam Państwa, żeby jej odsłuchać albo przeczytać. Bitwa Warszawska to dla mieszkańców powiatu wołomińskiego nie tylko wydarzenie zapisane w podręcznikach historii, to część lokalnej tożsamości i pamięci przekazywanej kolejnym pokoleniom. W dniach 14-16 sierpnia kulminację osiągnął obchody 106. rocznicy zwycięstwa z 1920 roku. W programie znajdą się uroczystości patriotyczne, rekonstrukcja historyczna, pikniki, koncerty, wydarzenia sportowe i spotkania w Muzeum Bitwy Warszawskiej 1920 roku. To powinno być wielkie święto Polaków, podkreślił na antenie Radia Warszawa starosta wołomiński Arkadiusz Werelich. A co jeszcze mówił i co jeszcze podkreślił, to więcej na radiowarszawa.com.pl. A już teraz Wiktor Dyduła i Kasia Sienkiewicz. Nie mówię tak, nie mówię nie. 28 minut zostało do godziny

0: Wam Club Tropicana. 20 minut przed godziną 11 oddajemy antenę księdzu Piotrowi Pawlukiewiczowi.
1: RTCK Wydawnictwo prezentuje. Ksiądz Piotr Pawlukiewicz. Prosto z serca. Część czwarta. Najtrudniej jest dać serce.
2: Proszę Państwa, najtrudniej jest dać serce. Najtrudniej jest przyjść do kogoś i pogadać, posiedzieć, dać siebie, dać właśnie swój czas. Pieniądze są nieraz potrzebne, ale najtrudniejsze, zgodzicie się z tym, że najtrudniejsze jest zbadać, zaplanować, zastanowić się i być przekonanym i pewnym, że te pieniądze, no, jakąś pomoc materialną, którą daję, nie idzie na złe rzecz. Moim zdaniem ogromną złą rolę robią, przeważnie, przepraszam, panie, które się litują nad tymi dziećmi tych cyganów. Dzieci są urocze, no i tak się ślicznie uśmiechają, że jak taka pani zobaczy taki uśmiech, to tam od razu monetkę wrzuci. Ale jej wrzucenie monetki spowoduje, że to dziecko jutro będzie na tym betonie też leżało. Bo gdyby nie zebrała pieniędzy, to by się zastanowiła, może coś innego robić. Ale jak zbiera, to jest. Kiedyś był wywiad z żebrakiem przed kościołem katedralnego w Warszawie i zapytała go redaktorka, ile pan wyciąga tak. A on mówi, w niedzielę to do 200 zł. 200 zł pan zarabia w niedzielę, w jeden dzień? No, a jak to się dzieje, że pan tak zarabia? Bo ludzie są głupie. Powiedział żebrak spod katedry. Bo ludzie są głupie. No właśnie, żeby nie być takim głupim, proszę państwa, gdzie to moje 5 zł zawędruje? Dlatego i wszystkim radzę, i wam, i tym, którzy będą słuchać tej konferencji, poświęć jeden dzień, poświęć dwa dni i zorientuj się, gdzie wokół ciebie jest instytucja, która sprawdza, że idą pieniądze na biednych, gdzie jest instytucja, która sprawdza tych wszystkich potrzebujących, bo to jest sztuka. To jest sztuka. Wiesz, jak się tak można spontanicznie przypomnę jeden moment. Kiedyś szedłem ulicą do siebie przez rynek Nowego Miasta i widzę, że na wózku inwalidzkim jest kobieta, która jeszcze jest mocno niedowidząca. I tak się kręci trochę w kółko na tym wózku. Więc ja podszedłem, zapytam, gdzie pani potrzebuje się dostać. A tam na Freta. No to dobrze, to ja panią zawiozę. Idziemy i ona mówi, jak to dobrze, że się pan trafił. Bo teraz to młody nie pomoże, tylko stary pomoże staremu. Młody to by minął mnie, a stary to ja w taki się wtedy wściekle czułem. No ale to tak przy okazji dostałem, żeby nie od razu nagrodę od Pana Boga, to trochę... Więc ten list z tej emerytki, żeby mieć czas dla siebie. Powinniśmy mieć czas dla parafian. Wy powinniście mieć czas dla cioci, wujka, sąsiadki, dla matki, która jest chora. To żeby mieć czas. Jezus miał czas. Jak on to robił? Rozmawiał z tysiącami, rozmawiał z przeciwnikami, rozmawiał ze zwolennikami. No właśnie. Mieć czas, żeby dać serce w różnej formie. Nie tylko tej najłatwiejszej, materialnej. Żeby to był taki grosz rzeczywiście z serca. Święty Paweł bardzo radykalnie potraktował wszystkich tych, którzy są nieuczciwi, mówiąc, kto nie chce pracować, niech nie je. Kto nie chce, niech nie je. Jaka konsekwencja? Przestanie żyć. Jeśli przestanie jeść, to przestanie żyć. Święty Paweł aż tak się posunął dla tej uczciwości. Bo proszę Państwa, proszę pamiętać, jeszcze raz powtórzę, zresztą Wy to wiecie, że nieprzemyślana pomoc, nieprzemyślane działanie może przynieść skutki. Jezus też nie wszystkich uzdrowił i nie z wszystkimi chciał rozmawiać nawet. Do Heroda nie odezwał się ani słowem. Powiedział, że to jest cyrk, który z niego chcą robić, a nie poważna dyskusja.
1: Część piąta. Dyskrecja Jezusa.
2: Miłosierdzie Jezusa.

Chodzi mi o dyskrecję. Chodzi mi o scenę, kiedy do Jezusa przyprowadzono jawną grzesznicę. I Jezus zaczął pisać palcem na piasku, oni wszyscy odeszli. Ona jedna została. Dlaczego została? Już mogła uciec. Jezus by jej nie ganiał. Już się zrobiło pusto, już nikt jej nie związał. A ona czeka, bo ona chce być osądzona. Chce być osądzona przez Jezusa. Bo ona widzi, że ten człowiek jest dobry, że ten człowiek jest prawdziwy, że ten człowiek jest czysty i ma mądrość w sobie. I proszę zwrócić uwagę, jak to się dzieje. Jezus jej zadaje pytanie, nikt cię nie potępił? To tak ja bym zadał pytanie, proszę Państwa, czy wy jesteście w Lublinie? Czy ksiądz się źle poczuł? Może ksiądz się wodę napije? Czy ksiądz takie pytanie zadaje? Proszę Państwa, zadajemy nieraz głupie pytania, kiedy chcemy kogoś oswoić ze swoim głosem. Są sytuacje strasznie, strasznie niezręczne. Takie mało niezręczne, to są mało niezręczne, a strasznie niezręczne. Wchodzisz do pokoju, jest jakaś święta, a twoja siostra cioteczna czy siostra rodzona grzebie w twoich rzeczach w szafie. I tak mówisz, ładna pogoda dzisiaj. Bo to są takie sytuacje, kiedy bolą paznokcie, nie głowa, nie serce, paznokcie i włosy bolą. I chce się kogoś oswoić ze swoim grzechem, żeby to, jak już coś się powie, to już jakoś ta rozmowa poleci. Ona mówi, nikt, panie. I ty nie grzesz więcej i nie będziesz potępiona. Ja ciebie nie potępiam i ty nie grzesz więcej.

0: Late na wynos z Radiem Warszawa.
1: I ja mam teraz wielką przyjemność, bo ze mną w studiu SP103 i mamy dwóch jubilatów. Aleksander, cześć Aleksander.
2: Cześć.
1: I Patryk.
3: Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Wy dzisiaj macie urodziny, prawda?
2: Tak. Tak.
1: 11?
2: Tak. Tak.
1: 11. I jak spędzacie urodziny?
2: Ja z rodzicami.
1: Z rodzicami. A jak wam się podoba w radiu?
3: No super jest.
1: Super jest w radiu. A co wam się najbardziej w radiu podoba?
3: No rozmowa teraz.
1: Rozmowa teraz, to że jesteśmy na antenie.
2: Tak.
1: No to super, to się bardzo cieszę, że wam tak się tutaj podoba w takim razie. Może będziecie pracować w radiu?
2: Nie, może nie.
1: A kim chcielibyście być, jak już będziecie duzi?
3: Piłkarzem.
2: Ja jeszcze nie wiem.
1: Piłkarzem. Masz jakiegoś swojego ulubionego piłkarza, Patryk?
3: Ronaldo.
1: No tak, to teraz jak był mundial, to trochę na niego popatrzyłeś, co? Udało się, no to super. A ty, Aleksander, jeszcze nie wiesz, kim chciałbyś być?
2: Nie, jeszcze nie wiem.
1: No to może właśnie radio. Może tutaj przyszłe pokolenie radiowców nam rośnie, co? Zobaczymy. No dobrze, a jakieś wymarzone prezenty macie? Tutaj może podpowiemy rodzicom, którzy pewnie nas słuchają. Coś byście chcieli dostać?
2: Ja może iPada.
3: Ja nie. Albo laptopa.
1: No to widzę, że takie prezenty dosyć spore. No dobra, no to teraz pozdrawiamy. Kogo chcielibyście pozdrowić?
3: Ja bym chciał pozdrowić moich rodziców, tatę Pawła i mamę Kingę.
1: Pozdrawiamy. A Aleksander?
2: Ja bym chciał rodziców i jeszcze SP103.
1: I jeszcze SP103. No i super. I ja też również pozdrawiam. Bardzo się cieszę, że do mnie dzisiaj przyszliście. SP103, Aleksander i Patryk, przedstawiciele. Dzisiaj ze mną na antenie, 11 urodziny. No i wszystkiego najlepszego wam składamy jako cała redakcja Radia Warszawa.
2: Dziękujemy.
1: Dziękuję bardzo.

0: I jeszcze szybkie informacje od SP103.
1: Pozdrawiamy wszystkich rodziców i kolegów z lata w mieście.
0: Kolegów z lata w mieście, tak jest. Pozdrawiamy bardzo i cieszymy się, że jesteście razem z nami. Bardzo dziękujemy za wizytę. SP103. Może do nas jeszcze kiedyś wpadniecie? Wpadniecie do nas kiedyś jeszcze?
2: Tak.
0: Tak, no i tego się trzymajmy, Za 2 minuty godzina 11.
3: Ogłoszenie nadawcy.
4: Rok 1956 i 2026.
5: 70 lat.
4: 9 sobót nowenny w rocznicę jasnogórskich ślubów narodu polskiego.
5: Przygotujmy się wspólnie, by ponownie móc powiedzieć 26 sierpnia Królowo Polski. Przyrzekamy.
4: Na nowennę do Maryi Królowej Polski zapraszamy w 9 kolejnych sobót o godzinie 18.30.
5: W Radiu Warszawa na 106,2 FM.
3: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
6: Jedno spotkanie, które zmieni Twoje życie. 15 sierpnia Ergo Arena Gdańsk-Sopot. Błogosławieństwo Leona XIV. Msza święta z kardynałem Sarachem. Adoracja Najświętszego Sakramentu. Koncert uwielbieniowy i światowe połączenia na żywo. Prosta droga do Boga. Kup bilet cegiełkę już teraz na stronie drogadoboga.com.

0: Marzysz o pielgrzymce, która pozostanie w sercu na całe życie? Wyrusz z Katedrą Warszawsko-Praską i biurem Hermes Travel do Argentyny i Brazylii. Od 30 marca do 11 kwietnia 2027 roku odwiedzimy dwa duchowe serca Ameryki Południowej. Luján i Aparecida. Czekają na Ciebie maryjne ścieżki i boskie krajobrazy. 13 dni modlitwy i wyjątkowych przeżyć. Szczegóły znajdziesz w zakrystii kancelarii parafialnej oraz na stronie katedra-floriana.waw.pl. Dołącz do nas i przeżyj niezwykłą pielgrzymkę.
1: Po reklamie.
2: Radio Warszawa 106,2 FM, jest godzina 11.
3: Jest bezpieczniej, policja podsumowuje pierwsze półrocze. Apel o ponowne rozważenie decyzji w sprawie polskich szkół na Litwie. Dziś nieznaczna poprawa poziomu Wisły w Warszawie. Wiadomości Radia Warszawa, Janusz Zalewski, zapraszam. W pierwszym półroczu było mniej przestępstw kryminalnych, a policja zabezpieczyła rekordową ilość narkotyków. O 12% zmniejszyła się liczba przestępstw tych najbardziej uciążliwych, jak kradzieże, włamania, rozboje czy wymuszenia rozbójnicze.
4: Intensywne działania policji dają efekt. Trzykrotnie więcej przejętych narkotyków.
5: Ponad 90 ton różnego rodzaju substancji zabezpieczonych tylko w pierwszym półroczu tego roku.
4: Mówi inspektor Katarzyna Nowak z Komendy Głównej Policji.
5: To wzrost o ponad 300%.
4: Lepsza jest też statystyka groźnych przestępstw, ale eksperci nie są przekonani.
6: Bym nie ulegał iluzji, że te statystyki są dobre i że jest bezpieczniej, nie jest.
4: Mówi były oficer CBŚP profesor Tomasz Safijański. Podkreśla, że gangi nauczyły się działać dyskretnie.
6: Dawno odeszły od takich spektakularnych akcji typu podłożenie bomby, egzekucja w miejscu publicznym. W tej chwili się to wszystko robi też, ale w inny sposób.
4: Odpowiedzią na zmieniającą się przestępczość ma być powołaniem Narodowego Biura Śledczego.
3: O sytuacji w policji mówił Mariusz Pieśniewski.
7: To są wiadomości Radia Warszawa.
3: Przewodniczący litewskiego Sejmu wezwał władze rejonu Trockiego o rozważenie decyzji dotyczącej reorganizacji dwóch polskich szkół. Juozas Solekas uważa, że rozwiązanie sporu miałoby znaczenie dla relacji Litwy z Polską. Chodzi o placówki, które z powodu zbyt niskiej liczby uczniów z końcem sierpnia utracą niezależność i staną się filiami innych szkół. O szczegółach Kamil Zalewski.
8: Szef litewskiego parlamentu powiedział, że władzom centralnym nie udało się przekonać władz lokalnych do zmiany stanowiska w sprawie gimnazjum imienia Longina Komołowskiego w Połukniu i szkoły imienia Andrzeja Stelmachowskiego w Starych Trokach. Stanowisko mera i tamtejszej większości nie jest do końca właściwe, ocenił polityk cytowany przez agencję BNS. Zdecydowanie zachęcałbym do ponownego przemyślenia tej kwestii, ponieważ pomogłoby to zarówno w naszych stosunkach z sąsiadami, jak i w rozwiązywaniu problemów litewskich szkół w Polsce, dodał Juozas Solekas i podkreślił, że sprawę reorganizacji tych placówek poruszają też przedstawiciele polskich władz. Przewodniczący Sejmu poinformował również, że litewskie Ministerstwo Oświaty przygotowuje propozycje, które mają być elementem szerszych zmian systemowych. Nie podał jednak szczegółów.
3: A decyzja podjęta przez samorządowców w 2022 roku wywołała sprzeciw polskiej społeczności na Litwie. W kraju tym działają 63 szkoły z polskim językiem nauczania.
7: To dzieje się w okolicy.
3: Poziom wody w Wiśle podniesie się nawet o kilkanaście centymetrów. Wczoraj w punkcie pomiarowym Warszawa Bulwary odnotowano rekordowo niski stan rzeki, 102 centymetry. Jak mówi synoptyk i hydrolog Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Dariusz Witkowski, od dziś spodziewana jest krótkotrwała poprawa sytuacji.
9: Prognozowane są nieznaczne kilkunastu centymetrowe wzrosty. Ten wzrost nie będzie długotrwały, bo jak wskazują prognozy, już od czwartku będziemy odnotować powolny spadek stanu wody.
3: Do czwartku poziom wody na warszawskiej stacji może wynieść 115 cm. Dla porównania stan alarmowy na tej stacji wynosi 750 cm. Marynarze przygotowują się do Święta Wojska Polskiego. Dziś po południu w Zatoce Gdańskiej odbędzie się próba generalna parady morskiej. Na czele szyku popłynie fregata rakietowa ORP generał Tadeusz Kościuszko, a łączna długość parady sięgnie 8 km. Wiceminister Obrony Narodowej podkreśla, że obok polskiej marynarki wojennej na wodzie pojawią się też okręty sojuszników z regionu Bałtyckiego.
10: Będą to fregaty, będą to korwety, będą to okręty hydrograficzne, niszczyciele min. Będą uczestniczyli nasi sojusznicy z Estonii, Litwy, a także ze Szwecji, oczywiście polska marynarka wojenna. Będą tam też uczestniczyły statki powietrzne, więc to też będzie bardzo fajna parada morska. Można powiedzieć, że taki ciąg to będzie w granicach 8 km tych wszystkich okrętów, które będą uczestniczyły w tej paradzie.
3: Wezmą w niej udział szwedzki Skavto, estoński Sakala i litewski Skalvis. Nad Zatoką Gdańską pojawią się również samoloty i śmigłowce marynarki wojennej, w tym maszyna wczesnego ostrzegania SAP.
2: 20 stopni Celsjusza wskazują w tym momencie termometry w Warszawie, w Ząbkach, w Markach, w Łomiankach, w Pruszkowie, w Wołominie, w Mysiadle, w Piasecznem i w Zalesiu Górnym. Ta temperatura będzie rosnąć, bo maksymalnie 22 stopnie dzisiaj są przewidziane. Taka też będzie temperatura odczuwalna, słońce za chmurami, bez przewidywanych opadów, no i nawet troszkę się rozjaśnia. Już prawie 6 minut po godzinie 11, Ania Bobko, Latyna Dynos. Witam się z Państwem bardzo serdecznie w kolejnej godzinie naszego spotkania. Andrzej Załucha, Byłaś, Serca biciem nas przywitam. Wielki hit, wielki przebój. Myślę, że nikomu nie trzeba go przedstawiać. W tej godzinie dobre słowo papieża Leona 14 i słowo na wieki, słowo na dziś, ale to bliżej godziny 12. Myślę, że Państwo, tak jak ja, ten utwór to po tych pierwszych nutkach od razu rozpoznają. Ten Andrzej Załucha, Byłaś, Serca biciem, od razu humor lepszy.

0: Backstreet Boys Bottle Up na antenie Radia Warszawa na 13 minut po godzinie 11. A ja mam informację dla Państwa o jutrzejszym dniu, dlaczego nas jutro warto słuchać, ponieważ jutro mamy dla Państwa bilety na rodzinną wyprawę do kosmosu, a tak naprawdę to do kosmoparku, ale to prawie jak kosmos, bo jest tyle atrakcji, że naprawdę można poczuć się jak w kosmosie. Na odwiedzających czeka m.in. planetarium, ekspedycja VR na Marsa i Księżyc, czarne dziury i ciemna materia, warsztaty dla dzieci, historia kosmosu i wiele, wiele więcej. Wystarczy słuchać jutro i poranka, i laty na wynos, bo to podczas laty jutro wyjątkowo będziemy te bilety rozdawać i w odpowiednim momencie wysłać SMS, aby te bilety wygrać. Wszystkie informacje jutro, także zachęcam do słuchania jutro Radia Warszawa i od 7 podczas poranku, który jutro z pasieki 4 pory miodu i latę na wynos, gdzie te bilety do kosmoparku będą do zdobycia.
1: Sponsorem nagród jest innowacyjne technologie edukacyjne spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Odkryj z rodziną tajemnice kosmoparku.

0: Katie Melua, 9 Million Bicycles. 20 minut po godzinie 11, czas na dobre słowo Ojca Świętego.
1: Bóg nas miłuje, Bóg kocha nas wszystkich, a zło nie zwycięży. Wszyscy jesteśmy w ręku Boga. Dobre słowo papieża Leona XIV prezentuje ksiądz Mariusz Wedziuk.
2: Z encykliki Ojca Świętego Leona XIV Magnifica Humanitas o trosce o osobę ludzką w dobie sztucznej inteligencji. Rozdział trzeci, technika i panowanie, wielkość osoby ludzkiej wobec obietnic sztucznej inteligencji. Punkty 97 i 98. Sztuczna inteligencja. Nie jest moją intencją, by w tym miejscu przedstawiać wykład na temat sztucznej inteligencji ani przytaczać bibliografię, dziś już bardzo obszerną. Istnieją już bowiem autorytatywne opracowania, także w środowisku kościelnym, do których można się odwołać. Ograniczę się do przypomnienia kilku elementów istotnych dla rozeznania moralnego i społecznego, które otaczają troską prymat osoby, tak aby to zawsze inteligencja ludzka, wraz ze swoim sumieniem i swoją wolnością, kierowała innowacjami technicznymi oraz odpowiedzialnie określała ich zastosowanie i granice. Wypada poprzedzić te rozważania dwiema uwagami. Po pierwsze, istnieje ryzyko, że wszelkie tezy dotyczące AI mogą się w krótkim czasie zdezaktualizować ze względu na zdumiewające tempo rozwoju tych systemów. Po drugie, wszyscy, także ci, którzy je projektują, niewiele wiemy o ich rzeczywistym funkcjonowaniu. Współczesne systemy sztucznej inteligencji są bowiem bardziej hodowane niż konstruowane. Twórcy nie projektują bezpośrednio każdego ich szczegółu, lecz tworzą architekturę, na której AI się rozwija. W konsekwencji podstawowe aspekty naukowe, takie jak wewnętrzne reprezentacje i procesy obliczeniowe tych systemów, pozostają obecnie nieznane. Tym pilniej ujawnia się potrzeba podjęcia podwójnego wysiłku, z jednej strony pogłębiania badań naukowych, z drugiej praktykowania rozeznawania moralnego i duchowego.

0: Radio Warszawa.
1: Dobrze słuchać.
0: 106 i 2 FM.
2: Radio Warszawa. When I first saw you.

0: Late na wynos z Radiem Warszawa.
1: Dziś w Kościele Katolickim wspominamy świętą Klarę z Asyżu, duchowną córkę świętego Franciszka, współzałożycielkę zakonu klarysek. Klara urodziła się w 1193 roku. W trakcie ciąży podczas modlitwy jej matka usłyszała słowa: nie bój się, gdyż to dziecko zabłyśnie swym życiem jaśniej niż słońce. I pod wpływem tego objawienia nadała narodzonej dziewczynce imię Klara, czyli z łaciny Klara, jasna, czysta. Sławna Klara dorastała w atmosferze miłości i pobożności. No i zafascynowana przykładem Franciszka, Klara dała początek rodzinie sióstr klauzurowych, radykalnie ubogich, które żyły z własnej pracy oraz z pomocy braci mniejszych, skupionej na modlitwie za siebie i za innych. Popularnie nazwane były damianitkami od miejsca, w którym znajdował się ich klasztor. Franciszek nazwał je ubogimi paniami, a ostatecznie znane są na całym świecie jako siostry klaryski. Bardzo niezwykła święta, bardzo piękna święta. Też patronka Asyżu, Florencji, klarystek, kapucynek, hawciarek, praczek oraz chorych na oczy. A w roku 1956 w nawiązaniu do widzenia pasterki odprowadzonej przez braci została ogłoszona także patronką radia, telewizji i malarzy. Także święta Klaro, módl się za nami. A ja zachęcam Państwa do zapoznania się bliżej z tą świętą, bo naprawdę myślę, że jest piękna i tak jak jej imię mówi, jasna, czysta.

John Farman, You're the Voice na antenie Radia Warszawa. 16 minut zostało do godziny 12. O godzinie 12, jak zawsze, nasza wspólna modlitwa Anioł Pański. Wcześniej słowo na wieki, słowo na dziś. A już teraz na 106.2 FM Mbletka i komu miałabym powiedzieć.

0: Zespół Nie ma go tu, nie umrę. Przepiękny utwór na antenie Radia Warszawa. 5 minut przed godziną 12, a już teraz na naszej antenie Słowo na wieki, Słowo na dziś, czyli audycja przygotowana przez Bractwo Słowa Bożego. Fragment Pisma Świętego czyta Ewa Ziętek, rozważanie opracowała karmelitanka siostra Ewa Maria od Męki Pańskiej, a czyta Robert Pieszała.
1: Czytanie z księgi proroka Ezechiela. To mówi Pan. Ty, synu człowieczy, słuchaj tego, co ci powiem. Nie opieraj się jak ten lud zbuntowany. Otwórz usta swoje i zjedz, co ci podam. Popatrzyłem, a oto wyciągnięta była w moim kierunku ręka, w której był zwój księgi. Rozwinęła go przede mną, był zapisany z jednej i z drugiej strony, a opisane w nim były narzekania, wzdychania i biadania. A on rzekł do mnie: Synu człowieczy, zjedz to, co jest przed tobą postanowione, zjedz ten zwój. A on rzekł do mnie: Synu człowieczy, zjedz to, co jest przed tobą postawione. Zjedz ten zwój i idź przemawiać do Izraelitów. Otworzyłem więc usta, a on dał mi zjeść ów zwój, mówiąc do mnie: Synu człowieczy, nakarm się i napełnij wnętrzności swoje tym zwojem, który ci podałem. Zjadłem go, a w ustach moich był słodki jak miód. Potem rzekł do mnie: Synu człowieczy, udaj się do domu Izraela i przemawiaj do nich moimi słowami.
2: Wizja spożywanej przez Ezechiela księgi jest nieco szokująca. Niemniej może stać się dla nas pożyteczna. Bóg mówi w niej: Synu człowieczy, słuchaj tego, co ci powiem. To jest pierwsze wezwanie, jakie dziś słyszymy. Dalej Pan wyjaśnia: Nie opieraj się jak ten lud zbuntowany. Prorok znajdował się pośród ludu nieposłusznego Bogu. Wezwanie Stwórcy jakże aktualne jest i dzisiaj. Po której stronie stajemy? Za czym, za kim się opowiadamy? Pośród chaosu ludzkich myśli, wzorów ukazywanych przez sługi tego świata, czy umiemy stanąć wyraźnie po stronie Boga? Czy nasze opowiedzenie się za Panem ogranicza się do samych słów, tradycyjnie podejmowanych praktyk? Bóg z wizji Ezechiela nakazuje mu zrobić rzecz dziwną. Czy jesteśmy gotowi, jak prorok, przeciwstawić się czynem temu, co świat uważa za normalne, właściwe? Prorok widział w podanej mu księdze narzekania, wzdychania i biadania, a więc trud, coś, co nie jest przyjemne. Czy oceniając wymagania Boga jako trudne, wyrywające nas z otoczenia, chcemy mimo wszystko odpowiedzieć Panu tak? Prorok zjadł podaną mu księgę, a w jego ustach stała się słodka jak miód. Wymagania Boga na pozór uciążliwe, przyjęte z całym oddaniem, stają się radością, siłą, umocnieniem. Tak przygotowany Ezechiel miał przemawiać słowami Boga do Izraela. Czy nasza postawa może być głosem Boga pośród naszego pokolenia, naszej codzienności?

0: Jest godzina 12, pomódlmy się wspólnie.
1: W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.
2: Amen.
1: Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi.
3: I poczęła z Ducha Świętego.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Oto ja, służebnica Pańska.
3: Niech mi się stanie według słowa Twego.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Módl się za nami, Święta Boża Rodzicielko,
3: abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.
1: Módlmy się, prosimy Cię, Panie, wlej w nasze serca swoją łaskę, abyśmy, poznawszy za zwiastowaniem anielskim wcielenie Chrystusa, Syna Twego, przez Jego mękę i krzyż, zostali doprowadzeni do chwały zmartwychwstania. Przez Chrystusa, Pana naszego.
3: Amen.
1: Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
3: Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
1: Módlmy się o dar życia wiecznego dla zmarłych, zwłaszcza nam bliskich. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie.
3: A światłość wiekuista niechaj im świeci.
1: Niech odpoczywają w pokoju wiecznym.
3: Amen.
1: Módlmy się za pracowników, słuchaczy i darczyńców naszego radia przez wstawiennictwo naszego patrona, błogosławionego Ignacego Kłopotowskiego.
4: Boże, to obdarzyłeś błogosławionego Ignacego darem umiłowania Słowa Wcielonego i Jego Dziewiczej Matki. Wzbudziłeś w nim pragnienie budowania Twojego Królestwa przez gorliwe naśladowanie Chrystusa wobec ludzi chorych i ubogich. Uczyniłeś go apostołem prasy, wydawnictw i mediów katolickich. Spraw, aby dzięki jego wstawiennictwu nasi dziennikarze dawali nieustannie świadectwo prawdzie, zaś słuchacze przyjęli i wypełnili głoszoną za pośrednictwem radia dobrą nowinę. Przez Chrystusa, Pana naszego.
3: Amen.
1: Pan z wami.
3: I z Duchem Twoim.
1: Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn, i Duch Święty.
3: Amen.
1: Trwajcie w pokoju Chrystusa.
3: Bogu niech będą dzięki.
0: Bóg zapłać za wspólną modlitwę. Teraz posłuchamy dzisiejszego ewangeliarza z komentarzem księdza Bartosza Jarząbka.

0: Z Ewangelii świętego Mateusza. Uczniowie przystąpili do Jezusa pytając: kto właściwie jest największy w Królestwie Niebieskim? On przywołał dziecko, postawił je przed nimi i rzekł: zaprawdę powiadam wam, jeśli się nie odmienicie i nie staniecie jak dzieci, nie wejdziecie do Królestwa Niebieskiego. Kto się więc uniży jak to dziecko, ten jest największy w Królestwie Niebieskim. A kto by jedno takie dziecko przyjął w imię moje, mnie przyjmuje. Baczcie, żebyście nie gardzili żadnym z tych małych, albowiem powiadam wam, aniołowie ich w niebie wpatrują się zawsze w oblicze Ojca mojego, który jest w niebie. Jak wam się zdaje? Jeśli ktoś posiada 100 owiec i zabłąka się jedna z nich, to czy nie zostawi 99 na górach i nie pójdzie szukać tej, która się zbłąkała? A jeśli mu się uda ją odnaleźć, zaprawdę powiadam wam, cieszy się nią bardziej niż 99 tymi, które się nie zabłąkały. Tak też nie jest wolą Ojca waszego, który jest w niebie, żeby zginęło nawet jedno z tych małych.
1: Dzisiejsza przypowieść o zagubionej owcy jest znanym chyba wszystkim ikonicznym przedstawieniem Chrystusa jako dobrego pasterza, który nieustannie szuka owiec, nieustannie szuka człowieka. Pytanie jednak do nas, czy my chcemy, żeby on nas odnalazł? Czy czasami na siłę nie uciekamy i nie chowamy się przed nim? Dajmy się Bogu ucieszyć naszą obecnością przy Nim.

I rozpogadza nam się trochę. Trochę słońce wychodzi bardziej zza chmur. Te chmurki też troszkę nam uciekają. Bardzo, bardzo dobrze. Odczuwalna temperatura to 20 stopni Celsjusza. Tak też wskazują termometry w Warszawie, w Ząbkach, w Markach, w Łomiankach, w Pruszkowie, w Otwocku, w Karczewie i w Józefowie. Ale ta temperatura będzie rosnąć, więc jest szansa, że to słońce będzie coraz większe. Maksymalnie dzisiaj 22 stopnie Celsjusza. To już 10 minut po godzinie 12. Ania Bobko, latte na wynos. Witam się z Państwem bardzo, bardzo serdecznie i zapraszam gorąco na kolejną godzinę naszego spotkania. W tej godzinie o 12.30 jak zawsze wiadomości z życia Kościoła, jak zawsze też dużo ciekawych treści oraz bardzo dobrej muzyki. Przywita nas George Ezra i Green Green Grass. Ale po polsku też będziemy śpiewać i po hiszpańsku w tej godzinie również, więc warto zostać na 106.2 FM.

0: Take That, You're a Superstar, 20 minut po godzinie 12.
1: Late na wynos z Radiem Warszawa.
0: Dziś w Kościele Katolickim wspominamy świętą Klarę, a wczoraj, 10 sierpnia, wspominaliśmy liturgicznie świętego Wawrzyńca. Dlaczego o tym mówię? Ponieważ dzisiaj na niebie łzy świętego Wawrzyńca. Dlaczego nazwano tak spadające gwiazdy? Bo właśnie dzisiaj z 11 na 12 sierpnia i z 12 na 13 sierpnia, czyli jutro, przewidziane jest największe ilości spadających gwiazd na niebie. Otóż określenie łzy świętego Wawrzyńca nawiązuje do świętego, który zmarł śmiercią męczeńską 10 sierpnia 258 roku w Rzymie. Poddany został okrutnym torturom, w trakcie których, jak głosi tradycja, płakał nad grzechami ludzi na świecie. Inna legenda mówi, że męczennik śmiał się w czasie, gdy go torturowano, i pomagał swoim oprawcom, gdy przewracali go z boku na bok na rozżarzonym ruszcie. Do dziś święty Wawrzyniec jest patronem osób położonych na skutek pożaru, gorączkujących oraz strażaków, kucharzy i piekarzy, a także węglarzy. Święty ten chroni także przed ogniem piekielnym. Kult świętego Wawrzyńca bardzo się rozwinął w Europie po zwycięstwie cesarza Ottona I nad Węgrami w dniu świętego Wawrzyńca w 955 roku. Najcenniejsza relikwia, głowa świętego, znajduje się w Watykanie, a część relikwii głowy świętego znajduje się w katedrze w Dubrowniku. Więc dzisiaj zachęcam Państwa do tego, aby patrzeć w niebo, obserwować, może właśnie te łzy świętego Wawrzyńca uda nam się wypatrzeć. No i wtedy wspomnieć tego świętego, pomodlić się do niego właśnie. Jeśli też ktoś z Państwa ma właśnie problemy związane z jakimiś poparzeniami, to pamiętajmy o tym świętym. Święty Wawrzyńcze, miej nas wszystkich w opiece. A już teraz Leo Sayer i When I Need You na 106.2 FM.

0: Radio Warszawa, jest godzina 12:30.
1: To czas na wiadomości z życia Kościoła. Wojciech Dudkowski, zapraszam. Wśród pielgrzymek, które z różnych stron Polski zmierzają na Jasną Górę, jest szczególna pielgrzymka osób niepełnosprawnych i ich rodzin. Na swój szlak pomnicy wyruszyli 5 sierpnia po mszy świętej w sanktuarium świętego Józefa na warszawskim Kole. O tym, jak wygląda codzienny pielgrzymi trud, mówił dziś w poranku z Radiem Warszawa Łukasz Owczarek, prezes Katolickiego Stowarzyszenia Niepełnosprawnych Archidiecezji Warszawskiej.
2: To, co arcybiskup Adrian Galbas powiedział, rzeczywiście widać u nas pewne różnice. Tempo, częste odpoczynki, to jest jeden element, tak? Natomiast cała pielgrzymka jest dostosowana do potrzeb osób poruszających się na wózkach. Taka była idea założyciela księdza Stanisława Jurczuka, żeby te osoby mogły spokojnie dojść.
1: Nasz gość mówił także o bardzo ważnej roli wolontariuszy na tej pielgrzymce.
2: To są osoby o najwyższych naprawdę wartościach. Oni muszą pokonywać ten trud pielgrzymowania i ten wysiłek, który oni mają, ale oni przecież pchają wózki po wiele kilometrów. Oni muszą w tych trudniejszych warunkach na postoju, na noclegu zaopiekować się osobom niepełnosprawnych. Nie w takich warunkach idealnych, jak to jest w domu czy w innych ośrodkach.
1: Prezes stowarzyszenia zachęcał do podjęcia wolontariatu na pielgrzymce w przyszłości. Czym więcej wolontariuszy będziemy mieli, tym więcej niepełnosprawnych będzie mogło wziąć udział w pielgrzymce.
3: To są wiadomości z życia Kościoła.
1: Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski arcybiskup Tadeusz Wojda przypomina o zbliżającej się 70. rocznicy ślubów jasnogórskich. Wiemy, że były one poprzedzone nowenną przygotowującą do odrodzenia naszego narodu, a jednocześnie umocnione cierpieniami i modlitwą prymasa tysiąclecia, mówi arcybiskup Wojda w przesłaniu opublikowanym na stronie episkopatu.
4: Wiemy, że śluby jasnogórskie, które spowodowały odnowę naszego narodu, odnowę naszej wiary, odnowę przede wszystkim naszego ducha narodowego, przyczyniły się do wielkich przemian. To między innymi owocem tego przygotowania do ślubów było też wybaczenie wszystkich krzywd wyrażone pod adresem Konferencji Episkopatu Niemiec.
1: O tym właśnie powinniśmy pamiętać w czasie podziałów i zła, podkreśla przewodniczący episkopatu.
4: Może powinniśmy jeszcze bardziej skierować nasze serce ku Maryi, ku Matce Bożej Częstochowskiej, która jest naszą Królową i naszą Matką. Dlatego w tę rocznicę prośmy szczególnie za pośrednictwem przez orędownictwo wielkiego prymasa, błogosławionego kardynała Stefana Wyszyńskiego, aby dalej obfite owoce tamtych ślubów spływały również dzisiaj na nas wszystkich.
1: Jasnogórskie śluby narodu złożono w Częstochowie 26 sierpnia 1956 roku. W ramach przygotowań do rocznicy tego wydarzenia zapraszamy do modlitwy specjalną nowenną, emitowaną na antenie naszego radia w soboty o 18:30. Katolicy zakonnicy wyszli na ulicę Seulu, by opowiedzieć mieszkańcom o swojej wierze, powołaniu i działalności. Dwudniowe targi były sprawdzianem przed Światowymi Dniami Młodzieży, które odbędą się w przyszłym roku w stolicy Korei Południowej. Więcej na ten temat Karol Darmoros z Vatican News.
5: Przy pałacu Doksugung stanęły stoiska blisko 50 zakonów, zgromadzeń i instytutów życia konsekrowanego. Odwiedzający poznawali historię katolicyzmu w Korei, rozmawiali z siostrami i zakonnikami w kawiarni powołaniowej, a także uczestniczyli w warsztatach, koncertach i grach. Przygotowano również miejsca modlitwy i spowiedzi. Targi przyciągały przypadkowych przechodniów, także tych, którzy niewiele wiedzą o Kościele. Wydarzenie było zarazem sprawdzianem organizacyjnym w warunkach blisko 40-stopniowego upału i wysokiej wilgotności.
3: To się dzieje w Kościele.
1: Przed nami obchody 106. rocznicy Bitwy Warszawskiej, zwanej Cudem nad Wisłą. Wiele z nich odbędzie się w diecezji warszawsko-praskiej. Pierwsze już w czwartek. O 9:00 mszy świętej w parafii świętej Trójcy w Ząbkach będzie przewodniczył biskup Romuald Kamiński, a o 18:00 w konkatedrze Matki Bożej Zwycięskiej na Kamionku będzie msza święta pod przewodnictwem biskupa pomocniczego Jacka Grzybowskiego. W piątek o 17:00 msza święta polowa przy pomniku 28. Pułku Strzelców Koniowskich w Wólce Radzymińskiej. Odprawił ją biskup Romuald Kamiński. O 21:00 w Ossowie zaplanowano apel pamięci. W sobotę 15 sierpnia mszy świętej o 9:30 na terenie sanktuarium Matki Bożej Zwycięskiej w Ossowie będzie przewodniczył kardynał Kazimierz Nycz.

0: Kaśka Sochacka i Szum na antenie Radia Warszawa. 18 minut zostało do godziny 13.
1: Latę na wynos z Radiem Warszawa.
0: A ja mam propozycję teraz dla najmłodszych, chociaż niekoniecznie najmłodszych, na jutrzejszy dzień, ponieważ jutro będziemy obchodzić Światowy Dzień Słonia i z tej okazji warszawskie ZOO zaprasza mieszkańców na obchody właśnie Światowego Dnia Słonia w najbliższą środę, czyli jutro, 12 sierpnia. To okazja, by bliżej poznać Fryderykę, Bubę i Leona, tak my mają na imię słonie właśnie w warszawskim ZOO, i dowiedzieć się więcej o życiu i ochronie słoni, a także przypomnieć historię Erny, słonicy, która przez lata była przewodniczką warszawskiego stada. Z okazji Światowego Dnia Słonia Miejski Ogród Zoologiczny przygotował specjalne spotkanie poświęcone swoim podopiecznym. W programie znalazły się rozmowy z opiekunami słoni, ciekawostki dotyczące ich biologii i zachowań, a także konkursy z nagrodami. Podczas wydarzenia będzie można dowiedzieć się, jak wygląda codzienna opieka nad Fryderyką, Bubą i Leonem. Opiekun słoni opowie o zwyczajach tych niezwykłych zwierząt i pracy z warszawskim stadem. Spotkanie będzie także okazją do rozmowy o ochronie słoni i zagrożeniach, z jakimi mierzą się ich populacje żyjące w naturze. Gorąco zachęcamy do odwiedzenia właśnie warszawskiego ZOO już jutro. Więcej informacji na Facebooku warszawskiego ZOO.

0: Wilki, ty jak nikt. Kończy godzinę 12 w Radiu Warszawa. O 13 jak zawsze wiadomości, więc warto zostać razem z nami.
1: Ogłoszenie nadawcy.
2: Z dziada pradziada był rybakiem. Wychował 7 synów, kupił morski kuter, a potem został rybakiem ludzi i zaczął głosić Ewangelię. Po kaszubsku.
3: Ja przy tym krzyżu ukląkłem i mówię: Panie Jezu, jeżeli Ty istniejesz, to zmień moje życie, daj mi wiarę, daj, żebym tak żył jak ci ludzie. I wstałem od tego krzyża i pobiegłem do żony i mówię: słuchaj, musimy wszystko pozmieniać.
2: Dziś po 22 moim gościem będzie jastarnik Edward Murza. Audycje Wywiad z Człowiekiem finansowane są przez słuchaczy w serwisie patronite.pl. Paweł Kęska, dziękuję i zapraszam.
4: Pszczoły. Monofiletyczna grupa owadów bez ustalonej rangi taksonomicznej.
5: A czy nie można powiedzieć po prostu pszczółka, która robi miód?
4: Taka pszczółka Maja, sympatyczna.
5: Już jutro spotkamy nie tylko pszczółkę Maję, ale wiele innych pszczół. Poznamy też tajniki przygotowywania miodu i pszczelich produktów, a także ich prozdrowotne zalety.
4: Letni poranek z Radiem Warszawa, z pasieki 4 pory miodu. Jutro od 7 do 10 zapraszają.
5: Jarek Wydra.
4: Weronika Ostrowska.
5: I oczywiście pszczoły.
6: Zadanie publiczne współfinansowane ze środków samorządu województwa mazowieckiego.
1: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
7: W tygodniku sieci Duma i Wstyd prezydent Karol Nawrocki pokazał, jak należy pielęgnować narodową pamięć. Donald Tusk od tej pamięci ucieka. Dlaczego premier polskiego rządu unika polskich rocznic? Polecam sieci Marcin Wikło.
8: Marzysz o pielgrzymce, która pozostanie w sercu na całe życie? Wyrusz z Katedrą Warszawsko-Praską i biurem Hermes Travel do Argentyny i Brazylii. Od 30 marca do 11 kwietnia 2027 roku odwiedzimy dwa duchowe serca Ameryki Południowej. Luján i Aparecida. Czekają na Ciebie maryjne ścieżki i boskie krajobrazy. 13 dni modlitwy i wyjątkowych przeżyć. Szczegóły znajdziesz w zakrystii kancelarii parafialnej oraz na stronie katedra-floriana.waw.pl. Dołącz do nas i przeżyj niezwykłą pielgrzymkę.
1: Po reklamie.
0: Radio Warszawa 106,2 FM, jest godzina 13.
9: Ceny paliw wciąż w górę, kierowcy czekają na CPN. Trzęsienie ziemi w Kolumbii, na miejscu jest prezydent. W serwisie także o dzikim kocie widzianym w lesie na Mazowszu. Wiadomości Radia Warszawa, Wojciech Dudkowski, zapraszam. Kierowcy czekają na przywrócenie programu CPN. Rząd wciąż się waha, tymczasem na horyzoncie widmo podwyżek na stacjach paliw.
10: Rząd zwleka z podwyżką cen paliw, licząc na poprawę sytuacji na światowych giełdach. Ta jest bardzo niestabilna. Na początku sierpnia baryłka ropy Brent spadła do $78, co przełożyło się na spadek cen paliw na stacjach, który obserwujemy w tym tygodniu. Jednak w ostatnich dniach ropa znów drożeje. Dlatego dziś Orlen ogłosił podwyżkę cen paliw w hurcie o ponad 6 groszy. Od weekendu przełoży się to na wyższe ceny paliw na stacjach. Dlatego Andrzej Śliwka z PiS krytykuje rząd w sprawie programu CPN.
11: Rządzący są skupieni na tym, żeby zabrać pieniądze z kieszeni Polaków.
10: Piotr Kandyba z KO zwraca uwagę na sytuację budżetową.
12: Sytuacja wiemy, jaka jest.
10: I dodaje, że byłaby lepsza, gdyby prezydent nie odesłał do Trybunału ustawy wprowadzającej podatek od nadmiarowych zysków koncernów.
9: Relacjonował Michał Fabisiak.
13: To są wiadomości Radia Warszawa.
9: Prezydent Kolumbii odwiedził tereny najbardziej dotknięte przez trzęsienie ziemi. Abelardo de la Espriella zapowiedział uruchomienie pomocy dla poszkodowanych i wprowadził w kraju stan wyjątkowy. Są pieniądze na to, aby zaradzić tej tragedii. Jesteśmy przekonani, że z pomocą Bożą i wsparciem nowego rządu ją przezwyciężymy. Niech to będzie okazja, aby powiedzieć całemu krajowi, że ten region już nigdy nie będzie zapomnianą krainą. Na skutek trzęsienia ziemi w Kolumbii zginęło co najmniej 164 osoby, a ponad 570 zostało rannych. Drugi dzień trwa akcja poszukiwawcza, między innymi w Cali i Pereirze. Ratownicy, policjanci, żołnierze i wolontariusze przez całą noc przeszukiwali gruzy zawalonych budynków. Wstrząs o magnitudzie prawie 7,5 nawiedził w poniedziałek zachodnią część Kolumbii. Wprowadzono godziny policyjne, między innymi z powodu doniesień o grabieżach.
13: to dzieje się w okolicy.
9: Ostrzeżenie przed dzikim kotem wydały władze gminy Gołymin Ośrodek w powiecie ciechanowskim. Urzędnicy powołują się na myśliwego z koła łowieckiego. Basior, który zobaczył zwierzę na skraju pola, a potem odnalazł ślad łapy pozostawiony prawdopodobnie przez pumę. Mieszkańcy mają jednak wątpliwości co do gatunku zauważonego zwierzęcia.
14: Nie wiem, różnie to bywa, to wiadomo. Ja przy lesie nie mieszkam, z dala od lasu.
15: Nie wiadomo, ale jakby była, to by jakaś zwierzyna gdzieś była, która jakaś zamordowana, czy domowa, czy jakieś sarny, to nie.
16: Ja to biorę pod uwagę, bo nigdy nic nie wiadomo. Zwierząt tutaj jest w tej chwili dużo.
14: Nie bardzo, nie wiem. Czy ktoś widział to pumę? Ślady. Po śladach?
17: Myślę, że to ktoś tam mógł zobaczyć większego kota, ale wątpię w taką prawdziwość, że jest to puma.
9: Myśliwy zapewnił władze gminy, że dziki kot nie był rysiem. Mężczyzna jest doświadczonym weterynarzem i zwrócił uwagę m.in. na długi, zakręcony ogon zwierzęcia. Urząd rozstawi w lesie fotopułapki, żeby potwierdzić lub wykluczyć obecność pumy. Do tego czasu władze gminy zalecają omijanie lasów. W lipcu na terenie województwa zachodniopomorskiego odwołowiono młodą samicę pumy, która przemieszczała się po okolicznych lasach. Kot nie bał się ludzi i prawdopodobnie pochodził z nielegalnej hodowli.
0: –21 stopni Celsjusza w tym momencie wskazują termometry w Warszawie, w Ząbkach, w Łomiankach, w Pruszkowie, w Piasecznie, w Otwocku 22 i w Józefowie również 22 stopnie Celsjusza. Słońce za chmurami tutaj próbuje się przebić i troszkę nas ocieplić, chociaż 22 stopnie to jest najwyższa temperatura, jakiej dzisiaj możemy się spodziewać. Do końca dnia to słońce pozostanie za chmurami, dopiero wieczorem wyjdzie za chmur. Minut po godzinie 13. Ania Bobko, Latte na wynos. Witam się z Państwem bardzo serdecznie i gorąco zapraszam na kolejną godzinę naszego spotkania. O 13.20 Dobre Słowo Pasterzy, około 13.40 Sierpień Miesiącem Trzeźwości i ksiądz Marcin Marsolek gorąco zaprasza. Przywita nas Christina Aguilera i Beautiful, ale będzie też Igo, będzie też Beata Kozidrak i wiele, wiele więcej. Także warto zostać na 106.2 FM.

0: Late na wynos z Radiem Warszawa.
1: 12 minut po godzinie 13, a ja przypominam Państwu o naszej zabawie, podczas której jest do wygrania weekendowy, czyli dwa noclegi, dwuosobowy pobyt w folwarku Księżnej Anny na Podlasiu, w Anusinie koło Siemiaty czy nad Bugiem. Przepiękna miejscowość, przepiękne miejsce, przepiękny folwark. Nasz konkurs, którego rozstrzygnięcie będzie w piątek, więc warto nas słuchać w piątek. O której godzinie nie powiem, bo nas warto słuchać cały czas. Co należy zrobić? Wysyłamy SMS-a na numer 7248, koszt SMS-a to 2,46 zł z VAT. W treści wpisujemy rw.imię i nazwisko, hasło Podlasie, no i potem z tych SMS-ów losujemy zwycięzcę. Im więcej SMS-ów, tym większa szansa na wygraną. 7248, rw.imię i nazwisko, hasło Podlasie, 2,46 zł z VAT. Rozstrzygnięcie konkursu już w najbliższy piątek, więc warto nas bardzo, bardzo, bardzo uważnie słuchać w najbliższy piątek.

0: Fleetwood Mac, Everywhere. 19 minut po godzinie 13, już 20. Tak naprawdę posłuchajmy teraz, co dobrego mają nam do przekazania nasi pasterze.
1: Dobre słowo pasterzy. Biskup Romuald Kamiński.
2: 6 sierpnia 2025 roku. Święto Przemienienia Pańskiego podczas warszawskiej akademickiej pielgrzymki na Jasną Górę.
3: Bardzo często mówimy sami do siebie, ale także dzielimy się z innymi swoimi przeżyciami i mówimy, że jesteśmy w bardzo nieraz trudnej sytuacji, że kondycja nasza jest słaba i polega na tym, że jesteśmy rozbici. Innymi słowy, chociaż rzadko tego używamy, powinniśmy powiedzieć, nie ma w nas jedności. Sami w sobie nie posiadamy tej siły, która by wszystko w nas jakoś zbierała do tego, że będziemy jednością w sobie. Skąd ta jedność jest taka ważna w naszym życiu osobistym? Bo człowiek powinien przejrzeć się w Bogu i tam zobaczyć, jak jest wielki i piękny. I na wzór Boga, który jest jednością, również samych siebie tak kształtować, aby w nas ta siła przewodnia nie była rozproszona, nie doznawała zakłóceń, nie była nadwyrężona, żebyśmy stanowili sami w sobie jedną całość jako piękny, nadzwyczaj piękny wzór dzieci Bożych. Więc pierwsze, poznać i umiłować Pana Boga i mieć z Nim tę relację jedności. Potem ogarnąć siebie i stworzyć w sobie taki, powiedziałbym, monolit budowany siłą miłości, ale pomagający nam zrozumieć, jacy jesteśmy ważni, piękni.
1: Dobre słowo pasterzy.

0: Radio Warszawa na 106,2 FM, 13.30, wiadomości lokalne w skrócie, przedstawi Wojciech Dudkowski.
1: Kończy się usuwanie szkód i awarii wywołanych nocnymi burzami. Dużo pracy mieli w nocy strażacy. Najwięcej szkód pogoda wyrządziła w północnej części Mazowsza. Trwa tam przywracanie prądu po nocnych wyłączeniach. Od jutra utrudnienia na Żoliborzu. Drogowcy będą pracować na skrzyżowaniach z ulicą Kraśnickiego. Odtworzą nawierzchnię po wymianie wodociągu. Prace będą odbywać się nocami ze środy na czwartek i z czwartku na piątek. 15-latek na elektrycznym motocyklu w Warszawie. Nastolatek nie posiadał wymaganych uprawnień, a sam pojazd nie miał homologacji i obowiązkowego ubezpieczenia. Sprawą nieletniego zajmie się sąd rodzinny. Dziki problem w stolicy. Rok temu było ich 3000, w tym roku prawdopodobnie jest dwa razy więcej, choć czekamy na oficjalne statystyki, mówił w poranku z Radiem Warszawa Wacław Matysek z Polskiego Związku Łowieckiego. Trwa głosowanie w ramach budżetu obywatelskiego Mazowsza. Do dyspozycji mieszkańców jest 30 milionów złotych. Głosowanie odbywa się online i trwa do 7 września. Zapraszam na wiadomości Radia Warszawa o 14.00.
2: Więcej wiadomości na radiowarszawa.pl.

Jimmy Cliff, Reggae Nights na antenie Radio Warszawa na 21 minut przed godziną 14. Teraz troszkę zmieniamy klimat i zmieniamy język, bo to już Kasia Kowalska i dlaczego nie?

0: 14 minut zostało do godziny 14. Zaprasza ksiądz Marsolek. Sierpień miesiącem trzeźwości.
1: Sierpień miesiącem trzeźwości.
2: Ksiądz Marcin Marsolek.
3: Jesteśmy w drodze, jesteśmy jakby na pielgrzymce do lepszego życia. Ciekawe, dokąd dojdziemy, co odkryjemy. Rozczochrane myśli spróbujmy zamienić na myśli trzeźwe. Każdy dzień możemy przeżyć trzeźwo. Możemy się obudzić, odstawić to, co nas ogranicza, zniewala. Chcę ci zaproponować odwagę bycia sobą, życie bez udawania. Największą odwagą jest pozostać sobie wiernym, gdy świat zachęca nas, abyśmy byli kimś innym, żebyśmy się upodobnili do mody, że mamy być jak wszyscy, zrobić sobie ohydny tatuaż i uważać, że to jest piękne, że mamy przyłączyć się do polityków, że mamy żyć dla publiczności, dla laików, mamy zrobić z siebie klauna, zadowolić innych, kiedy mówią nam, że liczą się tylko opinie. Człowiek dojrzewa wtedy, gdy przestaje żyć dla opinii innych i zaczyna żyć według wartości, według dekalogu, według Boga, dla Boga i ludzi. Każdy człowiek nosi w sobie pragnienie bycia zaakceptowanym. Chcemy być lubiani, docenieni, chcemy czuć, że należymy do jakiejś grupy, to naturalna potrzeba. Problem zaczyna się wtedy, kiedy dla akceptacji innych zaczynamy rezygnować z siebie, z własnej prawdy, z własnych wartości, z własnych przekonań. Człowiek może przez wiele lat odgrywać rolę, którą stworzyli dla niego inni. Może się uśmiechać, kiedy cierpi. Może mówić tak, kiedy wewnętrznie w sobie czuje, że powinien powiedzieć właśnie teraz nie. Może wybierać drogę, której sam nie chce, tylko dlatego, że ktoś tego oczekuje. Ale życie przeżywane dla cudzych oczekiwań wcześniej czy później przynosi rozczarowanie, utratę siebie albo chorobę.

0: Atomic Kitchen na koniec godziny 13 w Radiu Warszawa. Na koniec lata na wynos również już ze mną w studiu Bartłomiej Graczek.
1: Cześć,
0: Bartek.
1: Kłaniam się nisko, cześć.
0: Dzień dobry, jak ci mija? To już popołudnie, ale popołudnie z Radiem Warszawa dopiero za chwilę.
1: Generalnie dobrze. Dzisiaj akurat dużo spacerowałem po Warszawie. O. Widziałem osoby podpisujące, zbierające podpisy pod wnioskiem o referendum, o odwołanie naszego miłościwie panującego prezydenta.
0: O proszę, chyba też w tym temacie rozmowa dzisiaj?
1: O tym będzie rozmowa.
0: O 16.15?
1: Tak.
0: To już teraz gorąco też zapraszamy, nim rozmowa to też popołudnie, więc warto zostać.
1: Zapraszam.
0: A ja bardzo dziękuję, Ania Bobko, i mówię do usłyszenia.
2: Latę na wynos z Radiem Warszawa.
3: Ogłoszenie społeczne.
4: Wyobraź sobie. Góry, cisza, pełne słońce. Leżysz na trawie, słuchasz śpiewu ptaków, a wokół ciebie spokojnie pasą się owce.
5: W prawdziwym życiu zawsze w końcu pojawia się jakiś wilk. Problem, kryzys, moment, w którym wszystko się sypie, a całe stado się rozbiega.
6: I wtedy właśnie potrzebny jest pasterz. Taki, który nie szuka najbliższego wyjścia ewakuacyjnego, tylko zostaje do końca.
4: Bo dobry pasterz oddaje życie za swoje owce.
5: Wyższe Seminarium Duchowne Diecezji Warszawsko-Praskiej. Formujemy pasterzy, na których można polegać.
3: Ogłoszenie społeczne. Ogłoszenie nadawcy.
2: Co słychać na Mazowszu?
7: Każdy piątek o godzinie 10.30.
2: Program realizowany we współpracy z Samorządem Województwa Mazowieckiego.
3: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
8: W świecie pełnym zgiełku zatrzymaj się na chwilę. 15 sierpnia w Ergo Arena Gdańsk-Sopot spotkamy się, aby wspólnie przeżyć coś naprawdę ważnego. Modlitwa, muzyka i wspólnota. Festiwal Prosta Droga do Boga. Dobro za dobro, bo są wartości, które trzeba przekazywać dalej. Wejdź na stronę drogadoboga.com i dołącz do nas.

0: tygodniku sieci Duma i Wstyd prezydent Karol Nawrocki pokazał, jak należy pielęgnować narodową pamięć. Donald Tusk od tej pamięci ucieka. Dlaczego premier polskiego rządu unika polskich rocznic? Polecam sieci Marcin Wikło.
1: Zwracam się do Państwa nie jako pracownik, ale jako ktoś, kto każdego dnia widzi, jak wiele dobra dzieje się dzięki naszej wspólnej obecności w Radiu Warszawa. Mam na imię Dorota i w Radiu Warszawa zajmuję się fundraisingiem. Każda wpłata to dla Radia Warszawa więcej niż pomoc. To dowód na to, że jesteśmy sobie nawzajem potrzebni. Jeśli chcą Państwo pomóc nam dbać o to, co w nas najszlachetniejsze, zapraszamy na stronę radiawarszawa.com.pl w zakładkę Wspieraj. Każda pomoc ma ogromne znaczenie. Serdecznie dziękujemy.
2: Zamów Grosik Taxi 22 646 46 46. Przyjedziemy błyskawicznie, bez zbędnego czekania, bezpiecznie. Sprawdzeni i doświadczeni kierowcy, nowoczesne auta i pewność, że dojedziesz na czas za uczciwą cenę. Zadzwoń 22 646 46 46 lub zamów przez aplikację Grosik Taxi. Twój pewny kurs.
3: Reklamie.
4: Minęła 14, czas na wiadomości Radia Warszawa.
5: Pożar domu dziecka pod Piasecznem. Węgierski parlament wybiera prezydenta. Powiemy także o edukacji ekologicznej na Mazowszu. Wiadomości Radia Warszawa, Wojciech Dudkowski, zapraszam. W nocy doszło do pożaru domu dziecka w Pęcherach pod Piasecznem. Zgłoszenie do służb wpłynęło około godziny pierwszej. Jak czytamy w mediach społecznościowych placówki, w środku znajdowało się 12 dzieci oraz dwóch opiekunów. Wszyscy zostali bezpiecznie ewakuowani, nikt nie został poszkodowany. Dzieci mają zabezpieczone wszystkie bieżące potrzeby i są pod opieką psychologa i wychowawców. Władze placówki proszą też, by nie organizować zbiórek. Maciej Berek nie będzie ministrem do spraw nadzoru nad wdrażaniem polityki rządu. Jego obowiązki przejmie Joanna Knapińska, szefowa Rządowego Centrum Legislacji. Premier Donald Tusk powiedział na posiedzeniu rządu, że Maciej Berek ustąpił ze stanowiska na własną prośbę.
6: Ustaliliśmy wspólnie z panem ministrem Berkiem, że przejdzie do innych zadań i zwrócił się do mnie w związku z tym o zwolnienie go z obowiązków, jakie pełnił do tej pory. Jak wiecie, był moją prawą ręką, dzisiaj to nadal tak jest. Jeśli chodzi o egzekwowanie naszych planów, priorytetów rządowych.
5: Donald Tusk podziękował Maciejowi Berkowi za dotychczasową współpracę. Szef rządu zapewnił, że niedługo przedstawi szczegóły jego nowego stanowiska.
7: To są wiadomości Radia Warszawa.
5: Węgierski parlament wybiera prezydenta. Jedynym kandydatem jest były przewodniczący Sądu Najwyższego Ondrasz Boko. Robert Rajczyk z Uniwersytetu Śląskiego i Instytutu Europy Środkowej w Lublinie zwrócił uwagę na ograniczoną rolę prezydenta Węgier.
8: Urząd prezydenta w węgierskim systemie konstytucyjnym ma stosunkowo słabą pozycję. W zasadzie pełni przede wszystkim funkcje reprezentacyjne. Na dodatek mandat samego prezydenta pochodzi nie z wyborów powszechnych, czyli nie jest wybierany ten prezydent przez naród, a przez parlament, czyli są to wybory pośrednie.
5: Węgierski parlament przyjął w lipcu poprawkę do konstytucji. Umożliwiło to wygaśnięcie mandatu dotychczasowego prezydenta Tamasa Suljoka. Ondrasz Boko był jednym z trzech kandydatów rozważanych przez partię rządzącą. Tisza dysponuje konstytucyjną większością, dlatego wybór jest niemal przesądzony.
7: Dzieje się blisko.
5: Wiadomość z ostatniej chwili. Zderzenie na S8 w pobliżu węzła Wypędy w gminie Raszyn. Zderzyły się dwie ciężarówki i dwa auta osobowe. Trzy pasy są zablokowane, na drogę wylał się olej.
7: Takie są lokalne inicjatywy.
5: Ponad 2 miliony złotych na edukację ekologiczną na Mazowszu. Dziś w Warszawie podpisano umowy między samorządem województwa mazowieckiego a organizacjami pozarządowymi, które przeprowadzą projekty dotyczące czystego powietrza, ochrony przed hałasem i gospodarki o obiegu zamkniętym. Te projekty to ważne uzupełnienie programów, jakie podejmujemy z samorządami, mówi Janina Ewa Orzełowska z Zarządu Województwa Mazowieckiego.
9: Mamy tych programów kilka, ale nie możemy zapominać o tym, jak ważna jest edukacja. Stąd też mamy środki również dla organizacji pozarządowych, które pomagają nam uświadomić mieszkańców w tym, że to od nas wszystko zależy, od mieszkańców i bardzo wiele możemy wokół siebie zrobić właśnie dla ratowania środowiska.
5: Wśród 28 organizacji, które zrealizują projekty, jest także Radio Warszawa, o czym mówi dyrektor naszej rozgłośni, ksiądz Mariusz Wedziuk.
3: Pierwszy to Zamknij obieg. W ramach tego projektu powstanie cykl 12 reportaży radiowych, które będą prezentowały dobre praktyki i konkretne rozwiązania, a także wypowiedzi ekspertów i praktyków. Powstanie również 7 materiałów wideo oraz 5 artykułów edukacyjnych. Przeprowadzimy 3-godzinne studio plenerowe, emitowane na żywo w paśmie porannym Radia Warszawa.
5: Drugi projekt to Powietrze pod lupą. To wszystko już niedługo na naszej antenie oraz w mediach społecznościowych.
4: Słówko o pogodzie. No znacznie chłodniej niż wczoraj. Temperatura odczuwalna aktualnie to około 18 stopni Celsjusza. W tej chwili słońca, no niestety nie widać. Ukryło się gdzieś za chmurami, ale jeszcze je dziś po południu. Zobaczymy. 14 stopni to temperatura najniższa odczuwalna wczesnym rankiem około 5. Nad ranem, ale jutro już będzie cieplej, powyżej 20 stopni, nawet 23. I znacznie więcej słońca niż dzisiaj. Jak wam mija czas, drodzy słuchacze Radia Warszawa? Ja się cieszę, że miałem chwilę, żeby pospacerować po stolicy, ale też cieszę się, że mogę być w końcu z wami na 106.2 FM. Bartłomiej Graczak, kłaniam się nisko i zapraszam na popołudniowe spotkanie. Będę z wami do godziny 18, a przywita was Wariusz Manx i Anita Lipnicka w utworze Pocałuj noc.

0: Hammerstone, White Noise na antenie Radia Warszawa, 13 minut po godzinie 14.
1: Popołudnie z Radiem Warszawa.
0: Pielgrzymi idą w kierunku Jasnej Góry, a dziś z Radomia wyruszyła 15. Radomska biegowa pielgrzymka, która jest już w drodze na Jasną Górę. Uczestnicy najpierw wzięli udział we mszy świętej, którą odprawił ksiądz Wojciech Pawłowski i ruszyli sztafetowo. To już 15. raz. Stowarzyszenie Biegiem Radom zorganizowało taką pielgrzymkę biegową na Jasną Górę. Uczestnicy wyruszyli sprzed Wyższego Seminarium Duchownego przy ulicy Młyńskiej w Radomiu i oni dojdą na Jasną, właściwie dobiegną na Jasną Górę w 3 dni. Właśnie taką trasą sztafetową do Częstochowy, a my już za kilka minut będziemy łączyć się z warszawsko-praską pielgrzymką pieszą na Jasną Górę. Połączymy się z klerykiem Norbertem Mepaciorkiem i zapytamy, co tam u nich, jak sytuacja, jak pogoda, jak nastroje, czy mają werwę i energię do tego, żeby iść przed siebie, z jakimi intencjami idą na Jasną Górę. O to wszystko wypytam już za chwilę na 106,2 FM.

0: No i łączymy się, drodzy, zgodnie z zapowiedzią.
1: Popołudnie z Radiem Warszawa.
0: Z warszawską opraską pielgrzymką pieszą na Jasną Górę. Szczęść Boże, z nami ksiądz Piotr Błażejczyk.
2: Szczęść Boże.
0: Cieszę się, że się słyszymy. Proszę powiedzieć, proszę księdza, jak sytuacja? Na jakim jesteście etapie?
2: Genialnie, w tym momencie opuściliśmy nasz postój obiadowy. Mhm. Gościnność gospodarzy przeogromna. Serca otwarte, łzy w oczach, kiedy nas podejmują. To, co spotykamy po drodze, nie da się opisać słowami. To trzeba zobaczyć. Mhm. Naszą polską gościnność, otwarte serca, ludzi, którzy... Wczorajszy obiad, siostra, która nas podejmuje, bo zwracamy się na pielgrzymce do siebie, bracie i siostro. Starsza siostra wiekiem, która mówi, że na długi czas czeka, odkłada tych parę złotych, żeby móc, jak zawsze, przyjąć go z pątników pielgrzymki praskiej.
0: To rzeczywiście budujące.
2: To są chwile nie do pisania.
0: Pięknie, pięknie to usłyszeć na antenie Radia Warszawa. Proszę powiedzieć, na jakim jesteście państwo etapie? W którym miejscu jesteście?
2: Uwierzcie, że pielgrzym nie mierzy kilometrów. Wiemy, że mamy siódmy dzień pielgrzymki. Tego jesteśmy pewni. Góry mokre, nowa miejscowości. Idziemy bocznymi drogami, żeby nie zakłócać ruchu drogowego. Mhm. Tu nas gospodarze w górach mokrych podjęli z obiadem. Piękne widoki, piękna okolica. No i przed nami jeszcze kolejne trzy etapy. Trzy już były i trzy kolejne przed nami.
0: Jasne, będziemy o was pamiętać w modlitwie. Proszę powiedzieć, z jakimi intencjami. Ksiądz idzie, albo może inni pielgrzymi, z którymi ksiądz rozmawiał?
2: Pierwszego dnia, kiedy wychodzimy na Jasną Górę z pielgrzymką, intencji, które czytamy na różańcu, jest parę. Mhm. Gdzieś takie serca poblokowane, pozamykane, ludzie się wstydzą, albo może nie wypada, może coś. I uwierzcie mi, siódmy dzień pielgrzymki, tych kartek, tych intencji, otwartości serca, jak czytamy, dotykamy tak wielu sfer naszego życia. Rodzina, zdrowie, relacje, przebaczenie. Kiedy ludzie nagle czują w sercu, że trzeba wypowiedzieć, prosić Boga o pomoc. W tak wielu intencjach ta modlitwa wznoszona przed oblicze dobrego Boga. Wczoraj nawałnica, wieczorem, po naszym dojściu, dochodzimy do sanktuarium Matki Bożej Szkaplerznej. Chmura wielka przychodzi. Deszcz, ale my już bezpieczni. I dzisiaj, kiedy idę, podchodzi do mnie Ola, dziewczynka, która przyjęła komunię świętą w tym roku po raz pierwszy i mówi, księże, mam świadectwo. Ja mówię, Ola, ale co się stało? Jak była burza? Ja się bałam. Poszłam do kościoła, bo kościół był otwarty całą noc. Klęknęłam, wzięłam do ręki różaniec i modliłam się na kolanach. Mówiłam cały różaniec w intencji, żebyśmy te bezpiecznie przetrwali tą burzę. A dzisiejsza Ewangelia, stańcie się jak dzieci.
0: Pięknie.
2: To dziecko stało się dla nas po prostu świadectwem, jaka Ewangelia jest realna w życiu. Podchodzi i daje świadectwo jako dziecko, jak sięgnęło i cały różaniec, mówi, 5 dziesiątek zmówiłam.
0: Bardzo dziękujemy za to świadectwo i za poświęcony czas. Ksiądz Piotr Błażejczyk, wszystkiego dobrego, z Panem Bogiem.
2: Pozdrawiamy radiosłuchaczy, z Panem Bogiem. I bądźcie z nami w przyszłym roku.
0: Będziemy, pozdrawiamy.

0: Lena, Satellite na antenie Radia Warszawa. A już za moment wiadomości lokalne.
1: Ogłoszenie nadawcy.
2: Pszczoły. Monofiletyczna grupa owadów bez ustalonej rangi taksonomicznej.
3: A czy nie można powiedzieć po prostu pszczółka, która robi miód?
2: Taka pszczółka Maja, sympatyczna.
3: Już jutro spotkamy nie tylko pszczółkę Maję, ale wiele innych pszczół. Poznamy też tajniki przygotowywania miodu i pszczelich produktów, a także ich prozdrowotne zalety.
2: Letni poranek z Radiem Warszawa, z pasieki Cztery Pory Miodu. Jutro od 7 do 10 zapraszają
3: Jarek Wydra,
2: Weronika Ostrowska
3: i oczywiście pszczoły.
4: Zadanie publiczne współfinansowane ze środków samorządu województwa mazowieckiego.
1: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
5: Zapraszamy do folwarku Księżnej Anny. Wyjątkowego miejsca w sercu pięknego Podlasia nad Bugiem. Oferujemy komfortowe noclegi, restauracje z wykwintnymi podlaskimi specjałami premium oraz profesjonalną organizację wesel i imprez okolicznościowych. Odpocznij, zasmakuj regionalnej kuchni i przeżyj wyjątkowe chwile w niepowtarzalnej atmosferze. Folwark Księżnej Anny. Tradycja, smak i gościnność. Więcej na naszych mediach społecznościowych.
1: Po reklamie.
0: Minęła 14.30. Wiadomości lokalne. W skrócie przedstawi Wojciech Dudkowski.
6: Kolizja czterech samochodów na S8 na wysokości miejscowości Wypędy. Zderzyły się dwie osobówki i dwa samochody ciężarowe. Jeden z nich przewoził olej, który wylał się na ulicę. Droga w kierunku Janek jest zablokowana. W nocy w Pęcherach pod Piasecznem płonął dom dziecka. Wszyscy jego mieszkańcy zostali w porę ewakuowani. Nikt nie został poszkodowany. Dzieci objęto pomocą psychologiczną. Przyczyną pożaru było uderzenie pioruna. Rutynowa kontrola zakończona zatrzymaniem. W ten sposób w ręce mokotowskiej policji trafił 36-latek podejrzewany o posiadanie amunicji bez zezwolenia oraz środków odurzających. Mężczyzna usłyszał już zarzuty. Warszawa partnerem defilady z okazji Święta Wojska Polskiego. Obok prezentacji sprzętu wojskowego na Wisłostradzie miasto przygotuje szereg atrakcji w różnych dzielnicach. A obchody cudu nad Wisłą nie tylko w stolicy. Miasto Ząbki organizuje swoje uroczystości w czwartek. Rozpoczną się o 9:00 mszą świętą w kościele Świętej Trójcy.
7: Więcej wiadomości na radiowarszawa.com.pl.

0: Goja. Zgaś papierosa i odejdź na antenie Radia Warszawa.
1: Popołudnie z Radiem Warszawa.
0: Jak co roku na Jasną Górę w sierpniu dociera około 190-200 zorganizowanych grup liczących w sumie około 80 tysięcy pątników, ale już trwają przygotowania do innej pielgrzymki z Białegostoku do Wilna. Jutro zapisy, moi drodzy, jeżeli byście byli zainteresowani, przekażcie rodzinie, znajomym. Ta pielgrzymka wyruszy 20 sierpnia z Białegostoku. To 34. ekumeniczna piesza pielgrzymka do Wilna. Tegoroczne hasło brzmi: pokój daję wam, a organizatorzy zapraszają do udziału także tych, którzy nie mogą wyruszyć na trasę. To swoiste rekolekcje w drodze. Wiele lat wcześniej pątnicy szli przez Polskę, Białoruś i Litwę, no teraz przez Polskę i Litwę.

Boy Zaborski zmarł dzisiejszej nocy, miał 75 lat. To aktor, reżyser i wieloletni artysta białostockiego teatru Lalek, a ogólnopolskiej publiczności był znany przede wszystkim z roli komendanta policji w popularnym cyklu U Pana Boga w reżyserii Jacka Bromskiego. Artysta zmarł w nocy po wieloletniej chorobie. Cześć jego pamięci.

0: Izrael. Szema Izrael na antenie Radia Warszawa. Zbliża się godzina 15. Za chwilę transmisja Koronki do Miłosierdzia Bożego. Teraz zaglądamy do dzienniczka siostry Faustyny.
1: Godzina Miłosierdzia. Z dzienniczka świętej Faustyny.
2: Zrozumiałam, że te dwa lata cierpień wewnętrznych, które cierpię poddając się woli Bożej, więcej mnie posunęło w doskonałości niż poprzednie 10 lat. Od 2 lat jestem na krzyżu, pomiędzy niebem a ziemią. To jest, że jestem związana ślubem posłuszeństwa. Słuchać mam przełożonej jako samego Boga. A z drugiej strony Bóg daje mi sam bezpośrednio poznać swoją wolę. I dlatego jest moja męka wewnętrzna tak wielka. Nikt nie pojmie i nie zrozumie tych cierpień duchowych. Lżejszym mi się wydaje oddanie życia, niż przeżyć nieraz jedną godzinę w takiej męce.

uniżcie się przed Panem, a wywyższy was. Jezu, w godzinie Twego konania, w postawie uniżenia wraz z Maryją, najpokorniejszą z ludzi, klękamy przed Tobą, wywyższonym na drzewie krzyża, poniżonym i upokorzonym przez ludzi. Zabrano Ci wszystko, co mogło uczynić Cię cenionym i szanowanym na świecie. Nie uznano Twojej nauki, Twych cudów, Twojej godności, którą obdarzył Cię Ojciec. Zanegowano prawdę o Tobie jako o Synu Bożym. Zabrakło wobec Ciebie nawet zwykłej wdzięczności i uszanowania. Taka jest miara ludzkich sądów i ocen. A jak jest naprawdę? Ty sam uniżyłeś się, Panie, przyjmując ciało z Maryi Dziewicy i postać sługi wobec wszystkich, nawet tych, którzy z Ciebie szydzili, pełniąc wolę Ojca, która przez upokorzenie i wzgardę doprowadziła Cię do objawienia mocy Bożej i zbawienia człowieka. O Panie, jak wielka jest Twoja miłość do nas, a my zapomnieliśmy, jak wielką moc ma pokora, poznanie tego, kim naprawdę jesteśmy, zgoda na tę prawdę i na to, czego nie rozumiemy, czyli zaufanie Tobie i Twojemu prowadzeniu nas przez życie. Zapomnieliśmy, że te sytuacje, w których jesteśmy upokarzani i poniżani, wyzwalają nas z pychy, czynią podobnymi do Ciebie, dają szansę na wyrobienie w nas pokory, która otwiera na przyjęcie nowych łask. Tylko wtedy, gdy żyjemy w prawdzie o sobie, nie przypisujemy sobie Twoich łask, bo wiemy, że wszelkie dobro w nas pochodzi od Ciebie. Dla zasług Twojej bolesnej męki prosimy Cię, Panie, byśmy we wszystkich wydarzeniach życia uczyli się stawać w prawdzie o sobie i Twoim miłosierdziu. Nie bali się podjąć trudu nawrócenia, który zaczyna się od uniżenia się przed Tobą, a owocuje wolnością, miłością, łaską upodobnienia się do Ciebie w służbie drugiemu człowiekowi.

0: Powiedziałeś, Panie, że nie potrzebują lekarza zdrowi, lecz ci, którzy się źle mają. Dlatego przyprowadzamy dziś do Ciebie tych, którzy się źle mają, uwikłanych w grzechy i nałogi, poszukujących celu i sensu życia, skrzywdzonych, opuszczonych, samotnych, przykutych do łóżka w szpitalach i domach, więźniów, ludzi pozbawionych dachu nad głową, głodnych, spragnionych sprawiedliwości i miłości, cierpiących z powodu przemocy, wojen i różnych form ucisku. Pomóż moralnie odrodzić się naszej ojczyźnie i Europie, aby wróciła do chrześcijańskich korzeni. Błogosław Ojcu Świętemu Leonowi i pasterzom Kościoła, aby dzięki ich posłudze głoszenia słowa i sprawowania sakramentów świętych ludzie doświadczali Twego uzdrawiającego miłosierdzia. Prosimy o potrzebne łaski dla naszych rodzin, dla rolników i wypoczywających na wakacjach, a także odprawiających rekolekcje, aby przyniosły one trwałe owoce większej miłości do Ciebie i bliźnich. Jeśli to jest zgodne z Twoją wolą, która jest dla nas samym miłosierdziem, wysłuchaj próśb złożonych na ołtarzu w tym sanktuarium, a także w sercach pielgrzymów i modlących się z nami za pośrednictwem telewizji, radia i internetu. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Wierzę w Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion.
2: Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki.
1: Dla Jego bolesnej męki.
2: Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki.
3: Eternal Father, I offer you the body and blood, soul and divinity of your dearly beloved Son, our Lord Jesus Christ. For the sake of his sorrowful passion, for the sake of his sorrowful passion. For the sake of his sorrowful passion. For the sake of his sorrowful passion. For the sake of his sorrowful passion. For the sake of his sorrowful passion. For the sake of his sorrowful passion. For the sake of his sorrowful passion. For the sake of his sorrowful passion. For the sake of his sorrowful passion.
0: Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo nuestro, Señor Jesucristo. Por su dolorosa pasión. Por su dolorosa pasión. Por su dolorosa pasión. Por su dolorosa pasión. Por su dolorosa pasión. Por su dolorosa pasión. Por su dolorosa pasión. Por su dolorosa pasión. Por su dolorosa pasión. Por su dolorosa pasión. Večný Otče, obetujem Ti telo a krv, dušu i božstvo Tvojho najmilšieho Syna a nášho Pána Ježiša Krista. Pre Jeho bolestné umučenie. Pre Jeho bolestné umučenie. Pre Jeho bolestné umučenie. Pre Jeho bolestné umučenie. Pre Jeho bolestné umučenie. Pre Jeho bolestné umučenie. Pre Jeho bolestné umučenie. Pre Jeho bolestné umučenie. Pre Jeho bolestné umučenie. Pre Jeho bolestné umučenie.
4: Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Pela sua dolorosa paixão, pela sua dolorosa paixão, pela sua dolorosa paixão, pela sua dolorosa paixão. Pela sua dolorosa paixão. Pela sua dolorosa paixão. Pela sua dolorosa paixão. Pela sua dolorosa paixão. Pela sua dolorosa paixão. pela sua dolorosa paixão.
1: Amém.

0: Przyjmij, Panie, nasze dziękczynienie za miłosierdzie, jakie okazałeś i nieustannie okazujesz nam i całemu światu. Dziś w sposób szczególny dziękujemy za to, że w życiu i w śmierci należymy do Ciebie. Dziękujemy za lekcję umierania w codzienności, przechodzenia każdego dnia z mroku śmierci do życia. Dziękujemy za wszystkie sytuacje w naszym życiu, w których uczysz nas pokory i zaufania Tobie.
1: Wysłuchaliśmy transmisji koronki do Miłosierdzia Bożego. Czas na fragment Ewangelii. Komentuje ksiądz Bartosz Jarząbek.

0: Ewangelii świętego Mateusza. Uczniowie przystąpili do Jezusa pytając: kto właściwie jest największy w Królestwie Niebieskim? On przywołał dziecko, postawił je przed nimi i rzekł: zaprawdę powiadam wam, jeśli się nie odmienicie i nie staniecie jak dzieci, nie wejdziecie do Królestwa Niebieskiego. Kto się więc uniży jak to dziecko, ten jest największy w Królestwie Niebieskim. A kto by jedno takie dziecko przyjął w imię moje, mnie przyjmuje. Baczcie, żebyście nie gardzili żadnym z tych małych, albowiem powiadam wam, aniołowie ich w niebie wpatrują się zawsze w oblicze Ojca mojego, który jest w niebie. Jak wam się zdaje? Jeśli ktoś posiada 100 owiec i zabłąka się jedna z nich, to czy nie zostawi 99 na górach i nie pójdzie szukać tej, która się zbłąkała? A jeśli mu się uda ją odnaleźć, zaprawdę powiadam wam, cieszy się nią bardziej niż 99 tymi, które się nie zabłąkały. Tak też nie jest wolą Ojca waszego, który jest w niebie, żeby zginęło nawet jedno z tych małych.
1: Dzisiejsza przypowieść o zagubionej owcy jest znanym chyba wszystkim ikonicznym przedstawieniem Chrystusa jako dobrego pasterza, który nieustannie szuka owiec, nieustannie szuka człowieka. Pytanie jednak do nas, czy my chcemy, żeby On nas odnalazł? Czy czasami na siłę nie uciekamy i nie chowamy się przed Nim? Dajmy się Bogu ucieszyć naszą obecnością przy Nim.

0: Kira Sure Blue Savanna na antenie Radia Warszawa. Jest punktualnie 15.30. Wiadomości lokalne w skrócie przedstawi Wojciech Dudkowski.
1: Trwają utrudnienia na S8. Na wysokości miejscowości Wypędy w powiecie pruszkowskim zderzyły się dwie osobówki i dwa samochody ciężarowe. Jeden z nich przewoził olej, który wylał się na ulicę. Droga w kierunku Janek jest zablokowana. Ponad 2 miliony złotych na edukację ekologiczną. Samorząd Mazowsza sfinansuje projekty realizowane przez 28 organizacji pozarządowych. Ich celem jest informowanie o ochronie powietrza, hałasie i ekologicznej gospodarce. Problem z dzikami w stolicy. Jest ich coraz więcej. Nie dawajmy im łatwego dostępu do pożywienia, na przykład w śmieciach, apelował na naszej antenie rzecznik Polskiego Związku Łowieckiego. Właścicielom psów przypomniał o trzymaniu ich na smyczy. Centrum Nauki Kopernik zaprasza na Noc Spadających Gwiazd. Instytucja organizuje otwartą dla wszystkich obserwację nieba z dachu swojej siedziby. Wcześniej zaprasza też na oglądanie zaćmienia słońca. A jutro stołeczne zoo zaprasza na świętowanie Światowego Dnia Słonia. To okazja, by bliżej poznać warszawskie słonie, Fryderyka, Bubę i Leona oraz dowiedzieć się więcej o życiu i ochronie gatunku. Zapraszam na wiadomości Radia Warszawa o 16.00.
2: Więcej wiadomości na radiowarszawa.com.pl.

0: Ciao Siciliano na antenie Radia Warszawa.
1: Popołudnie z Radiem Warszawa.
0: Z Włoch, konkretnie z Sycylii, wracamy do Warszawy, ale po to, by unieść się od razu w przestworza. Możecie to niejako zrobić w Kosmoparku. Zapraszamy, drodzy, do tego miejsca, ale zachęcamy przede wszystkim do naszej zabawy. Jak w każdą wakacyjną środę będziemy mieć dla Was do rozdania bilety. W letnim poranku z Radiem Warszawa budzimy stolice i okolice właśnie na rodzinną wyprawę do Kosmoparku. Wystarczy w środowym paśmie porannym Radia Warszawa wysłać do nas SMS-a, no i będziecie mogli rodzinnie odkryć tajemnice Wszechświata.
2: Sponsorem nagród jest innowacyjne technologie edukacyjne spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Odkryj z rodziną tajemnice Kosmoparku.
0: Ale my, drodzy słuchacze, nie chcemy Was wysyłać tylko i wyłącznie do kosmosu, bo to środa, ta zabawa zaplanowana na jutrzejszy poranek, ale na piątek, drodzy, weekendowy pobyt dla dwóch osób w folwarku księżnej Anny na Podlasiu. To konkretnie w Anusinie koło Siemiatycz nad Bugiem. Wyjątkowe miejsce w sercu pięknego Podlasia do zgarnięcia już w najbliższy piątek. Taki pobyt dla dwóch osób na weekend. Zachęcam do słuchania nas na 106,2 FM. Nie pożałujecie.

0: Dawid Katkowski. Co zostało mi?
1: Popołudnie z Radiem Warszawa.
0: Nam zostało 9 minut do godziny 16, klasycznie kwadrans po 16, gość Radia Warszawa. Dziś ze mną i z Państwem Maciej Wilk, współtwórca i główny koordynator stołecznej operacji referendalnej, w skrócie SOR. I to właśnie sytuacja na SOR-ze w Szpitalu Południowym zmotywowała grupę ludzi po to, aby zacząć zbierać podpisy pod wnioskiem o referendum w sprawie odwołania Rafała Trzaskowskiego. Tych podpisów zebrano około 30 tysięcy. No, potrzeba zabrać ich znacznie więcej, ponad 130 tysięcy, ale jak mówią organizatorzy, rozwijają swoją inicjatywę. Już w ponad 20 miejscach w stolicy można podpis pod wnioskiem o referendum złożyć. A dlaczego w ogóle inicjatorzy chcą odwołać prezydenta Rafała Trzaskowskiego? O to będę pytał gościa Kwadrans po 16. Bądźcie z nami. Na antenie Radia Warszawa, London Beat, I've been thinking about you.

0: Zbliża się godzina 16, już za chwilę wiadomości Radia Warszawa.
1: Reklama.
2: Marzysz o pielgrzymce, która pozostanie w sercu na całe życie? Wyrusz z Katedrą Warszawsko-Praską i biurem Hermes Travel do Argentyny i Brazylii. Od 30 marca do 11 kwietnia 2027 roku odwiedzimy dwa duchowe serca Ameryki Południowej. Luján i Aparecida. Czekają na Ciebie maryjne ścieżki i boskie krajobrazy. 13 dni modlitwy i wyjątkowych przeżyć. Szczegóły znajdziesz w zakrystii kancelarii parafialnej oraz na stronie katedra-floriana.waw.pl. Dołącz do nas i przeżyj niezwykłą pielgrzymkę.
3: Dzień dobry, tu Kacper. Na co dzień jako reporter jestem tam, gdzie dzieją się rzeczy ważne dla nas wszystkich. Szukam dla Państwa ciekawych tematów, sprawdzam fakty i dbam o to, by każda informacja docierała do Was szybko i rzetelnie. Jednak ta reporterska misja jest możliwa tylko dzięki Państwa wsparciu. Jeśli cenią Państwo naszą pracę i chcą, byśmy byli blisko ludzkich spraw, prosimy o wsparcie. Wystarczy odwiedzić stronę radiowarszawa.com.pl i wejść w zakładkę Wspieraj. Każda pomoc daje nam siłę do działania. Dziękujemy, że tworzycie radio razem z nami.
1: O reklamie.
0: Jest punktualnie godzina 16, czas na wiadomości Radia Warszawa.
4: Pieniądze dla powodzian trafiły w niewłaściwe ręce. Wulkan Etna aktywny, turyści utknęli na lotnisku. Olej na trasie S8, trwają utrudnienia po kolizji czterech aut. Wiadomości Radia Warszawa, Wojciech Dudkowski, zapraszam. 4,5 miliona złotych pomocy powodziowej z Karkonoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego trafiło do trzech firm z jednej wsi. Właśnie tam mieszka wiceprezes instytucji i zawieszona już polityk KO Anna Konieczyńska. Mieszkańcy i przedsiębiorcy z Jeleniej Góry i okolic nie kryją oburzenia.
5: Po raz kolejny w naszym mieście okazało się, że pieniążki poszły do tych, do których miały pójść, a nie do tych, którzy ich potrzebują. To jest straszne.
6: To miało trafić do ludzi rzeczywiście poszkodowanych, a nie rozdysponowane pomiędzy swoimi.
4: Premier Donald Tusk podkreślał, że rząd zakładał możliwość wystąpienia tego typu problemów. Dodał, że priorytetem jest pełne wyjaśnienie sprawy.
7: Skala 8 miliardów złotych, jeśli chodzi o całość wydatków związanych ze skutkami powodzi, jak i ilość decyzji oraz wielość instytucji, samorządy, agencje rozwoju, to wszystko powodowało, że ryzyko nadużyć może się pojawić.
4: Pomoc miały otrzymać firmy męża działaczki Koalicji Obywatelskiej Anny Konieczyńskiej, jej sąsiada oraz lokalnego przedsiębiorcy współpracującego z samorządem, mimo że nie zostały poszkodowane przez powódź.
8: To są wiadomości Radia Warszawa.
4: Około 200 obywateli Polski utknęło na lotnisku w Katanii. Pracę największego sycylijskiego lotniska zakłóca aktywność wulkanu Etna. Rzecznik Ministerstwa Spraw Zagranicznych Maciej Wiewiór podkreślał, że Polacy, którzy mają problemy z wylotem, powinni skontaktować się ze swoimi przewoźnikami.
9: Wiem, że lokalne służby próbują rozładować tą sytuację, ale tak jak mówię, na koniec dnia to przewoźnik odpowiada za swoich klientów, obojętnie czy to jest kwestia w tym przypadku wybuchu wulkanu. Więc tam pierwsze kroki. Proszę sprawdzać, proszę być w kontakcie z tym przewoźnikiem. My, nasz konsul, oczywiście w miarę możliwości próbujemy wspierać naszych obywateli w tym kontakcie. Mówimy w tej chwili o około 200 osobach, plus minus, bo to się oczywiście zmienia. Te loty są przekierowywane na inne lotniska. Ludzie opuszczają Sycylię również w inny sposób.
4: Etna intensywnie wyrzuca popiół i lawę. W nocy na wschodnim zboczu wulkanu otworzył się nowy otwór erupcyjny. Ministerstwo Spraw Zagranicznych podróżującym z Sycylii zaleca bieżące sprawdzanie statusu lotu bezpośrednio na stronie lub w aplikacji przewoźnika przed udaniem się na lotnisko oraz kontakt z linią lotniczą w celu uzyskania dalszych informacji dotyczących podróży. W przypadku odwołania połączenia prosimy o rozważenie skorzystania z alternatywnych lotnisk, m.in. w Palermo, Reggio di Calabria, Trapani, Comiso, Lamezia Terme lub na Malcie, dodano w komunikacie resortu.
8: Dzieje się blisko.
4: Trwają utrudnienia po kolizji, do której doszło na drodze krajowej S8 na wysokości miejscowości Wypędy w powiecie pruszkowskim. Zderzyły się dwa samochody osobowe i dwie ciężarówki. Zablokowana jest jezdnia w kierunku Janek. Jeden z samochodów przewoził nietypowy ładunek, mówi podkomisarz Monika Orlik z Komendy Powiatowej Policji w Pruszkowie.
10: Jest duże utrudnienie z uwagi na zalanie tras olejem, ponieważ na jednym z samochodów załadowany olejem na naczepie, ten olej się wylał. Jeżeli chodzi o utrudnienia, to na pewno potrwają, ponieważ potrzebne są dwa ciężkie holowniki do ściągnięcia tych pojazdów. 200 metrów przed zdarzeniem jest otwarta bramka dla samochodów osobowych, żeby mogły objechać to zdarzenie z trasą serwisową.
4: Informacje o utrudnieniach będziemy podawać na bieżąco. bieżąco.
8: To się dzieje lokalnie.
4: Lato w mieście trwa w najlepsze. To już kolejna odsłona programu realizowanego w stolicy od ponad 20 lat. Uczestniczy w nim blisko 170 szkół, które przygotowały blisko 40 tysięcy miejsc dla dzieci i młodzieży. Najmłodsi biorą udział w zajęciach i wycieczkach. Jedna z grup odwiedziła dzisiaj nasze radio. W rozmowie z reporterem podzielili się swoimi wrażeniami z dotychczasowych akcji.
11: Poza radiem, no wczoraj byliśmy na takim escape roomie i teleturnieju z zagadkami.
12: Fajnie jest. A wycieczki to...
13: Też są fajne.
12: Na przykład kino, escape room był. Fajnie jest.
13: Sala zabaw była.
14: Jest fajnie, mamy codziennie wycieczki.
15: A najlepsza chyba wycieczka była w escape roomie.
4: To nie koniec wycieczek dla dzieci. Lato w mieście potrwa do końca sierpnia.
0: Zwłaszcza, że pogoda będzie sprzyjać. No dziś nieco chłodniej ta temperatura odczuwalna rzeczywiście mogłaby być nieco wyższa. Aktualnie to 17 stopni Celsjusza, ale właśnie się wypogadza. Właśnie tutaj u nas na Pradze Północ pojawiło się słońce, a ten tydzień generalnie będzie ciepły, będzie słoneczny. Jeszcze wrócą te upały. Jeżeli ktoś w ogóle za nimi tęskni, to z pewnością słońce i ciepło wróci.
8: W rytmie miasta z Radiem Warszawa.
0: Bartłomiej Graczak, kłaniam się nisko. Czym żyje miasto? No chociażby tym, że zbierane są podpisy pod wnioskiem o referendum w sprawie odwołania Rafała Trzaskowskiego. Zebrano ich około 30 tysięcy. Potrzeba ponad 130 tysięcy podpisów, aby do takiego referendum doszło. Organizatorzy, a jeden z nich będzie gościem Radia Warszawa już za 10 minut niecałe, są przekonani, że to się uda zrobić. Ale teraz Charlie Puth, Beat Yourself Up.

0: rytmie miasta z Radiem Warszawa.
1: Chcemy doprowadzić do referendum i wstrząsnąć tym zaśniedziałym warszawskim establishmentem. Tak mówi Maciej Wilk. Jego inicjatywa, czyli stołeczna operacja referendalna, zebrała niemal 30 tysięcy podpisów pod wnioskiem o odwołanie prezydenta Rafała Trzaskowskiego. O powodach tej zbiórki podpisów, o tym, dlaczego organizatorzy są przekonani, że Rafał Trzaskowski powinien zostać odwołany ze swojej funkcji prezydenta, a wraz z prezydentem także Rada Miasta, bo to zawsze jest odwołanie i prezydenta, i Rady Miasta. Będę rozmawiał za kilka minut na antenie Radia Warszawa właśnie z Maciejem Wilkiem, który jest współtwórcą i głównym koordynatorem SOR-u, ale nie tego w Szpitalu Południowym, ale stołecznej operacji referendalnej. Słów kilka o sytuacji drogowej w stolicy. Jeżeli chcecie wydostać się z centrum Warszawy, z pewnością jest to teraz w wielu miejscach utrudnione. Z pewnością do Marek jedzie się dłużej niż zwykle, to 52 minuty w tym momencie. Także odwód Konstancin Jeziorna, Piaseczno. Ponad 50 minut musicie przygotować z centrum stolicy. Około 40 jedziemy natomiast do Starej Miłosnej, Pruszków i Łomianki, to 3 kwadranse. Do Błonia jedziecie ponad godzinę.
0: Dla Radia Warszawa. Aktualny raport o stanie przejezdności ulic Warszawy przygotowali kierowcy Grosik Taxi. Telefon 646 46 46.
1: 10 minut po 16. Rod Stewart na antenie Radia Warszawa.

0: Every Beat of My Heart na antenie Radia Warszawa. Kwadrans po 16, a zatem...
1: Gość Radia Warszawa.
0: A gościem Radia Warszawa, zgodnie z zapowiedzią, jest dzisiaj Maciej Wilk, współtwórca i główny koordynator stołecznej operacji referendalnej. Kłaniam się, witam na antenie.
2: Dzień dobry, witam Państwa serdecznie.
0: Działacie już aktywnie od jakiegoś czasu. Ile podpisów pod wnioskiem o referendum w Warszawie udało się zebrać?
2: Wczoraj rano ogłosiliśmy, że zebraliśmy 27,5 tysiąca do końca weekendu, natomiast jako, że dodajemy regularnie 2-2,5 tysiąca podpisów dziennie, to zaryzykuję stwierdzenie, że jesteśmy już ponad 30 tysięcy.
0: Mhm. No ale zobaczyłem, że dzisiaj tych punktów, w których zbieracie podpisy, miejsc w stolicy jest kilkanaście, więc chyba przyspieszacie. Czy to na razie to tak nie wygląda?
2: Wręcz kilkadziesiąt. 22, jeśli dobrze liczę. I faktycznie staramy się każdego dnia dokładać co najmniej kolejny dodatkowy punkt. Jesteśmy przygotowani, żeby uruchomić ponad 30 punktów, więc to jest kwestia czasu, aż tych punktów będzie jeszcze więcej niż obecnie.
0: Bo jaki jest wymóg?
2: Wymóg jest 132 tysiące podpisów, które musimy złożyć do końca września. Mhm. Oczywiście nie należy składać wyłącznie minimalnej wielkości, należy mieć bezpieczny bufor bezpieczeństwa na jakieś ewentualne niepoprawne wpisy. Ale myślę, że z każdym tygodniem nasza akcja będzie przyspieszać, także komfortowo dostarczymy więcej niż te wymagane 132 tysiące.
0: A kto stoi za tą inicjatywą? Kim są ci ludzie?
2: Jest to grupa 21 obywateli, mieszkańców Warszawy. Jest to w pełni transparentne, gdyż na każdej karcie referendalnej widoczne są nazwiska tych 21 osób. No i to jest bardzo takie, powiedziałbym, zdywersyfikowane środowisko. Właśnie osoby z różnych środowisk, z różnych światopoglądów wręcz. Od z jednej strony Jana Śpiewaka, czy Stowarzyszenia Spółdzielców, mieszkańców budynków komunalnych, aż po środowiska prawicowe, chociażby z Rafałem Ziemkiewiczem, czy z Józefem Orłem na czele. Mamy też warszawianistów, przedsiębiorców, działaczy społecznych, więc to jest takie zdywersyfikowane środowisko, któremu z pewnością nie można przyszyć jakiejś jednej łatki partyjnej.
0: I co to środowisko, w jaki sposób zostało to środowisko połączone, jaką ideą?
2: Wspólna idea, która nas wszystkich łączy, jest to, żeby wstrząsnąć warszawskim establishmentem i żeby domagać się wyższej jakości instytucji, wyższej jakości zarządzania, lepszej wizji dla Warszawy. Więc niezależnie tak naprawdę, czy to referendum ostatecznie się uda, czy nie uda, już teraz widzimy jego pozytywne skutki, gdyż od 2 tygodni Rafał Trzaskowski jest aktywniejszy niż kiedykolwiek w swojej 8-letniej prezydenturze i myślę, że ten gorący oddech na plecach będzie już czuł do samego końca. Jak i każdy jego następca, co ważne.
0: Jaki był ten punkt zwrotny? Czy to była kwestia afery w Szpitalu Południowym, a może sukces referendum w Krakowie? Co Państwa zmotywowało?
2: Kraków pokazał nam, że da się, że jest to faktycznie możliwe, żeby odwołać włodarza miasta. Natomiast w przypadku Warszawy to oczywiście sytuacja w Szpitalu Południowym. Na SOR-ze w Szpitalu Południowym stanowiła to kroplę, która przepełniła czarę i która pchnęła mnie do działania, ale tak samo jak kilkaset innych osób, które po prostu powiedziały, że dosyć tego.
0: No właśnie, stąd ta nazwa SOR. Tak. Stołeczna...
2: Nieprzypadkowo.
0: Stołeczna organizacja
2: referendalna.
0: Operacja referendalna. Operacja referendalna. No i jakie macie cel? No bo rozumiem, że zbiórka podpisów to jedno, ale w jakiś sposób wstrząsnąć establishmentem stolicy?
2: Wstrząśnięcie to samo doprowadzenie do referendum. Ja tak jak mówię, już samo zbieranie podpisów podziałało cucąco na prezydenta w sposób ewidentny, natomiast samo doprowadzenie do referendum już by było naprawdę bardzo dużym wstrząsem tektonicznym na warszawskiej scenie, gdyż stanowiłoby znakomitą okazję do tego, żeby przez 3-4 miesiące kampanii referendalnej naprawdę tak sumiennie rozliczyć, nawet nie ostatnie 8 lat prezydentury Rafała Trzaskowskiego, ale 21 lat rządów niepodzielnych Platformy Obywatelskiej, a teraz Koalicji Obywatelskiej w naszym mieście. No i powtarzam to wszędzie, ale powtórzę i tu. Władza korumpuje, władza absolutna korumpuje absolutnie. I myślę, że to bardzo dobrze to oddaje to, co widzimy w Warszawie, gdzie ta sytuacja w Szpitalu Południowym jest tylko jakby wierzchołkiem góry lodowej, ale właśnie jest konsekwencją tego, że przez 21 lat ten sam układ ludzi rządził w sposób niepodzielny Warszawą. No i jest to układ, który się mocno zdegenerował.
0: Mhm. Wiadomo, że presja ma sens, ale jednak w stolicy, tak jak sam pan powiedział, ponad 2 dekady rządzi Platforma Obywatelska, to środowisko polityczne i będzie ciężko zmienić cokolwiek w stolicy. Wydaje się, że tutaj wyborcy Rafała Trzaskowskiego, zwolennicy, stronnicy, nie są gotowi na jakiekolwiek zmiany.
2: No, patrząc na to, jak wiele osób przychodzi i podpisuje się pod naszym wnioskiem, mówiąc, że głosowało na Rafała Trzaskowskiego w wyborach, śmiem twierdzić, że tu również może następować pewna zmiana. Natomiast tak jak powiadam, samo doprowadzenie do referendum już będzie oznaką dla polityków i dla jakiegokolwiek przyszłego włodarza miasta, że warszawiacy oczekują więcej, oczekują wyższej jakości instytucji, wyższej jakości zarządzania tym miastem. Więc to będzie taką przestrogą na przyszłość, na wiele lat, dla każdego kolejnego prezydenta Warszawy, z którejkolwiek partii by się nie wywodził.
0: Jak wybuchła afera w Szpitalu Południowym, prezydent Rafał Trzaskowski zapowiedział, że odpolityczni teraz rady nadzorcze, zarządy spółek, no i efekt tego odpolitycznienia jest taki, że 14 osób, jak informował portal Zero.pl, zrezygnowało z partyjnej legitymacji. No w sumie udało się odpolitycznić, no bo nie są to członkowie partii już teraz, ale chyba nie o to chodziło prezydentowi Warszawy.
2: Nie, no prawdę mówiąc jest to jakiś żart po prostu, że partyjni nominaci zrzucają legitymacje partyjne i w ciągu jednej chwili stają się bezpartyjnymi ekspertami. No to są oczywiście żarty. Jaki była jakość doboru tych kadr, no widzieliśmy wcześniej. I oczywiście to niczego nie załatwia. Tak samo chcę powiedzieć, że ja doceniam, że Rafał Trzaskowski faktycznie w sposób względnie transparentny przeprowadził audyt w szpitalach i zaprezentował jego wyniki, ale jedną rzeczą jest wdrożenie, zapowiedzenie i wdrożenie późniejsze jakichś środków naprawczych, zaradczych do danej sytuacji, ale drugą kwestią jest odpowiedzialność polityczna, czasem prawna. Jeżeli pan albo ja byśmy wsiedli po pijaku za kierownicę i spowodowali wypadek, no to moglibyśmy się zaklinać na wszystkie świętości, że już nigdy nie tkniemy alkoholu, ale odpowiedzialność byśmy musieli ponieść. No i tu jest taka sama sytuacja. Nie kto inny jak Rafał Trzaskowski ponosi finalną, końcową, ostateczną odpowiedzialność za obsadę spółek miejskich. Więc ten makabryczny skandal, który się wydarzył w Szpitalu Południowym, idzie bezpośrednio na jego konto.
0: Wiemy, że pan Dawid Kacprzyk nie został jeszcze przesłuchany przez prokuraturę. No z reguły jest tak, że ta osoba najbardziej jakby będąca w zainteresowaniu prokuratury jest przesłuchiwana na końcu. No i czekamy na to przesłuchanie, no ale jakichś takich wniosków na razie nie widać, chociaż tak jak pan powiedział, ten audyt przeprowadzony rzetelnie, chociaż w szpitalu, który jak mówił w kampanii prezydenckiej, miał być takim oczkiem w głowie, że to sam pan prezydent Trzaskowski chwalił się, że to jakby on zbudował Szpital Południowy, tylko no, jak to w praktyce wygląda, to wszyscy zobaczyliśmy.
2: Pamiętam te wypowiedzi z kampanii wyborczej, z debaty przed drugą turą, gdzie Szpital Południowy pojawiał się bardzo często. No jak wygląda rzeczywistość, no zobaczyliśmy wszyscy i cóż, no można tylko głęboko westchnąć i zapłakać nad tym stanem. Odpowiedzią jest merytokracja, odpowiedzią jest powierzanie istotnych odcinków, istotnych funkcji profesjonalistom, ludziom, którzy się na tych rzeczach znają, a nie partyjniakom.
0: Merytokracja, tak?
2: Merytokracja.
0: Merytokracja to jest ukute przez pana sformułowanie, czy jest to...
2: Nie, no w żaden sposób. No, jest to rządy oparte na kompetencjach, na profesjonalizmie, więc sprowadza się do tego, żeby powierzać pracę na odcinkach wymagających jakiejś umiejętności, jakiejś wiedzy osobom, które faktycznie taką wiedzę posiadają, a nie posiadają legitymację partyjną.
0: No tak, no w Warszawie, ale nie tylko w Warszawie, legitymacja partyjna jest atutem, jak zakładam.
2: No i właśnie poprzez nasze referendum chcemy wyrazić sprzeciw wobec takiej logice, bo naprawdę mamy i w Polsce, i w Warszawie fantastycznych ludzi, którzy mogliby na 3 prędkości wyższe wznieść rozwój Warszawy, a po prostu to się nie dzieje, bo legitymacja partyjna jest niezbędna.
0: Mhm. A jakby pan podsumował dotychczas prezydenturę Rafała Trzaskowskiego w stolicy?
2: Myślę, że jest to prezydentura bez wizji i bez takiego faktycznego zaangażowania. Dla Rafała Trzaskowskiego mam wrażenie, że prezydentura Warszawy zawsze była tylko odskocznią do wyższego urzędu w państwie, do prezydentury Polski. Nie udało się dwukrotnie. Dwukrotnie poświęcał pół albo więcej roku na kampanię wyborczą, nie biorąc na ten czas ani urlopu bezpłatnego z ratusza. Mówił do kamery, że bywa raz, dwa razy w tygodniu w ratuszu i to wystarczy. No więc ja twierdzę, że nie wystarczy. Warszawa potrzebuje gospodarza, który faktycznie będzie dzień i noc myślał o Warszawie i o mieszkańcach Warszawy, a nie właśnie kogoś, dla którego jest to tylko jakaś odskocznia do czegoś więcej. Myślę, że Warszawa ucierpiała na tej prezydenturze. No oczywiście rozwinęła się, jest ładniejsza niż 8 lat temu, ale twierdzę, że jakbyśmy mieli prawdziwego gospodarza, byśmy byli znacznie dalej.
0: O czym na antenie Radia Warszawa mówił Maciej Wilk, współtwórca i główny koordynator stołecznej operacji referendalnej. Bardzo dziękuję za spotkanie, za rozmowę.
2: Dziękuję.

0: Zbliża się 16:30, już za chwilę wiadomości z życia kościoła.
1: Ogłoszenie nadawcy.
2: Rok 1956 i 2026.
3: 70 lat.
2: 9 sobót nowenny w rocznicę jasnogórskich ślubów narodu polskiego.
3: Przygotujmy się wspólnie, by ponownie móc powiedzieć 26 sierpnia Królowo Polski, przyrzekamy.
2: Na nowennę do Maryi Królowej Polski zapraszamy w 9 kolejnych sobót o godzinie 18:30.
3: W Radiu Warszawa na 106,2 FM.
4: Czy złość zawsze niszczy?
5: A czy miłość zawsze pomaga?
4: O tym, jak budować więzi w rodzinie
5: i jak towarzyszyć dzieciom w drodze do dojrzałości,
4: porozmawiamy w piątek o 22:00.
5: W audycji Złością czy miłością? Elżbieta Stawińska,
4: Marcin Wnoszyński.
5: Zapraszamy!
1: Ogłoszenie nadawcy.
0: Jest 16:30.
6: Wiadomości z życia Kościoła. Wojciech Dudkowski. Zapraszam. Trwa pielgrzymowanie na Jasną Górę. Do celu zmierza kilka stołecznych pielgrzymek, w tym warszawsko-praska pielgrzymka piesza. Jej dyrektorem jest ksiądz Piotr Błażejczyk, który na naszej antenie mówił, że rekolekcje w drodze dotykają wielu sfer życia.
7: Rodzina, zdrowie, relacje, przebaczenie. Kiedy ludzie nagle czują w sercu, że trzeba wypowiedzieć, prosić Boga o pomoc. W tak wielu intencjach ta modlitwa wznoszona przed oblicze dobrego Boga.
6: Hasłem tegorocznej warszawsko-praskiej pielgrzymki pieszej są słowa Pan mój i Bóg mój.
8: To są wiadomości z życia Kościoła.
6: Polski hierarcha, metropolita krakowski, kardynał Grzegorz Ryś jest wśród mianowanych przez Leona XIV członków Watykańskiej Rady do Spraw Ekonomicznych.
9: Rada składa się z 15 członków. Należą do niej oprócz hierarchów osoby świeckie i kobiety. Wśród nowo mianowanych jest 4 kardynałów, 2 kobiety i wybitni fachowcy. Pracę Rady koordynuje kardynał Reinhard Marx. Wicekoordynatorką jest niemiecka profesor prawa Charlotte Kreuter-Kirchhoff. Rada powołana została przez papieża Franciszka 12 lat temu jako organ nadzorujący zarządzanie finansami, watykańskie struktury ekonomiczne, budżety i sprawozdania roczne. Piotr Kowalczuk, Vatican News.
6: Kościół Świętej Anny w Warszawie jest bezpieczny i nie grozi mu katastrofa budowlana, zapewnia mazowiecki wojewódzki konserwator zabytków. Marcin Dawidowicz uspokaja, że widoczne na świątyni pęknięcia nie są nowym zjawiskiem, a stan zabytku i skarpy warszawskiej jest stale monitorowany.
10: Nic się dramatycznego w kościele nie dzieje. Jak wiadomo, skarpa warszawska jest żywym tworem geologicznym, stale monitorowanym i Kościół Świętej Anny jest też wyposażony w specjalistyczne czujniki, które na bieżąco informują nas o wszelkich pęknięciach i przemieszczeniach. Te uszkodzenia architektury, które widzimy na przestrzeni ostatnich dziesięcioleci, nie są na tyle dramatyczne, żeby zagrozić świątyni.
6: Konserwator podkreśla, że obserwowane obecnie ruchy wynikają przede wszystkim z geologii tego miejsca. Kościół stoi na krawędzi skarpy warszawskiej w miejscu dodatkowo przekształconym podczas budowy trasy WZ. Skarpę monitoruje także specjalistyczny zespół Politechniki Warszawskiej. W najbliższym czasie rozpoczną się kolejne prace przy zabytku. Najpierw wzmocniona zostanie konstrukcja sklepienia i naprawione istniejące szczeliny. Później konserwatorzy zajmą się zabytkowymi malowidłami. 14 sierpnia, a więc w najbliższy piątek, do kin wchodzi film Odzyskany. To poruszająca historia Janka, któremu życie nie dało szansy na beztroską młodość. Porzucony przez ojca alkoholika, każdego dnia walczy o przetrwanie i opiekuje się ciężko chorą matką. Ta produkcja nie tylko dla ludzi wierzących, mówił na naszej antenie reżyser i autor scenariusza Marcin Kwaśny.
11: Myślę, że ten film jakoś Państwa poruszy również, bo myślę, że to jest film, który też ja nie zrobiłem też dla tylko, żeby utwierdzić ludzi wierzących w wierze, ale też dla ludzi, którzy szukają tego Boga, szukają wszędzie, ale go nie znajdują, więc mam nadzieję, że ten film będzie taką, nie wiem, taką receptą, antidotum na to szukanie.
6: Odzyskany pokazuje, że nie ma tak tragicznej sytuacji, w której Pan Bóg nie mógłby pomóc, dodaje reżyser.
11: Także ten film daje nadzieję, pomimo trudnej tematyki, jaką jest alkoholizm, jaką jest nieprzebaczenie, trauma, to daje, myślę, dużą dawkę nadziei i pokazuje, że właśnie jest to światełko w tunelu.
6: W filmie występują m.in. Filip Gurłacz, Andrzej Mastalerz czy Maria Gładkowska.

0: Ego for Money. Ostatni dzień lata na antenie Radia Warszawa, 19 minut do 17.
1: W rytmie miasta z Radiem Warszawa.
0: Nie brakuje sytuacji kryzysowych nie tylko w stolicy, ale generalnie w kraju. Coraz większe jest zainteresowanie tematem bezpieczeństwa i przygotowania do sytuacji kryzysowych, takich jak powódź, pożar czy długotrwała awaria prądu, ale też problemy z dostawą wody, działania sabotażowe. To też przecież bardzo aktualny problem nie tylko Polski, innych państw naszego regionu. Czy związana z tym wszystkim konieczność nagłej ewakuacji? Te wszystkie sytuacje kryzysowe mogą pojawić się bez ostrzeżenia i o nich mówiła na antenie Radia Warszawa dr inżynier Magdalena Gikiewicz z Akademii Pożarniczej o tym, jak ważny jest plecak bezpieczeństwa. Nie powinien być on traktowany jako gadżet.

0: Słówko jeszcze o sytuacji drogowej. Z pewnością, jeżeli będziecie chcieli się wydostać z centrum Warszawy i jedziecie w kierunku Piaseczna, przygotujcie się na podróż trwającą blisko 50 minut. Podobnie też sytuacja ma się w kierunku Otwocka czy Marek. Trzy kwadranse do Konstancina Jeziorny, Pruszków to jest około 40 minut. Podobnie też Łomianki, Błonie. Tu jedziemy z centrum Warszawy ponad godzinę. Cierpliwości i rozwagi.
1: Dla Radia Warszawa. Aktualny raport o stanie przejezdności ulic Warszawy przygotowali kierowcy Grosik Taxi. Telefon 646 46 46 46.

0: w rytmie miasta z Radiem Warszawa.
1: Jak ważna dla Was jest Wisła i najbliższe tereny wzdłuż Wisły. Dla 83% mieszkańców Warszawy Wisła wymaga

szczególnej ochrony i tereny nad Wisłą. 81% mieszkańców Warszawy deklaruje współodpowiedzialność za stan tychże nadwiślańskich terenów. 88% pytanych respondentów postrzega Wisłę jako ważne miejsce wypoczynku i rekreacji. W badaniu zapytano m.in. o sposób spędzania tego wolnego czasu nad terenami zielonymi wzdłuż Wisły. To przede wszystkim spacery i odpoczynek 73%, spotkania z rodziną i znajomymi 51% i czas blisko natury po prostu 35%. I by wzmocnić to poczucie współodpowiedzialności za tereny zielone, zorganizowano akcję edukacyjną Czysta Przyjemność. Ze znakiem zapytania tu nadmienię, czy to na pewno czysta przyjemność, czy czysta. Realizowana przez Zarząd Zieleni Miasta Stołecznego Warszawy dzięki środkom budżetu obywatelskiego. Dzięki temu projektowi wiemy więcej na temat tego, jak mieszkańcy Warszawy postrzegają Wisłę, jak spędzają czas i jak należałoby chronić tę przestrzeń. A wy, jak często wybieracie się nad Wisłę?

0: Natalia Kokulska, czy ona jest na antenie Radia Warszawa?
1: W rytmie miasta z Radiem Warszawa.
0: Tegoroczne święto Wojska Polskiego, które już najbliższą sobotę, 15 sierpnia, ma mieć wyjątkowo widowiskową oprawę. Na warszawskiej Wisłostradzie, gdzie widziałem, że już prawie wszystko dopięte na ostatni guzik, pojawią się pododdziały piesze, ciężki sprzęt, będzie również pokaz lotniczy z udziałem nowoczesnych maszyn. W tym samym czasie w Gdyni odbędzie się parada okrętów, tak jak zresztą to miało miejsce rok temu. Warto oczywiście wcześniej zaplanować ten dzień, jeżeli chcemy zobaczyć wszystko na miejscu, zaplanować dojazd. No, na pewno w centrum stolicy należy spodziewać się tłumów, zmian w organizacji ruchu, utrudnień, więc przygotujcie się na to, że to będzie niezwykły dzień w stolicy pod wieloma względami. A już za chwilę garść newsów, bo zbliża się 17.
2: Ogłoszenie nadawcy.
3: Z dziada pradziada był rybakiem. Wychował 7 synów, kupił morski kuter, a potem został rybakiem ludzi i zaczął głosić Ewangelię. Po kaszubsku.
4: Ja przy tym krzyżu ukląkłem i mówię: Panie Jezu, jeżeli Ty istniejesz, to zmień moje życie, daj mi wiarę, daj, żebym tak żył jak ci ludzie. I wstałem od tego krzyża i pobiegłem do żony i mówię: Słuchaj, musimy wszystko pozmieniać.
3: Dziś po 22 moim gościem będzie jastarnik Edward Murza. Audycje Wywiad z Człowiekiem finansowane są przez słuchaczy w serwisie patronite.pl. Paweł Kęska, dziękuję i zapraszam.
5: Zapraszam Was bardzo serdecznie na wakacyjne audycje w Radiu Warszawa Włoskie Skarby. To panorama przepięknej miejscowości, kultury, sztuki, duchowości wspaniałych Włoch. Każdą sobotę i niedzielę o godzinie 16:40 Radio Warszawa. Ksiądz Witold Kawecki.
2: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
6: Marzysz o pielgrzymce, która pozostanie w sercu na całe życie? Wyrusz z Katedrą Warszawsko-Praską i biurem Hermes Travel do Argentyny i Brazylii. Od 30 marca do 11 kwietnia 2027 roku odwiedzimy dwa duchowe serca Ameryki Południowej. Luján i Aparecida. Czekają na Ciebie maryjne ścieżki i boskie krajobrazy. 13 dni modlitwy i wyjątkowych przeżyć. Szczegóły znajdziesz w zakrystii kancelarii parafialnej oraz na stronie katedra-floriana.waw.pl. Dołącz do nas i przeżyj niezwykłą pielgrzymkę.
7: Zapraszamy do folwarku Księżnej Anny. Wyjątkowego miejsca w sercu pięknego Podlasia nad Bugiem. Oferujemy komfortowe noclegi, restauracje z wykwintnymi podlaskimi specjałami premium oraz profesjonalną organizację wesel i imprez okolicznościowych. Odpocznij, zasmakuj regionalnej kuchni i przeżyj wyjątkowe chwile w niepowtarzalnej atmosferze. Folwark Księżnej Anny. Tradycja, smak i gościnność. Więcej na naszych mediach społecznościowych.
2: Po reklamie.
0: Minęła 17, czas na wiadomości Radia Warszawa.
8: Pomoc dla poszkodowanych w programie Czyste Powietrze. Rośnie liczba ofiar trzęsienia ziemi w Kolumbii. Powiemy także o dzikach w stolicy. Wiadomości Radia Warszawa, Wojciech Dudkowski, zapraszam. Rząd przyjął projekt ustawy o pomocy poszkodowanych w programie Czyste Powietrze. Minister klimatu i środowiska Paulina Henning-Kloska podkreślała, że przepisy mają pomóc właścicielom domów oszukanym przez nieuczciwych wykonawców,
9: którzy w skrajnych przypadkach imali się takiego procederu, że pobierali dotacje z programu Czyste Powietrze i po prostu znikali bez wykonania prac. Dziennikarze często pokazywali programy o osobach pokrzywdzonych, w których pieniądze zniknęły, a remonty domów, wymiana kopciuchów tak zwanych na nowoczesne źródła zeroemisyjne nie została przeprowadzona i faktycznie w pewnym okresie funkcjonowania programu zidentyfikowanym przez nas po zmianie władzy taki proceder miał miejsce.
8: Pomoc skierowana jest do beneficjentów prefinansowania wdrożonego w 2022 roku bez odpowiednich zabezpieczeń. Wykonawca dostawał wtedy środki z programu Czyste Powietrze i pełnomocnictwo. Oszuści po otrzymaniu pieniędzy znikali bez przeprowadzenia prac, a beneficjenci zostawali z długami. Rządowy projekt ma na celu przeniesienie spłaty nierozliczonych dotacji z obywateli na państwo i nieuczciwych wykonawców. Przepisy zakładają też kilkuletni zakaz udziału w programie wykonawców skazanych za przestępstwa na szkodę jego beneficjentów. Kwota nierozliczonych zaliczek z programu wynosi 285 milionów złotych.
1: To są wiadomości Radia Warszawa.
8: Do 224 wzrosła liczba ofiar śmiertelnych trzęsienia ziemi w Kolumbii. Jak podały lokalne władze, kilkaset osób zostało rannych. Poprzedni bilans mówił o co najmniej 164 ofiarach śmiertelnych. Do trzęsienia ziemi o magnitudzie 7,4 doszło wczoraj rano. Ratownik z miejscowości Pereira mówił, że wstrząsy uszkodziły wielopiętrowe budynki. Jesteśmy tu od ostatniej nocy. Około 3 nad ranem przybyliśmy do tej części centrum miasta. Mamy do czynienia z zawaleniem się części budynku. Ma około 5 pięter. Powiedziano nam, że na dole budynku była piekarnia, a teren wokół również był zabudowany. Pod gruzami budynków wciąż mogą znajdować się uwięzieni ludzie. W Cali zawaliły się 3 szpitale. Uszkodzone zostało także lotnisko. W związku z sytuacją kryzysową władze miasta wprowadziły godzinę policyjną. Epicentrum wstrząsów znajdowało się na głębokości około 110 km, około 280 km na zachód od Bogoty. Po głównym wstrząsie odnotowano kilkadziesiąt wstrząsów wtórnych.
1: To dzieje się w okolicy.
8: Dzików w Warszawie jest coraz więcej. Coraz trudniejsze staje się też ich sąsiedztwo. W odpowiedzi na ten problem Polski Związek Łowiecki prowadzi działania edukacyjne. Nie dokarmiajmy i nie oswajajmy dzików, apelował dziś w poranku z Radiem Warszawa rzecznik Związku Wacław Matysek.
10: Uczulamy na to, że wystawmy te śmietniki w tym dniu, rano, przed przyjazdem, ze względu na to, że te dziki, naprawdę weźmy przykład Wawra, tam co ktokolwiek wystawi przed, to jest wszystko zniszczone, jest porozciągane. Mówimy o tym, żeby śmieci wyrzucać, segregować te śmieci, wyrzucać do zamykanych pojemników, szczelnie zamykanych, żeby wyrzucać do altan śmietnikowych, które są zamykane na klucz, nie zostawiać, bo ten dzik naprawdę potrafi sobie doskonale poradzić, nawet z takim koszem, który ma tą klapę antywronową, tak?
8: Szczególną ostrożność powinni zachować właściciele czworonogów.
10: Uczulamy osoby wyprowadzające psy, żeby pies był na smyczy, bo idąc na spacer wieczorem, kiedy się ściemni, szczególnie w okresie jesienno-zimowym, idziemy wzdłuż jakiegoś parkanu, czy idziemy wzdłuż jakiegoś żywopłotu, my nie wiemy, że dzik jest po drugiej stronie, on jest gęsty, jest ciemno i wystarczy, że ten pies tam wskoczy, szczeknie, zaatakuje tego dzika, bo to jest naturalne. Ten dzik w obronie potrafi zaatakować nas.
8: Rok temu na terenie stolicy żyło około 3000 dzików. Prawdopodobnie w tym roku ta liczba wzrosła dwukrotnie. Oficjalne dane będą dostępne wkrótce.
11: Aktualnie w stolicy słonecznie, ale mimo wszystko chłodno. Temperatura odczuwalna 17 stopni Celsjusza i będzie chłodniej znacznie w nocy, zwłaszcza wczesnym rankiem. Temperatura odczuwalna wówczas to około 13 stopni Celsjusza. Jutro cieplej niż dzisiaj i też znacznie więcej słońca. Nawet 24 stopnie na jutro, ale kolejne dni to jeszcze cieplejsze temperatura. Temperatura wzrośnie, a upały wrócą.
1: W rytmie miasta z Radiem Warszawa.
11: Kłaniam się nisko, drodzy słuchacze, przy mikrofonie Bartłomiej Graczak. Mamy 5 minut po godzinie 17. Ja będę z Państwem do godziny 18. Wraz z najlepszą muzyką, jaką mamy przygotowaną na antenie Radia Warszawa. Także lokalne informacje. Także bądźcie z nami na 106,2 FM.

0: Steve Winwood z utworem Valerie na antenie Radia Warszawa, 13 minut po 17.
1: W rytmie miasta z Radiem Warszawa.
0: Już w sobotę wielka defilada, ostatnie przygotowania trwają i o tym teraz Wojciech Rutkowski. Witaj Wojtku.
2: Dzień dobry.
0: Jak to będzie wyglądało w sobotę?
2: W sobotę zacznie się defilada o 12, ale cały dzień uroczystości zaczną się już od 8 rano, a nawet można powiedzieć, że jeszcze 14 wieczorem. Wtedy na Powązkach Wojskowych przy pomniku Bitwy Warszawskiej 1920 roku odbędzie się apel pamięci, podczas którego zostanie wspomniana cała historia oręża polskiego od bitwy pod Cedynią, aż po żołnierzy, którzy zginęli w misjach zagranicznych.
0: Mhm. Rano także msza święta, już mówię o sobocie.
2: 15. Katedra Polowa Wojska Polskiego.
0: Tradycyjnie.
2: Godzina 8 rano, msza też z asystą Wojska Polskiego, poczet sztandarowy z szablami. Będzie też chór reprezentacyjnego zespołu artystycznego Wojska Polskiego. No i kolejnym punktem tego dnia o godzinie 10 będzie uroczysta zmiana posterunku honorowego przed grobem nieznanego żołnierza. Tam również kompania i orkiestra reprezentacyjna Wojska Polskiego. Kiedyś te uroczystości były większe przy grobie nieznanego żołnierza, no ale teraz ze względu na pracę przy ruinach Pałacu Saskiego i odbudowie w trochę zmniejszonej formie uroczystości, ale pan prezydent również tam będzie i kierownictwo Wojska Polskiego. No a o 12 na warszawskiej Wisłostradzie rozpocznie się defilada wojskowa. Na początku prezydent Karol Nawrocki przejedzie wzdłuż wszystkich wozów i pododdziałów w odkrytym samochodzie. Będzie oddawał honory żołnierzom, sztandarom. Później hymn Polski, wiadomo. I przelot sił powietrznych. Następnie defilada rzutu pieszego pod oddziały wszystkich rodzajów sił zbrojnych, także poczty sztandarowe z całej Polski.
0: I także wojska sojusznicze.
2: Wojska sojusznicze, to też warto podkreślić. Klasy mundurowe, a potem przejazd sprzętu. Najpierw od tych najlżejszych sprzętu motocyklów żandarmerii wojskowej po najcięższe czołgi i transportery opancerzone.
0: To, co jest nowością już od ubiegłego roku, to parada morska.
2: Tak,
0: ale to Gdynia.
2: Gdynia, ale parada morska z Gdyni będzie też pokazywana w Warszawie na telebimach, które będą rozmieszczone wzdłuż Wisłostrady, czyli wzdłuż trasy całej defilady. Tak jeszcze jako stały bywalec podpowiem, jeżeli idąc na defiladę zauważycie Państwo jakiś ciekawy wóz, można na chwilę się zatrzymać, ale defiladę im bliżej trybuny honorowej, która jest na wysokości Parku Fontan, tym lepiej, bo zobaczymy cały przemarsz, cały przejazd.
0: Wojciech Rutkowski informował, no i też radził, jak się ulokować, by paradę, defiladę zobaczyć na własne oczy. Bardzo dziękuję za te informacje.
2: Dziękuję bardzo i zapraszam.
0: A teraz informacja dla zmotoryzowanych o tym, jak sytuacja w tym momencie w Warszawie się przedstawia. Zakorkowany most Grota od Marewińskiej w kierunku Żoliborza. Także trasa S8 od Lazurowej w kierunku Marek. Prymasa Tysiąclecia od Wolskiej do Ronda Zesłańców Syberyjskich. Towarowa jest zakorkowana aktualnie w obu kierunkach. Wisłostrada od mostu Łazienkowskiego do mostu Gdańskiego, a Jerozolimskie od Łopuszańskiej do Ronda Zesłańców. Również wybrzeże Gdyń od mostu Gdańskiego do w kierunku Mokotowa się korkuje, czy ulica Sikorskiego w kierunku Czerniakowskiej. Miejcie się na baczności, cierpliwości.
3: Dla Radia Warszawa. Aktualny raport o stanie przejezdności ulic Warszawy przygotowali kierowcy Grosik Taxi. Telefon 646 46 46.
0: Kaigo. Dan Tymiński, Heaven on Your Mind. Już teraz.

0: Usher, The Shub Shub Song na antenie Radia Warszawa.
1: W rytmie miasta z Radiem Warszawa.
0: A teraz na antenie Radia Warszawa zaglądamy do Francji. Proszę sobie wyobrazić, że wszystkie wejściówki na największy francuski stadion piłkarski Stade de France zostały zarezerwowane w pierwszej godzinie zapisów na spotkanie z papieżem Leonem XIV. 25 września Ojciec Święty Leon XIV spotka się właśnie na tym stadionie z młodzieżą na wieczornym czuwaniu modlitewnym. No i wystarczyła godzina. To też pokazuje entuzjazm młodych ludzi we Francji, który w ostatnim czasie stanowi fenomen Kościoła katolickiego w tym kraju i ten fenomen ponownie dał o sobie znać. Godzina i wszystkie miejsca na czuwanie z papieżem rozeszły się jak ciepłe bułeczki. Teraz Krzysztof Krawczyk, To wszystko sprawił grzech. Dementuję, To wszystko sprawiła wiara.

0: Earth, Wind and Fire na antenie Radia Warszawa.
1: W rytmie miasta z Radiem Warszawa.
0: Defilada wojskowa oczywiście będzie punktem kulminacyjnym obchodów Święta Wojska Polskiego, ale przecież nie jedynym. To powiedzieliśmy, będzie strefa wojskowa w Cytadeli Warszawskiej dla całych rodzin. Od godziny 10 do 18 w Cytadeli Warszawskiej będzie działała otwarta strefa edukacyjno-kulturalna. Odwiedzający będą mogli zobaczyć wojskowy sprzęt z bliska, porozmawiać z żołnierzami czy posłuchać orkiestry wojskowych. A na telebimach zostanie pokazana połączona transmisja warszawskiej defilady i parady morskiej w Gdyni. Warszawa, miasto stołeczne Warszawa, informuje, że przecież tego dnia w stolicy jest wiele innych wydarzeń. Poza tymi historycznymi obchodami w rocznicę tak zwanego cudu nad Wisłą będą dostępne inne atrakcje, na przykład jazz na Starówce tego dnia, jazz w parku Dreschera, potańcówki będą na Ochocie czy w Ursusie, Silent Disco na Woli, ale też wiele seansów w kinach plenerowych. Miasto zachęca także, aby zobaczyć ulicę Złotą w nowym wydaniu. Tak, tak, miasto się chwali nowym centrum Warszawy. Jeżeli nie widzieliście, przybywacie do Warszawy na ten konkretny dzień, warto zawitać na Złotą, bo rzeczywiście fajnie to wszystko wyszło. Pozmieniało się w centrum Warszawy w ostatnich latach, więc jak nie widzieliście, zapraszamy.

0: Big Day w dzień gorącego lata.
1: W rytmie miasta z Radiem Warszawa.
0: To lato stanie się jeszcze gorące, aktualnie nieco chłodniej w stolicy. Odczuwalna temperatura ledwie 16 stopni, ale spokojnie, jeżeli czekacie na te upały, to one wrócą w sobotę, w niedzielę, wówczas powyżej 30 stopni. Ale ja teraz słów kilka chciałem o dzikach, ale także łosiach, co ciekawe. Bo te zwierzęta, no, to już się przyzwyczailiśmy, zwłaszcza w niektórych dzielnicach Warszawy, że są coraz bliżej mieszkańców, zwłaszcza te dziki, ale właśnie łosie też się pojawiają. Czego nie robić? No przede wszystkim nie żywić, nie karmić tych zwierząt, nie wystawiać tych śmieci w taki łatwy sposób, aby miały do nich dostęp, czy dziki, czy łosie. Po prostu zamykać te wiatry.

Wisłostrada już od mostu Łazienkowskiego w kierunku mostu Gdańskiego. I jeszcze sprawdzam dla Was, jak w tej chwili sytuacja, jeżeli chodzi o wyjazd z centrum Warszawy, to już znacznie lepiej ta sytuacja wygląda. Marki około 40 minut, Piaseczno również, Błonie, tutaj jedziemy z centrum powyżej 50 minut, ale pozostałe kierunki, no już widzę, że jest to trasa powyżej 30 minut, jeśli chodzi o Starą Miłosną na przykład, i około 35, jeśli chodzi o Pruszków czy Łomianki. Bliżej 40 Konstancin, Jeziorna czy Jabłonna i Nadarzyn. Ale mimo wszystko cierpliwości życzę.

0: Można, Wojtku, w jakiś trans paść, słuchając Only Two Times.
1: Trzeba przyznać, że to jest takie dosyć energetyczne.
0: Tak, tak.
1: Takie mocno bitowe, mocno skaczące.
0: Na antenie Radia Warszawa i takie każdy utwory można usłyszeć, jest. Tak.
1: No i słyszeliśmy.
0: Każdy rodzaj. Ja się pięknie z Państwem żegnam, odmeldowując się. Bartłomiej Graczak.
1: Wojciech Dąbrowski się równie pięknie wita. Zapraszam.
0: Za 2 minuty 18 i garść informacji.
2: Ogłoszenie społeczne.
3: Grzegorz Przędrzykiewicz, chrząszczy Żywoszyce, powiat Łękołody.
4: Całe szczęście, nasza nazwa jest o wiele prostsza. Wyższe Seminarium Duchowne Diecezji Warszawsko-Praskiej na Tarchominie.
5: Nie musisz wcale rozpętywać żadnej wojny ani dokonywać rzeczy niemożliwych, żeby zrobić w swoim życiu coś naprawdę wielkiego i wartościowego. Jeśli w twoim sercu od dłuższego czasu tli się chociażby myśl o kapłaństwie, przestań z tym walczyć w pojedynkę. Rekrutacja na nowy rok akademicki właśnie trwa. Wejdź na naszą stronę internetową i zobacz, jak działamy. Tarchomin. Melduję, że warto.
2: Ogłoszenie społeczne. Ogłoszenie nadawcy.
6: Pszczoły. Monofiletyczna grupa owadów bez ustalonej rangi taksonomicznej.
7: A czy nie można powiedzieć po prostu pszczółka, która robi miód?
6: Taka pszczółka Maja, sympatyczna.
7: Już jutro spotkamy nie tylko pszczółkę Maję, ale wiele innych pszczół. Poznamy też tajniki przygotowywania miodu i pszczelich produktów, a także ich prozdrowotne zalety.
6: Letni poranek z Radiem Warszawa, z pasieki 4 pory miodu. Jutro od 7 do 10 zapraszają.
7: Jarek Wydra.
6: Weronika Ostrowska.
7: I oczywiście pszczoły.
8: Zadanie publiczne współfinansowane ze środków samorządu województwa mazowieckiego.
2: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
9: Marzysz o pielgrzymce, która pozostanie w sercu na całe życie? Wyrusz z Katedrą Warszawsko-Praską i biurem Hermes Travel do Argentyny i Brazylii. Od 30 marca do 11 kwietnia 2027 roku odwiedzimy dwa duchowe serca Ameryki Południowej. Luján i Aparecida. Czekają na Ciebie maryjne ścieżki i boskie krajobrazy. 13 dni modlitwy i wyjątkowych przeżyć. Szczegóły znajdziesz w zakrystii kancelarii parafialnej oraz na stronie katedra-floriana.waw.pl. Dołącz do nas i przeżyj niezwykłą pielgrzymkę.
10: Zamów Grosik Taxi 22 646 46 46. Przyjedziemy błyskawicznie, bez zbędnego czekania. Bezpiecznie, sprawdzeni i doświadczeni kierowcy. Nowoczesne auta i pewność, że dojedziesz na czas za uczciwą cenę. Zadzwoń 22 646 46 46 lub zamów przez aplikację. Grosik Taxi. Twój pewny kurs.
2: Po reklamie.
1: Tu Radio Warszawa, jest godzina 18.
11: Wiadomości lokalne, podsumowanie dnia. Wojciech Dudkowski, zapraszam. Ponad 30 interwencji strażaków po burzach, które przeszły w poniedziałek po południu i w nocy nad Warszawą. Żywioł dał o sobie znać głównie po wschodniej stronie Wisły, mówił Paweł Rudzik z Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie.
12: Od około godziny 17.21 do stanowiska kierowania zaczęły napływać informacje o skutkach gwałtownego wiatru oraz przejścia burzy. W szczególności miało to miejsce na terenie dzielnicy Pragi Północ, Targówka oraz Brudna. Zdecydowanie większość to były nadłamane konary, przewrócone drzewa. W jednym przypadku mieliśmy interwencję związaną z wiszącą blachą w budynku wielorodzinnym na ulicy Halera.
11: Strażacy prewencyjnie ewakuowali też przed północą grupę dzieci z obozu młodzieżowego na Bielanach. Nikomu nic się nie stało. Trwają utrudnienia po kolizji, do której doszło przed 14 na drodze krajowej S8 na wysokości miejscowości Wypędy w powiecie pruszkowskim. Zderzyły się 2 samochody osobowe i 2 ciężarówki. Częściowo zablokowana jest jezdnia w kierunku Janek. Jeden z samochodów przewoził nietypowy ładunek, mówi podkomisarz Monika Orlik z Komendy Powiatowej Policji w Pruszkowie.
13: Jest duże utrudnienie z uwagi na zalanie tras olejem, ponieważ na jednym z samochodów był załadowany olejem na naczepie, a ten olej się wylał. Jeżeli chodzi o utrudnienia, to na pewno potrwają, ponieważ potrzebne są 2 ciężkie holowniki do ściągnięcia tych pojazdów. 200 metrów przed zdarzeniem jest otwarta bramka dla samochodów osobowych, żeby mogły objechać to zdarzenie z trasą serwisową.
11: Po 15 udrożniono lewy pas drogi. poziom wody w Wiśle podniesie się nawet o kilkanaście centymetrów. Wczoraj w punkcie pomiarowym Warszawa Bulwary odnotowano rekordowo niski stan rzeki – 102 centymetry. Jak mówi synoptyk i hydrolog Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Dariusz Witkowski, od dziś spodziewana jest krótkotrwała poprawa sytuacji.
14: Prognozowane są nieznaczne kilkunastocentymetrowe wzrosty. Ten wzrost nie będzie długotrwały, bo jak wskazują prognozy, już od czwartku będziemy odnotować powolny spadek stanu wody.
11: Do czwartku poziom wody na warszawskiej stacji może wynieść 115 cm. Dla porównania stan alarmowy wynosi 750 cm. Ostrzeżenie przed dzikim kotem wydały władze gminy Gołymin Ośrodek w powiecie ciechanowskim. Urzędnicy powołują się na myśliwego z koła łowieckiego Basior, który zobaczył zwierzę na skraju pola, a potem odnalazł ślady łapy, pozostawione prawdopodobnie przez pumę. Mieszkańcy mają jednak wątpliwości co do gatunku zauważonego zwierzęcia.
15: Nie wiem, różnie to bywa, to wiadomo. Ja przy lesie nie mieszkam, z dala od lasu.
16: Nie wiadomo, ale jakby była, to by jakaś zwierzyna gdzieś była, która jakaś zamordowana, czy domowa, czy jakieś sarny, to nie.
17: Ja to biorę pod uwagę, bo nigdy nic nie wiadomo. Zwierząt tutaj jest w tej chwili dużo.
15: Nie bardzo, nie wiem. Czy ktoś widział to pumę? Ślady.
18: Myślę, że to ktoś tam mógł zobaczyć większego kota, ale wątpię w taką prawdziwość, że jest to puma.
11: Myśliwy zapewnił władze gminy, że dziki kot nie był rysiem. Mężczyzna jest doświadczonym weterynarzem i zwrócił uwagę m.in. na długi, zakręcony ogon zwierzęcia. Urząd rozstawi w lesie fotopułapki, żeby potwierdzić lub wykluczyć obecność pumy. Do tego czasu władze gminy zalecają omijanie lasów. Dzików jest w Warszawie coraz więcej, coraz trudniejsze staje się też ich sąsiedztwo. W odpowiedzi na ten problem Polski Związek Łowiecki prowadzi działania edukacyjne. Nie dokarmiajmy ani nie oswajajmy dzików, apelował dziś w poranku z Radiem Warszawa rzecznik Związku Wacław Matysek.
19: Uczulamy na to, że wystawmy te śmietniki w tym dniu, rano, przed przyjazdem, ze względu na to, że te dziki, naprawdę weźmy przykład Wawra, tam co ktokolwiek wystawi przed, to jest wszystko zniszczone, jest porozciągane. Mówimy o tym, żeby śmieci wyrzucać, segregować te śmieci, wyrzucać do zamykanych pojemników, szczelnie zamykanych, żeby wyrzucać do altan śmietnikowych, które są zamykane na klucz, nie zostawiać, bo ten dzik naprawdę potrafi sobie doskonale poradzić, nawet z takim koszem, który ma tą klapę antywronową, tak?
11: Szczególną ostrożność powinni zachować właściciele czworonogów. Rok temu na terenie stolicy żyło około 3000 dzików. Prawdopodobnie w tym roku ta liczba wzrosła dwukrotnie. Ponad 2 miliony złotych na edukację ekologiczną na Mazowszu. Dziś w Warszawie podpisano umowy między samorządem województwa mazowieckiego a organizacjami pozarządowymi, które przeprowadzą projekty dotyczące czystego powietrza, ochrony przed hałasem i gospodarki o obiegu zamkniętym. Wśród 28 organizacji, które zrealizują projekty, jest także Radio Warszawa, o czym mówi dyrektor naszej rozgłośni ksiądz Mariusz Wedziuk.
20: Pierwszy to Zamknij obieg. W ramach tego projektu powstanie cykl 12 reportaży radiowych, które będą prezentowały dobre praktyki i konkretne rozwiązania, także wypowiedzi ekspertów i praktyków. Powstanie również 7 materiałów wideo oraz 5 artykułów edukacyjnych. Przeprowadzimy 3-godzinne studio plenerowe, emitowane na żywo w paśmie porannym Radia Warszawa.
11: Drugi projekt nazywa się Powietrze pod lupą. A to wszystko już niedługo na naszej antenie oraz w mediach społecznościowych. Zapraszamy.
21: Więcej wiadomości na radiowarszawa.com.pl.
1: W pogodzie różnie się zrobiło, to znaczy chłodniej w tym momencie. Już nie ma 30 stopni, nie ma nawet 20. Na chwilę obecną stołeczne termometry pokazują w tym momencie oczywiście w okolicach 20 stopni, 21 Raszyn, Pruszków, Ołtarze, w Błonie, 21 Wiązowna, Sulejowych, Ząbki, Wołomin i Olesin. Wiatr północny skręcający na północno-zachodni, natomiast ciśnienie rośnie. 1800 hektopaskali, nawet trochę ponad. No to wieczór w dobrej atmosferze. Rozpoczęliśmy szel sierpniowy. 11 dzień tego miesiąca. Ja nazywam się Wojciech Dąbrowski i zapraszam. Summertime zaśpiewa Gina T już za chwilę. Będzie także Ewelina Flinta w duecie z Łukaszem Zagrobelnym. Sprawdzimy, jak jeździ się po stolicy. Korki są. No i wysłuchamy dobrego słowa w tej godzinie. Na pewno zapraszam.

0: Zaglądamy na Stołeczną ulicę i tu uwaga, ciasno na wylotówce w kierunku Janek z wiadomego powodu, wypadek od mniej więcej węzła Opacz do Sokołowskiej, do Sokołowa, prawie do Janek Korek. Korek także utworzył się w tym momencie na południowej obwodnicy Warszawy, właśnie za Aleją Krakowską, jadąc w kierunku Palucha i dalej. Utrudnienia w Alejach Jerozolimskich, także oczywiście na odcinku tym Ochockim w okolicach Ryżowej, ale dalej w kierunku Alei Czerwca, także korek w Alei Czerwca na Szamotach i dalej jadąc Szamotami w kierunku Posagu Siedmiopanie, tam także postoimy w wielu miejscach, tam remonty, no i niestety utrudnienia, ciasno. Także w Alejach Jerozolimskich tuż przed Śmigłowca, jadąc i w kierunku centrum, i z centrum, utrudnienia zrobiły się także na trasie Łazienkowskiej, ciasno w Alei Solidarności, tu kierunek oczywiście Nowy Zjazd, tak mniej więcej od Placu Bankowego. Korek też na Dźwigowej.
1: Dla Radia Warszawa. Aktualny raport o stanie przejezdności ulic Warszawy przygotowali kierowcy Grosik Taxi. Telefon 646 46 46 46.

0: Larissa w Radio Warszawa o odkochaniu. No, jak ktoś się odkochuje, to znaczy, że wcześniej się zakochał. A może po zakochaniu jest także i miłość. To kolejny etap. 20, prawie 2 minuty po godzinie 18.
1: Dio ci vuole bene.
2: Bóg nas miłuje. Bóg kocha nas wszystkich, a zło nie zwycięży. Wszyscy jesteśmy w ręku Boga. Dobre słowo papieża Leona XIV prezentuje ksiądz Mariusz Wedziuk.
3: Z encykliki Ojca Świętego Leona XIV Magnifica Humanitas o trosce o osobę ludzką w dobie sztucznej inteligencji. Rozdział trzeci, technika i panowanie, wielkość osoby ludzkiej wobec obietnic sztucznej inteligencji. Punkty 97 i 98. Sztuczna inteligencja. Nie jest moją intencją, by w tym miejscu przedstawiać wykład na temat sztucznej inteligencji ani przytaczać bibliografię, dziś już bardzo obszerną. Istnieją już bowiem autorytatywne opracowania, także w środowisku kościelnym, do których można się odwołać. Ograniczę się do przypomnienia kilku elementów istotnych dla rozeznania moralnego i społecznego, które otaczają troską prymat osoby, tak aby to zawsze inteligencja ludzka, wraz ze swoim sumieniem i swoją wolnością, kierowała innowacjami technicznymi oraz odpowiedzialnie określała ich zastosowanie i granice. Wypada poprzedzić te rozważania dwiema uwagami. Po pierwsze, istnieje ryzyko, że wszelkie tezy dotyczące AI mogą się w krótkim czasie zdezaktualizować ze względu na zdumiewające tempo rozwoju tych systemów. Po drugie, wszyscy, także ci, którzy je projektują, niewiele wiemy o ich rzeczywistym funkcjonowaniu. Współczesne systemy sztucznej inteligencji są bowiem bardziej hodowane niż konstruowane. Twórcy nie projektują bezpośrednio każdego ich szczegółu, lecz tworzą architekturę, na której AI się rozwija. W konsekwencji podstawowe aspekty naukowe, takie jak wewnętrzne reprezentacje i procesy obliczeniowe tych systemów, pozostają obecnie nieznane. Tym pilniej ujawnia się potrzeba podjęcia podwójnego wysiłku, z jednej strony pogłębiania badań naukowych, z drugiej praktykowania rozeznawania moralnego i duchowego.

0: 37 minut po 18.
1: Wieczór w dobrej atmosferze z Radiem Warszawa.
0: Zbliża się Święto Maryjne, ale także zbliża się Święto Wojska Polskiego. Jak wiemy, już próby były, można było nawet zobaczyć, obejrzeć wszystko, jak to będzie wyglądało już w tym wyjątkowym dniu, 15 dniu sierpnia, i nawet niektórzy pojechali, aby zobaczyć z bliska, bo 15 sierpnia będzie na pewno troszkę ciaśniej. Wisłostrada w Warszawie ma zostać zamknięta już od piątku, od godziny 16, z powodu wielkiej defilady wojskowej. Dlaczego wielkiej? Bo w wydarzeniu weźmie udział blisko 1800 żołnierzy oraz najnowocześniejszy sprzęt. W tym będą czołgi Abrams, no i nad głowami przelecą samoloty F-35. Wisłostrada zostanie zamknięta od 16 na odcinku od mostu schodowskiej Curie do ulicy Gagarina. Kierowcy będą mogli wrócić na wszystkie pasy arterii 20 sierpnia, poinformował prezydent Warszawy.

Makiła z Radio Warszawa na 106.2 FM, Grace Winica. Już za chwilę Andrzej Zaucha w nieśmiertelnym czarnym alibab. Będzie także m.in. grupa The Beach Boys. Największe playboy na 106.2 FM.

0: Tu Radio Warszawa za 2 minuty, godzina 19.
1: Ogłoszenie nadawcy.
2: Z dziada pradziada był rybakiem. Wychował 7 synów, kupił morski kuter, a potem został rybakiem ludzi i zaczął głosić Ewangelię. Po kaszubsku.
3: Tak zawsze było. Rybacy się spotykają na porcie przed wschodem słońca, żeby wypłynąć w morze. To nie witają się ani dzień dobry, ani cześć, ani witaj, tylko niech będzie pochwalony Jezus Chrystus na wieki wieków. Amen. Niech będzie i po ciemku to witanie takie właśnie religijne, tradycyjne, to cały czas jeszcze trwa w jastarni.
2: Dziś po 22 moim gościem będzie jastarnik Edward Murza. Audycje Wywiad z Człowiekiem finansowane są przez słuchaczy w serwisie patronite.pl. Paweł Kęska, dziękuję i zapraszam.
4: Muzyczna podróż w czasie. Rock and roll, rock, blues, jazz, soul, funky, reggae i muzyka gospel. Muzyka klasyczna i rozrywkowa, audycje autorskie, ciekawi goście, okolicznościowe składanki. W każdą sobotę o godzinie 17 na audycję Barwy Muzyki zaprasza ksiądz Robert Chodyna.
1: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
5: W świecie pełnym zgiełku zatrzymaj się na chwilę. 15 sierpnia w Ergo Arena Gdańsk Sopot spotkamy się, aby wspólnie przeżyć coś naprawdę ważnego. Modlitwa, muzyka i wspólnota. Festiwal Prosta Droga do Boga. Dobro za dobro, bo są wartości, które trzeba przekazywać dalej. Wejdź na stronę drogadoboga.com i dołącz do nas.

0: Marzysz o pielgrzymce, która pozostanie w sercu na całe życie? Wyrusz z Katedrą Warszawsko-Praską i biurem Hermes Travel do Argentyny i Brazylii. Od 30 marca do 11 kwietnia 2027 roku odwiedzimy dwa duchowe serca Ameryki Południowej. Luján i Aparecida. Czekają na Ciebie maryjne ścieżki i boskie krajobrazy. 13 dni modlitwy i wyjątkowych przeżyć. Szczegóły znajdziesz w zakrystii kancelarii parafialnej oraz na stronie katedra-floriana.waw.pl. Dołącz do nas i przeżyj niezwykłą pielgrzymkę.
1: Po reklamie.
2: Tu Radio Warszawa, minęła godzina 19.
3: Aktualności Radia Watykańskiego.
4: Papież Leon XIV zapewnił o modlitwie za ofiary katastrofalnego trzęsienia ziemi w Kolumbii. W telegramie przesłanym do tamtejszego episkopatu wyraził bliskość z rodzinami ofiar i poszkodowanymi. Dykasteria do spraw służby integralnemu rozwojowi człowieka podała temat orędzia na Światowy Dzień Pokoju 2027 roku. Irlandia Północna reformuje sposób nauczania religii w szkołach. Nie ma mowy o usuwaniu tego przedmiotu, a chrześcijaństwo pozostanie osią edukacji religijnej. Ksiądz Łukasz Bankowski, aktualności z Watykanu. Ojciec Święty modli się za ofiary trzęsienia ziemi w Kolumbii. W telegramie podpisanym przez kardynała Pietro Parolina i opublikowanym dziś przez biuro prasowe Stolicy Apostolskiej papież zapewnia o duchowej bliskości z poszkodowanymi oraz dziękuje wszystkim zaangażowanym w akcje ratunkowe i pomoc humanitarną.
5: W telegramie Leon XIV zapewnia o duchowej bliskości z narodem kolumbijskim. Modli się za ofiary katastrofy, rannych i ich rodziny, a wszystkim pogrążonym w żałobie przekazuje wyrazy współczucia. Papież dziękuje także ratownikom i wolontariuszom za ofiarną służbę oraz prosi Boga, aby przez wstawiennictwo Maryi obdarzył mieszkańców Kolumbii siłą, nadzieją i wytrwałością w obliczu tej tragedii.
4: Rozbroić technikę, służyć pokojowi. Polityka jako odpowiedzialność prewencyjna. To temat orędzia na 60. Światowy Dzień Pokoju, który Kościół będzie obchodził 1 stycznia przyszłego roku. Papież Leon XIV apeluje do polityków o odpowiedzialność za rozwój nowych technologii i budowanie pokoju poprzez ochronę godności człowieka.
6: Ojciec Święty przypomina, że jak napisał w encyklice Magnifica Humanitas, nie istnieje żaden algorytm, który mógłby uczynić wojnę moralnie dopuszczalną. Przestrzega przed powierzaniem sztucznej inteligencji decyzji o charakterze militarnym i apeluje do społeczności międzynarodowej o wypracowanie wspólnych zasad, które będą chronić ludzką odpowiedzialność, życie oraz podstawowe normy prawa humanitarnego. Papież podkreśla, że prawdziwy pokój rodzi się z odpowiedzialnych decyzji człowieka, a nie z możliwości oferowanych przez technologię.
4: Biuro prasowe Stolicy Apostolskiej poinformowało dziś, że papież Leon XIV mianował kardynała Grzegorza Rysia członkiem Rady do Spraw Ekonomicznych. Arcybiskup krakowski znalazł się w gronie nowych członków watykańskiego gremium doradzającego Ojcu Świętemu w sprawach finansowych i administracyjnych. Kościół katolicki w Irlandii Północnej uspokaja, że planowana reforma nauczania religii nie oznacza usunięcia chrześcijaństwa ze szkół.
7: Rządowy projekt zmiany to wynik wyroku Sądu Najwyższego, który zanegował dotychczasowy model edukacji religijnej i uznał, że prawo do rezygnacji z zajęć to za mało. Dotąd podstawa programowa nauczania religii w Irlandii Północnej miała charakter wyraźnie chrześcijański. Nowy projekt ma to zmienić, ale zachować szczególną pozycję chrześcijaństwa w rozwoju kultury i historii tego regionu. Kościół katolicki podkreśla, że jednym z głównych filarów północnoirlandzkiej edukacji nadal są katolickie szkoły wyznaniowe, kształcąc ponad 43% uczniów. Dla Radia Watykańskiego Elżbieta Sobolewska-Farbotko, Radio Bobola, Londyn.
3: Więcej wiadomości na portalu vaticannews.va/pl i na mediach społecznościowych vaticannews.pl.
2: Dziękujemy za garść informacji z Watykanu. 18 stopni w Warszawie, w Ząbkach, Sulejówku, Wiązownej, Otwocku, Piasecznie, w Zalesiu Górnym, 17 Żelechów, Mroku, w Grodzisk Mazowiecki, 18 w Gniance, w Radzyminie i w Kampinosie, a także i w Teresinie. To jeśli chodzi o temperatury, wiatr cały czas północno-zachodni, a ciśnienie do góry już ponad 1009 hektopaskali.

5,5 minuty po godzinie 19. Wojciech Dąbrowski, witam serdecznie i zapraszam, bądźcie razem z nami. Wtorkowy wieczór rozpoczynamy i przypominam, że po godzinie 19 na naszej antenie m.in. audycja Prosto Serca, będzie też informacje o tym, że sierpień jest miesiącem trzeźwości, o czym warto pamiętać. Bądźcie razem z nami.

0: prawie 12 minut po godzinie 19.
1: Sierpień, miesiącem trzeźwości.
2: Ksiądz Marcin Marsolek.
3: Jesteśmy w drodze, jesteśmy jakby na pielgrzymce do lepszego życia. Ciekawe, dokąd dojdziemy, co odkryjemy. Rozczochrane myśli spróbujmy zamienić na myśli trzeźwe. Każdy dzień możemy przeżyć trzeźwo. Możemy się obudzić, odstawić to, co nas ogranicza, zniewala. Chcę Ci zaproponować odwagę bycia sobą, życie bez udawania. Największą odwagą jest pozostać sobie wiernym, gdy świat zachęca nas, abyśmy byli kimś innym, żebyśmy się upodobnili do mody, że mamy być jak wszyscy, zrobić sobie ohydny tatuaż i uważać, że to jest piękne, że mamy przyłączyć się do polityków, że mamy żyć dla publiczności, dla laików, mamy zrobić z siebie klauna, zadowolić innych, kiedy mówią nam, że liczą się tylko opinie. Człowiek dojrzewa wtedy, gdy przestaje żyć dla opinii innych i zaczyna żyć według wartości, według dekalogu, według Boga, dla Boga i ludzi. Każdy człowiek nosi w sobie pragnienie bycia zaakceptowanym. Chcemy być lubiani, docenieni, chcemy czuć, że należymy do jakiejś grupy, to naturalna potrzeba. Problem zaczyna się wtedy, kiedy dla akceptacji innych zaczynamy rezygnować z siebie, z własnej prawdy, z własnych wartości, z własnych przekonań. Człowiek może przez wiele lat odgrywać rolę, którą stworzyli dla niego inni, może się uśmiechać, kiedy cierpi. Może mówić tak, kiedy wewnętrznie w sobie czuje, że powinien powiedzieć właśnie teraz nie. Może wybierać drogę, której sam nie chce, tylko dlatego, że ktoś tego oczekuje. Ale życie przeżywane dla cudzych oczekiwań wcześniej czy później przynosi rozczarowanie, utratę siebie albo chorobę.

0: 21 minut po godzinie 19.
1: RTCK Wydawnictwo prezentuje. Ksiądz Piotr Pawlukiewicz. Prosto z serca. Część czwarta. Najtrudniej jest dać serce.
2: Proszę Państwa, najtrudniej jest dać serce. Najtrudniej jest przyjść do kogoś i pogadać, posiedzieć, dać siebie, dać właśnie swój czas. Pieniądze są nieraz potrzebne, ale najtrudniejsze, zgodzicie się z tym, że najtrudniejsze jest zbadać, zaplanować, zastanowić się i być przekonanym i pewnym, że te pieniądze, no, jakąś pomoc materialną, którą daję, nie idzie na złe rzecz. Moim zdaniem ogromną złą rolę robią, przeważnie, przepraszam, panie, które się litują nad tymi dziećmi tych cyganów. Dzieci są urocze, no i tak się ślicznie uśmiechają, że jak taka pani zobaczy taki uśmiech, to tam od razu monetkę wrzuci. Ale jej wrzucenie monetki spowoduje, że to dziecko jutro będzie na tym betonie też leżało. Bo gdyby nie zebrała pieniędzy, to by się zastanowiła, może coś innego robić, ale jak zbiera, to jest. Kiedyś był wywiad z żebrakiem przed kościołem katedralnego w Warszawie i zapytała go redaktorka, ile pan wyciąga tak. On mówi, w niedzielę to 200 zł. 200 zł pan zarabia w niedzielę, w jeden dzień? No, a jak to się dzieje, że pan tak zarabia? Bo ludzie są głupie. Powiedział żebrak spod katedry. Bo ludzie są głupie. No właśnie, żeby nie być takim głupim, proszę państwa, gdzie to moje 5 zł zawędruje? Dlatego i wszystkim radzę, i wam, i tym, którzy będą słuchać tej konferencji, poświęć jeden dzień, poświęć dwa dni i zorientuj się, gdzie wokół ciebie jest instytucja, która sprawdza, że idą pieniądze na biednych, gdzie jest instytucja, która sprawdza tych wszystkich potrzebujących, bo to jest sztuka. To jest sztuka. Wiesz, jak się tak można spontanicznie przypomnę jeden moment. Kiedyś szedłem ulicą do siebie przez rynek Nowego Miasta i widzę, że na wózku inwalidzkim jest kobieta, która jeszcze jest mocno niedowidząca. I tak się kręci trochę w kółko na tym wózku. Więc ja podszedłem, zapytam, gdzie pani potrzebuje się dostać. A tam na Freta. No to dobrze, to ja panią zawiozę. Idziemy i ona mówi, jak to dobrze, że się pan trafił. Bo teraz to młody nie pomoże, tylko stary pomoże staremu. Młody to by minął mnie, a stary to ja w taki się wtedy wściekle czułem. No ale to tak przy okazji dostałem, żeby nie od razu nagrodę od Pana Boga, to trochę... Więc ten list z tej emerytki, żeby mieć czas dla siebie. My powinniśmy mieć czas dla parafian. Wy powinniście mieć czas dla cioci, wujka, sąsiadki, dla matki, która jest chora. To żeby mieć czas. Jezus miał czas. Jak on to robił? Rozmawiał z tysiącami, rozmawiał z przeciwnikami, rozmawiał ze zwolennikami. No właśnie. Mieć czas, żeby dać serce w różnej formie. Nie tylko tej najłatwiejszej, materialnej. Żeby to był taki grosz rzeczywiście z serca. Święty Paweł bardzo radykalnie potraktował wszystkich tych, którzy są nieuczciwi, mówiąc, kto nie chce pracować, niech nie je. Kto nie chce, niech nie je. Jaka konsekwencja? Przestanie żyć. Jeśli przestanie jeść, to przestanie żyć. Święty Paweł aż tak się posunął dla tej uczciwości. Bo proszę Państwa, proszę pamiętać, jeszcze raz powtórzę, zresztą Wy to wiecie, że nieprzemyślana pomoc, nieprzemyślane działanie może przynieść skutki. Jezus też nie wszystkich uzdrowił i nie z wszystkimi chciał rozmawiać nawet. Do Heroda nie odezwał się ani słowem. Powiedział, że to jest cyrk, który z niego chcą robić, a nie poważna dyskusja.
1: Część piąta. Dyskrecja Jezusa.
2: Miłosierdzie Jezusa. Chodzi mi o dyskrecję. Chodzi mi o scenę, kiedy do Jezusa przyprowadzono jawną grzesznicę. I Jezus zaczął pisać palcem na piasku, oni wszyscy odeszli. Ona jedna została. Dlaczego została? Już mogła uciec. Jezus by jej nie ganiał. Już się zrobiło pusto. Już nikt jej nie związał. A ona czeka, bo ona chce być osądzona. Chce być osądzona przez Jezusa. Bo ona widzi, że ten człowiek jest dobry, że ten człowiek jest prawdziwy, że ten człowiek jest czysty i ma mądrość w sobie. I proszę zwrócić uwagę, jak to się dzieje. Jezus jej zadaje pytanie. Nikt cię nie potępił? To tak jakby zadał pytanie. Proszę Państwa, czy wy jesteście w Lublinie? Czy ksiądz się źle poczuł? Może ksiądz się wodę napije? Czy ksiądz takie pytanie zadaje? Często zadajemy nieraz głupie pytania, kiedy chcemy kogoś oswoić ze swoim głosem. Są sytuacje strasznie, strasznie niezręczne. Takie mało niezręczne to są mało niezręczne, a strasznie niezręczne. Wchodzisz do pokoju, jest jakaś święta, a twoja siostra cioteczna czy siostra rodzona grzebie w twoich rzeczach w szafie. I tak mówisz, ładna pogoda dzisiaj. Bo to są takie sytuacje, kiedy bolą paznokcie, nie głowa, nie serce, paznokcie i włosy bolą. i chcecie kogoś oswoić ze swoim grzechem, żeby to, jak już coś się powie, to już jakoś ta rozmowa poleci. Ona mówi, nikt, Panie. I Ty nie grzesz więcej i nie będziesz potępiona. Ja Ciebie nie potępiam i Ty nie grzesz więcej.

0: kamień i aksamit. Pamiętam jak dziś, jak byłem młody, czyli dawno, dawno temu, to bardzo lubiłem słuchać ten utwór. Teraz też lubię.
1: Wieczór w dobrej atmosferze z Radiem Warszawa.
0: Stare czasy się przypominają. Metropolita krakowski, tak zmieniając temat. Kardynał Grzegorz Ryś, tak, bo ów kardynał jest metropolitą krakowskim, jest wśród mianowanych dziś przez papieża Leona XIV członków Rady do Spraw Ekonomii. Między innymi on został, ale także arcybiskup Belgradu, arcybiskup Algieru i metropolita Turynu, a także biskup Susy także został w gronie nominowanych. Znaleźli się także wybitni naukowcy. Podejrzewam, że związani z ekonomią, bo tak być po prostu.

0: pełnym tego słowa znaczeniu stygnie lato. Kuba i Kuba było 30 kilka nie tak dawno, nawet prawie pod 40, a teraz już jest tylko 18. No tak widocznie, czasami może być. Ale będzie cieplej zdecydowanie, a jak cieplej, to może warto z rodziną wybrać się gdzieś na wycieczkę, albo na przykład, no właśnie, jutro środa. To przypominam naszym słuchaczom, że jak w każdą środę wakacji będziemy mieli do rozdania bilety na interaktywną wystawę Kosmosu dla całej rodziny. Kosmopark. Zachęcamy Państwa do tego, aby słuchać Radia Warszawa na okrągło. Nie tylko w środę, ale jutro także wyjątkowo można wygrać bilety do Kosmoparku.
1: Sponsorem nagród jest innowacyjne technologie edukacyjne spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Odkryj z rodziną tajemnice Kosmoparku.

0: To Love Somebody w Radiu Warszawa na 106,2 FM zbliża się godzina 20.
1: Ogłoszenie społeczne.
2: Grzegorz Przędzkiewicz, chrząszcz Żywoszyce, powiat Łęko-Łody.
3: Całe szczęście, nasza nazwa jest o wiele prostsza. Wyższe Seminarium Duchowne Diecezji Warszawsko-Praskiej na Tarchominie.
4: Nie musisz wcale rozpętywać żadnej wojny ani dokonywać rzeczy niemożliwych, żeby zrobić w swoim życiu coś naprawdę wielkiego i wartościowego. Jeśli w twoim sercu od dłuższego czasu tli się chociażby myśl o kapłaństwie, przestań z tym walczyć w pojedynkę. Rekrutacja na nowy rok akademicki właśnie trwa. Wejdź na naszą stronę internetową i zobacz, jak działamy. Tarchomin. Melduję, że warto.
1: Ogłoszenie społeczne. Ogłoszenie nadawcy.
5: Pszczoły. Monofiletyczna grupa owadów bez ustalonej rangi taksonomicznej.
6: A czy nie można powiedzieć po prostu pszczółka, która robi miód?
5: Taka pszczółka Maja, sympatyczna.
6: Już jutro spotkamy nie tylko pszczółkę Maję, ale wiele innych pszczół. Poznamy też tajniki przygotowywania miodu i pszczelich produktów, a także ich prozdrowotne zalety.
5: Letni poranek z Radiem Warszawa, z pasieki Cztery Pory Miodu. Jutro od 7 do 10 zapraszają
6: Jarek Wydra,
5: Weronika Ostrowska
6: i oczywiście pszczoły.
7: Zadanie publiczne współfinansowane ze środków samorządu województwa mazowieckiego.
1: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
8: W tygodniku sieci Duma i Wstyd prezydent Karol Nawrocki pokazał, jak należy pielęgnować narodową pamięć. Donald Tusk od tej pamięci ucieka. Dlaczego premier polskiego rządu unika polskich rocznic? Polecam sieci Marcin Wikło.
9: Nasze media diecezjalne są naprawdę wydatną pomocą dla dzieła ewangelizacyjnego. Zwracam się do Was, siostry i bracia, którzy prowadzicie firmy, przedsiębiorstwa. Pomyślcie, czy możliwy byłby Wasz udział we wspieraniu Radia Warszawa.
10: Serdecznie zapraszamy Państwa na stronę radiowarszawa.com.pl i wejście w zakładkę Wspieraj, by pomóc nam dalej nadawać i dzielić się dobrem. Z całego serca dziękujemy za Państwa obecność, życzliwość i wsparcie.
1: Po reklamie.
0: Minuta po 20. Ale 20 stopni już niestety w stolicy nie ma. Mamy tylko, albo aż, kto zależy, jak kto woli, 18. 18 w Solejówku, Zamkach, Łomiankach, Legionowie, 17 Nowy Dwór, Leoncin, Wólka, Przybujewska oraz Formułki Brochowskie. A nie, tam 18 stopni w tym momencie na termometrach. Jeśli chodzi o ciśnienie, to cały czas wzrost. 1009,5 hektopaskali już prawie, a jeśli chodzi o dzisiejszą noc, to temperatura spadnie dziś do 10 stopni, jutro w ciągu dnia nawet 23. I dużo słońca. W najlepsze trwa wieczór w dobrej atmosferze z Radiem Warszawa. Wojciech Dąbrowski, witam serdecznie. Zapraszam, bądźcie razem z nami. Po 20. Czas to miłość, ABC społeczne inkrucjaty miłości. Weronika Ostrowska, ksiądz Michał Dziedzic, nie tylko. A do tego czasu jeszcze dużo dobrej muzyki. Legendy, bym powiedział, bo będzie i Shakira, będzie i Tina Turner. I od tej właśnie amerykańskiej wokalistki zaczniemy to spotkanie.

Let's go! Jakby tak przypomnieć sobie wszystkie utwory tej właśnie wokalistki, czyli Shakiry, związane z Mistrzostwami Świata w piłce nożnej, bo to jest z ostatniego turnieju, to myślę, że tak ze 3, a nawet może 4 razy nagrywała piosenkę do Mistrzostw Świata. Prawdopodobnie spodobała się wszystkim kibicom, jak i włodarzom Federacji Piłkarskiej. 10,5 minuty po godzinie 20.

0: Warszawa, 20, prawie 1 minut po godzinie 20.
1: Czas to miłość. Rozmowy o ABC społecznej krucjaty miłości prymasa Stefana Wyszyńskiego. Zapraszają ksiądz Michał Dziedzic i Weronika Ostrowska. Punkt 7. Czynnie współczuj w cierpieniu. Chętnie śpiesz z pociechą, radą, pomocą, sercem.
2: Znów widzę, że jakiś człowiek leży na ulicy. A, ale to jest chyba bezdomny. Pewnie nie potrzebuje mojej pomocy. To co, to pójdę dalej.
3: Może być taka postawa, ale mogę też zdecydować, że mogę do niego podejść, prawda? Możemy zobaczyć w sobie dwie takie postawy najbardziej skrajne. Nadopiekuńczość, prawda? Albo w ogóle brak takiego zainteresowania się drugim człowiekiem. Tak jak żeśmy to sobie gdzieś chyba poukładali, że może panować taka w nas znieczulica, w ogóle mnie nic nie obchodzi, albo może być rzeczywiście piękna postawa współczucia, pewnej empatii, ale może być też tak, że ktoś jest nadwrażliwy i chce wszystkim pomóc i zapominając o na przykład swoich obowiązkach, też taka postawa może być. Myślę, że taką postawą empatii, wspaniałego odkrycia charyzmatu, pomocy innym była Święta Matka Teresa z Kalkuty, która w ogóle poszła do ubogich i tylko jakby z nimi była, realizując właśnie ten schemat Chrystusa sługi i bycia z drugim człowiekiem. Temu poświęciła charyzmat wspólnoty.
2: I to by było zupełne przeciwieństwo tej postawy znieczulicy, o której bardzo często mówi się ostatnimi czasy, że ona w naszym społeczeństwie jest. To może jakoś tak szczególnie widać w dużych miastach, gdzie mieszkamy wśród ludzi, których nie znamy, których widzimy na klatce raz w ciągu miesiąca, nie wiemy kto to jest i wtedy dużo łatwiej jest przejść obojętnie wobec problemu, który dzieje się na przykład w moim bloku, który mógłbym dostrzec, ale może nie do końca mam na to ochotę?
3: Znaczy ja widzę też, że po prostu tworzy się pewien obraz czasami podejścia do człowieka przedmiotowego. Ktoś jest dla mnie produktem, ktoś jest dla mnie klientem, ktoś świadczy usługi, a nie tego personalistycznego, którego uczył święty Jan Paweł II, którego uczy nas też kardynał Wyszyński, czyli zobaczenia w osobie osoby. Człowieka, który ma swoją historię, który coś przeżywa, ale też jakiegoś daru dla mnie, prawda? I teraz ta znieczulica, czy w dużych miastach, powiedzmy, że pewnie statystycznie tak, ze względu chociażby na to, że statystyki będą większe, bo więcej ludzi mieszka. Natomiast ta znieczulica, mamy zamknięte osiedle, mamy dużo pieniędzy, zamykamy się wśród luksusów i nas to jedyne, co interesuje, a jedynym problemem, cierpieniem i krzywdą jest to, że mi się paznokieć pomalowany wczoraj u manikurzystki po prostu złamał, prawda? I to jest największe nieszczęście.
2: Albo, że mi ktoś lakier na moim nowym samochodzie porysował.
3: No właśnie, gdzieś się coś zarysowało. Ja też widzę, jak czasami taka służba i bycie z drugim człowiekiem, który cierpi, powoduje w człowieku takie, o ludzie, ja myślałem, że moje cierpienia to moje cierpienia. Czasami jak się chodziło po kolędzie, czasami jak się pogadało z ludźmi, którzy przychodzili i prosili o rozmowę i nawet człowiek tak sobie pomyślał, ile jest sytuacji, za które ja mogę w swoim życiu podziękować, a za to nie dziękuję. Mhm. Jak to się mówi, dopiero człowiek jak zachoruje, zobaczył, ile tak naprawdę miał, a i tak mógł w tamtej sytuacji narzekać. A więc może być taka postawa znieczulicy. To się, myślę, właśnie rodzi z tego, że zamykamy się w swoim gronie, w swoich domach, w swoim świecie, wśród swoich rzeczy, które zaczęliśmy adorować i koniec.
2: No i jest jeszcze jeden aspekt tej postawy, bo po prostu tak jest łatwiej, bo to jest taki nasz trochę też sposób na to, żeby nie było w życiu za trudno, bo jak komuś chciałbym albo chciałabym pomóc nagle, no to to rodzi dużo pytań kolejnych i jakieś konsekwencje, no bo wchodzę z tym na przykład z zupełnie nieznajomym czasem człowiekiem w jakąś tam relację.
3: Papież Franciszek mówił o tym w takich prostych słowach, wstań z kanapy, czyli wyjdź ze swojej strefy komfortu, bo nam jest trudno bardzo być empatycznym ze względu czasami nie dlatego, że tego nie mamy, tylko mamy, tylko trzeba poświęcić swój czas, swoje talenty, może nawet nieraz swoje pieniądze, wysłuchać tego kogoś, poświęcić pewien swój komfort, prawda? I to jest bardzo trudne. Ja myślę, że bez miłości Chrystusa, bez tego doświadczenia jest to niemożliwe. Z drugiej strony, gdy ktoś tego sam nie doświadczył w życiu, bo czasami mogą być takie sytuacje, to jemu też trudno się otworzyć na te potrzeby drugiego człowieka, na to jego cierpienie.
2: A może znieczulica to jest, może to są też trochę takie zamknięte oczy, bo może być tak, że no, poruszamy się na przykład w przestrzeni miejskiej, to jakoś jest mi takie bliższe, dlatego o tym mówię, i odwracamy wzrok, albo przyzwyczajamy się do danych sytuacji, no bo ta osoba bezdomna zawsze tutaj siedzi i zawsze ma tę samą karteczkę, no ale co ja mogę, też niektórzy mówią, że pieniędzy, żeby to nie dawać, ja w sumie nie wiem, jak mam pomóc, więc już, wolę to zostawić, wolę odwrócić wzrok i nic nie zrobię z tą sytuacją, ale ja powiem szczerze, że mnie gdzieś to zawsze potem w tym sercu skręca, że znaczy, tak poszłam.
3: Tak, ja zawsze się zastanawiam, czy to będzie tutaj brak wrażliwości, znieczulica, czy na przykład nadwrażliwość, bo też tak może być. Wszystkim nie pomożemy, możemy wybrać. Rzeczywiście jest to bardzo trudne rozeznanie i to jest pytanie w ogóle, czy komukolwiek kiedykolwiek pomogłeś? Czy ty się zdecydowałeś w swoim życiu pomagać po prostu? Czy masz taką zasadę, jeżeli możesz materialnie, bo jest dużo bardzo sprawdzonych fundacji, którym można wpłacać na przykład ze swoich zarobków jakąś konkretną cenę raz w miesiącu i to jest jakoś tam przewidziane przez nas i można to zaplanować. To bardzo często od nas zależy, ile pomożemy, ile się otworzymy.
1: Czas to miłość.

0: wieczór w dobrej atmosferze z Radiem Warszawa.
1: 30 prawie 4 minuty po godzinie 20. Tak, zgadza się. W swojej urodziny, to jest 14 września, jeszcze trochę czasu mamy, możemy się przygotować, aby złożyć mu życzenia. Mowa o papieżu, tak, papież Leon XIV. Swoje urodziny obchodzi 14 września i tego dnia otworzy wystawę sztuki współczesnej poświęconej, uwaga, wodzie. Zwłaszcza w Polsce coś na ten temat powinniśmy wiedzieć, bo wody dużo nie mamy. Wystawa zostanie zaprezentowana w Watykańskiej Bibliotece Apostolskiej. Do jej przygotowania został zaproszony Fulvio Pierangelini, uznawany za ikonę i pioniera nowoczesnej kuchni włoskiej. Kto z nas nie lubi kuchni włoskiej? Makaronów czy pizzy, ale to będzie o wodzie. Od płaszczki po żabnicę, każda ryba ma inną historię i ją artystycznie interpretuje, powiedział mistrz kuchni, dodając, że tym razem nie gotuje, a opowiada. Ekspozycja zatytułowana po prostu Aqua będzie prezentować dzieła sztuki podkreślające refleksję nad wodą jako zagrożeniem i jednocześnie skarbem, otwierając 3-letni cykl zatytułowany Katastrofa i cud, poświęcony 4 żywiołom natury. A wszystko to oczywiście w Watykanie i wszystko zostanie otwarte w urodziny papieża Leona XIV.

Za kwadrans godzina 21, The Strangers już za chwilę, będzie także grupa TGD, a o godzinie 20.55 wiadomości z życia kościoła, bo 21 oczywiście zapraszam na apel Jasnogórski. Tu Radio Warszawa.

0: Ogłoszenie nadawcy.
1: Ślubuję Ci miłość.
2: Radiowy kurs małżeński.
1: Świadkowie, praktycy i eksperci.
2: Już jutro o 22:00.
1: Zapraszają Anna Murawska
2: i Paweł Zuchniewicz.
0: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
3: W tygodniku sieci Duma i Wstyd prezydent Karol Nawrocki pokazał, jak należy pielęgnować narodową pamięć. Donald Tusk od tej pamięci ucieka. Dlaczego premier polskiego rządu unika polskich rocznic? Polecam sieci Marcin Wikło.
4: Zamów Grosik Taxi 22 646 46 46. Przyjedziemy błyskawicznie, bez zbędnego czekania, bezpiecznie. Sprawdzeni i doświadczeni kierowcy, nowoczesne auta i pewność, że dojedziesz na czas za uczciwą cenę. Zadzwoń 22 646 46 46 lub zamów przez aplikację Grosik Taxi. Twój pewny kurs.
0: Reklamie.
5: Wiadomości z życia kościoła. Wojciech Dąbrowski. Biskup polowy Wojska Polskiego Wiesław Lechowicz odwiedził żołnierzy pod oddziałów pieszych ćwiczących przed defiladą z okazji Święta Wojska Polskiego. Jak widzimy w nagraniu opublikowanym w mediach społecznościowych, ordynariusz obejrzał przemarsz, a następnie zwrócił się do żołnierzy, dziękując im za pełnienie służby zarówno podczas świąt, jak i na co dzień.
6: Można powiedzieć, że to, co się wydarzy 15 sierpnia, to jest coś wyjątkowego, to jest taki fajerwerk, ale codzienna służba wymaga od Was poświęcenia, wytrwałości, sumienności, wyrzeczenia i za tego ducha służby gorąco Wam dziękuję, a ponieważ...
5: Biskup zapowiedział także mszę świętą w intencji żołnierzy i ich rodzin. Odprawił 15 sierpnia o 8 rano w katedrze polowej Wojska Polskiego. Kapelani modlą się za żołnierzy, nie tylko od święta, zapewnił.
6: Że jako biskup polowy, jako kapelani Wojska Polskiego otaczamy Was nie tylko raz do roku, ale częściej, codziennie naszą modlitwą. Życzę Wam dużo sił fizycznych i duchowych, potrzebnych do służby Wojsku Polskim.
5: Ordynariat polowy Wojska Polskiego składa się z 76 parafii, w tym 17 wojskowo-cywilnych. Kapelani pełnią także służbę w jednostkach wojskowych oraz na misjach zagranicznych.
7: To są wiadomości z życia Kościoła.
5: Trwa pielgrzymowanie na Jasną Górę. Do celu zmierza kilka stołecznych pielgrzymek, w tym warszawsko-praska pielgrzymka piesza. Jej dyrektorem jest ksiądz Piotr Błażejczyk, który na naszej antenie mówił, że rekolekcje w drodze dotykają wielu sfer życia.
8: Rodzina, zdrowie, relacje, przebaczenie. Kiedy ludzie nagle czują w sercu, że trzeba wypowiedzieć, prosić Boga o pomoc. W tak wielu intencjach ta modlitwa wznoszona przed oblicze dobrego Boga.
5: Hasłem tegorocznej warszawsko-praskiej pielgrzymki pieszej są słowa Pan mój i Bóg mój. 14 sierpnia, więc w najbliższy piątek, do kin wchodzi film Odzyskany. To poruszająca historia Janka, któremu życie nie dało szansy na beztroską młodość. Porzucony przez ojca alkoholika, każdego dnia walczy o przetrwanie i opiekuje się ciężko chorą matką. Ta produkcja to nie tylko produkcja dla ludzi wierzących, mówił na naszej antenie reżyser i autor scenariusza Marcin Kwaśny.
9: Myślę, że ten film jakoś Państwa poruszy również, bo myślę, że to jest film, który też ja nie zrobiłem też dla tylko, żeby utwierdzić ludzi wierzących w wierze, ale też dla ludzi, którzy szukają tego Boga, szukają wszędzie, ale go nie znajdują, więc mam nadzieję, że ten film będzie taką, nie wiem, taką receptą, antidotum na to szukanie.
5: Odzyskany pokazuje, że nie ma tak tragicznej sytuacji, w której Pan Bóg nie mógłby pomóc, dodaje reżyser.
9: Także ten film daje nadzieję, pomimo trudnej tematyki, jaką jest alkoholizm, jaką jest nieprzebaczenie, trauma, to daje, myślę, dużą dawkę nadziei, pokazuje, że właśnie jest to światełko w tunelu.
5: W filmie występują m.in. Filip Gurłacz, Andrzej Mastalerz czy Maria Gładkowska. Papież Leon XIV modli się za ofiary trzęsienia ziemi w Kolumbii.
10: W telegramie skierowanym do przewodniczącego Episkopatu Kolumbii, podpisanym przez watykańskiego sekretarza stanu, kardynała Pietro Parolina, papież zapewnił o modlitwie w intencji ofiar, poszkodowanych i wszystkich, którzy niosą pomoc. Wczoraj w Kolumbii doszło do trzęsienia ziemi o magnitudzie niemal 7,5 stopnia w skali Richtera. Leon XIV przekazał też wyrazy współczucia rodzinom opłakującym śmierć bliskich. Wyraził wdzięczność za poświęcenie ratowników. Piotr Kowalczuk, Vatican News.

Półtorej minuty pozostało do godziny 21, a jak zwykle o 21 przeniesiemy się do kaplicy cudownego obrazu Matki Bożej Częstochowskiej. Zapraszam do wspólnej modlitwy apelowej.

0: Bądź pozdrowiona, Maryjo, Bogu Rodzico, Dziewico, Jasnogórska Matko Kościoła. W godzinie modlitwy apelu jasnogórskiego stajemy na tym polskim zakątku, gdzie powracać każdy chce, gdzie króluje Twe oblicze, na nim cięte rysy dwie. Aby wyrazić nasze uczucia, zachwyt i naszą miłość do Ciebie. Przychodzimy do Ciebie jako najlepszej Matki, jako pielgrzymi, wypowiadając po raz kolejny w naszym życiu słowa: jesteśmy przy Tobie, pamiętamy, czuwamy. Pielgrzymowanie i piesze pielgrzymki do Ciebie, Maryjo, dla wielu z nas stanowią ważne punkty w życiu. Niczym kamienie milowe wyznaczają nowe szlaki ludzkiego życia. Czasami prowadzą do postanowienia odmiany życia. Często pomagają w podjęciu konkretnych życiowych decyzji. A wielu pielgrzymom ukazują tę wielką prawdę, że nie ma miłości ponad miłość. Ukazują one właściwą relację człowieka do rzeczywistości, kondycję człowieka, którego życie często opisuje się jako wędrówkę. Pielgrzymka jest symbolem indywidualnej wędrówki człowieka wierzącego śladami Odkupiciela. Jest praktyką pokuty za ludzkie słabości, wyraża nieustanną czujność człowieka wobec własnej ułomności i przygotowuje go wewnętrznie do przemiany serca. Tyle postanowień odnowy i przemiany naszego życia podejmujemy każdego dnia podczas gorliwych rozmów sam na sam z Tobą, Maryjo, jako Matką, Matką życia i nadziei. Dziś szczególnie pragniemy pamiętać o wszystkich naszych obietnicach poprawy, wpatrując się w Twoje oblicze, potrafiące dostrzec, co każdemu potrzeba do szczęścia. Jestem przy Tobie, Maryjo. Świat, który dzisiaj lansuje nowożytną cywilizację, ogromnie przyczynia się do tego, aby odsunąć od świadomości człowieka Boże jestem. Czyni to tak, jakby Boga nie było. Jeżeli jednak Boga nie ma, czy Ty, człowieku, naprawdę jesteś? Maryjo, przybyliśmy do Ciebie, aby odnaleźć i potwierdzić do głębi to własne ludzkie jestem wobec Boga. Pragniemy jeszcze raz kochającym sercem spojrzeć na krzyż Chrystusowy, którym Boże jestem znaczy miłość i nigdy o tym krzyżu nie zapomnieć. Być przy Tobie oznacza miłować, oznacza grać ofiarnie w codziennych życiowych rozgrywkach. Człowiek jest wobec Boga, trwa przy Bogu poprzez to, że pamięta, poprzez to, że zachowuje Słowo Boże, rozważając je w sercu swoim, tak jak Ty, Maryjo. Czuwam oznacza postawę Matki. Twoje życie, powołanie wyraża się w czuwaniu, Maryjo. Jakże niezgłębione doświadczenie, jaki zapis serca kobiecego, które całkowicie żyło Bogiem. Zaprawdę wielkie rzeczy uczynił jej Wszechmogący. Święte jest Jego imię. Kościół zabrał sobą to macierzyńskie czuwanie Maryi. Dał mu wyraz w tylu sanktuariach na całej ziemi. Żyje nim na co dzień, na polskiej ziemi, naszej ojczyźnie. Pokolenia żyją ze świadomością czuwania Matki. Z tej polskiej Kany, z Góry Jasnej, już od ponad 6 wieków czuwasz, Maryjo, nad całym narodem, nad wszystkimi, bo my, Maryjo, do Ciebie się przyzwyczailiśmy. Ileż razy Chrystus mówił: czuwajcie? Wśród wszystkich uczniów Maryja jest pierwszą czuwającą. Trzeba nauczyć się jej czuwania. Co znaczy czuwać z Maryją? To znaczy, że staram się być człowiekiem sumienia, że tego sumienia nie zagłuszam i nie zniekształcam. Staram się nazywać po imieniu dobro i zło, a nie zamazuję go. Staram się zło przezwyciężać dobrem. Wypracowuję sobie dobro, a ze zła staram się poprawić. Maryjo, jako słudzy w Kanie Galilejskiej często słyszymy skierowaną do nas Twoją dobrą radę, która jest zawarta w Ewangelii Janowej. Zróbcie wszystko, cokolwiek Wam powie. Pragniemy, jak owi słudzy, sumiennie spełnić polecenie Jezusa, napełnić stągwie aż po brzegi. Pragniemy dbać o nasze sumienie, by było wrażliwe, byśmy nawet najmniejsze zło, grzechy powszednie, niedoskonałości umieli nazywać po imieniu. Prosimy, ucz nas, Matko Boża Jasnogórska, nadal tego jestem, pamiętam i czuwam w naszym codziennym życiu, abyśmy lepiej zrozumieli Twoją obecność w naszym narodzie i życiu osobistym, aby każdy człowiek pielgrzymujący wiedział, dlaczego warto popatrzeć z wdzięcznością na Ciebie jako Matkę i skłonić głowę przed Tobą i Twoim miłującym sercem kochającym każdego człowieka. Powierzamy Tobie, Maryjo, Piotra naszych czasów, papieża Leona XIV, episkopat Polski, wszystkie podziękowania, prośby i modlitwy, które zostały zapisane w Wielkiej Księdze Apelowej, dobrodziejów jasnogórskiego sanktuarium. Otaczaj swoją opieką wszystkich pieszych pielgrzymów przybyłych do Ciebie dnia dzisiejszego z diecezji ełckiej, bielsko-żywieckiej, elbląskiej, którzy podejmą modlitewne czuwanie nocne, oraz archidiecezji krakowskiej. Miej w opiece, Mario, mądrących się słuchaczy rozgłośni katolickich oraz widzów telewizji Trwam. Dziś, 11 dzień miesiąca, czuwanie modlitewne również podejmą pielgrzymi z archidiecezji częstochowskiej. Są z nami na apelu następujące pielgrzymki i pielgrzymi: z Radomska, Kamieńska, Borowiecko, Dobryszyce, Chrzanowice, z diecezji częstochowskiej, z Woli Krzysztoforskiej, Bogdanów, Milejów, z parafii świętego Stanisława z Wielunia, z parafii świętego Józefa z Wielunia, z archidiecezji częstochowskiej parafia świętego Piotra w Okowach w Białej koło Wielunia, z Myszkowa z archidiecezji częstochowskiej, z Poczesnej z archidiecezji częstochowskiej, z Czechowic Dziedzic z diecezji bielsko-żywieckiej, z dekanatu Baranów Sandomierz z diecezji sandomierskiej, z dekanatu Tarnobrzeg z diecezji sandomierskiej, 17. pielgrzymka rowerowa z Elbląga, z parafii Matki Bożej Bolesnej ze Świętej Wody z diecezji białostockiej, 24. pielgrzymka andrychowska rowerowa, pielgrzymi z zielonogórsko-gorzowskiej diecezji, są żołnierze Wojska Polskiego i żołnierze Stanów Zjednoczonych, Francji, Niemiec, Słowacji i Litwy, pielgrzymi z parafii świętego Wawrzyńca w Dąbrowie koło Wielunia, z parafii Trójcy Przenajświętszej w Ostrówku, z parafii Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła w Czernicach, z parafii świętego Bartłomieja w Czarnożyłach. 49. Piesza Pielgrzymka Sztafetowa Sędziszowa Małopolskiego z diecezji rzeszowskiej. Rozważamy tajemnicę ukoronowania Najświętszej Maryi Panny na Królową Nieba i Ziemi. Ojcze nasz, zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo,
0: zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. O mój Jezu, przebacz mi nasze grzechy, zachowaj nas z Tobą jak jedynego, zachowaj wszystkie dusze Twoje i odpocz szczególnie tym, którzy żyją na Ciebie, poszczególnie Twojej pomocy. Pod Twoją obronę. Uciekamy.

0: Królowo Polski, Królowo Pokoju, księdza arcybiskupa, księży biskupów, prosimy o apelowe błogosławieństwo.
1: Przypomnijmy, że kiedy w 1966 roku, milenium Chrztu Polski, zatrzymano obraz w okolicach Będzina i przywieziono tutaj, już można powiedzieć, zaaresztowany na Jasną Górę. Kardynał Karol Wojtyła powiedział wówczas: będziemy pielgrzymować w ciemnościach wiary, ale my nie jesteśmy czcicielami pustych ram, ale przychodzimy do żywej osoby, którą czcimy, Matki Chrystusa i Kościoła.

Zakończyliśmy transmisję Apelu Jasnogórskiego, byliśmy w kaplicy cudownego obrazu Matki Bożej Częstochowskiej, tu Radio Warszawa. Już za chwilę Ewangelia i komentarz. Słowo Boże to jutrzejsze skomentuje dla nas ksiądz Bartosz Jarząbek. Ja natomiast jak zwykle zapraszam do wspólnej modlitwy Różańcem Świętym 512 700 444 512 700 555. Te dwa numery będą do Państwa dyspozycji. Zapraszam do modlitwy.

0: z Ewangelii świętego Mateusza. Jezus powiedział do swoich uczniów: gdy brat twój zgrzeszy przeciw tobie, idź i upomnij go w cztery oczy. Jeśli cię usłucha, pozyskasz swego brata. Jeśli zaś nie usłucha, weź z sobą jeszcze jednego albo dwóch, żeby na słowie dwóch albo trzech świadków oparła się cała sprawa. Jeśli i tych nie usłucha, donieś Kościołowi. A jeśli nawet Kościoła nie usłucha, niech ci będzie jak poganin i celnik. Zaprawdę powiadam wam, wszystko, cokolwiek zwiążecie na ziemi, będzie związane w niebie, a co rozwiążecie na ziemi, będzie rozwiązane w niebie. Dalej, zaprawdę powiadam wam, jeśli dwóch z was na ziemi zgodnie o coś prosić będzie, to wszystko otrzymają od mojego Ojca, który jest w niebie. Bo gdzie są dwaj albo trzej zebrani w imię moje, tam jestem pośród nich.
1: Zbyt często patrzymy na modlitwę przez pryzmat spełniania życzeń. Chrystus nie jest maszynką do realizacji naszych zachcianek. Istota modlitwy, o której jest mowa w dzisiejszej Ewangelii, zawarta jest w budowaniu relacji. Relacji z Bogiem, a przez to w budowaniu relacji z drugim człowiekiem. Czas to miłość, jak mówił błogosławiony kardynał Wyszyński. Dlatego każdy czas poświęcony Bogu kształtuje nas w postawie miłości wobec Niego i wobec bliźnich.

0: Tu Radio Warszawa, jest godzina 21.30. Zapraszam do wspólnej modlitwy Różańcem Świętym. 512 700 444 512 700 555. Te dwa numery są do Państwa dyspozycji. I zapraszam gorąco. Modlimy się o opiekę Matki Najświętszej, Boże błogosławieństwo i prowadzenie dary Ducha Świętego w posłudze Piotrowej dla Ojca Świętego Leona XIV. Modlimy się w intencjach biskupa Romualda Kamińskiego, biskupa Jacka Grzybowskiego, biskupa Tomasza Sztajerwalda. Za Radio Warszawa, w intencji słuchaczy, darczyńców, pracowników, za księży, dyrektorów Mariusza Wydziuka i Artura Więsika. O nowe powołania kapłańskie, zakonne, misyjne oraz o błogosławieństwo Boże dla powołanych. Modlimy się o pokój na świecie, a szczególnie prosimy o pokój na Ukrainie i Bliskim Wschodzie. Módlmy się, abyśmy w dużych miastach, często naznaczonych anonimowością i samotnością, znaleźli nowe sposoby ogłoszenia Ewangelii, odkrywając twórcze ścieżki budowania wspólnoty. Panie, przemień moje serce i uwolnij mnie od wszelkich złych nawyków i słabości oraz grzechu. Uczyń mnie silnym w wierze i zaufaniu do Ciebie. Modlimy się o opiekę Matki Bożej i uwolnienie z nałogu dla Wojciecha przez wstawiennictwo Matki Bożej, świętej Filomeny, łaskę nawrócenia i powrót do kościoła dla Macieja i Tomasza, uzdrowienie małej Alicji, uleczenie kręgosłupa Marty. Modlimy się o zdrowie i potrzebne łaski dla Reginy i Tadeusza, Bogumiłej Włodzimierza, Ewy, Łukasza, Tomasza, Anety, Grzegorza, Beaty z rodzinami. O uleczenie z depresji lękowej Adama, o pomoc w rozwiązaniu trudnych spraw rodziny Łukasza i Anny, o uratowanie oka Anny, o jedność i wiarę w naszej Ojczyźnie. Modlimy się o miłość w rodzinie dla Katarzyny i Wojciecha, wszelkie łaski potrzebne dla nich, o potrzebne łaski dla Szczepana i jego rodziny, o chrzest święty dla Kuby, łaskę nieba i życie wieczne dla zmarłych, świętej pamięci męża Emila, taty Mariana, mamy Janiny. Prosimy o wyjście z nałogu Emilii i Piotra, o potrzebne łaski, opiekę Matki Najświętszej, pokój serca, wsparcie w trudnych chwilach dla Krysi i całej rodziny, o dar nieba dla świętej pamięci córki Beaty. Modlimy się o mądrość dla Małgorzaty, Maksymiliana, Mikołaja, o miłość między nimi, o mądrość Ducha Świętego, Boże prowadzenie dla Darka w czasie rozmowy, o przychylność, wsparcie, światło Ducha Świętego dla Pani Dyrektor Szkoły Ogólnokształcącej. Modlimy się o powrót do zdrowia dla Wiktora z Bruk, o łaskę uzdrowienia Magdy, Teresy, Jacka oraz Gucia, o skuteczną terapię, światło Ducha Świętego dla lekarzy prowadzących, siły do walki z chorobą i dobre wyniki badań Magdy. Modlimy się o radość życia wiecznego dla Kasi, o potrzebne łaski dla jej męża, dla jej córek. Przez wstawiennictwo świętej Rity, o światło Ducha Świętego dla osoby decydującej, o pracy dla syna. O zdrowie, opiekę Maryi, dary Ducha Świętego dla Adama, modlą się rodzice. O radość życia małżeńskiego dla Pawła i Magdy, Doroty i Waldka, Anisławka, Darka i Justyny. O wszelkie łaski potrzebne dla księdza Piotra. Modlimy się o siłę i zdrowie dla Kasi w wychowaniu małego Olafa. Prosimy także o Boże błogosławieństwo dla Marceliny i Pawła, o szczęśliwe rozwiązanie i zdrowie dla ich dzieciątka. Jak zwykle także modlimy się w Państwa intencjach, w naszych intencjach. Modlimy się także za dzieci poczęta, nienarodzone. Zapraszam zatem do wspólnej modlitwy 512 700 444 512 700 555. A razem z nami jest już Pani Barbara. Szczęść Boże, witam.
1: Szczęść Boże, witam.
0: Pomódlmy się zatem, Pani Barbaro. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Wierzę w Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
1: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom, i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
1: Jak było na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
0: O mój Jezu.
1: Przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.
0: Pierwsza tajemnica bolesna. Modlitwa Pana Jezusa w Ogrójcu. Chrystus uczy nas wielkiej modlitwy, która kończy się oddaniem Bogu wszystkiego i zgodą na wszelkie Jego plany. On, sługa Ojca, pierworodny pośród wielu braci, głowa ludzkości, przekształca cierpienie człowieka w ofiarę miłą Bogu, w ofiarę, która wszystkich nas zbawi. Proszę bardzo, Pani Barbaro.
1: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
0: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
0: Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
1: O mój Jezu,
0: przebacz nam nasze grzechy. Zachowaj nas od ognia piekielnego. Zaprowadź wszystkie dusze do nieba. I dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Bóg zapłać, Pani Barbaro, za wspólną modlitwę.
1: Bóg zapłać. Dziękuję. Z Panem Bogiem.
0: Z Panem Bogiem. Spokojnej nocy. 512 700 444 512 700 555. Zapraszam do modlitwy. Tajemnica druga. Biczowanie Pana Jezusa. Zbawiciel przyjął w pokorze mękę biczowania, by ukazać nam, że On jest barankiem, który gładzi grzechy świata. On jest wiernym świadkiem, który skupia w sobie i czyni godnymi zasługi każdego męczeństwa. Pani Kasia jest razem z nami. Szczęść Boże, witam.
2: Szczęść Boże, witam serdecznie.
0: I zapraszam do modlitwy.
2: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
0: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
0: Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
2: O mój Jezu,
0: przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Bóg zapłać, Pani Kasiu, za obecność, za modlitwę i zapraszam ponownie.
2: Bóg zapłać. Z Panem Bogiem.
0: Z Panem Bogiem. Spokojnej nocy. 512 700 444 512 700 555. Tajemnica trzecia. Cierniem ukoronowanie Pana Jezusa. Z sercem Matki rozważamy wzruszeni cierpienia Chrystusa, któremu został zadany wielki ból fizyczny, ale także i ten ból duchowy. Ukoronowany cierniami, bity po głowie, został też upokorzony w swojej godności, a przecież to godność króla. Jest z nami Pani Jadwiga. Szczęść Boże, witam serdecznie Pani Jadwigo.
3: Szczęść Boże.
0: I zapraszam, witam, do modlitwy.
3: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
0: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą,

0: owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu,
1: jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
0: O mój Jezu,
1: przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Bóg zapłać, Pani Jadwigo, za modlitwę, za obecność. Pozdrawiam.
0: Bóg zapłać. Pozdrawiam. Spokojnej nocy.
1: Spokojnej nocy. Z Panem Bogiem. Do usłyszenia. 512 700 444 512 700 555. Zapraszam do modlitwy. Tajemnica czwarta. Dźwiganie krzyża. Gdy Chrystus wyrusza na drogę krzyżową, na Jego bolesnej drodze i na Golgocie jest Matka, pierwsza męczenniczka. Ona towarzyszy też naszej wędrówce przez życie, gdy stawiamy kroki obarczeni krzyżem. Pan Robert jest razem z nami. Szczęść Boże, Panie Robercie, witam serdecznie.
2: Szczęść Boże.
1: I zapraszam do modlitwy oczywiście.
2: Ojcze nasz, który jesteś w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
1: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu,
1: jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
2: O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.

0: Bóg zapłać, panie Albercie, za modlitwę. Pozdrawiam serdecznie.
1: Bóg zapłać, również dziękuję za modlitwę. Nocy spokojnej.
0: Z Panem Bogiem, do usłyszenia.
1: Z Panem Bogiem.
0: Tajemnica piąta. Śmierć Pana Jezusa na krzyżu. Każda miłość musi być próbowana i doświadczana, ale gdy wytrwam, doczeka się nagrody, zwycięskiej radości. Każda miłość prawdziwa musi mieć swój wielki piątek. Jeśli więc miłujemy naprawdę, trwajmy wiernie, tak jak trwała na Kalwarii Maryja. Maryja z niewiastami i ufajmy, skończy się Wielki Piątek, przyjdzie Wielka Sobota i na koniec, w końcu przyjdzie triumf Wielkiej Niedzieli. Pan Krzysztof jest razem z nami. Szczęść Boże, panie Krzysztofie, witam.
2: Witam.
0: I zapraszam do modlitwy. Proszę bardzo.
2: Czy nasz, imię Twoje, królestwo Twoje, a Twoje, jako w niebie, tak i na...
0: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
2: Zobaczmy łaski pełne, Ty między niewiastami, owoc żywota Twojego.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Maryjo, łaski pełne.
0: Panie Krzysztofie, bardzo Pana słabo słyszymy.
2: Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, jakiś pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu,
0: jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
2: O mój Jezu,
0: przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko. Naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Amen. Bóg zapłać, panie Krzysztofie, za słoną modlitwę. Pozdrawiam serdecznie i zapraszam ponownie. Z Panem Bogiem, do usłyszenia. I zapraszam oczywiście już jutro na modlitwę Różańcem Świętym. Modlimy się jak zwykle o godzinie 21.30. Zachęcam także do tego, aby przysyłać intencję, którą modlamy podczas różańca. Za niecałe 5 minut 22.00 Paweł Kęska i wywiad z człowiekiem, a za wspólnie spędzony wieczór w dobrej atmosferze dziękuję Wojciech Dąbrowski. Kłaniam się i życzę samych radości. Do usłyszenia. Do jutra.

Dzień dobry. Wieje wiatr. Paweł Kęska, witam z nadmorza. Jestem w wiosnarni. Słychać, jak wyje wiatr i słychać, jak to się mówi, wanty grają, czyli uderzają liny o maszty. Jestem w porcie, tu stoją jachty, obok zaraz kutry rybackie, jest ich nie za dużo. Hel jest miejscem bardzo mocnego życia i mocnej kultury kaszubskiej, życia rybaków, jasterników, którzy wychodzili o pierwszej w nocy w morze i walczyli z żywiołami, pływali przez cały rok. To się trochę zmieniło, jak bardzo i co z tym wszystkim wspólnego ma wiara kaszubska, wiara miejscowa jest mocna i bardzo tradycyjna. O tym wszystkim dziś z rybakiem, jasternikiem za chwilę będę rozmawiał pośród tych kutrów, jachtów, mew, które właśnie lecą. O dziś niebo stalowe, niebo szare. Przeciera się trochę to niebo i widać złote, przepalające chmury, słońce. Tak nie patrzę i myślę sobie o słowach pieśni. Pan kiedyś stanął nad brzegiem, szukał ludzi gotowych pójść za nim. Zanim zaczniemy, to ogromne podziękowania tu, szczególnie z tego miejsca, dla wszystkich patronów serwisu patronite.pl, którzy pomagają mi tworzyć te audycje, dzięki którym to nagranie realizuję, ale za chwilę będę jeszcze je parę godzin montował i będę nad nim pracował po to, żeby kawałek prawdy poszedł w świat. To dla was, moi drodzy. Dziękuję i zapraszam. Serwis patronite.pl, hasło wywiad z człowiekiem. Tym człowiekiem dziś będzie rybak z jastarni.

0: Panu bez wielki. Ale ja przyjdę mi witro na kawę. Nie mają bedrzym, ja?
1: A tu stoją kutry. Jest jedno miejsce, nie ma tu akurat kutra. Magdalena, ten kuter. Popłynął w rejs. Teraz wozi turystów. Odpłynął niedawno, wróci nie za długo. Co to za kuter?
0: To jest kuter rybacki, który w sezonie łowczym łowi ryby, a teraz łowi ludzi, można powiedzieć, bo zajmujemy się z synami turystyką i jest takim tramwajem. Wozi turystów do Helu i z powrotem 4 razy dziennie. Także zimą łowimy rybki, a teraz łowimy ludzi.
1: Czyli jeszcze w morze normalnie chodzi.
0: Tak, to jest prawdziwy kuter rybacki. Zimą właśnie poławia szproty, śledzie. Z tego żyjemy w tej chwili. No i z turystyki oczywiście.
1: Niech się pan przedstawi, może być po kaszubsku.
0: Ja nazywam Edek, Edward Murza. I mamy taką rodzinę, mamy 7 knupów, jedno córko. I mamy tego kutra i na tym kutru synowie fasiają. No i z tego żyjemy. I jesteśmy z dziada, pradziada, jesteśmy rybacy i socieśmy, że to nasze wiodro już trwa. Cały czas jesteśmy rybakami, choć to wszystko zbliża do końca.
1: Tak, do końca?
0: Tak, no powiedziałem, że to rybołówstwo już takie jest jakby w zaniku. Tutaj ten port, w którym teraz siedzimy, tu było 60-70 kutrów, małych takich drewnianych, ale ilościowo było dużo. Teraz przeważają łódki i jachty. No ale kutry to już coraz mniej, w Jastarni jest tylko 12 kutrów, reszta już została pocięta na żeletki. Bo taką daje nam możliwość Unia Europejska, płaci nam pieniądze, żebyśmy zniknęli, żeby nas nie było.
1: To są duże pieniądze.
0: No to są dosyć pieniądze, no, nawet do 3 milionów za taki 20-metrowy kuter. To są duże pieniądze, no ale pieniądze się przeje i później już nie ma zawodu, nie ma rzemiosła.
1: No ale jakby chciał go sprzedać komuś innemu, to by tyle on nie kosztował.
0: No nie. To już teraz się nie rybak rybakowi nie sprzedaje, tylko właśnie jest kuter cięty na żeletki i są pieniądze za to, żeby nas nie było.
1: Czyli to jest cena tak naprawdę za wezbycie się tożsamości.
0: No tak, Unia tak wymyśliła, że mają być na Bałtyku duże firmy, korporacje i maili mają nie przeszkadzać, mają zniknąć.
1: A jakie to zaczyna pana pierwszy rejs? Ojciec, dziadek, no nie wiem.
0: No ja jestem z rodziny takiej czysto rybackiej i z rodziny mojej mamy, i z rodziny mojego ojca. Wszyscy byli rybakami, nie było żadnych innych zawodów. I wszyscy właśnie zajmowali się tym rybołówstwem. No i z tego, żeśmy żyli i jako taka rodzina, jak zaczynałem, byłem chłopakiem, to moja rodzina się specjalizowała w połowach łososia. Czy to przez pławnice, takie sieci zastawiane, czy na haczyki. To była taka naprawdę specjalizacja, dosyć takim trudem była. Nawet te sieci, te haczyki nazywały się tukle, co oznaczało kłopot, bo ciężko było, bo to się odbywało zimą. Styczeń, luty i ciężko było właśnie, żeby to na każdy haczyk nahaczyć właśnie szprotkę i wypuścić. Wszystko było w takim biegu, się płynęło 4-5 węzłów i to trzeba było wszystko w biegu wypuścić i tego się wypuszczało 1000 sztuk. I to była naprawdę taka specjalizacja trudna, ale tym się zajmowaliśmy, z tego żyliśmy, z łososi. Potem Unia zabroniła łowić łososie, na to wpłynęli Szwedzi, bo oni najbardziej zarybiali, nie chcieli, żeby ich ryby ktoś wyławiał, myśmy mało zarybiali, to myśmy się przestawili na dorsze. Dorszy też jakoś się zrobiło mało, to Unia zabroniła łowić dorsze, no to teraz tak zmuszeni nastawiliśmy się na połowy paszowe, na połowy też konsumpcyjne, ale to już tylko szprota i śledź.
1: No ale wróćmy tam jeszcze, jak pan był chłopakiem, to jak się wtedy wychodziło w morze i pamięta pan, jak ojciec, dziadek pana zabrał w pierwszy rejs, na pierwszy połów?
0: No dziadek mnie zabrał na rejs, jak byłem całkiem małym dzieckiem i bardzo to przeżyłem, bo to była łódź na zatoce i strasznie tak kołysało, byłem przerażony i tak jakby nie wiązałem swojej przyszłości za bardzo z rybołówstwem, no ale mieliśmy kuter i ojciec bardzo chciał, żebym dołączył do niego i później już jako 15-letni, bardzo wcześnie zacząłem jako 15-letni chłopak.
1: To wcześniej 15?
0: No 15 lat miałem i zaczynałem już. Najpierw byłem też na łodzi, w maszoperii tak zwanej. To kiedyś były takie maszoperii. Bałtyk był, zatoka była podzielona na łowiska i każda maszoperia, taki oddział rybacki miał swoje miejsce i te miejsca się co roku zmieniało. I to był taki zaszczyt, że mogłem w takiej maszoperii łowić. To były połowy węgorza. Ale potem już wypływałem na naszym takim małym drewnianym kutrze. No i to było już wtedy, to właśnie tak jak mówiłem, te połowy łososia. I ten kuter On był bardzo słaby taki, no to były takie starodawne kutry drewniane, one i przeciekały, no to słabe warunki były. No dla mnie to było jako 15-latka, 16-latka, później tak po kolei wzrastałem, to było ciężkie życie dla młodego chłopaka, praca na morzu. Bardzo to ciężko przeżywałem, no ale w końcu się nauczyłem, wyrobiłem się, później kupiłem swój kuter, no i trzymam się tego rybołówstwa, a teraz ciągną dalej to rzemiosło, ten zawód ciągną dalej moi synowie. Czterech synów z sześciu pływa na kutrze, jako załoga kutra.
1: Ale jak taki dzień, taki połów wyglądał? No bo my sobie tego w ogóle nie wyobrażamy.
0: No, wyglądał w ten sposób, żeby...
1: Budzik dzwonił, o którejś ktoś budził, szarpał, wstawałeś, tak jak to wyglądało?
0: No, ojciec mnie budził, wstawaliśmy wcześnie rano, tam gdzieś pierwsza, druga w nocy i trzeba było wypłynąć, żeby przed wschodem słońca już te haczyki, czy pławnice, czy te sieci były wystawione na łososia. I wypływaliśmy o tam 2-3 godziny na pełne morze, wypuszczaliśmy te sieci. I one stały do południa i wtedy wciągaliśmy już tam z rybami albo bez ryb, zależy jak tam, jak się poszczęściło. No i to było ciężkie naprawdę, bo później przychodziły często wiatry, sztormy, południowe wiatry i nie mogliśmy się tak jakby, bo tam w tamtym małym kutrze był też słaby silnik i ciężko było z powrotem pod wiatr dopłynąć z powrotem do brzegu. No często było takie akcje, że i to właśnie jak mówiłem, ten kuter przeciekał i trzeba było wodę pompować, bo się ładownia napełniała. No bardzo to przeżywałem jako chłopak i no mam raczej takie no, słabe wspomnienia. To nie było takie zwycięstwo, tylko raczej porażka i jak później te kutry takie się zrobiły nam metalowe, bo tak się mówi, że kiedyś kutry były drewniane, a rybacy byli żelaźni, a teraz no można powiedzieć jest... Kutry są żelazne, no a rybacy już przyzwyczajeni teraz, że się manetkami, że hydraulika te sieci wciąga, jest lżejsza praca, jest centralne ogrzewanie w kutrach, jest ciepło, sucho, jest lepiej. Warunki się poprawiły, teraz by się dobrze nam żyło, gdybyśmy no, jakoś lepiej prosperowali, bo no, jest nieciekawie z tym wszystkim. Widzimy, że to rybołówstwo jakby idzie w kierunku takiego końca, no jesteśmy ostatnimi mohikanami właśnie no, tego rybołówstwa i tak się z żalem patrzy, bo to nie tylko zawód, to nie tylko sposób zarabiania na życie, ale to jest taka romantyka, jest piękno, kuter wraca i otoczony mewami i tu ludzie przychodzą i zawsze dla ludzi, dla wdów, dla ktoś przyjdzie, poprosi o rybę, to zawsze dostaje, czyli tym rybołówstwem żyła i żyje cały czas całe miasteczko, dawniej osada, teraz miasteczko i to jest naprawdę rybołówstwo, wiastarnie to taki korzeń, no, każda rodzina w jastarni ma rybaka, każdy jest tym rybołówstwem związany, z tym rybaczeniem i tak jak się spotykamy z synami, jakieś są czy uroczystości, czy urodziny, czy się spotykamy, to nasze tematy, nasze opowieści, wszystko dotyczy rybołówstwa, żyjemy tym rybołówstwem.
1: Mówicie po kaszubsku?
0: No, ja mówię do synów po kaszubsku, oni tak no, różnie i odpowiadają, starają się, ale widać, że też ta mowa kaszubska, ta gwara kaszubska zanika. Już młodzi tak nie za bardzo, już no, ta globalizacja i kaszubski widać, że zanika. Młodzi tak nie za bardzo chcą mówić.
1: Hel, to przecież tutaj nic innego się nie da zrobić, tylko łowić. Teraz jest turystyka, teraz oczywiście. Kiedyś to nawet tutaj transport był nie taki łatwy, no to kiedy się nie pojawiła kolej, to w ogóle było ciężko z transportem, więc ta tradycja tutaj rosła w sposób niesłychanie mocny, bez jakichś większych zewnętrznych ingerencji, po prostu takie było życie.
0: Tak, rybołówstwo to jest, no tak jak mówiłem, korzeń jastarni i zawsze to było to. Mój dziadek o tym rybołówstwie opowiadał i łowił ryby, i ojciec, i tak po kolei to wszystko się dzieje. I to też jest związane, nasza tożsamość, nasza wiara jest tak bardzo przez to rybołówstwo może umocniona, bo tak jak rybacy się spotykają, tak zawsze było. Rybacy się spotykają na porcie przed wschodem słońca, żeby wypłynąć w morze, to nie witają się ani dzień dobry, ani cześć, ani witaj, tylko niech będzie pochwalony Jezus Chrystus na wieki wieków. Amen. Niech będzie i pochwalony. I tak to się cały czas po ciemku, to witanie takie właśnie religijne, takie tradycyjne, to cały czas jeszcze trwa w jastarni. I to jest takie piękne. No jastarnia jest takim właściwie jedynym portem, że nikt nie wypływa czy w niedzielę, czy w święta. Kutry stoją, w sobotę wracają, rybacy są z rodzinami, idą do kościoła jeżeli są właśnie tak jak kiedyś było na spławnicami, czy na tego łososia, to się wypływało wieczorem, na noc dopiero się wypływało, ale całą niedzielę rybacy przebywali w domu z rodzinami. To też takie piękne, że jest cały czas ta tradycja jeszcze trwa i cały czas rybacy są wierni Panu Bogu.

0: co dziadek mówił o rybaczeniu. No bo jak opowieści rybackie, to co opowiadał? Jaka to jest tradycja?
1: No dziadek dużo opowiadał o rybaczeniu, ale też opowiadał o swoich takich przeżyciach. Dużo opowiadał o wojnie, bo tutaj Niemcy w czasie wojny chcieli wysiedlić wszystkich Kaszubów, rybaków i mój dziadek z małymi dziećmi się ukrywał po lesie i właśnie nie chciał się dać wywieźć, bo tutaj to jest, Jastarnia jest takim miejscem właśnie przez ten port, przez to rybaczenie, przez te piękne właśnie widoki, przez te kutry powracające z morza. Jest takim miejscem, za którym się tęskni, z którym się nie chce rozstawać. Tutaj ludzie raczej nie wyjeżdżają, że za chlebem, żeby gdzieś... starają się nie wyjeżdżać, nie? Bo jest piękne miejsce i też mój dziadek nie chciał zostać wywieziony i tak tutaj ukrywali się po lasach, żeby nie być wywiezionymi. I to się udało. Był już taki moment, że już ich wsadzili na taki, bo to małymi takimi stateczkami, duży okręt, który wywoził tutaj mieszkańców, czekał na redzie w Helu, a małymi okrętami też podwozili ludzi na ten duży okręt i już też już w końcu jakoś tam złapali to rodzinę mojego dziadka, mojej mamy i już tam wieźli do tego dużego statku i jak podpłynęli, to takie tam po niemiecku: już nie ma miejsca, wracajcie, nie ma miejsca, nie przyjmiemy was, i wrócili. I wojna później się skończyła i nie byli wywiezieni. Mój ojciec był ze swoją rodziną wywieziony i później wracał pieszo z Niemiec. No, w każdym razie to są takie tradycje, o których opowiadają rodzice, dziadkowie i to się tak wszystko razem łączy, to rybołówstwo i takie przeżycia wojenne. Ale to jest właśnie piękne, że ludzie stąd nie chcą wyjeżdżać. Przez to piękno tutaj tego miejsca, morze i to rybołówstwo. I naprawdę serce się kroi, że to wszystko ma zaniknąć, że rybołówstwo ma być jakby wyplenione stąd. Bo tak sobie myślę też, żeby ten kuter nasz jak najdłużej utrzymać, bo jeżeli mamy 6 synów, to nie chciałbym, żeby ci synowie szukali gdzieś za granicą też chleba, bo to jest zagrożenie dla rodziny, dla młodzi ludzie, żeby wyjeżdżali, zostawiali dzieci i żony i wyjeżdżali gdzieś tam za chlebem. No to takie bardzo niezdrowe dla rodziny i tak jak najdłużej chcemy ten kuter utrzymać, żeby jednak byli na miejscu, żeby tutaj budowali swoje życie, swoje ogniska domowe.
0: Mają żonę? Już niektórzy?
1: Wszyscy są już żonaci, także już są na swoich.
0: Czyli to jest duża rodzina razem.
1: No jesteśmy dużą rodziną, tu w Jastarni w ogóle jesteśmy ogromną rodziną, tutaj właśnie te kutry, które tutaj stoją, tu najbliżej nas, bo kuter Magdalena teraz wypłynął z turystami do Helu, ale tutaj obok nas ten kuter to brata kuter, taki niebieski, za nim umocowany czerwony kuter to szwagier i tak tutaj właśnie jesteśmy rodzinnie, wszyscy się znamy, wszyscy się wspomagamy, także jak się też dzieją na morzu jakieś sytuacje trudne, to możemy zawsze liczyć, że drugi podpłynie i pomoże.
0: No to jeszcze o tradycjach. Jakie są tutaj tradycje rodzinne, zwyczajne? Tak jak pan powiedział, chociażby to witanie się, których nie ma gdzie indziej.
1: No tutaj właściwie to te wszystkie tradycje są związane z naszą wiarą. To nas tak najbardziej trzyma, bo tak się mówi, że jeżeli masz kłopot z modlitwą, to wypłyń na morze, to wówczas się człowiek, to się samo modli, tak jakby, bo jest zagrożenie życia i jest ciężka praca i to jest takie też lekarstwo, żeby, jeżeli ktoś ma słabą wiarę. Rybacy mają mocną wiarę, bo walczą z żywiołami i walczą też o przetrwanie, żeby szczęśliwie wrócić do domu i tego się rybakowi życzy. Dobrego połowu, ale najważniejsze jest, żeby szczęśliwie wrócić z morza do domu. Teraz na kutrach mamy właściwie dużo urządzeń, znamy prognozę. I jak jest tam meldowany sztorm, to nie się nie wypływa, albo się szybciej z morza wraca. A kiedyś tego nie było i no, było wielkie zagrożenie, czy ten rybak wróci. Na tych drewnianych małych kutrach było zagrożenie, że może nie wrócić. I tak się często zdarzało, że rybacy tonęli. Nawet było tak, że wypłynęli, nie mogli do brzegu dopłynąć i cała osada wyległa na plażę i się ludzie modlili i widzieli tych tonących, którzy tam w wirach i czasami się udało, że łódź jednak dobiła do brzegu i nie zatonęli. I takie przeżycia są w naszych rodzinach, to są wspomnienia i przekazywane takie zdarzenia z ojca na syna.
0: Wielu tu w ogóle zginęło, bo to jest niebezpieczna praca rybaków na morzu?
1: No teraz już nie ma takich wypadków, bo mamy te urządzenia, to nawigacja, to wszystko. Ale no, na cmentarzu jest dużo takich właśnie pomników. Jest też taki wspólny grób za wszystkich, którzy nie wrócili z morza do domu. Teraz na święto Piotra Pawła płyniemy, jak jest taka właśnie pielgrzymka rybaków na łodziach, na kutrach do Pucka przez Zatokę. To też jest takie nabożeństwo tam z Pucka wypływa biskup i nas wita i później jest takie nabożeństwo właśnie za tych, którzy zginęli na morzu. I to jest piękne, że pamiętamy, że no, są między nami ci rybacy, którzy nie wrócili, którym grobem stało się morze.
0: Jest jakaś specjalna modlitwa, czy sposób modlitwy w rodzinie? Jak się wychodzi w morze, jak się pracuje, wraca, czy w domu?
1: No też tutaj nasz kościół w Jastarni jest taki rybacki. Kto był, to widzi, że jest ambona w kształcie łodzi, są ryby wszędzie na ścianach. Cały ołtarz jest zbudowany na łodzi. Apostołowie wyrzucają sieci i to jest taka podstawa tego naszego głównego ołtarza. I także no, żyjemy tą modlitwą właśnie za rybaków i ten kościół też. No, w każdym momencie, jak się patrzy, wszędzie są ryby i łodzie i to jest rybacki kościół. Także te żyrandole, główne oświetlenie w kształcie kotwicy. Ludzie się zachwycają, że taki piękny rybacki kościół.
0: No to nam nie przeszkadza. Tu zaczęły trochę być syreny, nie wiem dlaczego, ale może nic się nie stało. Jest pogoda trochę sztormowa, niebo takie stalowe, chmury pędzą. W takich pogodach się pływało?
1: No turyści, którzy przyjeżdżają, którzy na przykład z nami jadą na pielgrzymkę, płyną do tego Pucka, to patrzą, że lato, że słońce świeci, że tak pięknie i tak ludzie nie zdają sobie sprawy, że największe, najlepsze połowy są zimą. I to listopad, styczeń, luty, grudzień. I wtedy są najlepsze połowy, ale wtedy są najgorsze pogody i rybak ma ciężkie warunki, żeby rybę złowić. No ale taki nasz los i nie narzekamy, tylko po prostu łowimy. Teraz te kutry są, tak jak mówiłem, bardziej dzielne, tak właśnie bardziej przystosowane do złej pogody. I kiedyś to, jak kuter był drewniany, czy tam jak całkiem dawniej temu, to były łodzie i wtedy te łodzie się zimą, przed zimą wyciągało na brzeg i rybak po prostu siedział w domu przy żonie, przy rodzinie i robił sieci albo naprawiał, bo sieci były bawełniane, one się bardziej psuły niż teraz, stylony. Dynema jest też taki materiał, bardzo mocnej sieci. I teraz już te kutry takie metalowe, no to się łowi właściwie bez przerwy. No wiadomo, jak jest bardzo niepogodnie, jest sztorm, no to kutr nie wypływa, ale to można powiedzieć, że łowimy cały rok. No i przez to można powiedzieć, są może cięższe warunki, ale my na przykład przez 3 miesiące wypływamy i wyławiamy swój limit, który nam Unia przydziela i już mamy koniec. I mamy tam jakąś ilość konkretną i to nam wystarcza na 3 miesiące połowów i później już kuter stoi w porcie. My akurat jeszcze tam z tą turystyką, no ale to w Jastarni jesteśmy sami, żeby tak właśnie z tą turystyką z tego jeszcze zarabiać.
0: To mogę dobry pomysł, to, że kuter pływa, jak już skończył limity. Ale to co, no 3 miesiące się pływa, ale kiedyś pływało się 12?
1: Kiedyś pływało się, no oprócz tego, że jak złe warunki, jak zimą, to się nie pływało, no to się pływało cały rok, można powiedzieć, bo ryby są, w różnych okresach się różne ryby łowi. Na przykład okres taki teraz letni, to się łowiło flądrę. Flądra tutaj zatokowa jest bardzo smaczna. To było takie najlepsze danie dla tych rodzinach rybackich, bo flonderki się na przykład gotowało. To jest takie mało znane danie i w takim zabielonym sosie koperkowym, jak żona ugotowała, to naprawdę to się tęskniło cały rok do takiego jedzenia właśnie letniego, flondra. Później jesienią się łowiło węgorze, później zimą się łowiło dorsze, flądry. Wiosną i późną wiosną, latem się łowiło śledzie. Także każda pora roku miała swój sposób łowienia i też no, takie ryby, które akurat wtedy się łowiło. W czerwcu na przykład jeszcze się łowiło belony, ryboptaki, bo ryba z takim ptasim dziobem. I teraz też się te jeszcze beloniady takie odbywają, że zawody, a to już jako takie połowy sportowe.
0: No to jak już na chwilę przy kuchni się zatrzymaliśmy, to jeszcze chwilę w takim razie. Co się jadło? No bo tutaj nie bardzo można było coś uhodować. Nie wiem, czy ziemniak turyst, czy nie, ale tu piachy raczej. No więc ryby. To co się jadło w takich tradycyjnych domach rybackich?
1: No jadło się ryby, ale te ryby były bardziej gotowane niż smażone. Tak samo taka zupa rosół z gotowanego dorsza. Mało się teraz stosuje, dorszy nie ma. To się nazywała zupa marynarska. To była rybka, dorsz gotowany i z wątróbką i to było na zasadzie takiego właśnie rosołu. No i rybacy uwielbiali to zawsze w piątek, to tylko to właśnie ta gotowana ryba. I to były takie główne dania. No wiadomo, też się smażyło i czy tam śledzie się zaprawiało w ocet. To były główne takie, główne pożywienie rybaków w rodzinach rybackich, że się jadło ryby. nie było tak, mięso to tylko w niedzielę. Teraz to się wszystko pozmieniało, ale tak było, że generalnie rybacy żyli na rybach. Też się soliło ryby, tam śledzie się z beczki, jak były już później ostra zima, już się nie wypływało, to były zapasy solonych ryb w beczkach.
0: A prawdziwy śledź po kaszubsku to jaki?
1: No taki właśnie solony i jeszcze tak jak też jako dziecko próbowałem, ale to generalnie jeszcze wcześniej przede mną to był śledź z węgliśka, że się takiego solonego śledzia z beczki wyjmowało i się kładło na rozżarzone węgle. On był bardzo taki popalony lekko i bardzo słony i no to aż tak usta skręcało. Śledź z węgliśka.
0: To się tutaj nie kupi takiego śledzia.
1: Chyba nikt nawet nie pamięta, że takie jedzenie było.
0: Szkoda. A jak jest z rybą, jak przyjeżdża turysta i chce kupić rybę, się mówi miejscowa? To jest miejscowa czy nie miejscowa?
1: No teraz jak się patrzy na tych tutaj sklepikach, to raczej jest ryba przywieziona z zagranicy, tam jakieś te dorsze oceaniczne i, no i łosoś hodowlany. To tak się kojarzy, że tutaj miasteczko, że ryby są tak jakby z własnych połowów tutaj miejscowych, ale no nie do końca tak jest. Częściowo jest tak jeszcze, że tutaj rybacy łowią tam, łodziowi łowią tam jeszcze łososie, takie prawdziwe, dzikie, naturalne, ale już tego jest naprawdę coraz mniej.
0: Czyli węgorza można tu jeszcze trafić swojego?
1: No węgorza jeszcze można, tak, tego prawdziwego takiego, który przychodzi z Morza Sargasowego i tutaj przez lato, jesień przybywa, później wraca, taki prawdziwy, dziki węgorz, no, ale też są sprowadzane te węgorze. To już nie wiem skąd.

0: Tutaj mewy czasem latają. Fajnie wieje wiatr. Pan kiedyś stanął nad brzegiem, szukał ludzi gotowych pójść za nim, by łowić serca słów Bożych prawdą. O Panie, to Ty na mnie spojrzałeś. Każdy zna tą pieśń oczywiście. Pan mówi już o wierze tutaj kaszubskiej, że to życie jest tą wiarą przeniknięte. Ale to przechodzi w pokolenia młode?
1: No my się staramy rodzinę prowadzić religijnie. Tak jakoś nam się udało, że weszliśmy z żoną do ruchu Światożycie, do domowego kościoła i wielkie nawrócenia na rekolekcjach w górach 30 lat temu i postanowiliśmy rodzinę prowadzić religijnie i to się udało. Wszystkie nasze dzieci, synowie, córka ze swoimi rodzinami chodzą co niedzielę do kościoła, że nie ma rozwodu w naszej rodzinie, wszyscy się jakoś trzymamy razem, się wspomagamy i tak, bo mamy, oprócz tego, że rybaczymy, to też mamy pensjonaty, domy z pokojami i tak się wspomagamy. Jesteśmy taką wspólnotą. Mamy teraz już z żoną, oprócz dzieci mamy już 17 wnuków, z czego się bardzo cieszymy, raczkują, chodzą, trzeba patrzeć, żeby nie nadepnąć, czasami jest tak naszych tych wnuczków dużo, z czego się bardzo cieszymy, że rodzina tak pięknie się rozwija. No i widzimy, że są efekty takiego religijnego prowadzenia rodziny, bo żyjemy w zgodzie.
0: Tak liczę, to wszystko to wychodzi za 40 osób.
1: No, moja mama też, bo mój brat jest tutaj takim rekordzistą, ja stary, ma 10 dzieci, my mamy 7, a oni tam jakoś oszukiwali, bo do razy mieli bliźniaki. Ale jesteśmy dużą rodziną i naprawdę tutaj jeden syn, że jest farmaceutą, mieszka, pracuje w Gdyni na Pogórzu, to jeden tak właśnie wyjechał i tam mieszka, ale reszta tu jesteśmy wszyscy w jastarni i się wspomagamy, co chwilę się spotykamy. Dzieci wiedzą, że tam 10-11 do południa mamy kawę, się spotykamy, rozmawiamy, śmiejemy się. Jest dobrze. Na razie cieszę się, że żyjemy wszyscy w zgodzie i myślę, że to właśnie przez to, że żyjemy z Panem Bogiem za Pan Brat.
0: Jak to było z tym nawróceniem czy tym dotknięciem? O Panie, to Ty na mnie spojrzałeś, Twoje usta dziś wyrzekły, myj mi, tak jest w pieśni.
1: Dokładnie. No, żona mnie wyciągnęła na rekolekcję w góry. Nie chciałam jechać, bo tak za bardzo religijny nie byłem. Pojechaliśmy tam na te góry, w te góry, tam w okolice Mszany Dolnej z pięciorgiem dzieci wtedy. I tam patrzałem na tych ludzi tak, no, z takim politowaniem. Jacyś dziwni, uśmiechnięci, zadowoleni. Tak nie podobało mi się pierwszy dzień, ale później jak zacząłem słuchać na świadectwo tych ludzi, to bardzo się przejąłem, że im tak wszystko jakoś pięknie wychodzi, że te dzieci tak im się pięknie wychowują, że tak jakoś taką miłością do wszystkiego podchodzą. No i tak właśnie się wsłuchiwałem w tych ludzi i konferencje, i kapłanów, i świeckich ludzi i tak się bardzo przejąłem. 4 dnia na rekolekcjach było przyjęcie Jezusa jako Pana i Zbawiciela. To się tak przyjąłem, że myślałem, że mi serce pęknie. Wybiegłem z tych rekolekcji, żeby to sobie wszystko poukładać. I idę taką górską ścieżką i drewniany krzyż. Ja przy tym krzyżu ukląkłem i mówię: Panie Jezu, jeżeli Ty istniejesz, dodaj mi, to zmień moje życie, daj mi wiarę, daj, żebym tak żył jak ci ludzie, żeby moje życie było takie piękne jak u tych ludzi, których tutaj spotykam. I wstałem od tego krzyża i pobiegłem do żony i mówię: słuchaj, musimy wszystko pozmieniać. Musimy nasze życie inaczej poukładać, żeby Pan Bóg był na pierwszym miejscu. No i tak pomalutku zaczęło się wszystko.
0: I co, ona na to?
1: Żona się zgodziła, no bo żony raczej, no, wiedziała, że byłem takim trochę rozbójnikiem, trochę takim, no ciężkim człowiekiem byłem, no takim róży, nie będę może opowiadał, ale ciężko było ze mną. I jak słyszała, że taka propozycja poprawienia życia, to żona bardzo była za. No i po rekolekcjach proponowali nam, żebyśmy powiedzieli świadectwo. W Krościenku, tam pod Grzybkiem, na Kopie Górce, tam tłumy ludzi, myśmy nie powiedzieli tego świadectwa, bo nie odważyłem się. Mówię, nie dam rady, no, nie stanę przed ludźmi, żeby powiedzieć świadectwo. Jako rybak, wyrwany tak właśnie od rybołówstwa, od rybaczenia. I nie powiedzieliśmy tego świadectwa, ale to była taka błogosławiona wina, bo później powiedzieliśmy sobie, że już nigdy niczego Panu Bogu nie odmówimy. I zaczęliśmy być wzywani tam jako do posługi muzycznej, bo jesteśmy taką rodziną grającą, wszystkie dzieci grają na instrumentach, to służyliśmy na innych rekolekcjach jako muzyczni, później jako animatorzy. Później zaczęliśmy organizować sami rekolekcje i przez 20 lat organizowaliśmy rekolekcje właśnie na Kaszubach, w Przewozie, później w Białogórze. Przez tyle lat prowadziliśmy rekolekcje i dużo ludzi przez nas przeszło, przez nasze nawrócenie, przez nasze świadectwo. I to było piękne, że myśmy dostali, ale też oddaliśmy to, co dostaliśmy. Dawaliśmy innym. Teraz mamy na przykład za 4 dni w Jastarni będzie kaszubski festyn ewangelizacyjny, który też organizujemy i będzie też dużo o takim właśnie, dużo o religijności, o tradycjach kaszubskich, o Panu Bogu, który cały czas jest tych tutaj rybaka, bo rybacy sobie piszą Bóg z nami, czy Jezu ufam Tobie przy wejściu na kuter. Cały czas ten Pan Bóg jest żywy wśród rybaków i chcemy o tym mówić turystom, że na zasadzie takiego świadectwa, że warto być blisko Pana Boga i wtedy to życie idzie lepiej.
0: Najtrudniej prorokowi w swoim domu, myślę, i też ten powrót z rekolekcji, też te rekolekcje tutaj po prostu dla miejscowych. To było trudne? I jak mówić do Kaszubów, tak żeby oni przyjęli te słowa?
1: No teraz właśnie to tak się mówi, że ludzie nie potrzebują nauczycieli, tylko świadków i w tym kierunku staramy się właśnie świadczyć. Organizujemy tutaj też w Jastarni takie adoracje, co w pierwsze piątki miesiąca. Widać, że ludzie potrzebują, przychodzą i my tam śpiewamy, modlimy się i ludzie się włączają. No staramy się tak jak możemy świadczyć o tym, że Pan Bóg jest w nas i to jakoś tak idzie i chcemy tak w tym wszystkim dotrwać. Myśmy tam dużo wszędzie służyli w ruchu Światożycie. To teraz wymyśliliśmy sobie, że jedziemy do Santiago de Compostela na Camino, jedziemy rowerami. I przejechaliśmy już 2 etapy. Tu z podwórka, z Jastarni wyjechaliśmy. Dojechaliśmy do Hessen, blisko granicy niemiecko-francuskiej. I tam pierwszy etap skończyliśmy. Później drugiego roku dojechaliśmy do Tours we Francji. Z tego Tours chcemy dojechać do Santiago de Compostela już takim jednym rzutem. Spróbujemy. Może mamy nadzieję, że się uda i to będzie 1300 kilometrów. Żeby trwać w tej naszej modlitwie, w tym byciu blisko Pana Boga. Na drodze do Świętego Jakuba, na Camino.
0: Tu muszli u Was dużo. Akurat można wziąć do kieszeni. Powiedzieć sobie, żeby Jezus był królem mojego życia, żeby On był w tym życiu najważniejszy, a zrobić to. Co się zmieniło po tym wyjeździe? W życiu właśnie. Bo to taka sama ciężka praca, te same pejzaże, tych same kilka ulic Jastarni, ten sam kościół.
1: No, bardzo się zmieniło. My po prostu uważamy chrześcijaństwo, czyli takie właśnie, żeby naśladować Pana Jezusa, to bycie darem dla innych. Tak wychowujemy nasze dzieci, nasze wnuki, że nie mówimy daj, tylko mówimy masz, żeby być właśnie tym darem, żeby dzieci widziały, że my jesteśmy na każde tak jakby zawołanie, że podchodzimy do tych dzieci z sercem. Czyli to najważniejsze, to takie mi się wydaje, takie przesłanie w chrześcijaństwie to jest to bycie darem, służenie innym, z takim otwartym sercem, żeby nie było żadnych takich kalkulacji, że czy mi się opłaca, czy coś, tylko dzieci widzą w nas, że my jesteśmy dla nich dobrzy, taką dobrocią, czy ojcowską, czy matczyną, służymy też innym. Służymy teraz właśnie, jak będzie ten festyn, to służymy innym ludziom, naszym świadectwem, naszym śpiewem, naszym opowiadaniem o Kaszubach. Chcemy po prostu służyć. Tak jak Pan Jezus przyszedł i służył, to my to właśnie się tego uczymy i z tym idziemy przez życie.
0: Jakoś Pan też na nowo spojrzał na tą ciężką pracę?
1: Moje nawrócenie połączyło się, to było w 96 roku, to dostałem 3 prezenty od Pana Boga. Pierwszym to było właśnie wyjazd na rekolekcję. Drugim było, że kupiłem sobie w tego roku kuter już swój, nie taki rodzinny, z bratem, z ojcem. A trzecim prezentem od Pana Boga było choroba. Zachorowałem na RZS, reumatologiczne zapalenie stawów. Dawniej to mówiło się na tym gościec postępujący, to jest taki jeden z najcięższych reumatyzmów. Już nie mogłem być rybakiem.
0: A kuter stał, nowe wsparcie.
1: A kuter stał, no i jeszcze synowie jeszcze nie mogli pływać, bo byli mali i no, musiałem szukać zastępców, żeby za mnie ten kuter poprowadzili. No to były takie dosyć, jeśli chodzi o finanse, to no, nie szło za dobrze, bo to jednak człowiek sam nie dopilnuje, no to rzemiosło się dobrze nie kręciło. Ale dużo ludzi nie dowierza, gdy mówię, że to był najlepszy prezent od Pana Boga, że dostałem chorobę. A jednak no, z ręku na sercu tak mogę powiedzieć, że tak było, bo przestałem być rybakiem na morzu rybakiem ryb, a zacząłem być rybakiem ludzi. To wielkie nawrócenie, to oddawanie Panu Bogu to, co się wzięło, czyli służenie na rekolekcjach. I takie służenie to myśmy najczęściej przyjeżdżali bardziej ubogaceni niż ci ludzie, którym służyliśmy. Taka jest zasada, kto daje, ten najwięcej otrzymuje. I to właśnie ta choroba, no kuter gorzej już tam się prowadziło, bo musiałem szukać zastępców za siebie, synowie jeszcze byli mali, to gorzej. Ale przetrwaliśmy ten kryzys i teraz już synowie pływają, już się tak ładnie wyrobili, już są dobrymi rybakami, jestem dumny swoich synów. I oni już teraz prowadzą, łowią, ja im tam załatwiam różne takie rzeczy właśnie finansowe i różne takie związane z tą odpowiedzialnością taką przed państwem, żeby to wszystko się kręciło.

0: Czemu Kuter Magdalena?
1: No właśnie, Magdalena to nasza jedyna córka. Żona Barbara i tak jakoś no, bardziej mi pasowało do Kutra Magdalena, bo tak mi się wydawało, że Barbara to takie bardziej górnicze, a tutaj Magdalena. Chociaż mój ojciec był taki trochę zniesmaczony, że mówi, no taką grzesznicę na nazwę Kutra. Ja powiedziałem, że to Magdalena po nawróceniu. Już święta Magdalena. No. I było dobrze.
0: Jak pan usłyszał o tym, że jest pan chory, czy pan wychodził z gabinet lekarski, wyniki, no to jakiś kompletny szok w głowie.
1: To był straszny szok. Lekarka, gdy już było stwierdzone RZS, to powiedziała, że no, trzeba dopilnować tej choroby, bo to do żony najbardziej takie było uderzenie, bo mówi, że może mieć ósme, tak jakby dziecko na wózku inwalidzkim, bo ta choroba doprowadza do strasznych zniszczeń. I stawy, i serce kąsa. Ale po, jak myśmy już później do tej pani doktor jeździli, ona mówi, że no mało, choroba mało się posuwa, że ona jest taka trochę zdziwiona, a my jej mówimy, tej pani doktor, to była pani ordynator ze szpitala, bo byłem 12 razy w szpitalu, i ona mówi, no, że ta choroba tak pomału się tam rozwija, a my mówimy, no, że my tak się tą chorobą za bardzo nie zajmujemy, bo służymy ludziom na rekolekcjach i tak żyjemy dla innych. I pani doktor mówi, no to chyba będę musiała na receptę takie życie innym przepisywać. To było też takie piękne. 7 lat temu nasza wiara była naprawdę poddana wielkiej próbie, bo na pokładzie Kutra zginął nasz syn, najstarszy, najprzystojniejszy, no, naprawdę pierworodny. Wychodził z kablem, żeby podłączyć Kuter do sieci na kei. I popieścił go prąd, serce się zakleszczyło i umierał. Myśmy go reanimowali, później pogotowie przyjechało i reanimowało i niestety syn zmarł. To była tragedia, tego się nie da opowiedzieć. Myśmy po nocach płakali z żoną. No myśmy, Panie Boże, przecież my Ci służymy, jesteśmy na każde zawołanie. A teraz nasz syn zmarł, nie ma naszego syna. Jak Ty mogłeś, Panie Boże, do tego dopuścić? Wielka tragedia i teraz nad jego grobem się często modlimy i odmawiamy modlitwy i też mówię chwała Ojcu i Synowi Duchowi Świętemu. Uznaję, że to się stało, że Pan Bóg widocznie do tego dopuścił, że tak miało się stać. Nasza rodzina po prostu po tym przeżyciu stała się inna. Myśmy dotknęli wszyscy, no, synowie, córka, żona, wszyscy dotknęliśmy śmierci tak blisko, tak bardzo i jesteśmy inni. Może mieliśmy przez to przejść i teraz Karol, najstarszy syn, czeka na nas w niebie i może nam tam dużo rzeczy załatwia. Już jest dobrze, już minęło 7 lat, ale właśnie od razu po pogrzebie mówię, Basia, my musimy coś zrobić. Może na rowery wejdźmy, jedźmy gdzieś. Nie wytrzymamy w domu, nam serca pękną, żeby w tej żałobie dalej trwać. I myśmy wsiedli na rowery i pojechaliśmy tak na południe, gdzie oczy poniosło. 5 dni jechaliśmy. Dojechaliśmy do Górki Klasztornej. Wróciliśmy później pociągiem. I to był taki właściwie prezent od naszego Karola, bo już od tego czasu jeździmy co roku. Pojechaliśmy 11 dni, jechaliśmy do Wilna, później do Świebodzina 7 dni. Teraz jedziemy na tym Camino, do Hiszpanii jedziemy. Jesteśmy zachwyceni. Cieszę się, że na stare lata to mamy.
0: No jakby tak całą rodzinę zabrać, to by była dobra pielgrzymka.
1: No rowerowa, no ale my tak we dwójkę z żoną, tylko tak, żeby może mniej pomysłu było, mniej kłopotów, a dzieci obserwują, my tak codziennie do nich tam piszemy, że dzisiaj mamy w zakwach na przykład rodzinę twoją, Paweł i twoje dzieci, całą rodzinę wieziemy i się modlimy za was, na następny dzień mamy w zakwie drugiego syna Jana i tak po kolei wieziemy się i ofiarujemy te nasze pedałowanie za dzieci, później za znajomych, no i za tych, którzy potrzebują.
0: Cały czas jesteśmy w porcie, tu taka budka, właśnie napisana Magdalena, na cześć córki. 16:45 odpłynie stąd. Kuter będzie płynął na Hel. Tutaj takie puste miejsce, można patrzeć sobie na zatokę. Co będzie z tym wszystkim? Myślę też o tych kutrach, bo jednak sporo ich, sporo, no nie tyle co kiedyś na pewno, ale trochę stoi w porcie.
1: No kutry stoją w porcie, jeszcze można popatrzeć, bo właściwie to jastarnia, te kutry są tak mało wyeksponowane, mało tak się o tym mówi, bo a to jednak jest ten korzeń jastarni, rybołówstwo, mało turystów tutaj przychodzi oglądać, a tu jest prawdziwe rzemiosło, prawdziwa praca, prawdziwe życie rybackie. No i też tak patrzę na to wszystko i trochę się martwię, że to i taka równia pochyła, że uwierzyliśmy rybacy, że chyba znikniemy, że po prostu, no, chyba że wyjdziemy z Unii. No źle się stało, że weszliśmy do tej Unii, rybacy byli przeciwko, bo ten akwen, który tutaj jest wkoło Polski, był nasz, polski. I nie wchodziły tutaj kutry z innych państw. Jak weszliśmy do Unii, to morze się otworzyło dla wszystkich, wiadomo, morze unijne. I wchodziły wielkie okręty 70-metrowe. To teraz pomyśleć, te tutaj kutry są 17-18-metrowe i razy 3. Wielkie kuty z wielkimi silnikami. I one ciągnęły takie sieci, że jak myśmy weszli po nich na ich tor z tyłu, to było wyczyszczone w ogóle pusto w morzu. To były odkurzacze, mordercy Bałtyku. Oni nam załatwili całe morze i teraz tylko takie resztki zostały dla nas. Morze jest przełowione. Takie wielkie kutry nie powinny w ogóle wchodzić i łowić na Bałtyku. Zabili Bałtyk po prostu. No i nadzieja jest mała, że przetrwamy. No ale Pan Bóg nad nami, jeszcze jesteśmy i może przetrwamy. Trzeba mieć nadzieję.
0: A rybacy śpiewali przy robocie?
1: No rybacy bardzo śpiewali. Nigdy na przykład na kutrach się nie gwiżdże, bo ojcowie nie pozwalali, żeby rybacy młodzi, synowie gwizdali, bo gwizdanie przywołuje sztorm. I drugie takie, że gwizdanie to woźnica gwizdże, a rybacy to jest... mają swój honor, nie gwizdżą. No ale rybacy śpiewali. No, mogę zaśpiewać taką właśnie pieśń rybacką, o życiu, o takiej tęsknocie rybackiej, o powrotach z morza. To często my turystom śpiewamy, bo kiedyś wypływaliśmy z kutrem z turystami, wyłączaliśmy silnik i mieliśmy takie pieśni. No, to było tak, też tak, mieliśmy takie, że zabawialiśmy turystów właśnie kaszubszczyzną i też tą właśnie tą barką, tym wszystkim. Też taka ewangelizacja. Teraz synowie wożą kutry, jastarnia Heli nie pociągnęli tego śpiewania, chociaż wszystkie nasze dzieci grają na instrumentach, ale tego nie robią. To ja może zaśpiewam. Ju w jastarni urodzoni, ju w jastarni chcą umrzeć, a swój wiek spędzec na morzu, przestawianim wiele sejc. Wieldzi morze mnie żegnalo, mrści wiatr żegler wól, my jedzej w ciomie witalo, ciejem z morza pywrocol. Wciero obejliem na zidełsce, tam gdzie biwo wiele acht, dziso stojo z kleśkę w grełsci, bejtejo pydzar to sejc. Zawsze jak śpiewamy tą z żoną tą piosenkę, to mamy taki konkurs. Kto przetłumaczy na język polski, wygrywa w czasy w naszym domu. Latem dla całej rodziny.
0: Poszło w radiu.
1: No, poszło w radiu. To zapraszam. Konkurs otwarty.
0: Dziękuję bardzo.
1: Dziękuję. Bóg zapłać.

Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu. Panie, pospiesz ku ratunkowi memu. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Alleluja. Na końcu dnia zróbmy krótki rachunek sumienia.

0: Zmiłuj się nad nami, Panie, bo zgrzeszyliśmy przeciw Tobie. Okaż nam, Panie, miłosierdzie swoje i daj nam swoje zbawienie. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Amen.
1: Wszystkie nasze dzienne sprawy przyjm litośnie, Boże prawy, a gdy będziem zasypiali, niech Cię nawet sen nasz chwali.
2: Twoje oczy obrócone dzień i noc patrzą w tę stronę, gdzie niedołężność człowieka Twojego ratunku czeka.
1: Odwracaj nocne przygody, od wszelakiej broń nas szkody. Miej nas zawsze w swojej pieczy, stróżu i sędzio człowieczy.
2: A gdy już niebo osiądziem, Tobie wspólnie śpiewać będziem. Boże w Trójcy niepojęty, święty na wiek wieków święty. Amen.
1: Panie, nie ukrywaj przede mną swojego oblicza,
2: bo w Tobie pokładam nadzieję.
1: Usłysz, Panie, modlitwę moją, w swojej wierności przyjm moje błaganie. Wysłuchaj mnie w swej sprawiedliwości.
2: Nie wzywaj na sąd swojego sługi, bo nikt z żyjących nie jest sprawiedliwy przed Tobą.
1: Albowiem prześladuje mnie nieprzyjaciel, moje życie na ziemię powalił. Pogrążył mnie w ciemnościach, jak dawno umarłych.
2: A we mnie duch mój omdlewa, zamiera we mnie serce.
1: Wspominam dni dawno minione, rozmyślam o wszystkich Twych dziełach, rozważam dzieło rąk Twoich.
2: Wyciągam do Ciebie ręce, jak zeschła ziemia pragnie Cię moja dusza.
1: Wysłuchaj mnie prędko, Panie, albowiem duch mój omdlewa.
2: Nie ukrywaj przede mną swojego oblicza, bym się nie stał podobny do tych, którzy schodzą do grobu.
1: Daj mi już o świcie doznać łaski Twojej, bo w Tobie pokładam nadzieję.
2: Pokaż mi drogę, którą mam kroczyć, bo wznoszę ku Tobie moją duszę.
1: Wybaw mnie, Panie, od moich wrogów. Uciekam się do Ciebie.
2: Naucz mnie spełniać Twoją wolę, bo Ty jesteś moim Bogiem.
1: Niech mnie Twój dobry duch prowadzi po bezpiecznej równinie.
2: Przez wzgląd na Twoje imię, Panie, zachowaj mnie przy życiu. W swej sprawiedliwości wyprowadź mnie z niedoli.
1: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
2: Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
1: Panie, nie ukrywaj przede mną swojego oblicza,
2: bo w Tobie pokładam nadzieję.
1: Bądźcie trzeźwi. Czuwajcie. Przeciwnik wasz, diabeł, jak lew ryczący krąży, szukając kogo pożreć. Mocni w wierze, przeciwstawcie się jemu. W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego.
2: W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego.
1: Ty nas odkupiłeś, Panie Boże wierny.
2: Powierzam ducha mojego.
1: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
2: W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego.
1: Strzeż nas, Panie, gdy czuwamy,
2: podczas snu nas osłaniaj,
1: abyśmy czuwali z Chrystusem
2: i odpoczywali w pokoju.
1: Teraz, o Panie, pozwól odejść swemu słudze w pokoju według słowa Twojego, bo moje oczy ujrzały Twoje zbawienie, któreś przygotował wobec wszystkich narodów.
2: Światło na oświecenie pogan
1: i chwałę ludu Twego Izraela.
2: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
1: jak była na początku, teraz i zawsze,
2: i na wieki wieków. Amen.
1: Strzeż nas, Panie, gdy czuwamy,
2: podczas snu nas osłaniaj,
1: abyśmy czuwali z Chrystusem
2: i odpoczywali w pokoju.
0: Módlmy się. Prosimy Cię, Boże, napełnij tę noc swoim światłem i spraw, abyśmy spokojnie zasnęli i z radością obudzili się w imię Twoje, w blasku dnia nowego. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Noc spokojną i śmierć szczęśliwą niech nam da Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn, i Duch Święty. Amen.
3: Witaj, Królowo, Matko Miłosierdzia, życie, słodyczy i nadziejo nasza, witaj. Do Ciebie wołamy, wygnańcy, synowie Ewy. Do Ciebie wzdychamy, jęcząc i płacząc na tym łez padole. Przeto, orędowniczko nasza, one miłosierne oczy Twoje na nas zwróć, a Jezusa, błogosławiony owoc żywota Twojego, po tym wygnaniu nam okaż. O łaskawa, o litościwa, o słodka Panno Maryjo.

0: z Ewangelii świętego Mateusza. Jezus powiedział do swoich uczniów: gdy brat twój zgrzeszy przeciw tobie, idź i upomnij go w cztery oczy. Jeśli cię usłucha, pozyskasz swego brata. Jeśli zaś nie usłucha, weź z sobą jeszcze jednego albo dwóch, żeby na słowie dwóch albo trzech świadków oparła się cała sprawa. Jeśli i tych nie usłucha, donieś Kościołowi. A jeśli nawet Kościoła nie usłucha, niech ci będzie jak poganin i celnik. Zaprawdę powiadam wam, wszystko, cokolwiek zwiążecie na ziemi, będzie związane w niebie, a co rozwiążecie na ziemi, będzie rozwiązane w niebie. Dalej, zaprawdę powiadam wam, jeśli dwóch z was na ziemi zgodnie o coś prosić będzie, to wszystko otrzymają od mojego Ojca, który jest w niebie. Bo gdzie są dwaj albo trzej zebrani w imię moje, tam jestem pośród nich.
1: Zbyt często patrzymy na modlitwę przez pryzmat spełniania życzeń. Chrystus nie jest maszynką do realizacji naszych zachcianek. Istota modlitwy, o której jest mowa w dzisiejszej Ewangelii, zawarta jest w budowaniu relacji. Relacji z Bogiem, a przez to w budowaniu relacji z drugim człowiekiem. Czas to miłość, jak mówił błogosławiony kardynał Wyszyński. Dlatego każdy czas poświęcony Bogu kształtuje nas w postawie miłości wobec Niego i wobec bliźnich.

0: To jest Radio Warszawa.
1: Powtórka programu.
2: Co Kościół na to? Wydarzenia, opinie i komentarze. Zaprasza Weronika Ostrowska.
3: Począwszy od czasów apostolskich, dziewice chrześcijańskie powołane przez Pana, by poświęcić się Mu w sposób niepodzielny, w większej wolności serca, ciała i ducha, podejmowały za aprobatą Kościoła decyzję życia w stanie dziewictwa dla Królestwa Niebieskiego. Jak dzisiaj stan dziewictwa konsekrowanego wygląda w praktyce? Co to znaczy być dziewicą konsekrowaną? O tym będziemy rozmawiać z przedstawicielką tego stanu, Ireną Świerdzewską. Dzień dobry, witam cię serdecznie.
4: Dzień dobry Państwu.
3: Irena, ty miałaś okazję przyjąć ten stan 14 lutego, bardzo romantycznie, w walentynki. I będę cię dzisiaj pytać o tę drogę, która cię doprowadziła do tego właśnie, że dzisiaj masz na swojej dłoni obrączkę. Czy pamiętasz ten moment, kiedy po raz pierwszy w ogóle usłyszałaś, że jest taki stan w Kościele?
4: Słyszałam o tym kilkanaście lat temu, wiele lat temu. Mogę nawet powiedzieć, zaryzykować, że 20 lat temu, ponieważ miałam w swoim otoczeniu wokół kobiety, koleżanki, które żyły w tym stanie. Więc wiedziałam, że taki stan istnieje. Naprawdę wiedziałam już potem coraz stopniowo, coraz więcej o tym stanie, bo też pracując w redakcji Tygodnika Idziemy, wielokrotnie jakoś tak się działo, że albo zlecano mi taki temat do napisania, reportaż, albo ja sama zgłaszałam się, kiedy proponowano taki temat. Wobec tego nawet kontaktowałam się z dziewczynami żyjącymi właśnie łaską konsekracji w dziewictwie konsekrowanym, przeróżnych zawodów. Dla mnie to było też takie odkrycie niesamowite, że no, w tym stanie mogą być i panie, jedna z pań była na przykład trenerką kobiecej ligi dziewczęcej w piłce nożnej. Potem to już po latach podczas rekolekcji spotkałam dziewczynę, która jest reprezentantką w sztukach walki wschodu, jednocześnie uzdolnioną muzyczką. Więc to było dla mnie takie spotkania przez lata w odcinkach, kolejne nowe osoby, więc poznawałam ten stan, to było rozłożone na lata całe, aż do konsekracji.
3: Ale było tak, że w styczności z tymi kobietami, które wybrały ten stan życia, czy było coś, co cię w tym stanie pociągało, czy bardziej cię ten stan zaciekawiał? Jak to wygląda w codzienności?
4: Na początku mnie ten stan zaciekawiał. Dla mnie było też taką nowością, że tak, panie różnych zawodów, że żyją tak naprawdę w tym miejscu, w którym dotychczas przed powołaniem żyły, pracują w tych samych zawodach, mieszkają w tym samym mieszkaniu, domu, czy z rodzicami, czy same, ubierają się tak samo, więc nie było to może dużym zaskoczeniem, ponieważ kontaktując się w ogóle z osobami życia konsekrowanego, różnych zakonów, zgromadzeń, instytutów, to też przyjmowałam, że jest taka forma, taka opcja. Może tym, co było dla mnie takim, patrząc na nie, to dla mnie patrzyłam z dumą, z takim podziwem, że te panie odmawiają tak liturgię godzin, brewiarz, prawda, że tutaj byłam też tak pozytywna, zbudowana tym, że one potrafią, jest to tak indywidualna droga życia, że Pan Jezus je prowadzi, to nie jest tak już, że jak we wspólnocie, w której byłam, tak, że są spotkania konkretnie, tylko, że mają taką łaskę prowadzenia i takiej bliskości bycia z Panem Jezusem. Wiedza to co innego, ale potem jakby zrozumienie tego, czym to jest i chęć bycia w tym, to są zupełnie dwie różne drogi.
3: Po tym, jak na stronie Tygodnika Idziemy została opublikowana ta informacja z Twoim zdjęciem, tam w komentarzach, ja mam wrażenie, pojawiło się dużo wątpliwości, dużo pytań, dużo niezrozumienia też. Być może dlatego, że wciąż dla wielu osób jest to jakiś rodzaj dziwactwa. Po co wybierać taki stan, co to w ogóle znaczy być dziewicą konsekrowaną? Ja myślę, że takie zapalne jest szczególnie to słowo dziewica. Co to w ogóle znaczy? Jak ty byś nam dzisiaj to wytłumaczyła? Dlaczego dziewictwo konsekrowane?
4: Właśnie mnie to tutaj też bardzo tak zaskoczyło. Ja przyznaję, że ja przeczytałam pierwsze 3 komentarze i potem powiedziałam, nie czytam więcej. Były w tym i pozytywne, i negatywne takie wypowiedzi. Tylko mnie zaskoczyło, dlaczego dzisiaj, kiedy mówi się o czystości, o dziewictwie, jest taka alergiczna reakcja. Po co to komu potrzebne? Tam było na przykład, że przecież kobiety to są do tego, żeby rodzić dzieci i to nawet Pismo Święte tak mówi i w Księdze Rodzaju i na kolejnych kartach, że mamy tę ziemię zaludniać. No tak, bez tej modlitwy, bez tego odniesienia do Pana Boga, my mamy swoje zadania. To nie neguje, jedno nie neguje drugiego, absolutnie. To było dla mnie takim troszeczkę zaskoczeniem, taka reakcja. Dziewictwo. Dlaczego dziewictwo? To była forma, która od pierwszych wieków chrześcijaństwa była znana. Jest to szczególna forma życia poświęcenia się Panu Jezusowi. I w tym momencie, jeżeli ktoś staje się najważniejszy, ten oblubieniec, Pan Jezus, to tutaj jest to taka relacja, tak głęboka i tak intymna i tak bliska, że tutaj nie ma już miejsca tak naprawdę na relacje z drugą osobą, z drugim człowiekiem. Nie neguję absolutnie tutaj małżeństwa, wręcz przeciwnie. Za chwilę będziemy je gloryfikować. To jest to, co ja mogę poświęcić Panu Jezusowi, tę moją czystość. I mam być też na wzór Pana Jezusa, prawda? My składając ślub czystości, bo to jest jedyny ślub, który składamy, nie ma w naszym Ordo Virginum, nie ma ślubu ubóstwa, nie ma ślubu posłuszeństwa, jest ślub czystości, to oddaję Panu Jezusowi siebie i jestem na wzór Jego. On był taki czysty, prawda? I teraz, no ja nie mogę być inna, ja mam być Jego oblubienicą. To nawet w małżeństwie ludzie się do siebie upodawniają, prawda? I chcą być tylko, to jest taka wyłączność, bycie na wyłączność dla tej drugiej osoby. To podobnie tutaj, bycie na wyłączność dla Pana Jezusa. I to jest jakby oczywiste, że to podstawą tego jest czystość.
3: Czy możemy powiedzieć, tak przekładając trochę, spróbując tłumaczyć, czym to jest, że to jest ślub z Jezusem? Bo jest ta obrączka.
4: To jest takie oddanie się Panu Jezusowi. Rzeczywiście jest to relacja oblubieńcza. To jest tak jak w Piśmie Świętym Biblii czytamy, prawda, oblubieniec i oblubienica, to my stajemy w takiej relacji z Panem Jezusem. Znakiem tego jest właśnie ta obrączka, znakiem zaślubin z Jezusem. I tak jak w wielu zgromadzeniach też zakonnych, chociażby święta siostra Faustyna, znana nam wszystkim naszym słuchaczom też, to jest taki rodzaj relacji oblubieńczej. To się rzeczywiście tak mówi, no może tylko tak bez takiego lewitowania, prawda? Wychodzę za mąż, za Pana Jezusa i tak dalej, ale spójrzmy głębiej na te relacje. Mi się bardzo podobało to, co mówił, kiedyś powiedział ojciec Jacek Sali w jednym z wywiadów, którego udzielał nam, że my jesteśmy takim znakiem takiego stanu, do którego wszyscy zdążamy i w którym my będziemy wszyscy być, prawda? Będziemy żyć po śmierci, zależnie jak to życie tu przeżyjemy oczywiście. I że będzie to taki stan, prawda, jakbyśmy nie wychodzimy za mąż, nie żenimy się, to jest taki, prawda, jak aniołowie. Mhm. Więc my mamy być, pokazywać światu, że to niebo istnieje właśnie w takiej formie, takim znakiem tego przyszłego czasu, tego przypominać, żebyśmy się w tym życiu nie zaganiali w tych wszystkich sprawach tego życia, ale że czeka nas coś jeszcze piękniejszego po tym życiu tutaj na ziemi.
3: Przytoczyłam to niezrozumienie, te komentarze, których nie chcę tutaj cytować, bo też może powiedzmy wprost naszym słuchaczom, nie po to, żeby Państwo szukali tych komentarzy, bo myślę, że absolutnie nie ma po co, każdy się może domyślić, czym jest hejt, bo to był po prostu czystej postaci hejt najczęściej i to takie mnóstwo bardzo obraźliwych słów też pod Twoim adresem. Dla mnie bardzo ciekawe tak socjologicznie, jak to jest, że w momencie, kiedy ktoś bierze ślub, zamieszcza swoje zdjęcie ze ślubu, no to nie spodziewamy się, że tam ktoś będzie pisał jakieś obraźliwe rzeczy, no chyba, że są jakieś osobiste historie, ale generalnie jest tak, że napiszemy gratuluję, pięknej drogi ci życzymy, wszystkiego najlepszego na nowej drodze życia, błogosławieństwa Bożego. Wszyscy się cieszą, no bo jest to jakieś ukonstytuowanie miłości. A w momencie, kiedy widzimy ciebie w białej sukni także, przed ołtarzem, klęczącą z brewiarzem, bo to jest też ten znak, który mówi nam o tym stanie, no to tutaj wylewa się nagle jakaś fala hejtu. Ja tak się zastanawiam, czy samo to słowo dziewica nie jest dzisiaj momentem zapalnym dla wielu osób, dlatego że kłuje w oczy, dlatego że dzisiaj czystość, czy też dziewictwo straciło strasznie na wartości, przynajmniej w takim powszechnym obiegu. Czy ty też masz takie wrażenie?
4: Tak mi się wydaje, że często jest tak, że to, co trudno jest przyjąć drugiej osobie zaczyna się taki, jak powiedziałaś, hejt, to wynika często z tego, że ktoś ma problem właśnie w tej dziedzinie. Dzisiaj widzimy, jak wielu młodych ludzi zamieszkuje ze sobą i w zasadzie ta alergia na słowo dziewictwo pokazuje ten problem współczesnych czasów. Nie mogę tu nic więcej dodać. Tak jak powiedziałaś, jest to problemem dzisiaj dużym. Wobec tego tym bardziej my mamy być znakiem, że to jest wartość, od której się zaczyna wszystko w naszym życiu. I jeżeli nie będzie uporządkowanej też tej sfery takiej emocjonalnej, seksualnej, to my się pogubimy we wszystkim. Właśnie trudno jest dzisiaj współczesnemu człowiekowi zrozumieć, że Pan Bóg te przykazania nam przedłożył po to, żebyśmy po prostu byli szczęśliwi. Wszyscy szukamy szczęścia, ale nie potrafimy zrealizować najprostszej rzeczy, która do tego szczęścia prowadzi. To jest takim dla mnie zaskoczeniem.
3: Ciekawe jest dla mnie też to, i tak sobie pomyślałam właśnie w kontekście twojego ślubu, że może to jest właśnie bardzo ważny znak, potrzebny na dzisiejsze czasy, po to, żeby to słowo padało. Nawet po to, żeby kłuło w te oczy. W tym momencie, kiedy wiele młodych dziewczyn, mówię o kobiecej perspektywie, bo te głównie znam, wiele młodych dziewczyn też zachęcanych jest do tego, żeby nie czekać do ślubu, że trzeba najpierw się wypróbować. To są te hasła, które młodzi ludzie słyszą dzisiaj i czasami pewnie nie zadają pytania, może jednak warto by było poczekać, może wtedy to będzie inaczej smakować. Ta czystość gdzieś próbuje być wymazana z przestrzeni publicznej, także z przestrzeni medialnej. I być może jest tak, że dzisiaj to właśnie powołanie staje się też taką bardzo ważną misją. Po to, żeby przypominać, że taka droga jest możliwa, że taka droga jest potrzebna, ale też myślę, że to twoja ofiara, bo jest to też złożenie ofiary, jest to służba, rodzaj służby też Chrystusowi. To może być właśnie takie poświęcenie się też w tej sprawie na przykład. Czy dla ciebie to też jest ten wymiar?
4: Oczywiście, tutaj my poprzez ten złożony ślub, jest to ofiara, prawda, z siebie, Panu Jezusowi, bo moja historia też jest taka, że ja przez długi czas opiekowałam się moją mamą, prawda, wiedziałam, że to powołanie gdzieś już zaczyna Pan Jezus pytać mnie o to powołanie i zrealizowałam je po czasie, kiedy już troszeczkę moje życie zaczęło takie inaczej wyglądać tutaj. Mama odeszła i dziękuję Panu Bogu za te lata, takiej opieki nad nią, bo powiem, że to były piękne lata relacji z moją mamą. Natomiast mogłabym sobie inaczej to życie ułożyć, prawda? W tej chwili można powiedzieć, no tak, no jestem wolna, w końcu mogę zacząć, tak, wyjeżdżać, nie wiem, poznać kogoś, realizować i tak. Tak nawet koleżanki, prawda, no to w końcu masz ten czas taki, bo ciągle czas był zajęty. Natomiast nie widzę siebie po prostu w innym miejscu. Jeżeli ja już zrozumiałam, że jest to powołanie, to nie byłabym szczęśliwa w innym miejscu. Może to nazwać, można to też jakąś taką, prawda, że ja ofiarowuję tę swoją czystość. Nie wiem, co dalej będzie, w sensie takim, wiem, że dziewczyny po ślubie też mówią, że mąż ukochany i pojawia się ktoś, kto zawraca im głowę, tak. No to tutaj absolutnie, tutaj wiadomo, Pan Jezus jest tu najważniejszy i zawsze będzie najważniejszy i tutaj to się w moim życiu nie zmieni, co daj Boże. Natomiast no na pewno, tak, jest to jakiś rodzaj taki, to czystość ofiarowuje dla Pana Jezusa. Ofiarowuje, ale tutaj to jest czystość taka fizyczna, ale czystość też, tu chodzi też o taką czystość w mowie, czystość w myśleniu, prawda? Coś, nad czym trzeba pracować. To nie jest coś, co zostało już nam dane. Jesteśmy skażeni grzechem pierworodnym i cały czas trzeba wzrastać, wzmacniać się, tak? I pracować nad sobą, pracować z łaską Bożą, tak? To nie jest nic nam dane na zawsze, ani w stopniu teraz takim, że my to mamy. Po prostu ciągle idziemy i dopiero kiedy tę określoną pełnię życia tutaj uzyskamy, to Pan Jezus nas powoła. Na razie to cały czas musimy nad sobą pracować, więc tak jak Pan Jezus do tego, do czego nas wzywa, do tej czystości w pełni człowieczeństwa, w pragnieniach również, w potrzebach.
3: To... Bo trochę jest tak, że my się skupiamy głównie na tej sferze seksualnej, słysząc słowo dziewica konsekrowana, a tak jak opowiadasz, to jest właśnie całe życie podporządkowane Chrystusowi, czyli de facto jest to po prostu pójście za Chrystusem, coś, co dotyczy każdego chrześcijanina, tylko inaczej będzie to wyglądało w stanie małżeńskim, inaczej, kiedy kobieta decyduje się na to, żeby wstąpić do zgromadzenia zakonnego, inaczej, jeżeli jest też w świeckim instytucie, czy też jako, jeżeli żyje jako osoba samotna, ale bez konsekracji. To są wszystko te możliwości, które daje nam wybór ścieżki z Bogiem, tylko no właśnie, tutaj jakoś tak dzieje się tak, że głównie się skupiamy na tej sferze seksualnej. Może taki świat jest dzisiaj trochę, może że taki. To słowo się głównie z tym kojarzy.
4: Tak, a to wynika też no, z tego, jedno buduje drugie, prawda? Bo od tych, to co Pan Jezus powiedział, to co we wnętrzu człowieka jest, to co wychodzi z wnętrza człowieka, prawda? To jest to, to jest tym złem, więc tak jak ja to swoje wnętrze będę budować w pragnieniach, w marzeniach, w planach, to się będzie przekładało właśnie na moją czystość też fizyczną, to co oglądam codziennie, czy, no muszę też decydować i wybierać, jaki film, prawda? Jaki program telewizyjny, jakiej muzyki słucham, czy nawet tak jak tutaj mówisz, ja nie czytałam tych hejterskich wpisów, więc nie chciałam się karmić tym, co niepotrzebne, więc tutaj jasno jest określony kierunek i to, co właśnie pięknie zauważyłaś, każdy z nas może osiągnąć w wysokim stopniu bliskość z Panem Jezusem, bo to nam zakłada sakrament chrztu. Konsekracja jest rozwinięciem takim tego, co otrzymujemy w sakramencie chrztu, prawda? Więc każdy w nas może być w takiej pięknej relacji, bliskiej relacji z Panem Jezusem, żeby mieć świadomość, że ten Pan Jezus jest blisko i że ja żyję tym, czego Jezus ode mnie oczekuje.
3: Jak wygląda codzienne życie dziewicy konsekrowanej? W jaki sposób kobieta, która chce żyć w tym stanie, mówi o takim pragnieniu i co musi się wydarzyć dalej? O to będę pytać już za chwilę w naszym studiu. Irena Świerdzewska, dziewica konsekrowana, ale także dziennikarka tygodnika Idziemy. Za chwilę słyszymy się ponownie.

Cięcie to nie brachidacja. Cięcie potrzebny progres na miejsca gotowi. Akcja racja, reset, życia reaktywacja. Muzyka wciąż ta sama lecz nowa tonacja. Potrzebny gruby pancerz lub żółwia formacja, by nie przebiło się zjawisko.

0: co Kościół na to?
1: Dziewictwo konsekrowane. Jakiś nowoczesny wymysł, czy też starożytna wręcz tradycja Kościoła. Dziewic konsekrowanych w Polsce jest coraz więcej jest też kobiet, które poszukuje swojej drogi i odnajduje ją właśnie w tym stanie. Jak takie codzienne życie w tym stanie wygląda, może wyglądać, bo to mogą być różne rodzaje powołania, jeśli chodzi na przykład o zawód. O tym rozmawiam z moim dzisiejszym gościem, którym jest Irena Świerdzewska, dziewica konsekrowana, dziennikarka. Jak to było? Powiedziałaś o tym, że wiedziałaś, że to właśnie jest to. Co sprawiło, że ty pomyślałaś sobie, tak, ja już wiem, Panie Jezu, wzywasz mnie właśnie do tego.
2: Właśnie tutaj było tak, że na początku wiedziałam, że coś się w moim życiu dzieje takiego, pojawia się jakaś wielka niewiadoma, ponieważ ja od lat byłam we wspólnocie w Opus Dei przez 20 lat i ta droga zakłada taką świętość w codzienności, tak, czy jak mówił święty Jose Maria Escriba, że my tutaj się uświęcamy, także nasza praca jest modlitwą, więc ja potraktowałam to miejsce jako takie miejsce formacji mojej na lata mojego życia. Tak sobie tutaj zaplanowałam, mogę tak powiedzieć. I Pan Jezus to wkroczył, obdarował mnie. Powiem, że to jest dla mnie, było dla mnie czymś wspaniałym, ale na początku nie wiedziałam, o co chodzi, bo wracałam z kolejnych rekolekcji. Pierwszy rok, drugi rok, ale tak jakbym na tych rekolekcjach nie było, jakbym wracała z jakiegoś miejsca w wypoczynku, a chociaż rekolekcje każde były wspaniałe, każde, z których wracałam, jest te ostatnie również. Miałam poczucie, że gdzieś tutaj z Panem Jezusem się jakoś nie spotkaliśmy, pomimo tego czasu zagwarantowanego, super czasu, bo to jest taki czas milczenia. I kiedy rozmawiałam z kierownikiem duchowym, ze spowiednikiem, to wtedy zaczął tak stawiać pytania, czy ja nie mam przypadkiem powołania do życia konsekrowanego, czy Pan Jezus nie zaprasza mnie do czegoś tak więcej, tak? Ja wtedy sama ze sobą tak rozmawiałam w duchu. No tak, ale co by to miało zmienić? Chodzę do kościoła i tak, codziennie jestem tam przy świętej od lat. Jest luksus kaplicy adoracyjnej w kościele, więc jestem na adoracji. Co jeszcze mogłabym więcej zrobić? Co by to mogłoby zmienić? Jak by wyglądało to moje życie? Więc tak na początku z tymi pytaniami tak sobie chodziłam. Natomiast no to się przekładało jeszcze dalej, że rzeczywiście to było takie poczucie niespełnienia i w pracy, i w innych miejscach. Zmuszało mnie to do szukania, tak, do pytania, o co w tym wszystkim chodzi, więc spowiednik mówi, no zobacz, czy może to jednak masz tylko koleżanki, prawda, zobacz jak żyją, jak to jest, zapytaj i wtedy powoli, tak, prawda, pojechałam, najpierw zainteresowałam się takim jednym z instytutów, pojechałam na dzień skupienia i tam odczułam taki spokój, taką radość wewnętrzną, będąc z tymi dziewczynami, tylko jeszcze nie wszystko było do końca takie, prawda, bo to są w każdy instytut rządzi się też ma swoje określone zasady życia.
1: No życie i wspólnotowe to jest też. Oczywiście nie w takim wymiarze jak w zgromadzeniu zakonnym czy w klasztorze, tak. Ale są te formy życia wspólnotowego też.
2: Tak, tak to właśnie jest. Tu znowu rozmowa ze spowiednikiem, no to może spróbuj w innym miejscu do, może dziewictwo konsekrowane. I wtedy pojechałam na rekolekcję i tam rzeczywiście to już była w pełni uświadomienie sobie, że to jest właśnie to miejsce, którego ja szukałam, chociaż pisałam wielokrotnie o tych paniach i o tym powołaniu, ale wtedy nie wiedząc o tym, że pisze o powołaniu, które będzie dla mnie. I wtedy wszystko zaczęło się łączyć w całość i to już poszło tak, że wiedziałam, że to jest to miejsce, tutaj chcę się przygotować do tego stanu i właśnie tak to się stało.
1: Jak to wygląda formalnie? Czy to jest tak, że pojawiło się w tobie to pragnienie, już wiedziałaś, że to jest to? I co dalej z tym zrobić, jeżeli słucha nas może ktoś, kto właśnie nie wie, jak to do końca wygląda? Czy jest jakaś przełożona dla kobiet tego stanu, a może przełożony?
2: Właśnie to jest charakterystyczne, że jest to bardzo taka, to mówi się o tym, indywidualna forma życia konsekrowanego. Czyli nie mamy żadnej tak przełożonej, czy kogoś, kto jest nad nami ustanowiony i tutaj teraz realizujemy, czy wytyczne, czy mówi nam, co tutaj możemy, albo gdzie możemy pójść, co zrobić i jakiś plan nam ustala na życie duchowe. Właśnie nie ma tutaj w tej formie tej opcji. Jest tak, że podpowiedziano mi też, no też i kapłan, który jakby znał to powołanie, trzeba było pójść do naszej kurii. My podlegamy biskupowi miejsca, więc udałam się do kurii, gdzie w naszej kurii, to jest w warszawsko-praskiej, jest wikariusz generalny od spraw życia konsekrowanego, ksiądz prałat Jerzy Gołębiewski. I powiedziałam, że chciałabym się przygotowywać do tego stanu, że myślę o tej drodze. I wtedy dostałam taką informację, że trzeba zebrać odpowiednie dokumenty, żeby dostarczyć do kurii, metryka chrztu, opinia mojego proboszcza albo kierownika duchowego, czy no kogoś, kto mnie prowadzi, kto mnie zna. Do tego jeszcze takie podanie CV duchowe, takie, tak? Ta moja droga życiowa, tak, duchowa. Po złożeniu tych dokumentów od tego czasu zaczyna się okres formacji, co oznacza, że u nas w diecezji prowadzi takie spotkania ksiądz Andrzej Mazański na Zaciszu. Raz w miesiącu spotykamy się, do tego jeszcze właśnie w tym pierwszym okresie, na ten pierwszy rok, bo to się nazywa tak zwana aspirantura, składa się ślub czystości na rok wobec swojego kierownika duchowego. I potem już klasyczna taka formacja, comiesięczne spotkania, wyjazdy na rekolekcje w ciągu roku. Są to rekolekcje właśnie, które my, to też jest takie charakterystyczne tej drogi, że są różne propozycje różnych rekolekcji i my sobie wybieramy, na które jedziemy. Również mamy raz w roku na początku Adwentu, to jest taka pielgrzymka naszego stanu, te też są połączone z rekolekcjami. Tutaj dodam, że jeszcze, że zgodę, kiedy ja zgłosiłam się do naszego odpowiedzialnego za stan życia konsekrowanego kapłana, to wtedy jeszcze zgodę na tę konsekrację, na moją formację, to jest właśnie, to jest podstawa, wyraża biskup ordynariusz. No i tak to się zaczyna.
1: A ile trwa taka formacja?
2: Było tak, że przez całe lata to było bardzo różnie, zależnie od diecezji. Teraz statuty wprowadziły 5-letni okres przygotowania. Też jest to zależne od tego, ile czasu, jaką drogę wcześniej życia ktoś miał, ale założony jest 5-letni właśnie teraz okres przygotowania. I decyzję taką o konsekracji podejmuje, patrząc też na dojrzałość osoby, podejmuje biskup i właśnie z osobą, z kandydatką.
1: Jak wygląda sam obrzęd konsekracji?
2: Ten obrzęd odbywa się podczas mszy świętej. Jest to piękny, rozbudowany obrzęd. Ja wcześniej bywałam na takich konsekracjach koleżanek, które są w tym stanie, ale to wtedy jako dziennikarka relacjonująca, więc dawno temu. Natomiast no oczywiście piękno tego obrzędu, powiem tak, goście, którzy byli na konsekracji, także niektórzy kapłani zaproszeni, rodzina, byli zaskoczeni, że jest to tak uroczysty, jak to powiedział ktoś z mojej rodziny, no nawet na ślubie tak nie było uroczyście. Jest to bardzo rozbudowany, piękny obrzęd z takim, no, zaczyna się od tego, że my potwierdzamy, że tak, Panie Jezu, wezwałeś mnie, oto jestem. Jest taki też podczas tego obrzędu czas, kiedy wszyscy w kościele śpiewają litanie do wszystkich świętych, a my, kandydatki, jeszcze leżymy krzyżem, modląc się też o to, żeby, znając swoją słabość, modląc się, wzywamy tych świętych, żeby nas wspomagali w naszej drodze. Otrzymujemy obrączkę i otrzymujemy brewiarz. I jeszcze jest piękna modlitwa konsekracyjna, w której też jest zawarte tutaj właśnie podkreślenie takiej wyjątkowości tej naszej drogi i też z takim zaleceniem, że no, żebyśmy też przez nasze niedbalstwo tutaj Pana Jezusa nie uchybiały tutaj w tej relacji z Panem Jezusem. Taki obrzęd, do którego no, trzeba po prostu wracać codziennie.
1: Jesteś zakochana, tak byś siebie określiła, czy kochająca, a może jeszcze jakoś inaczej, bo ten moment, no właśnie ślubu między kobietą a mężczyzną, tutaj konsekracja, no to ten moment ślubu między kobietą a mężczyzną kojarzy nam się właśnie często z tym zakochaniem, kiedy jeszcze te emocje są bardzo silne, zakochani czy młodzi są w siebie wpatrzeni. Jak to wygląda w tym przypadku?
2: Jest to, można powiedzieć, jestem taka kochająca, mam nadzieję, Panie Jezu, że Ci tak odpowiadam po swoich postawach. Tak, rzeczywiście, to są też takie no, bardzo osobiste przeżycia, ale to jest tak, że Pan Jezus daje poczucie swojej bliskości. Poczucie też, że my jesteśmy zaopiekowani przez Niego. Doświadczam też takiego doświadczenia, że Pan Jezus zna moje potrzeby i zaskakuje mnie w różnych takich sprawach, rzeczach, które miałam załatwić, rozwiązać i one się w jakiś sposób nabierają taki bieg nieplanowany, pozytywny, dobry, choć ja mówię, to nie na tym polega życie, polega na tej bliskości i to, co właśnie w naszym stanie się mówi, że my mamy być blisko Pana Jezusa, żeby nie padać jakąś tam, prawda, że chcemy założyć 3 organizacje charytatywne i jeszcze zaangażować się w 5 innych dzieł. Mamy być przy Panu Jezusie przede wszystkim, a tu no, to Pan Jezus potem otwiera nam oczy, tak, na to, co, gdzie możemy się, w co się możemy włączyć i angażować. Ale tak, nawet miałam takich 3 dni przygotowania u sióstr Szulany, którym jestem bardzo wdzięczna. przed konsekracją. I wiem, że Pan Jezus zaprosił mnie do miejsc, do czasu, przeniósł mnie jakby w czasie, tak, do miejsc, w których byłam jeszcze w czasach licealnych. Chyba tam miałam katechezę u sióstr Szulanek i to było miejsce bliskie mojemu sercu. Tam też była taka grupa Ruchu Światło Życie, gdzie tam się narodziła tak naprawdę taka bliska moja relacja z Panem Jezusem w czasach licealnych. I Pan Jezus zaplanował mi ten czas, bo zastanawiałam się, gdzie pojechać, gdzie na te rekolekcje, gdzie ten dzień skupienia odbyć. Kietrzwałd, może nie po kalanów i w kaplicy adoracji modląc się Urszulanki, tak wpadła złota myśl. I był to taki rzeczywiście piękny czas. Pan Jezus przypomniał mi o takiej tej pierwotnej, takim właśnie wtedy zakochaniu się w Panu Jezusie dawno temu. I powiem, że tak, to jest taka miłość, na którą no, ja teraz mogę powiedzieć, Panie Jezu, otwieram swoje serce i napełniaj je, oddaję Ci swoje ręce i po prostu poprowadź mnie tak, jak Ty sam chcesz. Ja jestem dopiero na początku tej drogi. Mam świadomość, że gwarantem jej jest też postawienie Pana Jezusa na pierwszym miejscu i zadbanie o to, żeby był czas w tej relacji dla Pana Jezusa.
1: Jak to wygląda w praktyce? Ktoś mógłby powiedzieć, no to w zasadzie skoro tak, nie masz przełożonej, czy też przełożonego, możesz sobie to życie sama zaplanować, no to czym różni się to życie w tym stanie od życia człowieka, który nie jest w tym stanie, kobiety, która nie jest dziewicą konsekrowaną, ale na przykład mieszka, czy też żyje samotnie.
2: Tak, jest taka forma życia, że panie nie przyjmują konsekracji, ale składają ślub czystości i to jest taki osobisty ślub ofiarowania się Panu Jezusowi. Natomiast ta konsekracja to jest taki rodzaj łaski, ja doświadczam tego teraz od czasu konsekracji, otrzymania tego szczególnego daru łaski, który wynika właśnie z tego stanu konsekracji, że bardziej chcę być przy Panu Jezusie, bliżej być przy Panu Jezusie. I to jest tak, że no tak, owszem, ja chodziłam wcześniej na Eucharystię codzienną i na adorację, ale teraz to jest jeszcze takie głębsze uczestniczenie z taką głębszą

0: jeszcze dodatkowo w ciągu dnia.
1: Ale nie dlatego, że musisz, tylko dlatego, że chcesz i tak wybierasz.
0: Tak, tak. I to jest tak, że to nie jest czas jakiś, prawda, tracony, czy w sensie takim, że zaniedbuję coś innego, tylko wręcz przeciwnie, ja mogę zrobić wtedy, jakby się trochę ten czas poszerzał, że jakby widzę więcej, widzę spraw, tak, którym się trzeba zająć, czy inaczej też realizuję to, co mam zrobić w ciągu dnia. Lepiej.
1: A jak widzisz swoją misję wśród tych ludzi, wśród których jesteś na co dzień? Czy to w pracy, czy też w jakichś urzędach, czy w sklepie? Bo jest tych ludzi na pewno bardzo, bardzo dużo, których na co dzień spotykasz.
0: To znaczy patrzę przede wszystkim, jakoś widzę, że mi się też w stosunku do bliskich moich, do moich przyjaciół, czy prawda, to jak spotykam kogoś, to natychmiast w jakiś sposób, tak naturalnie, to jest, nie jest prześledzanie życia, ale jakby pierwszy aspekt to jest taki, patrzę, czy jakiś jest taki problem, który ta osoba ma, czy coś mogę zrobić, tak? Czy w czymś mogę jakoś pomóc, ale w takim odniesieniu życia wiecznego, tak? Czy ta osoba jest blisko Pana Jezusa, czy to, co tam się dzieje, czy można było poprawić, żeby była bliżej Pana Jezusa, żebyśmy przeszli obydwie, jak jestem z tą osobą, obydwie na tamtą stronę życia, tak? Że w jakiś sposób jesteśmy też odpowiedzialni za tych, takie mam poczucie, przede wszystkim to mam troszczyć się o swoją, prawda, tą świętość i żeby móc innym jakoś służyć. Tak jest punkt wyjścia, ale widzę, że patrzę trochę szerzej na sprawy. Jest też ta łaska stanu, która pozwala mi patrzeć na te sprawy, że coś czegoś może nie widziałam dawniej, to teraz mi się poszerzył horyzont, patrzę na to inaczej. Albo nie wiem, czemu tak się dzieje, ale przed konsekracją przyszło wiele osób i znajomych, prawda, i przyjaciół. Spotykałam osoby, które pomyślałam sobie, jej, jakaś kumulacja problemów tutaj spada, żeby mi głowę odwracać od najważniejszych spraw. Osoby, które mają jakiś kłopot, czy to małżeński, prawda, takie i małżeństwo jest zagrożone, czy zamieszkał chłopak z dziewczyną, no boli serce, prawda, bo znam osobę. Więc takie sytuacje się jakby zaczęły odsłaniać tutaj obok, no i czuję się tu odpowiedzialna, żeby coś zrobić w sensie takim, żeby się modlić, no a też delikatnie może czasami gdzieś komuś czy mamie jakieś przypomnieć, no ale czy ty może niekoniecznie tak wspieraj i dawaj pieniądze, żeby razem mieszkali. Z taką delikatnością też, przede wszystkim z miłością. Tak, przede wszystkim miłość, może nie wszystko od razu, z małymi kroczkami. No ja mam ten luksus i przywilej pracy w redakcji katolickiej, więc wszystkie osoby są wierzące, uformowane i piękne, więc no ja dziękuję Bogu, że w takim środowisku żyję. Z racji tego, że traktuję też tę pracę jako taką moją misję, więc też taka modlitwa za wszystkie, z którymi pracuję, do których trafia to, co robię.
1: Irena, jeszcze na koniec, może też trudne pytanie, ale też myślę, że niektórzy w taki sposób mogą myśleć właśnie o stanie dziewictwa konsekrowanego, że to jest wybór negatywny, to znaczy coś mi się w życiu nie udało, coś nie funkcjonuje, może trochę się boję tego małżeństwa, może się nikt nie znajduje, a może jest taka myśl, a nikt mnie nie chce, no to Kościół daje mi taką furtkę, no dobra, to już jak nic nie wyszło, no to niech będzie to.
0: Czasami może się pojawiać takie, słyszę takie opinie gdzieś z zewnątrz, że tak. Patrzę też na ten stan Ordo Virginum, że coraz więcej przychodzi dziewczyn takich 20 plus, 30 plus. W zasadzie na tej drodze, to gdyby ktoś był zainteresowany, to od 25 roku życia można zacząć formację. Natomiast powiem tak, jeżeli nie mam powołania, to nie byłoby żadnego powodu, na który ja muszę sobie wkładać w cudzysłowie na taki karp, żeby chodzić na mszę świętą codziennie, żeby się modlić tą modlitwą brewiarzową. To dzisiaj no, jest tyle możliwości, kiedy można pójść na dobry film, na świetny koncert, w tygodniu być na wielu imprezach, chodzić na kurs tańca, mnóstwo zajęć się rozwijających. To po co sobie to jeszcze nakładać na siebie takie ograniczenia? Przecież też ja by było zbawiona i święta nawet, tak, żyjąc bez. Więc tutaj nie mamy żadnego interesu, żeby coś sobie nakładać. Modne jest teraz życie singla. Powiem łatwiej nawet, prawda, bo wtedy bez zobowiązań, bez tak zwanych ograniczeń. Więc nie ma żadnego interesu ani żadnych jakichś profitów z tego wejścia w stan, jeśli tego powołania nie mam i nie zrozumiem.
1: Czyli to nie jest takie bardziej formalne bycie katolicką singielką?
0: Nie da się tego tak, niestety to nie da się, bo nie dałoby się, myślę, wytrwać w tym, tak? Jeżeli się tego nie, bez, tak jak ja mówię, dopóki nie odkryłam też, że mam takie powołanie, to ja nie byłam w stanie zrozumieć, dlaczego miałabym w to wchodzić i co by mi to zmieniło w moim życiu. Nie widziałam sensu, dopóki nie,

0: nie odkryłam, że to jest powołanie, że to Pan Bóg daje mi niesamowite powołanie. Powiem do pań może, osób zainteresowanych, jeżeli w jakiś sposób widzicie, że może to być taka droga, to tylko tyle, że wjedźcie czasami, porozmawiajcie z osobami, które w tym stanie żyją, wyjedźcie może na rekolekcję. To nie jest w żaden sposób zobowiązujące. I zobaczcie, czy to w jakiś sposób, to będzie wiadomo. Ja nie lubię słowa poczuć, odczuć. To jest taki stan emocji, który bardzo czasem labilny. I zobaczycie, czy ta droga jest dla was. Ja nie widzę siebie w innym miejscu, w innym stanie. Gdyby nawet teraz nie wiadomo, jaki kandydat się pojawił. Wspaniały katolik. Nie, po prostu jest ktoś inny, kto jest dla mnie najważniejszy i nie ma innej opcji. Nie jest to absolutnie tak, bo coś nie wyszło w życiu i powiem, że w moim życiu wszystko wyszło. Zrealizowałam się zawodowo.
1: I nawet ta konsekracja wyszła prosto w walentynki.
0: Tak jest. Pan Jezus zaplanował.
1: Tak romantycznie też potrafi takie być. Bardzo dziękuję za to dzisiejsze spotkanie, za twoje piękne świadectwo życia. Irena Świerdzewska, dziewica konsekrowana, dziennikarka tygodnika Idziemy. Bardzo ci dziękuję.
0: Dziękuję.
2: Co Kościół na to?
3: To była powtórka programu.

0: Radio Warszawa 106 i 2 FM. Dobre słowo świętego Jana Pawła II.
1: Kraków, 9 czerwca 1997 roku. Przemówienie wygłoszone w kolegiacie Kościoła Świętej Anny z okazji 600-lecia Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego.
2: Zaiste prorocze były te słowa Watykanu Sekundum, do których często się odwołuję w spotkaniach ze światem nauki. Epoka nasza, bardziej niż czasy ubiegłe, potrzebuje mądrości. Takiej mądrości, która by wszystkie rzeczy nowe, jakie człowiek odkrywa, czyniła bardziej ludzkim. Przyszłym losom świata grozi bowiem niebezpieczeństwo, jeśli ludzie nie staną się mądrzejsi. Gaudium et Spes. Oto wielkie wyzwanie, jakie w sferze badawczej i dydaktycznej staje dzisiaj przed szkołami wyższymi. Formowanie ludzi nie tylko kompetentnych w swej specjalizacji, czasem wąskiej, bogatych w encyklopedyczną wiedzę, ale nade wszystko autentyczną mądrość. Tylko tak uformowani będą oni mogli wziąć na swe barki odpowiedzialność za przyszłość Polski, Europy i świata.

0: Dio ci vuole bene.
1: Bóg nas miłuje, Bóg kocha nas wszystkich, a zło nie zwycięży. Wszyscy jesteśmy w ręku Boga. Dobre słowo papieża Leona XIV prezentuje ksiądz Mariusz Wedziuk.
2: Z encykliki Ojca Świętego Leona XIV Magnifica Humanitas o trosce o osobę ludzką w dobie sztucznej inteligencji, rozdział 3, technika i panowanie, wielkość osoby ludzkiej wobec obietnic sztucznej inteligencji. Punkt 99. Sztuczna inteligencja. Nie jest możliwe podanie jednej, jednoznacznej i wyczerpującej definicji AI. Możemy jednak stwierdzić, że należy unikać błędnego utożsamiania tej inteligencji z inteligencją ludzką. Systemy te naśladują niektóre funkcje ludzkiej inteligencji. Czyniąc to, często przewyższają ją szybkością i zakresem obliczeń, oferując konkretne korzyści w licznych dziedzinach. Niemniej jednak ta moc pozostaje związana wyłącznie z przetwarzaniem danych. Tak zwane systemy sztucznej inteligencji nie przeżywają doświadczenia, nie posiadają ciała, nie odczuwają radości i bólu, nie dojrzewają w relacji, nie znają od wewnątrz tego, co oznacza miłość, praca, przyjaźń i odpowiedzialność. Nie mają również świadomości moralnej, nie oceniają dobra i zła, nie ujmują ostatecznego sensu sytuacji, nie biorą na siebie ciężaru konsekwencji, mogą naśladować języki, zachowania i oceny, mogą symulować empatię albo zrozumienie, ale nie rozumieją tego, co wytwarzają, ponieważ nie żyją w sferze afektywnej, relacyjnej i duchowej, w których człowiek staje się mądry. Także wtedy, gdy narzędzia te przedstawiane są jako zdolne do uczenia się, ich sposób działania różni się od sposobu właściwego osobie ludzkiej. Nie jest to doświadczenie kogoś, kto pozwala kształtować się życiu i wzrasta w czasie poprzez dokonywanie wyborów, popełnianie błędów, przebaczanie i wierność. Jest to raczej statystyczne dostosowanie na podstawie danych i informacji zwrotnych, które może być bardzo skuteczne, ale nie oznacza wewnętrznego wzrostu.

0: Radio Warszawa, 106,2 FM.
1: Dobre słowo pasterzy. Biskup Romuald Kamiński.
2: 6 sierpnia 2026 roku. Święto Przemienienia Pańskiego podczas warszawskiej akademickiej pielgrzymki na Jasną Górę.
3: Człowiek, który zna swoją godność, znacznie łatwiej sobie radzi z wszystkimi problemami, jakie dotyczą jego codzienności. I wreszcie trzeci wymiar jedności, którą trzeba zaprowadzić, to jest relacja do drugiego człowieka. To jest dopiero zadanie. Dzisiaj może szczególnie trzeba to wypunktować, ponieważ wprawdzie wszystkie doznają potężnego uszczerbku i takiego trudnego doświadczenia, ale chyba najbardziej złe owoce zbiera brak tej jedności w relacjach z drugim człowiekiem. I teraz, kiedy patrzymy na zadania, choćby wyrażone w intencjach, jakie podejmujemy, to bardzo Was proszę, żeby to uwzględnić. O tej jedności relacyjnej z tymi, którzy pielgrzymują z nami przez dzieje tego świata, zaczynając od tych najbliższych, a więc już pomijając siebie, ale z bratem swoim, najbliższym, potem z tymi, którzy tworzą najbliższą nam wspólnotę. Myślę tutaj o stałej, naprawdę wyjątkowej trosce, jaką trzeba uczynić wobec wspólnot małżeńskich i rodzinnych, bo one są gwarantem stabilności, spójności i wszelkich dobrodziejstw w życiu człowieka.
1: Dobre słowo pasterzy.